0: 3 dni, było w ubiegłym roku 2 dni, sobota, niedziela. Teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami, przynajmniej no, część wystawców, ale nie jestem odpowiedzialna, nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał, pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
1: Pani Tereso, bardzo dziękujemy
0: Ja
1: tutaj
0: również.
1: za spotkanie, za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moimi Państwa gośćmi była pani Teresa Andrzejewska.
0: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców,
1: I
0: którzy
1: wspaniałych
0: żyją,
1: gości.
0: wspaniałych, którzy po prostu mają emocje i wręczam to pani,
1: Dziękuję
0: żeby.
1: serdecznie, moi Państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy
0: Dziękuję
1: ślicznie.
0: bardzo.
1: Było nam
0: Miło mi.
1: bardzo miło. Wszystkiego
0: Również.
1: dobrego i zapraszamy na festiwal fajansu. I zapraszamy na festiwal fajansu, który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
0: Zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Je. Narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca. Święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunków budowlanych. My jako Szkoła Budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo, że jest to już 6. dzień budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
0: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Wrocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Wrocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami Zespołu Szkół Budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Wrocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
0: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
3: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej, co robić, nie?
4: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
3: Znaczy, jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
0: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze Zespołu Szkół Budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
5: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
6: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
4: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
6: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim miejscem.

0: więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
1: Wybór to głównie przez zarobki i chęć rozwijania się.
2: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
1: Oczywiście, plany na przyszłość są, głównie związane z dachami.
2: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
1: Raczej miasto i powiat.
3: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali, dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
2: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
3: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie, już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
4: Dzień budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
5: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
6: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam, i chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
5: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
6: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały radę, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
5: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności tak, aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
7: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak, przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
2: I jeszcze zapytam się o frekwencję, więcej jest panów, więcej jest pani, jak to wygląda na pani ćwiczenie?
7: Zdecydowanie więcej pani. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pani jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
5: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
7: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie, widzę, pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
5: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu.

0: Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
1: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił te tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
2: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
1: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
3: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki. Pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców, a wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
1: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący włocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni: Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarembska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili,

0: i kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
1: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej w Włocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Włocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
0: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
1: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy. W zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
2: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
1: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Włocławku do rozpoznania.
0: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Włocławku nie powstaną planowane mini tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
3: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
0: W ramach dwóch projektów we Włocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń. Jedna mini tężnia w Parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
4: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji, właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
0: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
4: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego.
2: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja, jak to będzie wyglądało?
4: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. no, naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ no, w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego.

0: Natomiast no niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
1: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Włocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
2: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
3: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
2: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
1: We Włocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
2: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
3: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach rowerów? Jak to w tej?
2: To znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
3: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
2: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
3: Wybiegając z myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
2: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
1: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą włocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na Falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Wrocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Wrocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 30 kilku lat, ponad 33 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją,

0: bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów. Daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki i nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura włocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
1: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans włocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
0: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury włocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do 6 już festiwalu fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten 6 już festiwal fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy, to świadczy wszyscy, włocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Włocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda?
0: Tak.
1: Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że pani też aktywnie działa w fajansie jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, takie kwestie.
0: No to za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Włocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj

0: tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które... Malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wiewiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka. Kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły sobie z całą po prostu pewnością nas, i że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu, teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Włocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Włocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jaki jest fajans włocławski.
1: A chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam pani opowiedzieć właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
0: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest Galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń, wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia, pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny. W kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński, no jest niesamowita osoba o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co pani wspomniała, że jeździ pani na te szkolenia.
0: To szkolenia pani.
1: Tak, tak, przepraszam, tak, spotkania. Tak, jeździ pani na te spotkania i co, jakie wnioski pani wyciąga?
0: Właśnie z tego stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście, cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te prawda, artykuły na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa, prawda, z technologii, ze składu surowca.

0: Więc same wykonywałyśmy, stemplując Bolesławcu, wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia. I zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, prawda, musi to grać.
1: Rozplanować, tak.
0: Tak, oczywiście, z całością. To są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem Państwu i Pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób, na warsztatach biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt, niekoniecznie jednorazowy.
1: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
0: Naturalnie. Będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
1: A czy myśli Pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
0: Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
1: A jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
0: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to są 3 dni. Było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela. Teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami. Przynajmniej część wystawców, ale nie jestem odpowiedzialna, nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał. Pokazywał.

0: wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
1: Pani Tereso, bardzo dziękujemy tutaj za spotkanie, za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moimi Państwa gośćmi była Pani Teresa Andrzejewska.
0: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców, którzy
1: i wspaniałych żyją, gości.
0: Wspaniałych, którzy po prostu mają emocje i wręczam to pani.
1: Dziękuję serdecznie, moi Państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy ślicznie. Było nam bardzo miło. Wszystkiego dobrego i zapraszamy na Festiwal Fajansu. I zapraszamy na Festiwal Fajansu, który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
0: Zapraszamy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Łódka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: tej branży mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas ósmych, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki i kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca. Święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunku budowlanych. My jako Szkoła Budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo że jest to już 6 dzień budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzje o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
0: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Włocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Włocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami Zespołu Szkół Budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Włocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
0: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
3: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej, co robić, nie?
4: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
3: Znaczy, jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
0: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze Zespołu Szkół Budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
5: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
6: Wybrałam kierunek geodezji.

0: I ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
1: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
0: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
2: Wybór to głównie przez zarobki i chęć rozwijania się.
1: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
2: Oczywiście. Plany na przyszłość są, głównie związane z dachami.
1: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
2: Raczej miasto i powiat.
3: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
1: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
3: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie, już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
4: Dzień Budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
5: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
6: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam, i chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
5: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
6: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały radę, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
5: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności tak, aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
7: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak, przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
1: I jeszcze zapytam się o frekwencję, więcej jest panów, więcej jest pani, jak to wygląda na pani ćwiczenie?
7: Zdecydowanie więcej pani. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pani jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
5: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
7: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie, widzę, pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek.

0: Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
1: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
2: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił te tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
3: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
2: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
4: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki, pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców, a wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
2: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący włocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni: Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarek.

0: Rębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
1: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Wrocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
0: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
1: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy. W zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
2: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
1: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Wrocławku do rozpoznania.
0: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Wrocławku nie powstaną planowane mini tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
3: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
0: W ramach dwóch projektów we Wrocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń. Jedna mini tężnia w Parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
4: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji, właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby chociażby mają obniżony system odporności.
0: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
4: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie

0: zadań w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego.
1: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja, jak to będzie wyglądało?
0: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No, naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ no, w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast no, niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
2: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Wrocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
3: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
1: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
3: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
2: We Wrocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
3: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
1: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach rowerów? Jak to w tej?
3: Znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
1: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
3: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
1: Wybiegając z myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
3: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
2: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą wrocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach.

0: Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na Falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Wrocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Wrocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 30 kilku lat, ponad 33 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów, daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki. I nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura wrocławskiego fajansu.

0: transu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
1: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans wocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
0: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury wocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do szóstego już festiwalu fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten szósty już festiwal fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy, to świadczy wszyscy, wocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Wocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda?
0: Tak.
1: Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam Pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że Pani też aktywnie działa w fajansie, jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, takie
0: no to za mocno powiedziane, za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Wocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wywiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka. Kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły sobie z całą po prostu pewnością nas, i że doceniamy ich talent.

0: Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu, teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Włocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Włocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jaki jest fajans włocławski.
1: A chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam Pani opowiedzieć właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
0: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest Galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń, wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia, pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny. W kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński no jest niesamowita osoba o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co Pani wspomniała, że jeździ Pani na te szkolenia.
0: To szkolenia Pani.
1: Spotkania. Jeździ Pani na te spotkania i jakie wnioski Pani wyciąga?
0: Z tego stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście, cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te artykuły, na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa z technologii, ze składu surowca. Więc same wykonywałyśmy, stemplując Bolesławcu wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia i zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka, kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, musi to grać.
1: Rozplanować, tak.
0: Tak, oczywiście, z całością. To są duże lampy,

to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem Państwu i Pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób, na warsztatach biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków.

0: Przepraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt niekoniecznie jednorazowy.
1: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
0: Naturalnie będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
1: A czy myśli Pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
0: Jestem o tym przekonana. Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
1: A jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
0: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to są 3 dni, było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela. Teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami, przynajmniej część wystawców, ale nie jestem odpowiedzialna, nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał, pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
1: Pani Tereso, bardzo dziękujemy
0: Ja
1: tutaj
0: również.
1: za spotkanie, za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moimi Państwa gośćmi była Pani Teresa Andrzejewska.
0: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców,
1: I
0: którzy
1: wspaniałych
0: żyją,
1: gości.
0: wspaniałych, którzy po prostu mają emocje i wręczam to pani,
1: Dziękuję
0: żeby...
1: serdecznie, moi Państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy
0: Dzięki.
1: ślicznie.
0: Co
1: Było nam
0: miło.
1: bardzo miło. Wszystkiego
0: Również.
1: dobrego i zapraszamy na Festiwal Fajansu. I zapraszamy na Festiwal Fajansu, który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
0: Zapraszamy.

0: dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas 8, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki i kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca, święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunków budowlanych. My jako szkoła budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo że jest to już 6 Dzień Budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
0: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Włocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi

0: ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Włocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie no, gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami zespołu szkół budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Włocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
1: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
2: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej co robić, nie?
3: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
2: Znaczy jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
1: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze zespołu szkół budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
4: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
5: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
3: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
5: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
6: Wybór to głównie przez no, zarobki i chęć no, rozwijania się.
3: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
6: Oczywiście. Plany no, na przyszłość są. Głównie związane no, z dachami.
3: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
6: Raczej miasto i powiat.
7: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
3: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
7: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie. Już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
1: Dzień Budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
8: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie.

0: wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
1: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rehabilitacyjno-rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam, i chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
0: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
1: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały radę, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
0: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności, tak aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
2: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak, przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
3: I jeszcze zapytam się o frekwencję, więcej jest panów, więcej jest pań, jak to wygląda na pani ćwiczenie?
2: Zdecydowanie więcej pań. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pań jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
0: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
2: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
0: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
4: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
5: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha.

0: dla tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekni się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
1: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Kadyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
2: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki, pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców. A wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
1: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni. Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
3: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Włocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
1: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
3: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook, przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy, w zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to

0: to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
1: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
0: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Włocławku do rozpoznania.
2: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Włocławku nie powstaną planowane mini tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
3: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
2: W ramach dwóch projektów we Włocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń. Jedna minitężnia w parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
4: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
2: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
4: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego.
1: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja? Jak to będzie wyglądało?
4: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No, naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
2: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Włocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
5: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
1: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
5: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
2: We Włocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
5: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
1: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach rowerów? Jak to w tej...
5: To znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach, czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
1: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak

0: już rozpieszczał jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
1: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
0: Wybiegając z myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
1: Planujemy, tak jak w tym roku, 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
2: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą włocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że

0: przyjechała z Poznania do Włocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Włocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 30 kilku lat, ponad 33 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów. Daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki. I nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura włocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
1: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans włocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
0: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury włocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do 6 już festiwalu fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten 6 już festiwal fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy, to świadczy wszyscy włocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Włocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda.

0: Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda?
1: Tak.
0: Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam Pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że Pani też aktywnie działa w fajansie jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, takie
1: No to za
0: kwestie.
1: mocno powiedziane, za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami. Z emocjami ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Włocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wiewiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka. Kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły sobie z całą po prostu pewnością nas i że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu. Teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Włocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Włocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jakie jest fajans włocławski.
0: A chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam Pani opowiedzieć o właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
1: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest Galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń. Wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia. Pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do

0: siebie, poczęstunek przyjemny, w kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński, no jest niesamowita osoba, o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i tak, spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co Pani wspomniała, że jeździ Pani na te szkolenia.
0: Nie, nie, to szkolenia Pani.
1: Tak, tak, przepraszam, tak, spotkania. Tak, jeździ Pani na te spotkania i co, jakie wnioski Pani wyciąga?
0: Otóż właśnie z tego stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście, cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te prawda, artykuły, na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa prawda, z technologii, ze składu surowca. Więc same wykonywałyśmy, stemplując Bolesławcu wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia i zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka, kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak zdobywają, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, prawda, musi to grać.
1: Rozplanować, tak.
0: Tak, oczywiście, z całością. To są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem Państwu i Pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób, na warsztatach biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt, niekoniecznie jednorazowy.
1: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
0: Naturalnie, naturalnie. Będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
1: A czy myśli Pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizją?

0: wizytówką naszego miasta.
1: Jestem o tym przekonana. Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans wrocławski.
0: A jak jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
1: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to są 3 dni. Było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela. Teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami. Przynajmniej no, część wystawców, ale nie jestem odpowiedzialna, nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Wrocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał, pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
0: Pani Tereso, bardzo dziękujemy tutaj za spotkanie, za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moim i Państwa gośćmi była Pani Teresa Andrzejewska.
1: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców, którzy
0: wspaniałych gości.
1: Którzy po prostu mają emocje i wręczam to Pani.
0: Dziękuję serdecznie, moi Państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy ślicznie. Było nam bardzo miło. Wszystkiego dobrego i zapraszamy na Festiwal Fajansu. Zapraszamy na Festiwal Fajansu, który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
1: Zapraszamy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o

10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas 8, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki i kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca, święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunków budowlanych. My jako szkoła budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo, że jest to już 6 Dzień Budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
0: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Włocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Włocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami Zespołu Szkół Budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Włocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
0: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
3: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej, co robić, nie?
4: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
3: Znaczy, jak

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni.

0: dziecku.
1: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze zespołu szkół budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
2: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
3: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
4: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
3: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
5: Wybór to głównie przez zarobki i chęć rozwijania się.
4: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
5: Oczywiście. Plany na przyszłość są, głównie związane z dachami.
4: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
5: Raczej miasto i powiat.
6: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
4: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
6: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie, już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
1: Dzień budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
7: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
8: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam, i chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
7: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
8: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały radę, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
7: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności tak, aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
9: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
4: I jeszcze zapytam się o frekwencję, więcej jest panów, więcej jest pani, jak to wygląda na pani ćwiczenie?
9: Zdecydowanie więcej pani. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pani jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli

0: te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
1: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
0: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie, widzę, pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
1: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
2: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria, podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
3: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
2: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
4: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki. Pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców. A wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolność.

0: Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
1: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni: Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
2: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Włocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
1: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
2: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy. W zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
3: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
2: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Włocławku do rozpoznania.
1: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Wrocławku nie powstaną planowane mini tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
4: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
1: W ramach dwóch projektów we Wrocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń. Jedna minitężnia w parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
5: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą dużą ostrożnością do tego typu inwestycji, właśnie z przyczyn zdrowotnych.

0: Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również no, wszelkie, mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
1: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
0: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego.
2: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja? Jak to będzie wyglądało?
0: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No, naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ no, w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast no, niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
1: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Wrocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
3: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
2: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
3: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
1: We Wrocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
3: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
2: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach rowerów? Jak to w tej...
3: To znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach, czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
2: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
3: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
2: Wybiegając myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
3: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
1: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą wrocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na Falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Włocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Włocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 33 lata Passementerie, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów, daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna.

0: na za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki i nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura włocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
1: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans włocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
0: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury włocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem Państwu, powiem Pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do 6. już Festiwalu Fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten 6. już Festiwal Fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy, to świadczy wszyscy, włocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Włocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda?
0: Tak.
1: Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam Pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że Pani też aktywnie działa w fajansie, jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, takie kwestie.
0: No to za mocno powiedziane, za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Włocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wywiórki lub bobra. i bo

0: dobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka. Kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły sobie z całą po prostu pewnością nas, i że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu, teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Włocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Włocławek musimy pochwalić nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jaki jest fajans włocławski.
1: A chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam Pani opowiedzieć właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
0: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest Galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń, wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia, pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny, w kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński no jest niesamowita osoba o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co Pani wspomniała, że jeździ Pani na te szkolenia.
0: To szkolenia Pani.
1: Spotkania. Jeździ Pani na te spotkania i jakie wnioski Pani wyciąga?
0: Z tego stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście, cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te artykuły, na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa z technologii, ze składu surowca. Więc same wykonywałyśmy, stemplując Bolesławcu wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia i zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę

0: się mylić, że malarka kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, prawda, musi to grać.
1: Rozplanować, tak.
0: Tak, oczywiście, z całością. To są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem Państwu i Pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób, na warsztatach biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt, niekoniecznie jednorazowy.
1: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
0: Naturalnie. Będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
1: A czy myśli Pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
0: Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
1: A jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
0: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to są 3 dni. Było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela. Teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami. Przynajmniej część wystawców, ale nie jestem odpowiedzialna, nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał, pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
1: Pani Tereso, bardzo dziękujemy tutaj za spotkanie.

0: za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moim i Państwa gośćmi była Pani Teresa Andrzejewska.
1: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców, którzy
0: gości.
1: Wspaniałych, którzy po prostu mają emocje i wręczam to pani.
0: Dziękuję serdecznie, moi Państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy ślicznie. Było nam bardzo miło. Wszystkiego dobrego i zapraszamy na Festiwal Fajansu. Zapraszamy na Festiwal Fajansu, który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
1: Zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas 8, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki i kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca, święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest

0: promowanie kierunków budowlanych. My jako szkoła budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo że jest to już szósty dzień budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
1: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
0: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
1: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Wrocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Wrocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami Zespołu Szkół Budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Wrocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
1: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
3: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej, co robić, nie?
4: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
3: Znaczy, jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
1: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze Zespołu Szkół Budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
5: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
6: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
4: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
6: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym

0: cięższym zawodzie.
1: Wybór to głównie przez zarobki i chęć rozwijania się.
2: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
1: Oczywiście, plany na przyszłość są, głównie związane z dachami.
2: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
1: Raczej miasto i powiat.
3: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali, dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
2: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
3: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie, już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
4: Dzień budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
5: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
6: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam. I chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
5: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
6: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały radę, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
5: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności, tak aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
7: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak, przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
5: I jeszcze zapytam się o frekwencję, więcej jest panów, więcej jest pań, jak to wygląda na pani ćwiczenie?
7: Zdecydowanie więcej pań. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pań jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
5: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
7: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
5: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.

0: całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił te tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
1: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
0: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
2: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów. A potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki. Pociągi jadące w nieznane. Syberyjska zima. Rodziny rozdzielone na zawsze. Matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci. Dzieci, które dorastały bez swoich ojców. A wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
0: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący włocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni. Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Włocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.

Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Włocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Włocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym,

0: fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy, w zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
1: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
0: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Włocławku do rozpoznania.
2: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Włocławku nie powstaną planowane mini tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
3: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
2: W ramach dwóch projektów we Włocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń, jedna mini tężnia w parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
4: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby by mają obniżony system odporności.
2: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
4: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego.
1: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja? Jak to będzie wyglądało?
4: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No, naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ no, w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast no, niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
2: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Włocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
5: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
1: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
5: Tak, są dwa rowery cargo. i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
2: We Włocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.

0: popularnym.
1: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
2: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach włowerów? Jak to w
1: To
2: tej.
1: znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
2: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
1: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
2: Wybiegając myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
1: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
0: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą włocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością.

0: czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Włocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na Falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Włocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Włocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 30 kilku lat, ponad 33 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów. Daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki. I nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura włocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
1: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans włocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
0: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury włocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do 6 już festiwalu fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten 6 już festiwal fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom.

0: wartościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy to świadczy wrocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Wrocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda? Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam Pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że Pani też aktywnie działa w fajansie, jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, w takie
0: No to
1: kwestie.
0: za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami. Z emocjami ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Włocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wiewiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka. Kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły sobie z całą po prostu pewnością nas, że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu. Teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Włocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Włocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jakim jest fajans włocławski.
1: A chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam Pani opowiedzieć o właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
0: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest Galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej.

0: spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń, wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia, pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny, w kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński no jest niesamowita osoba, o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i tak. Spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w tak. swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co Pani wspomniała, że jeździ Pani na te szkolenia.
0: To szkolenia Pani.
1: Spotkania. Jeździ Pani na te spotkania i co, jakie wnioski Pani wyciąga?
0: Właśnie z tego stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście, cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te prawda, artykuły, na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa prawda, z technologii, ze składu surowca. Więc same wykonywałyśmy, stemplując Bolesławcu wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia i zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka, kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, musi to grać.
1: Rozplanować, tak.
0: Tak, oczywiście, z całością. To są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem Państwu i Pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób, na warsztatach biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt, niekoniecznie jednorazowy.
1: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
0: Naturalnie. Będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na

0: talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
1: A czy myśli Pani, że fajans włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
0: Jestem o tym przekonana. Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
1: A jak jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
0: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to są 3 dni. Było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela. Teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami. Przynajmniej no, część wystawców, ale nie jestem odpowiedzialna, nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał, pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
1: Pani Tereso, bardzo dziękujemy tutaj za spotkanie, za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moim i Państwa gośćmi była Pani Teresa Andrzejewska.
0: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców, którzy
1: i wspaniałych
0: żyją,
1: gości.
0: Wspaniałych, którzy po prostu mają emocje i wręczam to Pani.
1: Dziękuję
0: żeby
1: serdecznie, moi Państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy ślicznie.
0: Dziękuję.
1: Było nam
0: miło.
1: Bardzo miło. Wszystkiego Wiesz. Dobrego i zapraszamy na Festiwal Fajansu. I zapraszamy na Festiwal Fajansu, który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
0: Zapraszamy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu

0: programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Bawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas 8, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki i kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca, święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunku budowlanych. My jako szkoła budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo, że jest to już 6 Dzień Budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
0: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Włocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Włocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami Zespołu Szkół Budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Włocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
0: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz

0: Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
1: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej co robić, nie?
2: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
1: Znaczy, jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
0: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze zespołu szkół budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
3: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
4: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
2: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
4: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
5: Wybór to głównie przez zarobki i chęć rozwijania się.
2: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
5: Oczywiście. Plany na przyszłość są. Głównie związane z dachami.
2: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
5: Raczej miasto i powiat.
6: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
2: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
6: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie. Już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
0: Dzień Budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
7: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
8: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam. I chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
7: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie

0: i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
1: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej. A przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały rady, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
0: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności tak, aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcją.
2: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak... Przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
3: I jeszcze zapytam się o frekwencję. Więcej jest panów, więcej jest pań. Jak to wygląda na pani ćwiczenie?
2: Zdecydowanie więcej pań. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pań jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
0: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
2: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie widzę pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
0: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
4: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
5: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
4: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Kadyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i

0: preparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa Katyńskiego.
1: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki. Pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców, a wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
0: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni. Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
2: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Włocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
0: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
2: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy. W zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
3: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
2: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Wrocławku do rozpoznania.
0: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Włocławku nie powstaną planowane mini-tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
4: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych

0: oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
1: W ramach dwóch projektów we Włocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń, jedna minitężnia w parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
2: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji, właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
1: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
2: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego.
3: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja? Jak to będzie wyglądało?
2: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No, naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ no, w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast no, niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
1: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Włocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
4: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
3: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
4: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
1: We Włocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
4: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
3: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach rowerów? Jak to w tej...
4: To znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach, czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
3: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
4: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
3: Wybiegając myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
4: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
1: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą włocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na Falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Wrocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała.

urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Włocławek jest mi tak bliski,

0: 3 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów. Daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki. I nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura włocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
1: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans włocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
0: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury włocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do 6 już Festiwalu Fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten 6 już Festiwal Fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy, to świadczy wszyscy, włocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Włocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda?
0: Tak.
1: Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam Pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że Pani też aktywnie działa w fajansie, jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, takie kwestie.
0: No to za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka,

0: przepraszam, na osobę z emocjami, ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Włocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które... Malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wywiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka. Kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły to z całą po prostu pewnością nas, i że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu. Teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Włocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Włocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jaki jest fajans włocławski.
1: A chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam pani opowiedzieć o właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
0: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń, wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia. Pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny. W kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński no jest niesamowita osoba, o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co Pani wspomniała, że jeździ Pani na te szkolenia.
0: To szkolenia Pani.
1: Tak, tak, przepraszam, tak, spotkania. Tak, jeździ Pani na te spotkania i co, jakie wnioski Pani wyciąga?
0: Otóż właśnie z tego towarzyszenia

0: organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te prawda, artykuły, na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa prawda, z technologii, ze składu surowca. Więc same wykonywałyśmy, stemplując w Bolesławcu wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia i zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka, kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, prawda, musi to grać.
1: Rozplanować, tak.
0: Tak, oczywiście, z całością. To są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem Państwu i Pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób na warsztatach, biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt, niekoniecznie jednorazowy.
1: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
0: Naturalnie. Będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
1: A czy myśli Pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
0: Jestem o tym przekonana. Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
1: A jak jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
0: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to są 3 dni, było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela. Teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami. Przynajmniej

0: no, część wystawców, ale nie jestem odpowiedzialna, nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na, prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał, pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
1: Pani Tereso, bardzo dziękujemy
0: Ja
1: tutaj
0: również.
1: za spotkanie, za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moimi Państwa gośćmi była pani Teresa Andrzejewska.
0: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców,
1: I
0: którzy
1: wspaniałych
0: żyją,
1: gości.
0: wspaniałych, którzy po prostu mają emocje i wręczam to pani,
1: Dziękuję
0: żeby.
1: serdecznie, moi Państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy
0: Dziękuję
1: ślicznie.
0: bardzo.
1: Było nam
0: Miło mi
1: bardzo miło.
0: również.
1: Wszystkiego dobrego i zapraszamy na festiwal fajansu. I zapraszamy na festiwal fajansu, który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
0: Zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas ósmych, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca, święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunku budowlanych. My jako szkoła budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo, że jest to już 6. Dzień Budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
0: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Włocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Włocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami Zespołu Szkół Budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Włocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
0: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
3: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej, co robić, nie?
4: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
3: Znaczy, jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
0: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze Zespołu Szkół Budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
5: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia.

0: po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera. Z każdym nauczycielem da się dogadać. Nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach. Mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne. No i to chyba tyle.
1: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
2: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
1: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
3: Wybór to głównie przez zarobki i chęć rozwijania się.
2: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
3: Oczywiście. Plany na przyszłość są, głównie związane z dachami.
2: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
3: Raczej miasto i powiat.
4: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
2: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
4: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie. Już coś tak na pewno w tym kierunku. Na pewno nie będę schodził z budownictwa.
5: Dzień budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
6: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
7: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam. I chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
6: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
7: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały radę, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
6: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności, tak aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
8: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak, przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
2: Jeszcze zapytam się o frekwencję, więcej jest panów, więcej jest pań, jak to wygląda na pani ćwiczenie?
8: Zdecydowanie więcej pań. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pań jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku

0: lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
1: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
0: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie, widzę, pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
1: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
2: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił te tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
3: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
2: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
4: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki, pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców, a wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir. Przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
2: Po zakończeniu przemówień przez

0: Przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni: Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
1: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Wrocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
0: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
1: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy, w zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
2: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
1: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Wrocławku do rozpoznania.
0: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Wrocławku nie powstaną planowane mini tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
3: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
0: W ramach dwóch projektów we Wrocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń. Jedna mini tężnia w Parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
4: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji, właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również no, wszelkie mogą być również źródłem

0: wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
1: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
0: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach wocławskiego budżetu obywatelskiego. Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja, jak to będzie wyglądało? Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ no, w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast no niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
1: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Wocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
2: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
3: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
2: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
1: We Wocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
2: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
3: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach rowerów? Jak to w tej?
2: Znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach, czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
3: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
2: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
3: Wybiegając myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
2: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
1: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą wocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon.

Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autostrada Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa w Telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na Falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Wrocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Wrocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 30 kilku lat, ponad 33 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów. Daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki.

0: nauki. I nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura włocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
1: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans włocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
0: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury włocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do 6. już festiwalu fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten 6. już festiwal fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy, to świadczy wszyscy, włocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Włocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda?
0: Tak.
1: Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że pani też aktywnie działa w fajansie, jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, takie kwestie.
0: No to za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Włocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wywiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka, kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że

0: muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły sobie z całą po prostu pewnością nas, i że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu, teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Włocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Włocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jak jest fajans włocławski.
1: A chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam Pani opowiedzieć właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
0: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń, wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia, pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny. W kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński no jest niesamowita osoba, o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co Pani wspomniała, że jeździ Pani na te szkolenia.
0: To szkolenia Pani.
1: Spotkania. Jeździ Pani na te spotkania i co, jakie wnioski Pani wyciąga?
0: Właśnie z tego stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście, cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te prawda, artykuły, na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa prawda, z technologii, ze składu surowca. Więc same wykonywałyśmy, stemplując Bolesławcu wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia i zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka, kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą

0: mieć, rozmieścić, zmieść, prawda, musi to grać.
1: Rozplanować, tak.
0: Tak, oczywiście, z całością, to są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze, one to muszą na

0: przybliżone dla osób. Na warsztatach biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt niekoniecznie jednorazowy.
1: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
0: Naturalnie. Będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
1: A czy myśli Pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
0: Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
1: A jak jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
0: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to są 3 dni. Było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela. Teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami. Przynajmniej no, część wystawców, ale nie jestem nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał, pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
1: Pani Tereso, bardzo dziękujemy tutaj za spotkanie, za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moim i Państwa gośćmi była Pani Teresa Andrzejewska.
0: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców, którzy
1: wspaniałych gości.
0: Którzy po prostu mają emocje i wręczam to Pani.
1: Dziękuję serdecznie, moi Państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy ślicznie. Było nam bardzo miło. Wszystkiego dobrego i zapraszamy na festiwal fajansu. I zapraszamy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas ósmych, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki i kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca, święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunku budowlanych. My jako szkoła budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo, że jest to już 6. Dzień Budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane.

0: Natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
1: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Wrocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Wrocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami zespołu szkół budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Wrocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
1: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
3: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej co robić, nie?
4: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
3: Znaczy, jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
1: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze zespołu szkół budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
5: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
6: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
4: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
6: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
7: Wybór to głównie przez zarobki i chęć rozwijania się.
4: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
7: Oczywiście. Plany na przyszłość są, głównie związane z dachami.
4: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
7: Raczej miasto i powiat.
8: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
4: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
8: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo
9: i

0: Dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie, już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
1: Dzień budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
2: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
3: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam, i chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
2: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
3: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały radę, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
2: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności, tak aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
4: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak, przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
2: I jeszcze zapytam się o frekwencję, więcej jest panów, więcej jest pań, jak to wygląda na pani ćwiczenie?
4: Zdecydowanie więcej pań. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pań jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
2: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
4: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie, widzę, pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
2: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
1: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria, podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił te tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
5: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna napaść Związku Radzieckiego.

0: Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
1: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
2: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów. A potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki. Pociągi jadące w nieznane. Syberyjska zima. Rodziny rozdzielone na zawsze. Matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci. Dzieci, które dorastały bez swoich ojców. A wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
1: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni. Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
3: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Włocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
1: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
3: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226.

0: uwagi na niewykrycie sprawcy w zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
1: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
0: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Włocławku do rozpoznania.
2: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Włocławku nie powstaną planowane mini-tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
3: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
2: W ramach dwóch projektów we Włocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń. Jedna mini tężnia w Parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
4: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji, właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
2: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
4: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego.
1: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja? Jak to będzie wyglądało?
4: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No, naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ no, w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast no, niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
2: Do pomysłu mini-tężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Włocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
5: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
1: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
5: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
2: We Włocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
5: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie. i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
1: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach włowerów? Jak to w tej...
5: To znaczy, sami

0: I jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery, na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
1: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
0: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
1: Wybiegając z myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
0: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
2: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą włocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona

0: że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na Falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Włocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Włocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 30 kilku lat, ponad 33 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów. Daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki. I nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura włocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
1: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans włocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
0: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury włocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do 6 już festiwalu fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten 6 już festiwal fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o

0: wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy, to świadczy wrocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Wrocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda? Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam Pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że Pani też aktywnie działa w fajansie jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, w takie
0: No to za
1: kwestie.
0: mocno powiedziane, za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami. Z emocjami ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Włocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wiewiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka. Kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły sobie z całą po prostu pewnością nas, że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu. Teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Włocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Włocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jakim jest fajans włocławski.
1: A chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam Pani opowiedzieć o właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
0: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest Galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się

0: raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń, wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia, pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny, w kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński no jest niesamowita osoba, o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co pani wspomniała, że jeździ pani na te szkolenia.
0: To szkolenia pani.
1: Spotkania. Jeździ pani na te spotkania i co, jakie wnioski pani wyciąga?
0: Właśnie z tego stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście, cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te prawda, artykuły, na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa prawda, z technologii, ze składu surowca. Więc same wykonywałyśmy, stemplując Bolesławcu wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia i zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka, kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, prawda, musi to grać.
1: Rozplanować, tak.
0: Tak, oczywiście, z całością. To są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem państwu i pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób, na warsztatach biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt, niekoniecznie jednorazowy.
1: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
0: Naturalnie. Będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze,

0: takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
1: A czy myśli Pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
0: Jestem o tym przekonana. Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
1: A jak jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
0: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to są 3 dni, było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela. Teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami, przynajmniej no, część wystawców, ale nie jestem odpowiedzialna, nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał, pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
1: Pani Tereso, bardzo dziękujemy
0: Ja
1: tutaj
0: również.
1: za spotkanie, za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moimi Państwa gośćmi była Pani Teresa Andrzejewska.
0: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców,
1: I
0: którzy
1: wspaniałych
0: żyją.
1: gości.
0: Wspaniałych, którzy po prostu mają emocje i wręczam to pani,
1: Dziękuję
0: żeby.
1: serdecznie, moi Państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy
0: Dzięki,
1: ślicznie.
0: bardzo
1: Było nam
0: miło
1: bardzo miło.
0: również.
1: Wszystkiego dobrego i zapraszamy na festiwal fajansu. I zapraszamy na festiwal fajansu, który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
0: Zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami ProBeauty.

0: T-Klinik Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szejgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas 8, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca, święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunków budowlanych. My jako Szkoła Budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo, że jest to już 6 Dzień Budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
0: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Włocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Włocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami Zespołu Szkół Budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Włocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
0: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia

0: Dekarzy zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
1: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej co robić, nie?
2: A spytam się, jak z pana obserwacji,

0: gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
1: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze zespołu szkół budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
2: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
3: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
4: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
3: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
5: Wybór to głównie przez zarobki i chęć rozwijania się.
4: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
5: Oczywiście. Plany na przyszłość są, głównie związane z dachami.
4: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
5: Raczej miasto i powiat.
6: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
4: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
6: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie. Już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
1: Dzień budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
7: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
8: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam. I chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
7: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
8: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały radę, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
7: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności, tak aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to,

0: by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
1: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak... Przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
2: Jeszcze zapytam się o frekwencję, więcej jest panów, więcej jest pani, jak to wygląda na pani ćwiczenie?
1: Zdecydowanie więcej pani. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pań jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
0: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
1: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie widzę pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
0: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
3: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił te tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
4: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
3: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
5: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki, pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców, a wśród tych ofiar byli polscy

0: Żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
1: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni. Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
2: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Włocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
1: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
2: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy. W zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
3: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
2: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Włocławku do rozpoznania.
1: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Wrocławku nie powstaną planowane mini tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
4: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa.

0: bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
1: W ramach dwóch projektów w Włocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń, jedna minitężnia w parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
2: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji, właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
1: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
2: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego.
3: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja? Jak to będzie wyglądało?
2: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. Naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
1: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Włocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
4: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
3: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
4: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
1: We Włocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
4: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
3: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach rowerów? Jak to w tej?
4: Znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
3: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
4: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
3: Wybiegając z myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
4: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
1: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą włocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na Falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Wrocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Wrocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 30 kilku lat, ponad 33 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą

0: z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów, daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki i nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura włocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
1: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans włocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
0: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury włocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do 6. już festiwalu fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten 6. już festiwal fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy, to świadczy wszyscy, włocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Włocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda?
0: Tak.
1: Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że pani też aktywnie działa w fajansie, jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, takie
0: kwestie. No to za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Włocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz

0: Rice bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które... Malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wiewiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka. Kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły sobie z całą po prostu pewnością nas, i że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu, teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Włocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Włocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jaki jest fajans włocławski.
1: A chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam Pani opowiedzieć właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
0: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest Galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń, wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia, pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny, w kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński no jest niesamowita osoba, o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co Pani wspomniała, że jeździ Pani na te szkolenia.
0: To szkolenia Pani.
1: Spotkania. Jeździ Pani na te spotkania i co, jakie wnioski Pani wyciąga?
0: Właśnie z tego stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście, cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te artykuły, na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa z technologii, ze składu surowca. Więc same wykonywałyśmy, stemplując, Bolesławcu wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam na

0: malowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia. I zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka, kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, prawda, musi to grać.
1: Rozplanować, tak.
0: Tak, oczywiście, z całością. To są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem Państwu i Pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób, na warsztatach biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt, niekoniecznie jednorazowy.
1: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
0: Naturalnie. Będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
1: A czy myśli Pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
0: Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
1: A jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
0: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to są 3 dni. Było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela. Teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami. Przynajmniej część wystawców, ale nie jestem odpowiedzialna, nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą, to na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał, pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny.

0: Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
1: Pani Tereso, bardzo dziękujemy
0: Ja
1: tutaj
0: również.
1: za spotkanie, za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moimi Państwa gośćmi była pani Teresa Andrzejewska.
0: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców,
1: I
0: którzy
1: wspaniałych
0: żyją,
1: gości.
0: wspaniałych, którzy po prostu mają emocje i wręczam to pani,
1: Dziękuję
0: żeby.
1: serdecznie, moi Państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy
0: Dzięki
1: ślicznie.
0: bardzo.
1: Było nam
0: Miło
1: bardzo miło.
0: również.
1: Wszystkiego dobrego i zapraszamy na Festiwal Fajansu. I zapraszamy na Festiwal Fajansu, który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
0: Zapraszamy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas 8, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkole

0: W lokalnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki i kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca. Święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunków budowlanych. My jako Szkoła Budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo że jest to już szósty dzień budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
0: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Wrocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Wrocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami Zespołu Szkół Budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Wrocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
0: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
3: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej, co robić, nie?
4: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
3: Znaczy, jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
0: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze Zespołu Szkół Budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
5: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
6: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego

0: wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
1: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
0: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
2: Wybór to głównie przez zarobki i chęć rozwijania się.
1: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
2: Oczywiście. Plany na przyszłość są, głównie związane z dachami.
1: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
2: Raczej miasto i powiat.
3: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
1: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
3: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie, już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
4: Dzień Budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
5: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
6: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam. I chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
5: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
6: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały radę, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
5: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności tak, aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
7: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak, przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
1: I jeszcze zapytam się o frekwencję, więcej jest panów, więcej jest pani, jak to wygląda na pani ćwiczenia?
7: Zdecydowanie więcej pani. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pań jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
5: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
7: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie, widzę, pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że

0: trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
1: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
2: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił te tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
3: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
2: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
4: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki. Pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców. A wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
2: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący włocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni: Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę

nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa

0: postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Włocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
1: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
0: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy. W zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
2: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
0: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Włocławku do rozpoznania.
1: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Włocławku nie powstaną planowane mini tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
3: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
1: W ramach dwóch projektów we Włocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń. Jedna mini tężnia w parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
2: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji, właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
1: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
2: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego.
4: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja? Jak to będzie wyglądało?
2: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No, naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
1: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Włocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły.

0: i w sezonie urlopowym.
1: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
2: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
1: Tak. Są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
0: We Włocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
1: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
2: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach rowerów? Jak to w tej...
1: Znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach, czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
2: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
1: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
2: Wybiegając z myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
1: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
0: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą włocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Włocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Włocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 30 kilku lat, ponad 33 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów. Daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki. I nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura włocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
0: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans włocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
1: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury włocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem Państwu, powiem

0: widzą, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do 6 już festiwalu fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten 6 już festiwal fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy, to świadczy wszyscy, wrocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Wrocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda?
0: Tak.
1: Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam Pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że Pani też aktywnie działa w fajansie, jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, takie
0: kwestie. No to za mocno powiedziane, za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Wrocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które... Malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wywiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka, kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły sobie z całą po prostu pewnością nas, i że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu. Teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Wrocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej

0: ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Włocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jaki jest fajans włocławski.
1: A chciałabym, chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam Pani opowiedzieć o właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
0: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest Galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń, wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia, pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny. W kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński no jest niesamowita osoba o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co Pani wspomniała, że jeździ Pani na te szkolenia.
0: Nie, to szkolenia Pani.
1: Tak, tak, przepraszam, tak, spotkania. Tak, jeździ Pani na te spotkania i co, jakie wnioski Pani wyciąga?
0: Otóż właśnie z tego stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście, cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te prawda, artykuły, na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa prawda, z technologii, ze składu surowca. Więc same wykonywałyśmy, stemplując Bolesławcu wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia i zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka, kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, prawda, musi to grać.
1: Rozplanować, tak.
0: Tak, oczywiście, z całością. To są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem Państwu i Pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób, na warsztatach biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela.

0: całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt niekoniecznie jednorazowy.
1: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
0: Naturalnie. Będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
1: A czy myśli Pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
0: Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
1: A jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
0: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to są 3 dni. Było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela. Teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami. Przynajmniej no, część wystawców, ale nie jestem nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał, pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
1: Pani Tereso, bardzo dziękujemy tutaj za spotkanie, za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moimi Państwa gośćmi była Pani Teresa Andrzejewska.
0: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców, którzy
1: i wspaniałych żyją, gości.
0: Wspaniałych, którzy po prostu mają emocje i wręczam to Pani.
1: Dziękuję serdecznie, moi Państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy ślicznie. Było nam bardzo miło. Wszystkiego dobrego i zapraszamy na Festiwal Fajansu. Zapraszamy na Festiwal Fajansu, który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
0: Zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas 8, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca. Święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunku budowlanych. My jako Szkoła Budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo, że jest to już 6 Dzień Budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
0: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Włocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie

0: i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Włocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie no, gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami zespołu szkół budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Włocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
1: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
2: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej co robić, nie?
3: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
2: Znaczy, jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
1: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze zespołu szkół budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
4: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
5: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
3: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
5: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
6: Wybór to głównie przez no, zarobki i chęć no, rozwijania się.
3: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
6: Oczywiście. Plany no, na przyszłość są, głównie związane no, z dachami.
3: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
6: Raczej miasto i powiat.
7: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
3: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
7: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie, już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
1: Dzień Budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
8: We Wrocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z

0: niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
1: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rehabilitacyjno-rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam, i chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
0: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
1: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały rady, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
0: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności, tak aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
2: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak, przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
3: I jeszcze zapytam się o frekwencję, więcej jest panów, więcej jest pani, jak to wygląda na pani ćwiczenie?
2: Zdecydowanie więcej pani. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pani jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
0: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
2: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
0: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
4: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił te tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
5: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To

0: przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
1: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
2: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki, pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców. A wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
1: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni: Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
3: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Włocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
1: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
3: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook, przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy, w zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku.

0: ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
1: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
0: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Włocławku do rozpoznania.
2: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Włocławku nie powstaną planowane mini tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
3: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
2: W ramach dwóch projektów we Włocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń. Jedna minitężnia w Parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
4: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji, właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
2: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
4: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego.
1: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja? Jak to będzie wyglądało?
4: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No, naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
2: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Włocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
5: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
1: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
5: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
2: We Włocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
5: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
1: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach rowerów? Jak to w tej...
5: Znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
1: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło,

0: chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
1: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
0: Wybiegając z myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
1: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
2: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą włocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na Falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okolicę.

okoliczność za to, że przyjechała z Poznania do Włocławka. Koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt.

0: właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Włocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 30 kilku lat, ponad 33 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów. Daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki. I nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura włocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
1: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans włocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
0: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury włocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem Pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do 6 już Festiwalu Fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten 6 już Festiwal Fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy, to świadczy wszyscy, włocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Włocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda?
0: Tak.
1: Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam Pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że Pani też aktywnie działa w fajansie, jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, takie kwestie.
0: No to

0: To za
1: Nie ma.
0: mocno powiedziane, za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami. Z emocjami ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Włocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wiewiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka. Kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły sobie z całą po prostu pewnością nas, że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu. Teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Włocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Włocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jaki jest fajans włocławski.
1: A chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam Pani opowiedzieć o właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
0: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest Galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń. Wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia, pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny. W kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński, no jest niesamowita osoba o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak

0: przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co Pani wspomniała, że jeździ Pani na te szkolenia
1: Nie, nie, to szkolenia pani,
0: tak,
1: tak to.
0: przepraszam, tak, spotkania, tu
1: Spotkania.
0: tak, jeździ Pani na te spotkania i jakie wnioski Pani wyciąga po tych.
1: Otóż właśnie z tego to stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te, prawda, artykuły, na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa, prawda, z technologii, ze składu surowca. Więc same wykonywałyśmy, stemplując w Bolesławcu wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia i zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka, kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, prawda, musi to grać.
0: Rozplanować, tak.
1: Tak, oczywiście, z całością to są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem Państwu i Pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób na warsztatach, biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal. Piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt niekoniecznie jednorazowy.
0: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
1: Naturalnie, naturalnie będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
0: A czy myśli Pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
1: Jestem o tym przekonana. Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
0: A jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co

0: mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
1: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to jest, są 3 dni, było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela, teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami, przynajmniej no, część wystawców, ale nie jestem odpowiedzialna, nie mogę powiedzieć ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał, pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
0: Pani Tereso, bardzo dziękujemy tutaj za spotkanie, za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moimi Państwa gośćmi była Pani Teresa Andrzejewska.
1: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców, którzy
0: i wspaniałych
1: żyją,
0: gości.
1: Wspaniałych, którzy po prostu mają emocje i wręczam to pani.
0: Dziękuję serdecznie, moi Państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy ślicznie. Było nam bardzo miło. Wszystkiego dobrego i zapraszamy na Festiwal Fajansu. I zapraszamy na Festiwal Fajansu, który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
1: Zapraszamy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas 8, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca. Święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunków budowlanych. My jako Szkoła Budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo, że jest to już 6 Dzień Budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
0: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Włocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Włocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami Zespołu Szkół Budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Włocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
0: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
3: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej, co robić, nie?
4: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
3: Znaczy, jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury,

0: a trzeba tego młodego na rybku.
1: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze zespołu szkół budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
2: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
3: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
4: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
3: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
5: Wybór to głównie przez zarobki i chęć rozwijania się.
4: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
5: Oczywiście. Plany na przyszłość są, głównie związane z dachami.
4: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
5: Raczej miasto i powiat.
6: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
4: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
6: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie. Już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
1: Dzień budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
7: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
8: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam. I chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
7: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
8: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały radę, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
7: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności tak, aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
9: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co? Myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak, przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
4: I jeszcze zapytam się o frekwencję.

0: Więcej jest panów, więcej jest pani. Jak to wygląda na pani ćwiczeniach?
1: Zdecydowanie więcej pani. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pani jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
2: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
1: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie, widzę, pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
2: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
3: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił te tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
4: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
3: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
5: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki, pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców. A wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia.

0: była próbą pozbawienia polskiej elit jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
1: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni: Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
2: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Włocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
1: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
2: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy. W zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
3: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
2: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Włocławku do rozpoznania.
1: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Wrocławku nie powstaną planowane mini tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
4: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
1: W ramach dwóch projektów we Wrocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń. Jedna minitężnia w Parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
5: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki

0: Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy no, zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również no, mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
1: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
0: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego.
2: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja? Jak to będzie wyglądało?
0: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No, naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ no, w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast no, niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
1: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Wrocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
3: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
2: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
3: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
1: We Wrocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
3: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
2: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach rowerów? Jak to w tej?
3: To znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach, czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
2: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
3: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
2: Wybiegając z myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
3: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
1: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą wrocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media.

0: pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, witam Państwa w Telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na Falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Wrocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Wrocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 30 kilku lat, ponad 33 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach

0: fajansowych bardzo zbliża klientów, daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki i nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura włocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
1: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans włocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
0: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury włocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem Pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do 6. już Festiwalu Fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten 6. już Festiwal Fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy, to świadczy wszyscy, włocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Włocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda?
0: Tak.
1: Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam Pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że Pani też aktywnie działa w fajansie, jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, takie kwestie.
0: No to za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Włocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent

0: malarek. To są perełki. To są osoby, które... Malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wiewiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka. Kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły sobie z całą po prostu pewnością nas, i że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu, teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Włocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Włocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jaki jest fajans włocławski.
1: A chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam Pani opowiedzieć właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
0: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest Galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń, wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia, pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny. W kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński no jest niesamowita osoba o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co Pani wspomniała, że jeździ Pani na te szkolenia.
0: To szkolenia Pani...
1: spotkania. Jeździ Pani na te spotkania i co, jakie wnioski Pani wyciąga?
0: Właśnie z tego stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście, cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te artykuły, na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa z technologii, ze składu surowca. Więc same wykonywałyśmy, stemplując Bolesławcu wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia i zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście

Gdzie stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka, kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu.

0: zmieścić. Prawda, musi to grać.
1: Rozplanować, tak.
0: Tak, oczywiście, z całością. To są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem Państwu i Pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób. Na warsztatach biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal. Piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt niekoniecznie jednorazowy.
1: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
0: Naturalnie, naturalnie będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
1: A czy myśli Pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
0: Jestem o tym przekonana. Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
1: A jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
0: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to są 3 dni, było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela. Teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami, przynajmniej no, część wystawców, ale nie jestem odpowiedzialny, nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał, pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
1: Pani Tereso, bardzo dziękujemy
0: Ja
1: tutaj
0: również.
1: za spotkanie, za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moimi Państwa gośćmi była Pani Teresa Andrzejewska.
0: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo

0: czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu, jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców,
1: I
0: którzy
1: wspaniałych
0: żyją,
1: gości.
0: wspaniałych, którzy po prostu mają emocje i wręczam to pani,
1: Dziękuję
0: żeby.
1: serdecznie, moi państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy
0: Dzięki.
1: ślicznie.
0: Co
1: Było nam
0: miło
1: bardzo miło.
0: również.
1: Wszystkiego dobrego i zapraszamy na festiwal fajansu. I zapraszamy na festiwal fajansu, który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
0: Zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas ósmych, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki i kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca, święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunku budowlanych. My jako szkoła budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo, że jest to już 6. Dzień Budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji zespołu

0: u szkół budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane. Uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzje o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
0: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Wrocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Wrocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami zespołu szkół budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Wrocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
0: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
3: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej, co robić, nie?
4: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
3: Znaczy, jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
0: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze zespołu szkół budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
5: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
6: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
4: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
6: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
7: Wybór to głównie przez zarobki i chęć rozwijania się.
4: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
7: Oczywiście. Plany na przyszłość są. Głównie związane z dachami.
4: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?

0: raczej miasto i powiat.
1: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
2: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
1: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie, już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
3: Dzień Budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
4: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
5: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rehabilitacyjno-rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam, i chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
4: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
5: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały radę, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
4: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności tak, aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
6: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak, przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
2: I jeszcze zapytam się o frekwencję, więcej jest panów, więcej jest pań, jak to wygląda na pani ćwiczenie?
6: Zdecydowanie więcej pań. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pań jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
4: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
6: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie, widzę, pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
4: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
3: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria, podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych.

0: Czech. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił te tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
1: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
0: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
2: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki, pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców, a wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
0: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący włocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni. Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Włocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
3: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Włocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Włocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
0: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustawienie

0: wcale nie tożsamości osób piszących komentarze.
1: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy, w zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
2: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
1: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Włocławku do rozpoznania.
0: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Włocławku nie powstaną planowane mini-tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
3: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
0: W ramach dwóch projektów we Włocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń, jedna mini-tężnia w parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
4: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
0: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
4: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego.
2: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja? Jak to będzie wyglądało?
4: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
0: Do pomysłu mini-tężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Włocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
5: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8 tysięcy

0: 2600 wypożyczeń.
1: Powiedzmy, ile tych miejskich włowerów jest? Mamy też włowery cargo.
0: Tak. Są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
2: We Włocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
0: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
1: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach włowerów? Jak to w
0: to
1: tej...
0: znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach, czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
1: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
0: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
1: Wybiegając z myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
0: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
2: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą włocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka

0: na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Włocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Włocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 30 kilku lat, ponad 33 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów. Daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki. I nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura włocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
0: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans włocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
1: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury włocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem Pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do 6 już Festiwalu Fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest

0: I tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten szósty już festiwal fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy to świadczy wszyscy, wocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Wocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda? Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam Pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że Pani też aktywnie działa w fajansie jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, takie
0: No to za
1: kwestie.
0: mocno powiedziane, za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami. Z emocjami ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Wocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wiewiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka. Kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły sobie z całą po prostu pewnością nas i że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu. Teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Wrocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Włocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jaki jest fajans włocławski.
1: A chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam Pani opowiedzieć o właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu.

0: stowarzyszenie?
1: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest Galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń, wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia, pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny. W kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński no jest niesamowita osoba o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
0: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i tak spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co pani wspomniała, że jeździ pani na te szkolenia.
1: To szkolenia pani.
0: Tak, tak, przepraszam, tak, spotkania. Tak, jeździ pani na te spotkania i co, jakie wnioski pani wyciąga?
1: Właśnie z tego stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście, cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te prawda, artykuły, na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa prawda, z technologii, ze składu surowca. Więc same wykonywałyśmy, stemplując Bolesławcu wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia i zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka, kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, prawda, musi to grać.
0: Rozplanować, tak.
1: Tak, oczywiście, z całością. To są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem państwu i pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób, na warsztatach biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt, niekoniecznie jednorazowy.

0: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
1: Naturalnie, naturalnie będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
0: A czy myśli Pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
1: Jestem o tym przekonana. Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
0: A jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
1: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to są 3 dni. Było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela. Teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami. Przynajmniej no, część wystawców, ale nie jestem odpowiedzialna, nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał, pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
0: Pani Tereso, bardzo dziękujemy tutaj za spotkanie, za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moim i Państwa gośćmi była Pani Teresa Andrzejewska.
1: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców, którzy wspaniałych, którzy po prostu mają emocje i wręczam to Pani.
0: Dziękuję serdecznie, moi Państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy ślicznie. Było nam bardzo miło. Wszystkiego dobrego i zapraszamy na Festiwal Fajansu. Zapraszamy na Festiwal Fajansu, który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
1: Zapraszamy.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze

0: straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas 8, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca, święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunku budowlanych. My jako szkoła budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo, że jest to już 6. Dzień Budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
0: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Włocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Włocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami Zespołu Szkół Budowlanych, którzy po

0: po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Włocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
1: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
2: Jeśli chodzi o rzemieślnictwo,

0: wiemy dalej, co robić, nie?
1: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
0: Znaczy, jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
2: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze zespołu szkół budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
3: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
4: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
1: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
4: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
5: Wybór to głównie przez no, zarobki i chęć no, rozwijania się.
1: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
5: Oczywiście. Plany no, na przyszłość są. Głównie związane no, z dachami.
1: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
5: Raczej miasto i powiat.
6: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
1: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
6: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie. Już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
2: Dzień budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
7: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
8: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam, i chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
7: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
8: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej. A przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały radę, ale rzeczywiście program

0: Progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
1: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności tak, aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
2: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak... Przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
3: I jeszcze zapytam się o frekwencję. Więcej jest panów, więcej jest pani. Jak to wygląda na pani ćwiczenie?
2: Zdecydowanie więcej pań. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pań jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
1: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
2: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie widzę pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
1: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
4: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
5: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
4: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
6: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów.

0: a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki. Pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców. A wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
1: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni. Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
2: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Wrocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
1: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
2: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy. W zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
3: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
2: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Wrocławku do rozpoznania.
1: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Wrocławku nie powstaną planowane mini tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
4: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki,

0: czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
1: W ramach dwóch projektów w Włocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń. Jedna mini tężnia w parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
2: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji, właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
1: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
2: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego.
3: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja? Jak to będzie wyglądało?
2: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No, naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
1: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Włocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
4: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
3: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
4: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
1: We Włocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
4: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
3: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach rowerów? Jak to w tej...
4: To znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach, czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery, na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
3: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
4: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
3: Wybiegając myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
4: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
1: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą włocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz.

0: Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Włocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Włocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 30 kilku lat,

0: ponad 33 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów, daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki i nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura włocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
1: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans włocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
0: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym, dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury włocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem Pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do 6 już Festiwalu Fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten 6 już Festiwal Fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy, to świadczy wszyscy, włocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Włocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda?
0: Tak.
1: Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam Pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że Pani też aktywnie działa w fajansie, jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, takie kwestie.
0: No to za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydat.

0: wydatka, przepraszam, na osobę z emocjami ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Włocławskim Stowarzyszeniu to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki. To są osoby, które... Malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wywiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka. Kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły sobie z całą po prostu pewnością nas, i że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu, teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Włocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Włocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jaki jest fajans włocławski.
1: A chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam pani opowiedzieć właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
0: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń, wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia, pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny, w kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński no jest niesamowita osoba o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i tak spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co Pani wspomniała, że jeździ Pani na te szkolenia.
0: Nie, nie, to szkolenia Pani.
1: Tak, przepraszam, tak, spotkania.
0: Spotkania.
1: Tak, jeździ Pani na te spotkania. I jakie wnioski Pani wyciąga po
0: Otóż właśnie.

0: z tego stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te prawda, artykuły, na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa prawda, z technologii, ze składu surowca. Więc same wykonywałyśmy, stemplując Bolesławcu wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia i zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, prawda, musi to grać.
1: Rozplanować, tak.
0: Tak, oczywiście, z całością. To są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem Państwu i Pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób na warsztatach, biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt, niekoniecznie jednorazowy.
1: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
0: Naturalnie. Będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
1: A czy myśli Pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
0: Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
1: A jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
0: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to są 3 dni, było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela. Teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami, przynajmniej.

0: no, część wystawców, ale nie jestem odpowiedzialna, nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał, pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
1: Pani Tereso, bardzo dziękujemy
0: Ja
1: tutaj
0: również.
1: za spotkanie, za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moim i Państwa gośćmi była pani Teresa Andrzejewska.
0: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców,
1: I
0: którzy
1: wspaniałych
0: żyją,
1: gości.
0: wspaniałych, którzy po prostu mają emocje i wręczam to pani,
1: Dziękuję
0: żeby.
1: serdecznie, moi Państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy
0: Dziękuję
1: ślicznie.
0: bardzo.
1: Było nam
0: Miło mi
1: bardzo miło. Wszystkiego
0: również.
1: dobrego i zapraszamy na festiwal fajansu. I zapraszamy na festiwal fajansu, który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
0: Zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szejgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Mieszkańcy Gliznowa dopięli swego. Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim radni zdecydowali o usunięciu z planu ogólnego zapisu, który dopuszczał możliwość lokalizacji biogazowni w tej miejscowości. To właśnie ten zapis w ostatnich tygodniach wywołał sprzeciw lokalnej społeczności.
1: No mieszkańcy tutaj podkreślają, myślę, że w pewnym sensie bardzo zaniepokojeni w ogóle samą możliwością w tym planie ogólnym lokalizacji biogazowni, podkreślają, że nie wyrażają na to zgodę. Oczywiście mają do tego prawo i tutaj Rada się przychyliła do wniosku mieszkańców i będziemy dokonywać zmiany planu, żeby tej biogazowni tam nawet nie dopuścić.
0: Sam zapis w planie ogólnym nie oznaczał jeszcze rozpoczęcia inwestycji. Jak wyjaśniano podczas sesji, do urzędu nie wpłynął wniosek inwestora o budowę biogazowni. Nie złożono również dokumentów dotyczących decyzji środowiskowej czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Władze gminy podkreślały na obradach też, że podobne możliwości lokalizacji tego typu obiektów mogą dotyczyć większej liczby działek.
2: My nie mieliśmy wiedzy na temat, że ja przynajmniej nie miałam wiedzy, że na wcześniej, że na jakiejś tam działce w miejscowości Glisnowo jest właściciel ma zamiar wybudowania biogazowni. Tak jak pan burmistrz powiedział, zresztą my o tym już rozmawialiśmy, którzy byli w piątek na komisji, o tym rozmawialiśmy, tak? Że tych działek jest dziesiątki tysięcy, tak? I właściciele zgodnie z prawem zgłaszali, tak jak państwo tutaj już wcześniej pan burmistrz powiedział, na Gliznowie jest jeszcze jedno zgłoszenie budowy biogazowni, tak? Więc każdy właściciel miał takie prawo zgłosić i oczywiście, jeśli to było zgodne z prawem, zostało wprowadzone. Nikt wcześniej w żaden sposób nie dał jakiejś informacji nam, nie wiem, przychodząc na sesję, czy wcześniej, nie wiem, wystarczy był jakiś telefon, że macie państwo w Gliznowie na działce, że ktoś to zauważył, tak? My takich informacji nie mieliśmy. Więc tutaj proszę tego nie traktować, że my podejmowaliśmy uchwałę, bo taki był przekaz medialny, czy podjęliśmy uchwałę w sprawie budowy biogazowni. My nie podjęliśmy takiej uchwały. My podjęliśmy uchwałę w sprawie planu ogólnego dla całej gminy Lubienki.
3: Nie liczyłem, nie analizowałem tego, bo tu jakby nie ma takiej potrzeby, żebyśmy my te statystyki prowadzili, ale to będą dziesiątki działek, na których teoretycznie biogazownię można zlokalizować, a może i setki. Mam też taką informację, ale tutaj też może jej się muszę dzielić, ale może i nie one, czy jest istotna, czy nie. Za granicą naszej gminy, w sąsiednich gminach, też są działki, na których biogazownie są dopuszczone. To są działki, które praktycznie sąsiaduje z tą miejscowością i tam też teoretycznie można. Więc powiem, że tutaj jakby ten problem troszkę uważam, że jest nadmiernie, tak bym powiedział, rozdmuchane, żeby nie używać takiego kolokwializmu, ale do tego by można to sprowadzić. Ale okej, państwo mają obawy co do budowy tej biogazowni. Podkreślę, dla tej nieruchomości nie ma złożonych żadnych innych dokumentów, czyli nie ma warunków zabudowy, nie ma miejscowego planu, nie ma decyzji środowiskowej.
0: Mieszkańcy, którzy protestowali przeciwko zapisowi, podkreślali jednak, że ich działania nie dotyczyły wyłącznie konkretnej inwestycji. Chodziło również o sposób prowadzenia prac nad dokumentami planistycznymi oraz brak wiedzy o możliwości lokalizacji biogazowni w ich miejscowości.
4: Jako protestujący i jednocześnie członkowie KGW Gliznowianki mamy obowiązek zgodnie z naszym statutem reprezentować naszą społeczność wobec organów administracji publicznej, chronić jej praw, prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia na wsi. A oczywistym jest to, że biogazownia Gliznownie nie poprawi tychże warunków, a wręcz przeciwnie, zakłóci dotychczasowe spokojne życie. Co więcej, uważamy, że pretensje z państwa strony są daleko idącą niestosownością. Szanowni państwo, to my mieszkańcy, wszyscy podpisani pod petycją, to my mamy pretensje na przykład o nierzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych. To obywatele mają prawo rozliczać przedstawicieli władzy, nie odwrotnie. Apelujemy o dialog, nie insynuowanie, że to my

0: zrobiliśmy Państwu problem. Z całą stanowczością sprzeciwiamy się takiej narracji. Nasze stroje ludowe są symbolem tradycji i kultury, którą pielęgnujemy od lat. Nosimy je z dumą, reprezentując gminę na wydarzeniach lokalnych i wojewódzkich. Nasze dobre imię, budowane przez lata pracy społecznej, jest wartością, której będziemy bronić.
1: Budowa wygazownie została 9 światło od was, 27. Drodzy Państwo, to nie my głosowaliśmy, nie my wpisywaliśmy ten wniosek, nie my uznaliśmy go za poprawne formalnie. My nie decydujemy. W związku z tym zacznę od odniesienia się do wypowiedzi pani szanownej przewodniczącej rady. Droga pani, jeżeli pani nie widziała, tak jak pani przyznała, kilka minut temu czy kilkadziesiąt, o tym wpisie, przepraszam, jak mieliśmy wiedzieć my, zwykli mieszkańcy. Nie rozumiem tego. Szanowna pani, pani zarzuca, że nie zapraszaliśmy panią albo pan burmistrza na spotkanie. Wszystkie informacje, kiedy mieszkańcy się spotykali, kiedy będą podpisywane petycje, kiedy będzie telewizja Kujawy w naszej miejscowości, były upublicznione. No nie wiem, jak to jest, że na przykład pani radna Agata Fawer-Muleska nie potrzebowała specjalnego zaproszenia. Pan radny z powiatu zewnątrz Wierzowiecki nie potrzebował specjalnego zaproszenia, a państwo się tego domagacie od nas. Jeżeli chodzi panie burmistrzu o inne działki, nie widzieliśmy o innych działkach do dzisiaj, ale myślę, że to dobrze się stało, że ten protest jest taki właśnie głośny, dlatego że damy chyba przykład innym też lokalnym społecznościom, żeby w ten sposób wypowiadali się legalnie, zgodnie z konstytucją, bronić swoich praw. Miejmy nadzieję, że wezmą z nas przykład. Czy my to robimy dobrze w sensie skuteczności? Państwo dzisiaj zagłosowali, za co dziękuję, będę jeszcze dziękować. No chyba jesteśmy skuteczni.
2: W trakcie sesji doszło również do wymiany zdań między przedstawicielami mieszkańców a przewodniczącą rady. Dyskusja dotyczyła m.in. informowania lokalnej społeczności i odpowiedzialności za pojawianie się zapisów w planie ogólnym.
3: Nie przypominam sobie, proszę panią, żebym ja gdziekolwiek powiedziała, że ja oczekiwałam na jakiekolwiek zaproszenie. Ja nie oczekiwałam, proszę państwa, na zaproszenie, żebyście do mnie dzwonili czy mnie zapraszali. A to, że coś państwo stawiacie w media społecznościowe, to nikt z nas nie ma obowiązku, żeby śledzić czyjeś profile, proszę panią. A tak już zupełnie na marginesie, to wie pani, no my jesteśmy małą społecznością i wiemy, że były telefony do niektórych posłów, żeby przyszli na te spotkania, tak? Namawiające je na to spotkanie.
4: Coś tam było?
3: Nie, ja nie mówię, proszę panią, że to coś złego, tak? Tylko proszę tutaj nie próbować mi, że ja oczekuję od państwa, oczekiwałam zaproszenia. Pani to powiedziała, że...
1: Pani powiedziała wcześniej, że nie otrzymała pani zaproszenie pana mówić na spotkanie z mieszkańcami. Pani to powiedziała.
5: Tak, było to powiedziane.
1: Na tej sesji
5: było to powiedziane.
3: Ale proszę państwa,
5: ale my słyszeliśmy, co państwo mówili. Państwo oczekiwali zaproszenia.
3: Proszę pani, powiadomienia, tak? Proszę panią, ja pracuję, nie wiem, jaki to był dzień tygodnia, już nie chcę poprawić.
5: Ale wszyscy z nas pracujemy, tak?
3: I państwo oczekują, bo nie wy za...
5: Nie, to państwo oczekujecie, my nie oczekujemy, my was nie oczekiwaliśmy. To wy oczekujecie.
3: No, ale ja coś innego wywnioskowałam, żeby pomyśleć.
1: Pani była łaskawa na dzisiejszej sesji, no przecież chyba nie zniknie to nagranie, powiedzieć, że nie była pani zaproszona, czy tam nie poinformowana.
3: Ale proszę pani, to jest różnica. No teraz zaproszenie, a poinformowanie. No, pani insynuuje, że my powinniśmy śledzić media społecznościowe.
2: Ostatecznie radni przychylili się do postulatów mieszkańców. Zapis dotyczący możliwości lokalizacji biogazowni w Gliznowie ma zostać usunięty z planu ogólnego. Według szacunków w Polsce dochodzi rocznie do około 2,5–3 tysięcy przestępstw o różnym charakterze z użyciem noża lub innego ostrego narzędzia. Zdecydowana większość ataków nożem w Polsce to zdarzenia o charakterze emocjonalnym, nagłym i rodzinnym. Często w grę wchodzi również alkohol. Ataki z użyciem ostrego narzędzia zdarzają się również we Włocławku. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce podczas festiwalu 3 maja we Włocławku. Ranne zostały wówczas kobieta oraz mężczyzna. Wcześniej w styczniu 74-latek miał ugodzić nożem innego mężczyznę.
4: Prokuratura skierowała akt do skargi.

0: oskarżenia w sierpniu tego roku przeciwko Henrykowi N., 74-letniemu mieszkańcowi Włocławka, który w styczniu bieżącego roku w jednym z mieszkań spowodował jest podejrzany o to, że spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, powodując u pokrzywdzonego ranę ciętą ramienia lewego, powodując również tutaj uszkodzenia żył i tętnicy po lewej stronie. Henryk N. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień. Oczywiście oskarżony nadal przebywa w areszcie.
1: Henryk N. nie był w przeszłości karany sądownie. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Włocławianie chętnie poruszają się na rowerach. Jednak, aby bezpiecznie poruszać się jednośladem, konieczne są ścieżki rowerowe. Ratusz zleca budowę kolejnych tras rowerowych. Obecnie prace prowadzone są w ramach drugiego etapu budowy ścieżek dla cyklistów.
2: Podkreślam, że mi bardzo zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli realny wybór, w jaki sposób poruszać się po mieście. Dlatego staramy się tą infrastrukturę naszego miasta rozwijać w sposób zrównoważony. Ogromne pieniądze od lat przeznaczamy na rozwój infrastruktury drogowej. Myślę, że kierowcy to widzą, też znają kolejne nasze plany, chociażby związane z budową tunelów pod linią kolejową. Jesteśmy w trakcie też poprawy infrastruktury transportu zbiorowego, ale równie ważne są chodniki, równie ważne są drogi rowerowe i tak jak też deklarowałem, moją ambicją jest doprowadzenie do tego, żeby stworzyć spójną, czyli łączącą się ze sobą włocławską sieć dróg rowerowych, tak żeby swobodnie można było się na rowerze poruszać po całym mieście.
1: Aktualnie prace prowadzone są przy ulicy Wysokiej, od ulicy Rolnej do Nowego Ronda przy Powiatowym Urzędzie Pracy.
2: Budujemy nowe drogi na osiedlu Kazimierza Wielkiego, gdzie w ciągu ulicy Barskiej, ale też w ciągu ulicy Alei Kazimierza Wielkiego nowe drogi rowerowe powstają. No i kończymy też pracę na osiedlu Michelin, gdzie łączymy tak naprawdę te zadania, które już wykonaliśmy w poprzednich latach. Mam tutaj na myśli odcinek pomiędzy rondem przy ulicy Szewskiej, a ulicą Liściastą. Tutaj ten odcinek dróg rowerowych też aktualnie budujemy. Jesteśmy też na etapie projektowania kolejnych elementów w ramach trzeciego etapu, więc jeżeli mieszkańcy mają jakieś pomysły, jakieś sugestie, to też jesteśmy otwarci. Moją ambicją jest, żeby faktycznie w sposób bezpieczny można było się po całym mieście na rowerze poruszać.
1: Ratusz planuje już przygotowania do trzeciego etapu. Część prac będzie polegała na połączeniu istniejących już lub aktualnie budowanych ścieżek rowerowych.
2: W trzecim etapie na pewno powstanie odcinek wzdłuż ulicy Polnej do ulicy Celulozowej, tak żeby połączyć tutaj te istniejące drogi rowerowe oraz wzdłuż ulicy Łęckiej aż do Ogniowej i w dół do bulwarów, bo tutaj też jest taki brakujący element. Oprócz tego pracować będziemy nad Velostradą, czyli nad ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Wisły od ulicy Hutniczej aż do stopnia wodnego na Wiśle. No, taki jest przynajmniej plan. No i bardzo ważnym tematem i zagadnieniem jest też budowa drogi rowerowej przy ulicy Krzywa Góra, która połączy istniejącą drogę rowerową wzdłuż ulicy Toruńskiej z naszą włocławską strefą rozwoju gospodarczego, bo też mam sygnały, że wielu pracowników chciałoby skorzystać z możliwości, nawet korzystają już dzisiaj z możliwości dojazdu na rowerze do swoich zakładów pracy, a tam aktualnie jest no, blisko 1000 miejsc pracy. Natomiast no, nie ma jak, dlatego że tej infrastruktury brakuje, więc myślę, że w kolejnych etapach też się pochylimy nad tymi zagadnieniami.
1: Ścieżki rowerowe pełnią istotną rolę w rozwoju nowoczesnych miast i turystyki, zapewniając bezpieczną i ekologiczną mobilność. Długodystansowe trasy i szlaki przyciągają turystów oraz wspierają lokalną gospodarkę. W ratuszu podpisano umowę na dofinansowanie w ramach programu Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne 2026. Miasto pozyskało ponad 81 650 zł, a łączna wartość całego projektu wynosi około 91 000 zł. Dzięki temu wsparciu miejskie żłobki zyskają nowoczesny sprzęt do zajęć sensoryczno-motorycznych.

Wczoraj prezydent Włocławka razem z wicewojewodą kujawsko-pomorskim podpisali umowę na dofinansowanie tego programu w kwocie ponad 91 tysięcy dla dwóch żłobków naszych miejskich. Żłobek przy ulicy Żytniej, co prawda, który teraz będzie remontowany, ale oczywiście środki będą czekały na doposażenie w sale sensoryczne i sale edukacyjne. I

0: naszych Wrocławian. Cieszymy się bardzo, bo też staramy się również zabezpieczać wszystko, co najlepsze dla tych najmniejszych, najmłodszych Wrocławian, tak żeby rzeczywiście byli zaopiekowani, ale też w godnych i dobrych i profesjonalnych warunkach mogli się rozwijać. Ważne jest to, że od 2 lat weszły, tak naprawdę w zeszłym roku weszły standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Dlatego też sięgamy po wszystkie, jako miasto Włocławek, jako samorząd sięgamy po wszystkie środki w ramach programów rządowych, które mają podnieść standard wychowania dla dzieci, czyli nie tylko przestrzeń, przygotowanie profesjonalnej przestrzeni do zabawy, wsparcie tej przestrzeni do zabawy, ale także przygotowanie i wsparcie dla kadr opiekujących się tymi najmłodszymi.
1: Sale sensoryczne służą do kontrolowanej stymulacji zmysłów. Pomagają mózgowi prawidłowo odbierać, przetwarzać i odpowiadać na bodźce płynące z otoczenia. Oferują bezpieczną przestrzeń wolną od nadmiaru bodźców i ekranów, pomagając w redukcji stresu oraz przebodźcowania.
0: Sale sensoryczne to są takie przestrzenie, w których dziecko nabywa umiejętności motorycznych, wspiera ten rozwój swój emocjonalny, bo w tym wieku i emocje, i umiejętności ruchowe idą w parze, powinny iść w parze i dzięki temu dziecko się rozwija. Wtedy można również diagnozować różnego rodzaju odstępstwa, powiedzmy, od pewnych standardów, diagnozować dziecko i też będzie łatwiej mu funkcjonować na innych etapach kształcenia. Dlatego też dla nas istotne jest, żeby na tym etapie rozwijać tych najmłodszych właśnie w ramach tych sensorycznych sal, gdzie dzieci mają do zabawy, bo tak naprawdę to jest taki rozwój poprzez zabawę różnego rodzaju sprzęty, które rozwijają na przykład zmysły, rozwijają, wspierają rozwój wszystkich naszych zmysłów, plus jeszcze idzie, ma to wpływ również na takie emocjonalne, poznawcze funkcjonowanie, na ten poznawczy rozwój małego człowieka.
1: Inwestycje stworzą jeszcze lepsze warunki do prawidłowego rozwoju sensorycznego, emocjonalnego i ruchowego najmłodszych mieszkańców Włocławka. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Włocławku i okolicach. Już w sobotę rano będzie można rozpocząć dzień od sportowej rywalizacji, a później skorzystać z propozycji kulturalnych, edukacyjnych i rodzinnych. Sobotni program rozpocznie się o godzinie 8.30 w Hali Mistrzów, gdzie odbędzie się trzeci turniej badmintona o fajansową lotkę. Wcześniej od godziny 8.00 zawodnicy będą mogli wziąć udział w rozgrzewce. W turnieju wystartują zarówno doświadczeni gracze, jak i amatorzy. Przygotowano także kategorię dla dzieci w wieku od 12 do 14 lat, a na uczestników czekają nagrody inspirowane włocławskim fajansem. W samo południe w Muzeum Etnograficznym przy Bulwarach zaplanowano kuratorskie zwiedzanie wystawy Autostradą do Przeszłości. Spotkanie organizowane jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzający poznają historię badań archeologicznych prowadzonych na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej oraz zobaczą zabytki odkryte między innymi podczas inwestycji infrastrukturalnych.
2: Chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się tutaj u nas. I w ramach tej imprezy zapraszam serdecznie na oprowadzanie po wystawie. Będzie to naprawdę ostatni dzwonek, żeby tą wystawę obejrzeć, ponieważ będziemy ją prezentować tylko i wyłącznie do niedzieli. Kto jeszcze nie widział, zapraszam, będzie kilka niespodzianek.
1: Również o godzinie 12 w Teatrze Impresaryjnym rozpocznie się trzecia edycja Crazy Kids Day. W programie znalazły się zawody taneczne, bitwy w różnych kategoriach wiekowych, warsztaty breakdance i graffiti, a także koncerty hip-hopowe. Rejestracja zawodników rozpocznie się już o godzinie 9. W wydarzeniu towarzyszyć będzie również Graffiti Jam przy ulicy Wojskowej 27.
3: Witajcie! Obecnie znajdujemy się przed Teatrem Impresaryjnym we Włocławku, gdzie dokładnie już 19 września odbędzie się Crazy Kids Day. Startujemy o godzinie 12. W Teatrze Impresaryjnym przez cały dzień odbywać się będą bitwy taneczne w kategoriach od najmłodszych do najstarszych. Przed teatrem odbędą się darmowe warsztaty z graffiti dla dzieci i młodzieży. Finałem imprezy będą koncerty hip-hopowe i afterparty w klubie Żar. Na ulicy Wojskowej odbywać się będzie Graffiti Jam, gdzie będzie będziecie mogli podziwiać najlepszych polskich rajterów przy pracy. Łączna pula nagród to ponad 10 tysięcy złotych, także nie może was zabraknąć.
1: O tej samej porze w kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja rozpocznie się wydarzenie Dłoń Malarek. Artysta Robert Rutkowski będzie wykonywał na żywo ceramiczne odlewy dłoni wrocławskich malarek fajansu. Instalację i sam proces powstania odlewów będzie można oglądać przez cały weekend. O godzinie 14 na Starym Rynku pojawi się mobilne miasteczko Kopernika. Do godziny 18 mieszkańcy będą mogli

0: i korzystać z atrakcji związanych z nauką i astronomią. Sobotnie popołudnie będzie można spędzić także w Warząchewce Polskiej. O godzinie 15 przy remizie strażackiej rozpocznie się piknik sałecki. Organizatorzy zaplanowali wspólne pieczenie kiełbasek oraz słodki poczęstunek. W niedzielę o godzinie 10 odbędzie się jarmark zdrowej żywności, podczas którego lokalni producenci zaprezentują swoje produkty. To propozycja dla osób, które chcą zaopatrzyć się w regionalne wyroby i porozmawiać z ich twórcami. Weekendowe wydarzenia zakończy niedzielne spotkanie w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. O godzinie 12 powróci cykl Dzieje sztuki w Zarysie, tym razem poświęcony sztuce romantyzmu. Wykład poprowadzi Jerzy Japczyński, adiunkt z działu sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
1: Tytuł wykładu: Romantyzm, wniosłość uczuć. Podczas tego spotkania będą zaprezentowane przykłady malarstwa romantycznego, zarówno polskiego, niemieckiego, angielskiego, ale też ogrodów romantycznych, jakie powstawały w różnych częściach Europy, też w sumie stosunkowo blisko nas w Arkadii koło Łowicza. Mam nadzieję, że zgłębiając tą sztukę romantyczną i te wzniosłe uczucia towarzyszące artystom oraz osobom korzystającym z tych dzieł sztuki, ale też korzystającym z ogrodów, osoby, które przyjdą, też poczują ten romantyczny klimat.
0: Weekend to dobra okazja, by spędzić wolny czas aktywnie, poznać lokalną historię albo po prostu spotkać się z innymi.
2: Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Od 15 września mogą nakładać mandaty za kolejne wykroczenia, m.in. związane z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych, ochroną środowiska czy sprzedażą napojów energetycznych.
3: Z dniem 15 września weszły w życie nowe uprawnienia dotyczące pracy strażników miejskich i gminnych. No i w tym momencie oczywiście dotyczą one również strażników miejskich z naszego miasta. Są one zapisane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, które mówi o tym, jakie uprawnienia mają strażnicy miejscy w drodze mandatu karnego. Tych zmian jest kilka, jeśli dobrze pamiętam, 8. Natomiast z tych najciekawszych, które będą, myślę, dotyczyły mieszkańców, to uprawnienie z kodeksu wykroczeń, które mówi o tym, że przy umyślnym utrudnianiu prowadzonych czynności służbowych przez funkcjonariusza publicznego może on nałożyć mandat karny. Druga taka zmiana z tego kodeksu wykroczeń dotyczy, tu jest dosyć duża ciekawostka, możliwości nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na osoby poruszające się po drogach publicznych, w strefach ruchu i strefach zamieszkania, w momencie, gdy opuszczane są zapory te kolejowe, bądź też gdy już są opuszczone, bądź też gdy miga naprzemiennie czerwone światło. Tutaj ta kara jest dosyć wysoka, warto przypomnieć, jest to 2000 zł. Poza tym też taka dosyć ciekawa sprawa, strażnicy będą mogli nakładać mandaty karne na osoby, które sprzedają osobom poniżej 18 roku życia napoje z zawartością kofeiny i tauryny.
2: Nowe przepisy pozwalają im również reagować na nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej, brak obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie, czy niewykonanie obowiązków związanych ze zwalczaniem szkodników.
3: Jeszcze jedna też taka ciekawa zmiana. Będziemy mogli nakładać mandaty karne na osoby, które fotografują obiekty o charakterze wojskowym, oczywiście obiekty odpowiednio oznakowane. No i jeszcze też jedna ze zmian, która została nam przywrócona. Przez kilka miesięcy nie mieliśmy możliwości sami prowadzić czynności związanych z również nakładaniem mandatów karnych na właścicieli psów, które nie zostały zaszczepione ochronnie przeciwko wściekliźnie.
2: Zbliża się sezon grzewczy, więc szczególnie ważna jest zmiana dotycząca kontroli ogrzewania. Strażnicy miejscy mogą sprawdzać, czy mieszkańcy palą w piecach i czy przestrzegają przepisów antysmogowych. Za ich złamanie mogą wystawić mandat.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry panie redaktor, witam wszystkich Państwa.
0: Już niebawem tydzień zrównoważonego transportu to taki czas, kiedy uwagę siłą rzeczy kierujemy do tych takich publicznych albo tych zdrowszych środków transportu. No w każdym razie próbujemy choćby na chwilę nauczyć się żyć bez swoich samochodów i trochę nam w tym Urząd Marszałkowski zamierza w tym roku pomóc.
1: Tak, zgadza się. Między 16 a 22 września obchodzimy Europejski Dzień Zrównoważonego Transportu, ale takim tym kropką nad i, wisienką na torcie jest 22 września, czyli Dzień Bez Samochodu. I już od kilku lat jako Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zachęcamy do tego, żeby korzystać z transportu publicznego. Do tej pory, w poprzednich latach robiliśmy to tak, że można było z kolei regionalnych korzystać. Tego dnia jeździć za darmo, natomiast w tym roku rozszerzamy tą ofertę również na autobusy i wszystkimi liniami, zarówno kolejowymi, jak i autobusowymi,
0: po całym województwie,
1: za które odpowiada Urząd Marszałkowski, będzie można jeździć za darmo. Wystarczy tylko mieć przy sobie dowód osobisty i dowód rejestracyjny, żeby pokazać, udowodnić,
0: że ten samochód jednak mamy, że w niego w imię...
1: Może to być dowód rejestracyjny samochodu, może być to dowód rejestracyjny motocykla, skutera. Także tego dnia zostawiamy nasze samochody w domach, wsiadamy do publicznego transportu kołowego, szynowego i jeździmy po województwie całkowicie za darmo. Ja zachęcam wszystkich Państwa. Jest to też taki moment, żeby zobaczyć, że ten transport publiczny, on dzisiaj naprawdę jest przystosowany do mieszkańców, że ta oferta jest coraz lepsza i zarówno kolejowa i autobusowa. To jest taki doskonały moment, żebyśmy się o tym przekonali, więc zachęcam. 22 września jeździmy po województwie kujawsko-pomorskim regionalnymi

0: liniami za darmo.
1: Pamiętajmy tylko właśnie, żeby ten dowód osobisty i dowód od samochodu ze sobą mieć, żeby w razie jakiejś kontroli nie narazić się na nieprzyjemności. Jest to też taki dobry moment może dla tych, którzy sobie nie wyobrażają też życia bez samochodu. Jest wygodnie, jest szybciej, ale wcale może rzeczywiście, no biorąc pod uwagę nawet dzisiejsze ceny paliw, prawda, które gdzieś tam uderzają nas mocno po kieszeni, próbując jeden dzień, może się okaże, że wcale nie taki diabeł zły, jak go malują.
0: Na pewno trzeba spróbować, sprawdzić rozkład jazdy, który nam odpowiada. Ja myślę, że wszystkie te osoby, które mają taką stabilną pracę w stałych godzinach, im jest łatwiej z tego skorzystać. Jest taniej, jest wygodnie. Naprawdę dzisiaj i nasze nowe autobusy zakupione, i nasze pociągi, one są wyposażone naprawdę w różnego rodzaju, nie wiem, internet, stacje ładowania telefonów, gniazda, nowoczesne toalety, więc czujemy się tam swobodnie. Oprócz tego miejsca na wózki, miejsca na walizki, miejsca na rowery, więc fajnie można się przemieszczać. A poza tym to jest taki moment, kiedy możemy się zrelaksować. Możemy, nie wiem, przeczytać prasę, co dzieje się
1: no właśnie,
0: w kraju.
1: A może to też pomysł na jakąś wycieczkę, że zróbmy sobie wolne, zróbmy sobie wagary, weźmy dzieciaki i jedźmy gdzieś w jakieś fajne miejsce naszego województwa.
0: Takich miejsc mamy, myślę, że bardzo, bardzo dużo, chociażby teraz czas wrzesień, grzybobrania, Bory Tucholskie, przepiękny Tleń i wiele innych miejscowości, więc a może to jest właśnie
1: ten moment. Stalowe Anioły to konkurs, który docenia ludzi, którzy są zaangażowani w pomoc społeczną, którzy bezinteresownie niosą pomoc innym ludziom. W tym roku jego wyjątkowa, bo jubileuszowa, już 20. edycja.
0: Tak, dokładnie po raz 20 będziemy wręczali stalowe anioły, ale żeby je wręczać, najpierw musi być nabór wniosków, który trwa do 30 września. Ja wszystkich Państwa zachęcam, jeżeli macie gdzieś obok siebie osobę, która angażuje się społecznie, która ma jakieś nowatorskie rozwiązania, która widzi tego drugiego człowieka, to zachęcamy do składania wniosków. Takie wnioski są do pobrania na naszej stronie. Dla mnie jest to jedna chyba z najważniejszych nagród, bo to, że ktoś w takich nowoczesnych czasach, z jednej strony bardzo dobrych, bo przecież przemieszczamy się z kontynentu na kontynent w 5 minut. Tak, i często ta wygoda, ona wygrywa, wygrywa nawet z człowiekiem. Więc ci wszyscy, którzy widzą drugiego człowieka, którzy są empatyczni, którzy mają otwarte serca, to ich będziemy nagradzali, ale to też jest taka doskonała okazja, żeby podziękować wszystkim tym, którzy pracują również w opiece społecznej. Ta opieka społeczna przecież zupełnie dzisiaj też inaczej wygląda. Ja wspomnę może przy tej okazji, że jesteśmy liderem jako województwo kujawsko-pomorskie w tworzeniu centrów usług społecznych, czyli to te dawne gminne ośrodki pomocy społecznej czy miejskie ośrodki pomocy społecznej, one zostały przekształcone w centra usług społecznych i mają tam zupełnie inną ofertę dla swoich mieszkańców.
1: Czyli to nie jest tylko wypłacanie zasiłków.
0: Bo tak, do tej pory gminne ośrodki kojarzyły nam się właśnie z wypłatą zasiłków 500, 800, dodatek węglowy, taki inny. Dzisiaj to są ważne rzeczy. Oczywiście one pomagają żyć, natomiast najważniejszy jest człowiek i dostrzeżenie tego drugiego człowieka. Dzisiaj dużo się zmieniło. Zmienił się model rodziny. Dużo osób starszych jest samotnych, bo dzieci wyjeżdżają gdzieś na drugi koniec czasami świata, więc dostrzeżenie tego starszego, samotnego człowieka to jest zadanie centrów usług społecznych i one mają też mnóstwo narzędzi, które mogą do tego wykorzystywać, chociażby pomoc sąsiedzka. Fajna, w mojej ocenie, fajne wsparcie, bo przecież kto lepiej wie o nas samych tyle, jak nie nasz sąsiad. A z drugiej strony ten sąsiad za tą pomoc, że za zrobienie zakupów, za podwiezienie do lekarza, za, no nie wiem, posprzątanie w domu, on może mieć zapłacone. Więc to jest taka, uważam, bardzo fajna forma wsparcia. Oprócz tego w centrach usług społecznych mamy organizowane na przykład mieszkania treningowe. czyli dla

0: tych, którzy są w trudnej sytuacji, którym trzeba pomóc w codziennym życiu, są tworzone takie mieszkania. To też jest niezwykle, niezwykle ważne. To, co jest dzisiaj, o czym musimy mówić i musi być dostrzeżone, to młodzież, to są nasze dzieci, które kiedyś kontakty międzyludzkie, między młodzieżą, one
1: Były
0: były
1: łatwiejsze
0: łatwiejsze.
1: chyba mimo wszystko.
0: Dzieci chowały się, wychowywały się w grupach. Dzisiaj, wczoraj jadąc do pracy, obrazek młodzieży właśnie stojącej na przystanku, stoją obok siebie nie razem w grupie, tylko jeden od drugiego po metrze i każdy trzyma
1: No
0: telefon
1: bo oni teraz stęsknieni są, telefonów w szkole nie mogą.
0: telefon w ręku i patrzy w ten telefon. W ogóle tam stała, nie wiem, około 10 do 15 osób. Tam nikt z nikim nie rozmawiał. Więc to też jest dostrzeżenie tych problemów właśnie młodych osób. Mnóstwo mówimy o depresjach, o tym, że młodzi ludzie są dużo słabsi. Więc to tam centra usług społecznych, to też jest ich zadanie. Dostrzeżenie takich osób. Także, a właśnie, a te osoby, które w takich chociażby centrach wprowadzają jeszcze jakieś inne nowatorskie rozwiązania, czy w czymś się wyróżniają, to można ich właśnie przez stalowe anioły wyróżnić, wynagrodzić. Stalowe anioły przyznajemy osobom indywidualnym, ale również zespołom. Także je zachęcam do składania takich wniosków. Na naszej stronie są te wnioski, jest regulamin do 30 września. Jeżeli ktoś z Państwa widzi takie osoby wyróżniające, to ja zachęcam do składania na nie wniosków, właśnie żeby ta osoba dostała stalowego anioła.
1: Zmieniam trochę temat, bo Samorząd Województwa stawia również na rozwój. No i dofinansowuje ten rozwój i to tak dosyć hojnie.
0: Tak, mamy taki nowy program, kierunek rozwój. Jest to dla wszystkich osób środki na szkolenia, na kursy, ale również na studia podyplomowe. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza przeznaczyliśmy kwotę blisko 120 milionów złotych. Chcemy przeszkolić blisko 14 tysięcy naszych mieszkańców. Uruchamiamy już w końcówce sierpnia, uruchomiliśmy pierwsze takie okna, gdzie można się zapisywać. Ja chciałabym tutaj wszystkich tych Państwa, którzy słyszeli już o tym programie i gdzieś może wchodząc na stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy, bo zaznaczę tutaj, że operatorem jest właśnie Wojewódzki Urząd Pracy, wyznaczony przez Zarząd Województwa, i się zniechęcili, że to okno jest już zamknięte, to one będą co jakiś czas uruchamiane ponownie. My na
1: Czyli
0: naszych
1: warto
0: stronach,
1: sprawdzać to po prostu
0: warto
1: regularnie,
0: to sprawdzać.
1: zaglądać na stronę.
0: Dlaczego takie podejście? Ponieważ każdy z tych prawie 14 tysięcy uczestników kursu szkolenia studiów podyplomowych musi przejść ścieżkę z doradcą zawodowym. I nie chcieliśmy tego zrobić w ten sposób, że uruchamiamy całą pulę, którą mamy od razu, bo by się okazało, że ci, którzy niektórzy musieliby czekać bardzo długo już na ten pierwszy kontakt z doradcą, nie wiem, pewnie nawet do pół roku. Więc uruchamiamy po 1000 osób, jeżeli zostaną oni, kolokwialnie mówiąc, obrobieni przez doradców, będziemy otwierali kolejne okna. Preferowane tutaj są osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z terenów wiejskich. To nie są całkowicie za darmo kursy szkolenia czy studia podyplomowe. Wkład takiej osoby zainteresowanej jest 10%, więc myślę, że to nie jest dużo, a wszyscy doskonale wiemy, że uczymy się przez całe życie, że ten model na rynku pracy on się bardzo zmienił,
1: Bardzo. To
0: że to
1: AI, które się
0: chociażby.
1: pojawiło, tak namieszało, że zawody, które nam się wydawały niezagrożone, prawda? Cała ta branża IT, powiedzmy sobie, chociażby,
0: Tak,
1: prawda?
0: tak.
1: Graficy, dekoratorzy wnętrz, prawda? To wydawało się, że to są takie zawody, które no, nigdy nie będą zmagały się z problemem bezrobocia. No, okazuje się, że zupełnie inaczej się stało, prawda?
0: Bardzo zmienił się przez to
1: Jednak
0: rynek
1: jak
0: pracy.
1: nigdy nie można być niczego pewnym.
0: Tak, dokładnie. Więc to dzisiaj mamy szansę, żeby zdobyć dodatkowe kwalifikacje za środki, które są przeznaczone z funduszy europejskich, unijnych, więc ja zachęcam, żeby zaglądać na stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Te okna, mówię, co jakiś czas będą ponownie otwierane. My oczywiście na stronach Urzędu Marszałkowskiego również będziemy o tym

0: informowali, kiedy będzie kolejny nabór ruszał, ale to taka informacja dla tych, którzy wiedzieli o tym, próbowali wejść, a na przykład niektóre nabory już się zakończyły.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była pani Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Łódka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Mieszkańcy Gliznowa dopięli swego. Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim radni zdecydowali o usunięciu z planu ogólnego zapisu, który dopuszczał możliwość lokalizacji biogazowni w tej miejscowości. To właśnie ten zapis w ostatnich tygodniach wywołał sprzeciw lokalnej społeczności.
1: No mieszkańcy tutaj podkreślają, myślę, że w pewnym sensie bardzo zaniepokojeni w ogóle samą możliwością w tym planie ogólnym lokalizacji biogazowni, podkreślają, że nie wyrażają na to zgodę. Oczywiście mają do tego prawo i tutaj Rada się przychyliła do wniosku mieszkańców i będziemy dokonywać zmiany planu, żeby tej biogazowni tam nawet nie dopuścić.
0: Sam zapis w planie ogólnym nie oznaczał jeszcze rozpoczęcia inwestycji. Jak wyjaśniano podczas sesji, do urzędu nie wpłynął wniosek inwestora o budowę biogazowni. Nie złożono również dokumentów dotyczących decyzji środowiskowej czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Władze gminy podkreślały na obradach też, że podobne możliwości lokalizacji tego typu obiektów mogą dotyczyć większej liczby działek.
2: My nie mieliśmy wiedzy na temat, że ja przynajmniej nie miałam wiedzy, że na wcześniej, że na jakiejś tam działce w miejscowości Glisnowo jest właściciel ma zamiar wybudowania biogazowni. Tak jak pan burmistrz powiedział, zresztą my o tym już rozmawialiśmy, którzy byli w piątek na komisji, o tym rozmawialiśmy, tak? Że tych działek jest dziesiątki tysięcy, tak? I właściciele zgodnie z prawem

0: zgłaszali, no tak jak Państwu tutaj wcześniej Pan Turmistrz powiedział, na Kisnowie jest jeszcze jedno zgłoszenie gruntowe do gazowni, tak? Więc każdy właściciel miał takie prawo zgłosić i oczywiście, jeśli to było zgodne z prawem, zostało wprowadzone. Nikt wcześniej w żaden sposób nie dał jakiejś informacji nam, nie wiem, przychodząc na sesję, czy wcześniej, nie wiem, wystarczył jakiś telefon, że macie Państwo w Gliznowie na działce, że ktoś to zauważył, tak? My takich informacji nie mieliśmy. Więc tutaj proszę tego nie traktować, że my podejmowaliśmy uchwałę, bo taki był przekaz medialny, że podjęliśmy uchwałę w sprawie budowy biogazowni. My nie podjęliśmy takiej uchwały. My podjęliśmy uchwałę w sprawie planu ogólnego dla całej gminy Lubinki.
1: Nie liczyłem, nie analizowałem tego, bo tu jakby nie ma takiej potrzeby, żebyśmy my te statystyki prowadzili, ale to będą 10 widziałek, na których teoretycznie biogazownię można zlokalizować. A może i setki. Mam też taką informację, ale tutaj też może jej się muszę dzielić, ale może i nie one, czy jest istotna, czy nie. Za granicą naszej gminy, w sąsiednich gminach, też są działki, na których biogazownie są dopuszczone. To są działki, które praktycznie sąsiaduje z tą miejscowością i tam też teoretycznie można. Więc no powiem, że tutaj jakby ten problem troszkę uważam, że jest no nadmiernie, tak bym powiedział, no rozdmuchane, żeby nie używać takiego kolokwializmu, ale do tego by można to sprowadzić. Ale okej, okay. Państwo mają obawy co do budowy tej biogazowni. Podkreślę, dla tej nieruchomości nie ma złożonych żadnych innych dokumentów, czy nie ma warunków zabudowy, nie ma miejscowego planu, nie ma decyzji środowiskowej.
2: Mieszkańcy, którzy protestowali przeciwko zapisowi, podkreślali jednak, że ich działania nie dotyczyły wyłącznie konkretnej inwestycji. Chodziło również o sposób prowadzenia prac nad dokumentami planistycznymi oraz brak wiedzy o możliwości lokalizacji biogazowni w ich miejscowości.
3: Jako protestujący jednocześnie członkowie KGW Gliznowianki mamy obowiązek zgodnie z naszym statutem reprezentować naszą społeczność wobec organów administracji publicznej, chronić jej praw, prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia na wsi. A oczywistym jest to, że biogazownia w Gliznowie nie poprawi tychże warunków, a wręcz przeciwnie, zakłóci dotychczasowe, spokojne życie. Co więcej, uważamy, że pretensje z Państwa strony są daleko idącą niestosownością. Szanowni Państwo, to my mieszkańcy, wszyscy podpisani pod petycją, to my mamy pretensje na przykład o nierzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych. To obywatele mają prawo rozliczać przedstawicieli władzy, nie odwrotnie. Apelujemy o dialog, nie insynuowanie, że to my zrobiliśmy Państwu problem. Z całą stanowczością sprzeciwiamy się takiej narracji. Nasze stroje ludowe są symbolem tradycji i kultury, którą pielęgnujemy od lat. Nosimy je z dumą, reprezentując gminę na wydarzeniach lokalnych i wojewódzkich. Nasze dobre imię, budowane przez lata pracy społecznej, jest wartością, której będziemy bronić.
4: Budowa biogazowni została zielone światło od was, 27. Drodzy Państwo, to nie my głosowaliśmy, nie my wpisywaliśmy ten wniosek, nie my uznaliśmy go za poprawne formalnie. My nie decydujemy. A w związku z tym zacznę od odniesienia się do najpierw wypowiedzi Pani Szanownej Przewodniczącej Rady. Droga Pani, jeżeli Pani nie widziała, tak jak Pani przyznała, kilka minut temu czy kilkadziesiąt, o tym wpisie, przepraszam, jak mieliśmy wiedzieć my, zwykli mieszkańcy. Nie rozumiem tego. Szanowna Pani, Pani zarzuca, że nie zapraszaliśmy Panią albo Panu Burmistrza na spotkanie. Wszystkie informacje, kiedy mieszkańcy się spotykali, kiedy będą podpisywane petycje, kiedy będzie telewizja ujawy w naszej miejscowości, były upublicznione. No nie wiem, jak to jest, że na przykład Pani Rada Agata Paweł-Młeska nie potrzebowała specjalnego zaproszenia. Pan Radny z powiatu, zewnątrz Wierzowiecki nie potrzebował specjalnego zaproszenia, a Państwo się tego domagacie od nas. Jeżeli chodzi, Panie Burmistrzu, o inne działki. Nie widzieliśmy o innych działkach do dzisiaj, ale myślę, że to dobrze się stało, że ten protest jest taki właśnie głośny, dlatego że damy chyba przykład innym też lokalnym społecznościom, żeby w ten sposób wypowiadali się legalnie, zgodnie z konstytucją.

0: chcą bronić swoich praw. Miejmy nadzieję, że wezmą z nas przykład. Czy my to robimy dobrze w sensie skuteczności? Państwo dzisiaj zagłosowali, za co dziękuję, będę jeszcze dziękować. No chyba jesteśmy skuteczni.
1: W trakcie sesji doszło również do wymiany zdań między przedstawicielami mieszkańców a przewodniczącą rady. Dyskusja dotyczyła m.in. informowania lokalnej społeczności i odpowiedzialności za pojawianie się zapisów w planie ogólnym.
2: Nie przypominam sobie, proszę Panią, żebym ja gdziekolwiek powiedziała, że ja oczekiwałam na jakiekolwiek zaproszenie. Ja nie oczekiwałam, proszę Państwa, na zaproszenie, żebyście do mnie dzwonili czy mnie zapraszali. A to, że coś Państwo stawiacie w media społecznościowe, to nikt z nas nie ma obowiązku, żeby śledzić czyjeś profile, proszę Panią. A tak już zupełnie na marginesie, to wie Pani, no my jesteśmy małą społecznością i wiemy, że były telefony do niektórych posłów, żeby przyszli na te spotkania, tak? Namawiające je na to spotkanie.
0: Coś tam było?
2: Nie, ja nie mówię, proszę Panią, że to coś złego, tak? Tylko proszę tutaj nie próbować mi, że ja oczekuję od Państwa, oczekiwałam, jak wiecie, zaproszenia. Pani to powiedziała, że...
0: Pani powiedziała wcześniej, że nie otrzymała Pani zaproszenie Pana mówi, że spotkanie z mieszkańcami. Pani to powiedziała.
3: Tak, było to powiedziane.
0: Na tej sesji
3: było to powiedziane.
2: Ale proszę Państwa,
3: Ale my słyszeliśmy, co Państwo mówili. Państwo oczekiwali zaproszenia.
2: Proszę Pani, mówię o powiadomienia, tak? Ja pracuję, nie wiem, jaki to był dzień tygodnia, już nie chcę powiedzieć.
3: Ale wszyscy z nas pracujemy, tak?
2: I Państwo oczekują, bo nie wy za
3: dnie. To Państwo oczekujecie, my nie oczekujemy, my Was nie oczekiwaliśmy. To Wy oczekujecie.
2: No, ale ja coś innego wywnioskowałam, żeby
0: powiedzieć. Pani była łaskawa na dzisiejszej sesji, no przecież chyba nie zniknie to nagranie, powiedzieć, że nie była Pani zaproszona, czy tam nie poinformowana.
2: Ale proszę Pani, to jest różnica. No teraz zaproszenie, a poinformowanie. Pani insynuuje, że my powinniśmy śledzić media społecznościowe.
1: Ostatecznie radni przychylili się do postulatów mieszkańców. Zapis dotyczący możliwości lokalizacji biogazowni w Gliznowie ma zostać usunięty z planu ogólnego. Według szacunków w Polsce dochodzi rocznie do około 2,5–3 tysięcy przestępstw o różnym charakterze z użyciem noża lub innego ostrego narzędzia. Zdecydowana większość ataków nożem w Polsce to zdarzenia o charakterze emocjonalnym, nagłym i rodzinnym. Często w grę wchodzi również alkohol. Ataki z użyciem ostrego narzędzia zdarzają się również we Włocławku. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce podczas festiwalu 3 maja we Włocławku. Ranne zostały wówczas kobieta oraz mężczyzna. Wcześniej w styczniu 74-latek miał ugodzić nożem innego mężczyznę.
4: Prokuratura skierowała akt oskarżenia w sierpniu tego roku przeciwko Henrykowi N., 74-letniemu mieszkańcowi Włocławka, który w styczniu bieżącego roku w jednym z mieszkań jest podejrzany o to, że spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, powodując u pokrzywdzonego ranę ciętą ramienia lewego, powodując również tutaj uszkodzenia żył i tętnicy po lewej stronie. Henryk N. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień. Oczywiście oskarżony nadal przebywa w areszcie.
1: Henryk N. nie był w przeszłości karany sądownie. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Włocławianie chętnie poruszają się na rowerach. Jednak, aby bezpiecznie poruszać się jednośladem, konieczne są ścieżki rowerowe. Ratusz zleca budowę kolejnych tras rowerowych. Obecnie prace prowadzone są w ramach drugiego etapu budowy ścieżek dla cyklistów.
5: Podkreślam, że mi bardzo zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli realny wybór, w jaki sposób poruszać się po mieście. Dlatego staramy się tą infrastrukturę naszego miasta rozwijać w sposób zrównoważony. Ogromne pieniądze od lat przeznaczamy na rozwój infrastruktury drogowej. Myślę, że kierowcy to widzą, też znają kolejne nasze plany, chociażby związane z budową tunelów pod linią kolejową. Jesteśmy w trakcie też poprawy infrastruktury transportu zbiorowego, ale równie ważne są chodniki, równie ważne są drogi rowerowe i tak jak też deklarowałem, moją ambicją jest doprowadzenie do tego, żeby stworzyć spójną, czyli łączącą się ze sobą włocławską sieć dróg rowerowych, tak żeby swobodnie można było się na rowerze

0: że poruszać po całym mieście.
1: Aktualnie prace prowadzone są przy ulicy Wysokiej, od ulicy Rolnej do Nowego Ronda przy Powiatowym Urzędzie Pracy.
0: Budujemy nowe drogi na osiedlu Kazimierza Wielkiego, gdzie w ciągu ulicy Barskiej, ale też w ciągu ulicy Alei Kazimierza Wielkiego nowe drogi rowerowe powstają. No i kończymy też pracę na osiedlu Michelin, gdzie łączymy tak naprawdę te zadania, które już wykonaliśmy w poprzednich latach. Mam tutaj na myśli odcinek pomiędzy rondem na ulicy, przy ulicy Szewskiej, a ulicą Liściastą. Tutaj ten odcinek dróg rowerowych też aktualnie budujemy. Jesteśmy też na etapie projektowania kolejnych elementów w ramach trzeciego etapu, więc jeżeli mieszkańcy mają jakieś pomysły, jakieś sugestie, to też jesteśmy otwarci. Moją ambicją jest, żeby faktycznie w sposób bezpieczny można było się po całym mieście na rowerze poruszać.
1: Ratusz planuje już przygotowania do trzeciego etapu. Część prac będzie polegała na połączeniu istniejących już lub aktualnie budowanych ścieżek rowerowych.
0: W trzecim etapie na pewno powstanie odcinek wzdłuż ulicy Polnej do ulicy Cellulozowej, tak żeby połączyć tutaj te istniejące drogi rowerowe, oraz wzdłuż ulicy Łęckiej aż do Ogniowej i w dół do bulwarów, bo tutaj też jest taki brakujący element. Oprócz tego pracować będziemy nad Velostradą, czyli nad ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Wisły od ulicy Hutniczej aż do stopnia wodnego na Wiśle. No taki jest przynajmniej plan. No i bardzo ważnym tematem i zagadnieniem jest też budowa drogi rowerowej przy ulicy Krzywa Góra, która połączy istniejącą drogę rowerową wzdłuż ulicy Toruńskiej z naszą Włocławską Strefą Rozwoju Gospodarczego, bo też mam sygnały, że wielu pracowników chciałoby skorzystać z możliwości, nawet korzystają już dzisiaj z możliwości dojazdu na rowerze do swoich zakładów pracy, a tam aktualnie jest no, blisko 1000 miejsc pracy. Natomiast no, nie ma jak, dlatego że tej infrastruktury brakuje, więc myślę, że w kolejnych etapach też się pochylimy nad tymi zagadnieniami.
1: Ścieżki rowerowe pełnią istotną rolę w rozwoju nowoczesnych miast i turystyki, zapewniając bezpieczną i ekologiczną mobilność. Długodystansowe trasy i szlaki przyciągają turystów oraz wspierają lokalną gospodarkę. W Ratuszu podpisano umowę na dofinansowanie w ramach programu Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne 2026. Miasto pozyskało ponad 81 650 zł, a łączna wartość całego projektu wynosi około 91 tysięcy zł. Dzięki temu wsparciu miejskie żłobki zyskają nowoczesny sprzęt do zajęć sensoryczno-motorycznych.
2: Wczoraj prezydent Włocławka razem z wicewojewodą kujawsko-pomorskim podpisali umowę na dofinansowanie tego programu w kwocie ponad 91 tysięcy dla dwóch żłobków naszych miejskich. Żłobek przy ulicy Żytniej, co prawda, który teraz będzie remontowany, ale oczywiście środki będą czekały na doposażenie w sale sensoryczne i sale edukacyjne. I żłobek przy ulicy Wienieckiej. Środki finansowe są właśnie na przygotowanie, na doposażenie właśnie tych sal sensorycznych dla tych najmłodszych naszych Włocławian. Cieszymy się bardzo, bo też staramy się również zabezpieczać wszystko, co najlepsze dla tych najmniejszych, najmłodszych Włocławian, tak żeby rzeczywiście byli zaopiekowani, ale też w godnych i dobrych i profesjonalnych warunkach mogli się rozwijać. Ważne jest to, że od dwóch lat weszły, tak naprawdę w zeszłym roku weszły standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Dlatego też sięgamy po wszystkie, jako miasto Włocławek, jako samorząd, sięgamy po wszystkie środki w ramach programów rządowych, które mają podnieść standard wychowania dla dzieci, czyli nie tylko przestrzeń, przygotowanie profesjonalnej przestrzeni do zabawy, wsparcie tej przestrzeni do zabawy, ale także także przygotowanie i wsparcie dla kadr opiekujących się tymi najmłodszymi.
1: Sale sensoryczne służą do kontrolowanej stymulacji zmysłów. Pomagają mózgowi prawidłowo odbierać, przetwarzać i odpowiadać na bodźce płynące z otoczenia. Oferują bezpieczną przestrzeń wolną od nadmiaru bodźców i ekranów, pomagając w redukcji stresu oraz przebodźcowania.
2: Sale sensoryczne to są takie przestrzenie, w których

0: dziecko nabywa umiejętności motorycznych, wspiera ten rozwój swój emocjonalny, bo w tym wieku i emocje, i umiejętności ruchowe idą w parze, powinny iść w parze i dzięki temu dziecko się rozwija. Wtedy można również diagnozować różnego rodzaju odstępstwa, powiedzmy, od pewnych standardów, diagnozować dziecko i też będzie łatwiej mu funkcjonować na innych etapach kształcenia. Dlatego też dla nas istotne jest, żeby na tym etapie rozwijać tych najmłodszych właśnie w ramach tych sensorycznych sal, gdzie dzieci mają do zabawy, bo tak naprawdę to jest taki rozwój poprzez zabawę różnego rodzaju sprzęty, które rozwijają na przykład zmysły, rozwijają, wspierają rozwój wszystkich naszych zmysłów, plus jeszcze idzie, ma to wpływ również na takie emocjonalne, poznawcze funkcjonowanie, na ten poznawczy rozwój małego człowieka.
1: Inwestycje stworzą jeszcze lepsze warunki do prawidłowego rozwoju sensorycznego, emocjonalnego i ruchowego najmłodszych mieszkańców Włocławka. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Włocławku i okolicach. Już w sobotę rano będzie można rozpocząć dzień od sportowej rywalizacji, a później skorzystać z propozycji kulturalnych, edukacyjnych i rodzinnych. Sobotni program rozpocznie się o godzinie 8.30 w Hali Mistrzów, gdzie odbędzie się trzeci turniej badmintona o fajansową lotkę. Wcześniej od godziny 8 zawodnicy będą mogli wziąć udział w rozgrzewce. W turnieju wystartują zarówno doświadczeni gracze, jak i amatorzy. Przygotowano także kategorię dla dzieci w wieku od 12 do 14 lat, a na uczestników czekają nagrody inspirowane włocławskim fajansem. W samo południe w Muzeum Etnograficznym przy Bulwarach zaplanowano kuratorskie zwiedzanie wystawy Autostradą do Przeszłości. Spotkanie organizowane jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzający poznają historię badań archeologicznych prowadzonych na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej oraz zobaczą zabytki odkryte między innymi podczas inwestycji infrastrukturalnych.
2: Chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się tutaj u nas. I w ramach tej imprezy zapraszam serdecznie na oprowadzanie po wystawie. Będzie to naprawdę ostatni dzwonek, żeby tą wystawę obejrzeć, ponieważ będziemy ją prezentować tylko i wyłącznie do niedzieli. Kto jeszcze nie widział, zapraszam, będzie kilka niespodzianek.
1: Również o godzinie 12 w Teatrze Impresaryjnym rozpocznie się trzecia edycja Crazy Kids Day. W programie znalazły się zawody taneczne, bitwy w różnych kategoriach wiekowych, warsztaty breakdance i graffiti, a także koncerty hip-hopowe. Rejestracja zawodników rozpocznie się już o godzinie 9. W wydarzeniu towarzyszyć będzie również Graffiti Jam przy ulicy Wojskowej 27.
3: Witajcie! Obecnie znajdujemy się przed Teatrem Impresaryjnym we Włocławku, gdzie dokładnie już 19 września odbędzie się Crazy Kids Day. Startujemy o godzinie 12. W Teatrze Impresaryjnym przez cały dzień odbywać się będą bitwy taneczne w kategoriach od najmłodszych do najstarszych. Przed teatrem odbędą się darmowe warsztaty z graffiti dla dzieci i młodzieży. Finałem imprezy będą koncerty hip-hopowe i afterparty w klubie Żar. Na ulicy Wojskowej odbywać się będzie Graffiti Jam, gdzie będziecie mogli podziwiać najlepszych polskich rajterów przy pracy. Łączna pula nagród to ponad 10 tysięcy złotych, także nie może Was zabraknąć.
1: O tej samej porze w kawiarni obywatelskiej w Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja rozpocznie się wydarzenie Dłoń Malarek. Artysta Robert Rutkowski będzie wykonywał na żywo ceramiczne odlewy dłoni włocławskich malarek fajansu. Instalację i sam proces powstania odlewów będzie można oglądać przez cały weekend. O godzinie 14 na Starym Rynku pojawi się mobilne miasteczko Kopernika. Do godziny 18 mieszkańcy będą mogli korzystać z atrakcji związanych z nauką i astronomią. Sobotnie popołudnie będzie można spędzić także w Warząchewce Polskiej. O godzinie 15 przy remizie strażackiej rozpocznie się piknik sałecki. Organizatorzy zaplanowali wspólne pieczenie kiełbasek oraz słodki poczęstunek. W niedzielę o godzinie 10 odbędzie się jarmark zdrowej żywności, podczas którego lokalni producenci zaprezentują swoje produkty. To propozycja dla osób, które chcą zaopatrzyć się w regionalne wyroby i porozmawiać z ich twórcami. Weekendowe wydarzenia zakończy niedzielne spotkanie w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. O godzinie 12 powróci cykl Dzieje sztuki w Zarysie, tym razem poświęcony sztuce romantyzmu. Wykład poprowadzi Jerzy Jabczyński, adiunkt z działu sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
4: Tytuł wykładu: Romantyzm, wniosłość uczuć. Podczas tego spotkania będą zaprezentowane przykłady malarstwa romantycznego, zarówno polskiego, niemieckiego, angielskiego, ale też ogrodów romantycznych, jakie powstawały w różnych częściach Europy, też w sumie stosunkowo blisko nas, w Arkadii koło Łowicza.

0: Mam nadzieję, że zgłębiając tą sztukę romantyczną i te wzniosłe uczucia towarzyszące artystom oraz osobom korzystającym z tych dzieł sztuki, ale też korzystającym z ogrodów, osoby, które przyjdą, też poczują ten romantyczny klimat.
1: Weekend to dobra okazja, by spędzić wolny czas aktywnie, poznać lokalną historię albo po prostu spotkać się z innymi.
2: Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Od 15 września mogą nakładać mandaty za kolejne wykroczenia, m.in. związane z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych, ochroną środowiska czy sprzedażą napojów energetycznych.
3: Z dniem 15 września weszły w życie nowe uprawnienia dotyczące pracy strażników miejskich i gminnych. No i w tym momencie oczywiście dotyczą one również strażników miejskich z naszego miasta. Są one zapisane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, które mówi o tym, jakie uprawnienia mają strażnicy miejscy w drodze mandatu karnego. Tych zmian jest kilka, jeśli dobrze pamiętam, osiem. Natomiast z tych najciekawszych, które będą, myślę, dotyczyły mieszkańców, to uprawnienie z kodeksu wykroczeń, które mówi o tym, że przy umyślnym utrudnianiu prowadzonych czynności służbowych przez funkcjonariusza publicznego może on nałożyć mandat karny. Druga taka zmiana z tego kodeksu wykroczeń dotyczy, tu jest dosyć duża ciekawostka, możliwości nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na osoby poruszające się po drogach publicznych, w strefach ruchu i strefach zamieszkania, w momencie, gdy opuszczane są zapory te kolejowe, bądź też gdy już są opuszczone, bądź też gdy miga naprzemiennie czerwone światło. Tutaj ta kara jest dosyć wysoka, warto przypomnieć, jest to 2000 zł. Poza tym też taka dosyć ciekawa sprawa, strażnicy będą mogli nakładać mandaty karne na osoby, które sprzedają osobom poniżej 18 roku życia napoje z zawartością kofeiny i tauryny.
2: Nowe przepisy pozwalają im również reagować na nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej, brak obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie, czy niewykonanie obowiązków związanych ze zwalczaniem szkodników.
3: Jeszcze jedna też taka ciekawa zmiana. Będziemy mogli nakładać mandaty karne na osoby, które fotografują obiekty o charakterze wojskowym, oczywiście obiekty odpowiednio oznakowane. No i jeszcze też jedna ze zmian, która została nam przywrócona. Przez kilka miesięcy nie mieliśmy możliwości sami prowadzić czynności związanych z również nakładaniem mandatów karnych na właścicieli psów, które nie zostały zaszczepione ochronnie przeciwko wściekliźnie.
2: Zbliża się sezon grzewczy, więc szczególnie ważna jest zmiana dotycząca kontroli ogrzewania. Strażnicy miejscy mogą sprawdzać, czy mieszkańcy palą w piecach i czy przestrzegają przepisów antysmogowych. Za ich złamanie mogą wystawić mandat.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj.

0: Zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dobra wiadomość dla mieszkańców Żuław. PKP Polskie Linie Kolejowe przymierzają się do rewitalizacji linii numer 256, łączącej Nowy Dwór Gdański z Szymankowem.
1: Powiat nowodworski jest ostatnim powiatem na Pomorzu, który nie jest skomunikowany koleją z resztą kraju. Prace, które zamierzamy wykonać w najbliższych miesiącach, sprawią, że mieszkańcy Nowego Dworu Gdańskiego, Nowego Stawu i innych miejscowości leżących na trasie będą mogli znowu usiąść do pociągu, dojechać na przykład do Malborka, dalej do Elbląga, czy też drugą stronę do Trzewa i do Trójmiasta. To przywróci połączenie kolejowe i skomunikuje ten powiat z resztą kraju. Mówimy o kompleksowych działaniach, czyli wykonawca przygotuje, my wiemy już, co chcemy zrobić na tej linii, więc wykonawca wejdzie już na trasę, aby realizować prace remontowe. To 20-parokilometrowy odcinek między Stogami a Nowym Dworem Gdańskim. Nawierzchnia kolejowa zostanie odbudowana praktycznie od podstaw. Z kolei między Szymankowem a Stogami na 4 kilometrach tory zostaną wyremontowane. Oczywiście wyremontujemy stacje i przystanki, perony. Ta infrastruktura pasażerska zostanie dostosowana do tych standardów XXI wieku, po to, aby mieszkańcy wygodnie mogli wsiadać do pociągów. Docelowo chcemy, aby pociągi na tej trasie jechały z prędkością do 120 km na godzinę. Urząd Marszałkowski już zadeklarował, że zorganizuje przewozy, że złoży wniosek do rozkładu jazdy, po to, aby mieszkańcy mogli ponownie wsiąść do pociągów. Chcemy, aby te pociągi wróciły na trasę do końca 2027 roku. Środki będą pochodzić z budżetu państwa, z Ministerstwa Infrastruktury, natomiast kwota, która zostanie przeznaczona na tę inwestycję, poznamy oczywiście po ogłoszeniu, po zakończeniu przetargu.
0: Kolej wróci do omawianych miejscowości po ponad 35 latach.
1: Ostatnie regularne połączenia na linii 256 do Nowego Dworu Gdańskiego były realizowane w 1989 roku. Później w latach 2000 były okazjonalne przejazdy wakacyjne, więc jeśli w przyszłym roku planujemy wznowić te połączenia, planujemy dokończyć remont linii, oznacza to, że mieszkańcy powiatu nowodworskiego ponownie będą mogli skorzystać z kolei po 38 latach.
2: Zabytkowy dworzec kolejowy w Pile o charakterze wyspowym przestanie dzielić miasto, dotąd połączone tylko wiaduktem.
3: Ten dworzec wyspowy był właściwie utrudnieniem dla miasta, które rozwinęło się niemal równomiernie po obu stronach, bo kiedy powstawał, to nie było planów, że szpital będzie ulokowany po drugiej stronie centrum miasta, więc dzisiaj jedyne połączenie to jest wiadukt z ruchem kołowym.
2: Miasto wyłożyło ze swojego budżetu 1 000 000 zł na przygotowanie tego projektu, resztę PKP PLK. Dziś na dworcu w Pile przedstawiciele spółki kolejowej podpisali umowę z wykonawcą dokumentacji. Ich zadaniem będzie zaproponować dwa

0: rozwiązania.
1: To nam się to często nie zdarza, to dodam, że żeby tu szybko zadziałać, to razem ze mną przyjechali koledzy, którzy już po tej stacji dzisiaj w kamizelkach pomarańczowych z logiem firmy chodzą. Spróbujemy zaproponować rozwiązanie na podstawie tych pierwszych wniosków i oczywiście rozpocząć uzgodnienie.

0: pasażera i żeby ten pasażer miał, że tak powiem, prawidłowe dojście do peronu, żeby mógł korzystać z tych naszych tutaj infrastruktury.
1: PKP robiło badania potoków pasażerskich. Wynika z nich jednoznacznie, że rośnie liczba osób korzystających z przewozów kolejowych.
2: Duża rola będzie wykonawca, aby zaproponował nam rozwiązanie, które zapewnią możliwość połączenia bezpośredniego między wszystkimi peronami, tak naprawdę pomiędzy stacją, tak aby pasażerowie, którzy codziennie korzystają z tego dworca celem dojazdu do pracy, szkoły, mogli szybko się dostać do perony i nie musieli przychodzić do dworca.
1: Sama budowa tunelu oraz przebudowa peronów pochłoną kilkadziesiąt milionów złotych. Realne szacunki poznamy dopiero po wykonaniu projektu. Dodatkowo tunel ma pełnić funkcję schronu na czas zagrożenia, więc finansowanie zewnętrzne powinno się znaleźć.
3: 5 nowych quadów jest już do dyspozycji funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. To efekt współpracy samorządów, ale przede wszystkim wspólne działanie mające wpływ na efektywne wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy, bo czterokołowce na drogowym pasie granicznym to niezbędny sprzęt, by skutecznie go patrolować.
4: Blisko 200-kilometrowy odcinek pasa granicznego z obwodem królewieckim strzeże ponad 1400 funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, pełniący swą służbę w 11 placówkach. Na terenie powiatu bartoszyckiego to aż 3 placówki, dlatego zaangażowanie samorządu w ich realne wsparcie ma ogromne znaczenie.
5: No przede wszystkim, tak jak zawsze mówimy, że powiat bartoszycki to jest początek Europy. No i siłą rzeczy granica z Federacją Rosyjską jest taką granicą właśnie typowo europejską, dlatego no przede wszystkim musimy wspierać naszych funkcjonariuszy. Mamy świetnych funkcjonariuszy, którzy pracują w służbie 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a więc te przekazanie tych maszyn to nie tylko jest kwestia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bartoszyckiego, ale przede wszystkim też kwestia podziękowania naszym funkcjonariuszom za ich pracę. To jest docenienie tego, jak bardzo się poświęcają dla służby, dla bezpieczeństwa chociażby mieszkańców powiatu bartoszyckiego.
4: A o jakim sprzęcie mowa, który trafił do funkcjonariuszy?
6: Dzisiaj przekazujemy w sposób uroczysty 5 quadów. Z tych 5 sztuk sprzętu 2 jednostki trafią do placówki Straży Granicznej w Bezledach, jedna do placówki Straży Granicznej w Dubeninkach, jedna sztuka do Sępopola i jedna sztuka do Górowa i Ławeckiego. Jest to efekt naszych wspólnych rozmów i naszych wspólnych działań. Ustawa o Straży Granicznej wprowadza mechanizm Funduszu Wsparcia dla Straży Granicznej i z tego korzystamy. Samorządy mogą przekazywać Straży Granicznej środki finansowe i to jest właśnie ten przykład, kiedy środki finansowe zostały spożytkowane na zakup quadów.
7: Czujemy się odpowiedzialni, czujemy się współodpowiedzialni. Chcemy partycypować również w tych inwestycjach, dlatego decyzja parę ładnych lat temu i która jest kontynuowana do tej pory. Jestem przekonany, że ten proces wspierania naszych służb, tej Straży Granicznej będzie w dalszym ciągu kontynuowany.
4: Tym samym ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej otrzymał dotację celową w kwocie 250 tysięcy złotych.
8: W tym kupiliśmy m.in. 4 kłady za tą kwotę i dodatkowo będzie jeszcze zakupiony karabinek snajperski do celów szkoleniowych dla funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań. Natomiast z fundusz wsparcia, który udzielony został przez starostwo w Lidzbargu Warmińskim, starostwo bartoszyckie i wójta gminy Bartoszyce, to suma 50 tysięcy złotych, za to został zakupiony jeden kład, a pozostała kwota zostanie przeznaczona na czyszczenie i na utrzymanie pasa drogi granicznej w rejonie służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Bezledach.
9: Na dzień dzisiejszy to był największy zakup, jeżeli chodzi o placówkę w Bezledach, gdzie ochoczo tutaj podzieliliśmy porówno te środki, żeby wszystkie te samorządy, które uczestniczą, mogły się tutaj niejako zrzucić na ten zakup. Wiemy, że już tutaj po rozmowach z panem komendantem, że planowany jest też taki dosyć pokaźny zakup w przyszłym roku pojazdu też terenowego.
4: Bo każdy nowy sprzęt zdecydowanie wpływa na jakość służby, tak jak tych 5 nowych quadów, które zasilą dotychczasowy tabor.
10: No pojazdy ATV w naszych realiach służby są już od lat nieodzownym elementem. Pozwalają nam dostać się w trudne warunki terenowe, tam gdzie zwykłym pojazdem służbowym nie możemy dojechać.
4: I to jest bardzo ważne. Poza tym przekłada się na codzienne strzeżenie granic.

0: granicy.
1: W tym roku na szczęście w celach migracyjnych z Rosji do Polski nie mieliśmy przekroczeń granicy, natomiast ubiegły rok pokazał, że to są pojedyncze przypadki. 3 osoby w tamtym roku, dwóch obywateli Rosji i Białorusi przekroczyli granicę państwową wbrew przepisom i co ważne, tutaj właśnie w rejonie rzeki Łyna Rosjanie się pojawili, więc te kłady, które są teraz przeznaczane dla warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej, które mamy już w służbie, to bardzo dobry sprzęt, który posłuży, by szybko dotrzeć do takich osób i zatrzymać sprawców wykroczenia. Czy osoby, które przekraczają granicę, czy ciekawcy turyści, którzy pojawiają się w rejonie granicy polsko-rosyjskiej i z bliska chcą zobaczyć tą granicę polsko-rosyjską, bądź zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. W tym roku takich osób, które weszły z ciekawości na pas drogi granicznej, mieliśmy 46.
0: W roku minionym było to 98 osób, a więc dzięki skuteczności funkcjonariuszy i szybkim ich dojazdom do sprawców wykroczeń, za które, przypomnijmy, grozi mandat karny w wysokości do 1500 zł, widać tendencję spadkową w zaglądaniu do zabronionego terenu, jakim jest pas drogi granicznej.
2: Brodaty piknik po raz pierwszy został zorganizowany w Końskich. Brodacze z Berdet Wilens Polish Chapter w tym roku zaprosili na swoje 9. urodziny Podkoneckie Centrum Kultury, gdzie przygotowano rozmaite atrakcje oraz koncerty. Akcja jak zwykle miała charakter charytatywny.
3: Brodaty piknik po raz czwarty, pierwszy raz w Końskich. Zbieramy środki finansowe na Stowarzyszenie Żołnierzy Poszkodowanych w Misjach Zagranicznych. Birdet Wilans to zrzeszenie ludzi z brodami. W Polsce działamy od 9 lat. Zajmujemy się, jest to organizacja charytatywna, więc zajmujemy się takimi właśnie imprezami, pomaganiem. Do tej pory były to w czasie brodatych pikników to była pomoc dla instytucji zajmującej się pomocą dla zwierząt.
2: Tegoroczna akcja charytatywna ma na celu wspierać Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych na misjach poza granicami kraju.
4: W 2008 roku, kiedy z misji w Iraku, po Iraku, po Afganistanie zaczęło wracać coraz więcej chłopaków z ranami, nie mogliśmy liczyć na żadną pomoc. Stwierdziliśmy, że tworzymy swoje stowarzyszenie. Żołnierze, którzy wracali z misji, najczęściej z ranami kończyn, kręgosłupa, było wiadomo, jak ich leczyć. Szli do szpitala, potem rehabilitacja, komisja lekarska i do cywila. Czyli taki żołnierz już nie był potrzebny dla naszego państwa. Ale przyjeżdżali też chłopacy, którzy nie mieli widocznych ran. Po powrocie do kraju z zewnątrz wyglądało wszystko tak, jak powinno, ale wewnątrz oni cały czas byli na wojnie. I tym chłopakom chyba chcieliśmy wtedy najbardziej pomagać. Nie było to na zasadzie weź się w garść, tylko przyjdź do nas, my już to przeżyliśmy, pomożemy tobie. Szanowni Państwo, nasze stowarzyszenie zrzesza na dzień dzisiejszy 307 weteranów poszkodowanych i rannych na misjach. Nas, tych wszystkich rannych, jest prawie 1000 osób. Co robimy? Zbieramy pieniądze po firmach. Przede wszystkim chodzimy od firmy do firmy, prosimy, błagamy. Wyrzucają nas drzwiami, wchodzimy oknem, udaje się.
5: Dziś w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Wejherowie odbyła się prezentacja stacji tankowania wodoru. Wydarzenie wpisało się w jubileusz 45-lecia MZK Wejherowo.
6: To pierwsza w Polsce niekomercyjna stacja do tankowania wodoru. Stacja zlokalizowana jest na terenie zajezdni autobusowej MZK Wejherowo. W dzisiejszej prezentacji udział wzięli m.in. przedstawiciele zarządów miejskich komunikacji i firm przewozowych z całej Polski.
7: Nasza spółka dysponuje 6 autobusami wodorowymi. Dostaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na poziomie 98%. Na stację do tankowania dostaliśmy 50.

0: 50% dofinansowania. Wartość tego całego projektu to jest na poziomie 28 milionów.
1: Taki dyspenser pozwala nam na zatankowanie dwóch autobusów w ciągu godziny. Procedura tankowania wygląda nieco inaczej niż tankowania zwykłego paliwa płynnego. Musimy najpierw podpiąć uziemienie do autobusu, później podłączamy wąż wodorowy i tankujemy paliwo właśnie w postaci wodoru. W tej instalacji następuje zaczerpnięcie wodoru z naczepy, doprężenie go do ciśnienia odpowiedniego do rozpoczęcia tankowania, a później ten wodór jest kierowany tutaj, gdzie następuje właściwe tankowanie.
2: Przedsięwzięcie zwiększa niezależność energetyczną i wpisuje się w strategię zielonej transformacji, a także jest ważnym elementem budowy innowacyjnego systemu transportowego w naszym regionie. Stacja tankowania wodoru powstała jako kompletny, zintegrowany system.
1: Jest to bardzo innowacyjna forma napędu autobusów. Jest to bardzo nowe rozwiązanie, bardzo ekologiczne, zwłaszcza jeżeli ten wodór jest pochodzenia ekologicznego. I to jest najważniejsze, że tak naprawdę ze spalania wodoru, albo w zasadzie złączenia go z tlenem, powstaje nam woda, więc nie mamy żadnych zanieczyszczeń, nie mamy tutaj dodatkowego dwutlenku węgla. Oczywiście warunkiem jest to, żeby wodór został wytworzony przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, a nie na przykład z przetwarzania gazu ziemnego.
2: Dzisiejsza prezentacja wpisała się w jubileusz 45-lecia MZK Wejherowo.
0: To jest jedna wielka rodzina. Każdy pracownik, każdy MPK, my ze sobą współpracujemy. Tego nie ma widać na co dzień, ale my się wymieniamy doświadczeniami. Jest taka życzliwość, otwarta. To widać po uczestnikach, że wczoraj na konferencji było ponad 200 osób, 250, gdzie byli żywnie właśnie tym zainteresowani. I co mnie cieszy, że odwiedzili też nasz gród Wejhera. Ja stawiam bardzo nacisk na pracowników. Co sam prezes zrobi, jak nie będziemy odpowiedniego zespołu, odpowiedniego zaplecza? Ja jestem bardzo wdzięczny pracownikom byłym, obecnym, przyszłym.
2: Pierwszy miejski autobus, który wyjechał na ulicę Wejherowa, obsługiwał linię numer 2 na trasie dworzec PKP, osiedle Kaszubskie Szpital.
3: Nagrodzony projekt Xylopolis w sposób przekonujący odpowiada na postawioną w konkursie potrzebę tworzenia architektury kompletnej, zakorzenionej w zdefiniowanym miejscu i wrażliwej na jego przyrodniczy oraz kulturowy kontekst. To słowa z uzasadnienia werdyktu komisji konkursowej.
4: Nagrodzony projekt Xylopolis w sposób przekonujący odpowiada na postawioną w konkursie potrzebę tworzenia architektury kompletnej, zakorzenionej w zdefiniowanym miejscu i wrażliwej na jego przyrodniczy oraz kulturowy kontekst. Nagrodzony projekt buduje harmonijną relację pomiędzy naturą i kulturą, traktując je nie jako odrębne wartości, lecz jako wzajemnie przenikające się elementy jednej rzeczywistości.
5: Bardzo się staraliśmy, żeby właśnie ten projekt był zintegrowany, jakby integrował elementy krajobrazowe, elementy natury z architekturą i żeby tworzył, mam nadzieję, przyjazne, dobre miejsce do doświadczania natury i kultury drewna w tym pięknym krajobrazie.
3: Zwycięzcy są twórcami protoplasty Xylopolis, polskiego pawilonu w Dubaju, zbudowanego także z drewna.
5: Bezwzględnie jest to materiał przyszłości, jest to materiał zrównoważonej, mądrej przyszłości budownictwa. I z jednej strony jest bardzo mocno związany z historią i z tradycją Podlasia, a z drugiej strony jest też przyszłością budownictwa w ogóle.
3: Xylopolis ma powstać na 7 hektarach przy ulicy Adama Dowgirda w Hajnówce. Ma łączyć funkcje wystawiennicze, edukacyjne i naukowe oraz opowiadać o drewnie, lesie i dziedzictwie Puszczy Białowieskiej w nowoczesny sposób.
6: Jak Państwo wszyscy wiecie, Hajnówka się mierzy z wyjątkowo trudnym czasem zmiany. Miasto, które wyrosło z przemysłu drzewnego, w chwili obecnej potrzebuje nowej tożsamości. Ja głęboko wierzę, że zmiana i inwestycja w sztukę, w kulturę, w edukację będzie dla tej społeczności nowym otwarciem.
7: Ten projekt sporządzony przez architektów trafił do mego serca. To tak jak ja bym to sam stworzył. Wybaczcie, że tak mówię, ale jeszcze mi czegoś trochę brakuje. Brakuje takiego życia.
3: Xylopolis, Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie, to najmłodsza jednostka kultury samorządu województwa podlaskiego.
8: Chcemy połączyć to, co naturalne, z tym, co nowoczesne. Kulturę z nauką, tradycję z przyszłością. Chcemy stworzyć miejsce, które będzie inspirować mieszkańców województwa, ale także przyciągać gości z całej Polski oraz z naszego regionu.
9: Do tej pory byliśmy tak naprawdę białą mapą pod kątem instytucji

0: kultury wojewódzkich. W tym momencie zyskaliśmy instytucję, którą będzie prowadzić samorząd województwa podlaskiego. To odciąży tak naprawdę budżet miasta, bo wiadomo, że pieniądze będą iść z województwa bezpośrednio do Ksylopolis.
1: Wiemy, jak bardzo ważna dla nie tylko Hajnówki, ale dla mieszkańców całego powiatu jest kwestia drewna i wszystkiego, co z tym związane. Bardzo się cieszymy, że kolejne pokolenia, pomimo tego, że może w innej formie niż dotychczasowo, ale nadal będą pracowały z drewnem.
2: Zwycięska pracownia ma 8 miesięcy na uzyskanie pozwolenia na budowę Ksylopolis. Inwestycja szacowana na około 70 milionów złotych ma powstać do 2029 roku.
3: Słońce, uśmiechy i mnóstwo pysznego jedzenia. Tak gmina Mysłakowice radosnym akcentem pożegnała tegoroczne lato. Klasyczne dożynki zyskały nową, pełną pozytywnej energii formuły, zmieniając się w wielki, barwny festiwal smaków i tradycji.
4: Przez bardzo długi okres czasu, w zasadzie po wojnie, były organizowane na terenie gminy tradycyjne dożynki na koniec lata. No ale niestety zmienia się społeczeństwo, zmienia się struktura, mamy coraz mniej rolników, zmieniliśmy profil i poszliśmy bardziej w tradycję, kulturę całej gminy Mysłakowice.
5: Chcemy spróbować teraz takiej imprezy. Z dożynkami zaczął się robić problem w sołectwach, ponieważ nie miał kto tego organizować za bardzo. Rolników już mamy coraz mniej. Teraz spróbujemy takiej imprezy, zobaczymy, jak się przyjmie.

0: Mimo nowej nazwy, idea dziękowania za plony pozostaje równie silna, co podkreślają samorządowcy.
1: Naprawdę bardzo ważne. To jest takie podsumowanie całego lata, podsumowanie pracy rolników.
0: Sami uczestnicy mają różne zdania na temat zmiany nazwy, ale wszyscy doceniają atmosferę i regionalny charakter święta.
2: Ja uważam, że to powinny być dożynki, bo to jest tradycja polska i dożynki są super i teraz też wraca taka moda na wieś.
3: Uważam, że każda impreza, która propaguje tutaj nasz region i rozwija takich rzemieślników małych, bardzo pozytywne odczucie, naprawdę. Jest super.
4: Wie pan co, że ja mam tyle lat i teraz nie wyobrażam sobie, żeby nie było dożynek. No praktycznie to tak jak dożynki są. No jest, to jest, dobrze jest. Pogoda piękna i można się bawić, nie?
5: Tutaj mam dużo znajomych z pracy i też no fajnie zobaczyć taką imprezę, nie?
6: Moja miła najmilejsza, proszę otwórz mi.
0: Zgodnie z nową nazwą festiwalu, na stołach królowały smaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich.
7: Mamy swojski chleb ze smalcem, z pysznym ogórkiem, również pochodzący od nas z Bukowca, oraz leczo, którego składniki znajdują się również w Bukowcu.
8: Przygotowałyśmy nasze tradycyjne pierogi, przygotowałyśmy zupę dyniową na ostro, zapraszamy też na nasze domowe ciasta, no i mamy jak zawsze super atmosferę.
0: Święto gminy to również idealna okazja do spotkań, która przyciągnęła gości z całego regionu.
9: Cały czas jest coś nowego. I rzemiosło się rozwija, i usługi się rozwijają. Tu jest taka okazja, że zobaczysz się kogoś po 5 latach, po 10 latach.
10: Mój partner pochodzi z Mysłakowic, mam tu dużo znajomych i lubię przyjeżdżać tutaj na dożynki, na wszystkie festyny. Bardzo fajny pomysł, fajna inicjatywa, bardzo fajnie ludzie się bawią. Podoba mi się tu.
11: No jak zawsze, my zawsze na te koncerty jeździmy, także no jest energia. No ludzi jest dużo, fajna energia, panie się bawią pod sceną.
0: Festiwal to jednak nie tylko zabawa. Bardzo ważnym punktem programu było oficjalne przekazanie długo wyczekiwanego kłada dla starażaków z OSP Bukowiec.
12: Zajezdnia PKP SKM w Trójmieście była jednym z miejsc tegorocznych manewrów ratowniczych. Każdy z symulowanych składów ważył ponad 120 ton. Ratownicy musieli dotrzeć do poszkodowanych, zabezpieczyć miejsce zdarzenia, przeprowadzić segregację medyczną i ewakuować rannych.
13: Tego typu manewry były organizowane, już planowane dużo, dużo wcześniej, więc to, że w międzyczasie doszło do zdarzenia, czy to w Gdańsku, czy na Mazowszu, to jest przypadek, ale przypadek, który również u siebie chcemy mieć przećwiczony, bo proszę mi wierzyć, lepiej organizować manewry, ćwiczenia, akcje ćwiczebne, jak zwał, tak zwał, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby przećwiczyć możliwe scenariusze, nawet czasami, jeśli one są zrobione za bardzo, na wyrost.
12: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić współpracę różnych formacji. W działania zaangażowali się m.in. strażacy, ratownicy medyczni, policjanci i funkcjonariusze.

0: Służby Ochrony Kolei, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i Straż Miejska.
1: Mamy symulację zderzenia dwóch pociągów, każdy z nich ważący ponad 120 ton. Siła uderzenia tak olbrzymia, że mamy ofiary śmiertelne, wiele osób poszkodowanych. Scenariusz zakłada, że na miejsce przyjeżdżają służby, jak widać, Straż Pożarna, ratownicy, pogotowie, ale również policja, funkcjonariusze SOK, WOT-u, Straży Miejskiej, zarządzania kryzysowego. Więc koordynacja wielu służb.
0: Jednym z pozorantów był Bartosz Radomski, mieszkaniec Wolszewa i prezes Fundacji Womogę. W scenariuszu został poszkodowany w katastrofie kolejowej.
2: W moim przypadku ja mam połamaną rękę, mam obitą twarz, liczne podrapania. Oboje z żoną jesteśmy osobami niewidomymi. Żonie szczęśliwie nic się nie stało. I razem z nami podróżują dzisiaj psiaki przewodniki. Zawsze podróżują z nami psiaki przewodniki. Więc tutaj dodatkowe utrudnienie dla służb, dla ratowników, ponieważ musimy zostać wyewakuowani z tego rozbitego pociągu całym stadem.
0: Do wspólnych działań dołączyli przedstawiciele wielu służb, a także ratownicy z zagranicy. Po raz kolejny obecny był litewski Czerwony Krzyż, natomiast po raz pierwszy uczestniczyli ochotnicy z Włoch.
3: Manewry pomerania to są manewry organizowane przez Polski Czerwony Krzyż, ale to są manewry nie tylko dla ratowników Polskiego Czerwonego Krzyża, ale również dla służb, z którymi na co dzień współpracujemy, czyli dla policji, dla Wojsk Obrony Terytorialnej, dla Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych i wielu innych służb, z którymi na co dzień mamy do czynienia.
0: Znaczenie wspólnych ćwiczeń podkreśla wojewoda pomorska. Jak zaznacza Beata Rutkiewicz, właśnie podczas takich działań można sprawdzić, jak poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa funkcjonują razem.
4: Nic tak dobrze nie robi dla budowania systemu odporności i bezpieczeństwa, jak ćwiczenia w terenie i właśnie budowanie tej współpracy. Ani PCK samo, ani PSP samo, ani policja sama, ani wojewoda sama i starostowie nic nie zrobią. My musimy widzieć się w systemie, a żebyśmy się widzieli, musimy ze sobą współpracować i sprawdzać, gdzie nam nie wychodzi. To jest najważniejsze.
5: Wypadki komunikacyjne to jedno, ale też zgranie tych wszystkich służb, bo zawsze trzeba pamiętać, kogo mamy za wschodniego sąsiada, w naszym przypadku akurat północnego, bo obwód królewiecki. Więc zgranie tych wszystkich służb i to, żeby jak coś ma się nie udać, to właśnie na takich manewrach, na szkoleniach, bo po to one są. Kurczę, nie wyszło nam, to powinniśmy zrobić lepiej, żebyśmy w przyszłości wiedzieli, że to będzie lepiej funkcjonowało.
0: Podczas kilkudniowych manewrów uczestnicy nie tylko przećwiczyli scenariusz odnośnie katastrofy kolejowej, ale też między innymi poszukiwania zaginionych osób w lasach. Organizatorzy podkreślają, że tego typu manewry odbywają się cyklicznie.
6: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wrocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski. Tegoroczna edycja konkursu Muzeon odbyła się już po raz siódmy. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w trzech kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z dwoma wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
7: Najpierw były tu samoloty. We wrześniu 1939 roku przestrzeń nabrała zupełnie innego charakteru. W jednej z hal fabryki Albatrosa Niemcy zorganizowali obóz jeniecki. W pobliskim budynku kasyna urządzono wartownię, pokoje przesłuchań i biuro komendanta.
8: Komendantem tego obozu był radca policyjny Wilhelm Mellenhof. On był znany z okrucieństwa w stosunku do jeńców. Procedura przyjmowania do obozu była zawsze taka sama. Najpierw przesłuchanie i tam często bito ich do nieprzytomności.
7: Głównie za działalność polonijną trafiali tu bowiem najbardziej aktywni działacze z terenów pogranicza.
9: Znaleźli się tam Polacy, którzy byli obywatelami Niemiec. którzy działali w Związku Polaków w Niemczech, zarówno byli to mieszkańcy Piły, jak i ziemi złotowskiej oraz Polacy z powiatów nadnoteckich, wyżyskiego, czarnkowskiego i chodziewskiego.

0: Dla tej szerokiej grupy utworzono w rejonie pilskim aż 3 obozy. Jeden w Grabównie, drugi w Lipce Krajeńskiej, a trzeci w Pile. Ten ostatni nieprzypadkowo został zlokalizowany właśnie tutaj.
1: Zadecydowało o tym kilka powodów. Po pierwsze, Piła była dużym centrum administracyjnym w tym rejonie. Była stolicą rejencji. Po drugie, leżała blisko granicy z Rzeczpospolitą. Po trzecie, z kolei funkcjonowała tutaj samodzielna placówka Gestapo. A jak wiemy, to ona właśnie przejęła kontrolę nad tym obozem.
0: Ten funkcjonował do grudnia 1939 roku, kiedy został zlikwidowany. Dziś o tragicznej historii tego miejsca przypomina pomnik odsłonięty w 1985 roku. To tutaj co roku 15 września w rocznicę utworzenia obozu Pilanie oddają hołd więźniom Albatrosa, tak jak wczoraj.
2: To jest bardzo istotne, żeby o tym pamiętać. Raz z jednej strony, że Polacy w Schneidemilu wczesnym mieszkali i działali tutaj, rozwijali swoją przynależność narodową, ale dodatkowo to był ich początek drogi, a wielu z nich skończyło potem w obozach koncentracyjnych.
0: Głównie w Sachsenhausen, bo to właśnie tam przetransportowano większość więźniów. Pozostali trafili do innych więzień, w tym do zbiorczych obozów żydowskich.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szejgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Mieszkańcy Gliznowa dopięli swego. Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim radni zdecydowali o usunięciu z planu ogólnego zapisu, który dopuszczał możliwość lokalizacji biogazowni w tej miejscowości. To właśnie ten zapis w ostatnich tygodniach wywołał sprzeciw lokalnej społeczności.
1: No mieszkańcy tutaj podkreślają, myślę, że w pewnym sensie bardzo zaniepokoi.

0: zapewnieni w ogóle samą możliwością w tym planie ogólnym lokalizacji biogazowni, podkreślają, że no nie wyrażają na to zgodę. No oczywiście mają do tego prawo i tutaj Rada się przychyliła do wniosku mieszkańców i będziemy dokonywać zmiany planu, żeby tej biogazowni tam nawet nie dopuścić.
1: Sam zapis w planie ogólnym nie oznaczał jeszcze rozpoczęcia inwestycji. Jak wyjaśniano podczas sesji, do urzędu nie wpłynął wniosek inwestora o budowę biogazowni. Nie złożono również dokumentów dotyczących decyzji środowiskowej czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Władze gminy podkreślały na obradach też, że podobne możliwości lokalizacji tego typu obiektów mogą dotyczyć większej liczby działek.
2: My nie mieliśmy wiedzy na temat, że ja przynajmniej nie miałam wiedzy, że na wcześniej, że na jakiejś tam działce w miejscowości Glisnowo jest właściciel ma zamiar wybudowania biogazowni. Tak jak pan Miś powiedział, zresztą my o tym już rozmawialiśmy, panie, które były, państwo, przepraszam, którzy byli w piątek na komisji, o tym rozmawialiśmy, tak? Że tych działek jest dziesiątki tysięcy, tak? I właściciele zgodnie z prawem zgłaszali, no tak jak państwo tutaj wcześniej pan Turmisz powiedział, na Glisnowie jest jeszcze jedno zgłoszenie budowy biogazowni, tak? Więc każdy właściciel miał takie prawo zgłosić i oczywiście, jeśli to było zgodne z prawem, zostało wprowadzone. Nikt wcześniej w żaden sposób nie dał jakiejś informacji nam, nie wiem, przychodząc na sesję, czy wcześniej, nie wiem, wystarczył jakiś telefon, że macie państwo w Glisnowie na działce, że ktoś to zauważył, tak? My takich informacji nie mieliśmy. Więc tutaj proszę tego nie traktować, że my podejmowaliśmy uchwałę, bo taki był przekaz medialny, czy podjęliśmy uchwałę w sprawie budowy biogazowni. My nie podjęliśmy takiej uchwały. My podjęliśmy uchwałę w sprawie planu ogólnego dla całej gminy Lubinki.
3: Nie liczyłem, nie analizowałem tego, bo tu jakby nie ma takiej potrzeby, żebyśmy my te statystyki prowadzili, ale to będą dziesiątki działek, na których teoretycznie biogazownię można zlokalizować. A może i setki. Mam też taką informację, ale tutaj też może się muszę dzielić, ale może i nie, czy jest istotna, czy nie. Za granicą naszej gminy, w sąsiednich gminach, też są działki, na których biogazownie są dopuszczone. To są działki, które praktycznie sąsiaduje z tą miejscowością i tam też teoretycznie można. Więc no powiem, że tutaj jakby ten problem troszkę uważam, że jest no nadmiernie, tak bym powiedział, no rozdmuchany, żeby nie używać takiego kolokwializmu, ale do tego można to sprowadzić. Ale okej, państwo mają obawy co do budowy tej biogazowni. Podkreślę, dla tej nieruchomości nie ma złożonych żadnych innych dokumentów, czy nie ma warunków zabudowy, nie ma miejscowego planu, nie ma decyzji środowiskowej.
1: Mieszkańcy, którzy protestowali przeciwko zapisowi, podkreślali jednak, że ich działania nie dotyczyły wyłącznie konkretnej inwestycji. Chodziło również o sposób prowadzenia prac nad dokumentami planistycznymi oraz brak wiedzy o możliwości lokalizacji biogazowni w ich miejscowości.
4: Jako protestujący jednocześnie członkowie KGW Glisnowianki mamy obowiązek zgodnie z naszym statutem reprezentować naszą społeczność wobec organów administracji publicznej, chronić jej praw, prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia na wsi. A oczywistym jest to, że biogazownia w Glisnowie nie poprawi tychże warunków, a wręcz przeciwnie, zakłóci dotychczasowe spokojne życie. Co więcej, uważamy, że pretensje z państwa strony są daleko idącą niestosownością. Szanowni państwo, to my mieszkańcy, wszyscy podpisani pod petycją, to my mamy pretensje na przykład o nierzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych. To obywatele mają prawo rozliczać przedstawicieli władzy, nie odwrotnie. Apelujemy o dialog, nie insynuowanie, że to my zrobiliśmy państwu problem. Z całą stanowczością sprzeciwiamy się takiej narracji. Nasze stroje ludowe są symbolem tradycji i kultury, którą pielęgnujemy od lat. Nosimy je z dumą, reprezentując gminę na wydarzeniach lokalnych i wojewódzkich. Nasze dobre imię, budowane przez lata pracy społecznej, jest wartością, której będziemy bronić.
5: Budowa biogazownia została zielone światło od was 27. Drodzy państwo, to nie my głosowaliśmy, nie my wpisywaliśmy ten wniosek, nie my uznaliśmy go za poprawne formalnie. My nie decydujemy. W związku z tym zacznę od odniesienia się do

0: do wypowiedzi pani szanownej przewodniczącej rady. Droga pani, jeżeli pani nie widziała, tak jak pani przyznała, kilka minut temu czy kilkadziesiąt, o tym wpisie, przepraszam, jak mieliśmy wiedzieć my, zwykli mieszkańcy. Nie rozumiem. Szanowna pani, pani zarzuca, że nie zapraszaliśmy panią albo panu burmistrza na spotkanie. Wszystkie informacje, kiedy mieszkańcy się spotykali, kiedy będą podpisywane petycje, kiedy będzie telewizja pojawy w naszej miejscowości, były upublicznione. No nie wiem, jak to jest, że na przykład pani radna Agata Pomerleska nie potrzebowała specjalnego zaproszenia. Pan radny z powiatu, zewnątrz Wierzowiec nie potrzebował specjalnego zaproszenia, a państwo się tego domagacie od nas. Jeżeli chodzi, panie burmistrzu, o inne działki. Nie widzieliśmy o innych działkach do dzisiaj, ale myślę, że to dobrze się stało, że ten protest jest taki właśnie głośny, dlatego że damy chyba przykład innym też lokalnym społecznościom, żeby w ten sposób wypowiadali się legalnie, zgodnie z konstytucją, bronić swoich praw. Miejmy nadzieję, że wezmą z nas przykład. Czy my to robimy dobrze w sensie skuteczności? Państwo dzisiaj zagłosowali, za co dziękuję, będę jeszcze dziękować. No chyba jesteśmy skuteczni.
1: W trakcie sesji doszło również do wymiany zdań między przedstawicielami mieszkańców a przewodniczącą rady. Dyskusja dotyczyła m.in. informowania lokalnej społeczności i odpowiedzialności za pojawianie się zapisów w planie ogólnym.
2: Nie przypominam sobie, proszę panią, żebym ja gdziekolwiek powiedziała, że ja oczekiwałam na jakiekolwiek zaproszenie. Ja nie oczekiwałam, że państwa na zaproszenie, żebyście do mnie dzwonili, czy mnie zapraszali. A to, że coś państwo stawiacie w media społecznościowe, to nikt z nas nie ma obowiązku, żeby śledzić czyjeś profile, proszę panią. A tak już zupełnie na marginesie, to wie pani, no my jesteśmy małą społecznością i wiemy, że były telefony do niektórych posłów, żeby przyszli na te spotkania, tak? Namawiające je na to spotkanie.
3: Coś tam było?
2: Nie, ja nie mówię, proszę panią, że to coś złego, tak? Tylko proszę tutaj nie próbować mi, że ja oczekuję od państwa, zaproszenia. Pani to powiedziała, że...
0: Pani powiedziała wcześniej, że nie otrzymała pani zaproszenie pana burmistrza na spotkanie z mieszkańcami. Pani to powiedziała.
4: Tak, było to powiedziane.
0: Na tej sesji
4: było to powiedziane.
2: Ale proszę państwa,
4: ale my słyszeliśmy, co państwo mówili. Państwo oczekiwali zaproszenia.
2: Proszę pani, powiadomienia, tak? Proszę panią, ja pracuję, nie wiem, jaki to był dzień tygodnia, już nie chcę powiedzieć.
4: Ale wszyscy z nas pracujemy, tak?
2: I państwo oczekują, bo nie wy zawsze.
4: To państwo oczekujecie, my nie oczekujemy, my was nie oczekiwaliśmy. To wy oczekujecie.
2: No ale ja coś innego wywnioskowałam, że
0: pomyślałam. No to państwo, pani była łaskawa na dzisiejszej sesji, no przecież chyba nie zimcie to nagranie. Powiedzieć, że nie była pani zaproszona, czy tam nie poinformowana.
2: Ale proszę pani, to jest różnica. No teraz zaproszenie, a poinformowanie. Pani insynuuje, że my powinniśmy śledzić media społecznościowe.
0: Pani zrozumiała zupełnie moją.
1: Ostatecznie radni przychylili się do postulatów mieszkańców. Zapis dotyczący możliwości lokalizacji biogazowni w Gliznowie ma zostać usunięty z planu ogólnego. Według szacunków w Polsce dochodzi rocznie do około 2,5–3 tysięcy przestępstw o różnym charakterze z użyciem noża lub innego ostrego narzędzia. Zdecydowana większość ataków nożem w Polsce to zdarzenia o charakterze emocjonalnym, nagłym i rodzinnym. Często w grę wchodzi również alkohol. Ataki z użyciem ostrego narzędzia zdarzają się również we Włocławku. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce podczas festiwalu 3 maja we Włocławku. Ranne zostały wówczas kobieta oraz mężczyzna. Wcześniej w styczniu 74-latek miał ugodzić nożem innego mężczyznę.
5: Prokuratura skierowała akt oskarżenia w sierpniu tego roku przeciwko Henrykowi N., 74-letniemu mieszkańcowi Włocławka, który w styczniu bieżącego roku w jednym z mieszkań spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, powodując u pokrzywdzonego ranę ciętą ramienia lewego, powodując również tutaj uszkodzenia żył i tętnicy po lewej stronie. Henryk N. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień. Oczywiście oskarżony nadal przebywa w areszcie.
1: Henryk N. nie był w przeszłości karany sądownie. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

0: Włocławianie chętnie poruszają się na rowerach. Jednak, aby bezpiecznie poruszać się jednośladem, konieczne są ścieżki rowerowe. Ratusz zleca budowę kolejnych tras rowerowych. Obecnie prace prowadzone są w ramach drugiego etapu budowy ścieżek dla cyklistów.
1: Podkreślam, że mi bardzo zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli realny wybór, w jaki sposób poruszać się po mieście. Dlatego staramy się tą infrastrukturę naszego miasta rozwijać w sposób zrównoważony. Ogromne pieniądze od lat przeznaczamy na rozwój infrastruktury drogowej. Myślę, że kierowcy to widzą, też znają kolejne nasze plany, chociażby związane z budową tunelów pod linią kolejową. Jesteśmy w trakcie też poprawy infrastruktury transportu zbiorowego, ale równie ważne są chodniki, równie ważne są drogi rowerowe i tak jak też deklarowałem, moją ambicją jest doprowadzenie do tego, żeby stworzyć spójną, czyli łączącą się ze sobą włocławską sieć dróg rowerowych, tak żeby swobodnie można było się na rowerze poruszać po całym mieście.
0: Aktualnie prace prowadzone są przy ulicy Wysokiej, od ulicy Rolnej do Nowego Ronda przy Powiatowym Urzędzie Pracy.
1: Budujemy nowe drogi na osiedlu Kazimierza Wielkiego, gdzie w ciągu ulicy Barskiej, ale też w ciągu ulicy Alei Kazimierza Wielkiego nowe drogi rowerowe powstają. No i kończymy też pracę na osiedlu Michelin, gdzie łączymy tak naprawdę te zadania, które już wykonaliśmy w poprzednich latach. Mam tutaj na myśli odcinek pomiędzy rondem na ulicy, przy ulicy Szewskiej, a ulicą Liściastą. Tutaj ten odcinek dróg rowerowych też aktualnie budujemy. Jesteśmy też na etapie projektowania kolejnych elementów w ramach trzeciego etapu, więc jeżeli mieszkańcy mają jakieś pomysły, jakieś sugestie, to też jesteśmy otwarci. Moją ambicją jest, żeby faktycznie w sposób bezpieczny można było się po całym mieście na rowerze poruszać.
0: Ratusz planuje już przygotowania do trzeciego etapu. Część prac będzie polegała na połączeniu istniejących już lub aktualnie budowanych ścieżek rowerowych.
1: W trzecim etapie na pewno powstanie odcinek wzdłuż ulicy Polnej do ulicy Cellozowej, tak żeby połączyć tutaj te istniejące drogi rowerowe oraz wzdłuż ulicy Łęckiej aż do Ogniowej i w dół do bulwarów, bo tutaj też jest taki brakujący element. Oprócz tego pracować będziemy nad Velostradą, czyli nad ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Wisły od ulicy Hutniczej aż do stopnia wodnego na Wiśle. No, taki jest przynajmniej plan. No i bardzo ważnym tematem i zagadnieniem jest też budowa drogi rowerowej przy ulicy Krzywa Góra, która połączy istniejącą drogę rowerową wzdłuż ulicy Toruńskiej z naszą włocławską strefą rozwoju gospodarczego, bo też mam sygnały, że wielu pracowników chciałoby skorzystać z możliwości, nawet korzystają już dzisiaj z możliwości dojazdu na rowerze do swoich zakładów pracy, a tam aktualnie jest no, blisko 1000 miejsc pracy. Natomiast no, nie ma jak, dlatego że tej infrastruktury brakuje, więc myślę, że w kolejnych etapach też się pochylimy nad tymi zagadnieniami.
0: Ścieżki rowerowe pełnią istotną rolę w rozwoju nowoczesnych miast i turystyki, zapewniając bezpieczną i ekologiczną mobilność. Długodystansowe trasy i szlaki przyciągają turystów oraz wspierają lokalną gospodarkę. W Ratuszu podpisano umowę na dofinansowanie w ramach programu Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne 2026. Miasto pozyskało ponad 81 650 zł, a łączna wartość całego projektu wynosi około 91 000 zł. Dzięki temu wsparciu miejskie żłobki zyskają nowoczesny sprzęt do zajęć sensoryczno-motorycznych.
2: Wczoraj prezydent Włocławka razem z wicewojewodą kujawsko-pomorskim podpisali umowę na dofinansowanie tego programu w kwocie ponad 91 000 dla dwóch żłobków naszych miejskich. Żłobek przy ulicy Żytniej, co prawda, który teraz będzie remontowany, ale oczywiście środki będą czekały na doposażenie w sale sensoryczne i sale edukacyjne. I żłobek przy ulicy Wienieckiej. Środki finansowe są właśnie na przygotowanie, na doposażenie właśnie tych sal sensorycznych dla tych najmłodszych naszych Włocławian. Cieszymy się bardzo,

0: Też staramy się również zabezpieczać wszystko, co najlepsze dla tych najmniejszych, najmłodszych Wrocławian, tak żeby rzeczywiście byli zaopiekowani, ale też w godnych i dobrych i profesjonalnych warunkach mogli się rozwijać. Ważne jest to, że od 2 lat weszły, tak naprawdę w zeszłym roku weszły standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Dlatego też sięgamy po wszystkie, jako miasto Włocławek, jako samorząd sięgamy po wszystkie środki w ramach programów rządowych, które mają podnieść standard wychowania dla dzieci, czyli nie tylko przestrzeń, przygotowanie profesjonalnej przestrzeni do zabawy, wsparcie tej przestrzeni do zabawy, ale także przygotowanie i wsparcie dla kadr opiekujących się tymi najmłodszymi.
1: Sale sensoryczne służą do kontrolowanej stymulacji zmysłów. Pomagają mózgowi prawidłowo odbierać, przetwarzać i odpowiadać na bodźce płynące z otoczenia. Oferują bezpieczną przestrzeń wolną od nadmiaru bodźców i ekranów, pomagając w redukcji stresu oraz przebodźcowania.
0: Sale sensoryczne to są takie przestrzenie, w których dziecko nabywa umiejętności motorycznych, wspiera ten rozwój swój emocjonalny, bo w tym wieku i emocje, i umiejętności ruchowe idą w parze, powinny iść w parze i dzięki temu dziecko się rozwija. Wtedy można również diagnozować różnego rodzaju odstępstwa, powiedzmy, od pewnych standardów, diagnozować dziecko i też będzie łatwiej mu funkcjonować na innych etapach kształcenia. Dlatego też dla nas istotne jest, żeby na tym etapie rozwijać tych najmłodszych właśnie w ramach tych sensorycznych sal, gdzie dzieci mają do zabawy, bo tak naprawdę to jest taki rozwój poprzez zabawę różnego rodzaju sprzęty, które rozwijają na przykład zmysły, rozwijają, wspierają rozwój wszystkich naszych zmysłów, plus jeszcze idzie, ma to wpływ również na takie emocjonalne, poznawcze funkcjonowanie, na ten poznawczy rozwój małego człowieka.
1: Inwestycje stworzą jeszcze lepsze warunki do prawidłowego rozwoju sensorycznego, emocjonalnego i ruchowego najmłodszych mieszkańców Włocławka. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Włocławku i okolicach. Już w sobotę rano będzie można rozpocząć dzień od sportowej rywalizacji, a później skorzystać z propozycji kulturalnych, edukacyjnych i rodzinnych. Sobotni program rozpocznie się o godzinie 8.30 w Hali Mistrzów, gdzie odbędzie się trzeci turniej badmintona o fajansową lotkę. Wcześniej od godziny 8.00 zawodnicy będą mogli wziąć udział w rozgrzewce. W turnieju wystartują zarówno doświadczeni gracze, jak i amatorzy. Przygotowano także kategorię dla dzieci w wieku od 12 do 14 lat, a na uczestników czekają nagrody inspirowane włocławskim fajansem. W samo południe w Muzeum Etnograficznym przy Bulwarach zaplanowano kuratorskie zwiedzanie wystawy Autostradą do Przeszłości. Spotkanie organizowane jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzający poznają historię badań archeologicznych prowadzonych na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej oraz zobaczą zabytki odkryte między innymi podczas inwestycji infrastrukturalnych.
2: Chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się tutaj u nas. I w ramach tej imprezy zapraszam serdecznie na oprowadzanie po wystawie. Będzie to naprawdę ostatni dzwonek, żeby tą wystawę obejrzeć, ponieważ będziemy ją prezentować tylko i wyłącznie do niedzieli. Kto jeszcze nie widział, zapraszam, będzie kilka niespodzianek.
1: Również o godzinie 12 w Teatrze Impresaryjnym rozpocznie się trzecia edycja Crazy Kids Day. W programie znalazły się zawody taneczne, bitwy w różnych kategoriach wiekowych, warsztaty breakdance i graffiti, a także koncerty hip-hopowe. Rejestracja zawodników rozpocznie się już o godzinie 9. W wydarzeniu towarzyszyć będzie również Graffiti Jam przy ulicy Wojskowej 27.
3: Witajcie! Obecnie znajdujemy się przed Teatrem Impresaryjnym we Włocławku, gdzie dokładnie już 19 września odbędzie się Crazy Kids Day. Startujemy o godzinie 12. W Teatrze Impresaryjnym przez cały dzień odbywać się będą bitwy taneczne w kategoriach od najmłodszych do najstarszych. Przed teatrem odbędą się darmowe warsztaty z graffiti dla dzieci i młodzieży. Finałem imprezy będą koncerty hip-hopowe i afterparty w klubie Żar. Na ulicy Wojskowej odbywać się będzie Graffiti Jam, gdzie będziecie mogli podziwiać najlepszych polskich rajterów przy pracy. Łączna pula nagród to ponad 10 tysięcy złotych, także nie może Was zabraknąć.
1: O tej samej porze w kawiarni obywatelskiej w Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja rozpocznie się wydarzenie Dłoni Malarek. Artysta Robert Rutkowski będzie wykonywał na żywo ceramiczne odlewy dłoni włocławskich malarek fajansu. Instalację i sam proces powstania odlewu

0: Będzie można oglądać przez cały weekend. O godzinie 14 na Starym Rynku pojawi się mobilne miasteczko Kopernika. Do godziny 18 mieszkańcy będą mogli korzystać z atrakcji związanych z nauką i astronomią. Sobotnie popołudnie będzie można spędzić także w Warzonchewce Polskiej. O godzinie 15 przy remizie Strażackiej rozpocznie się piknik sałecki. Organizatorzy zaplanowali wspólne pieczenie kiełbasek oraz słodki poczęstunek. W niedzielę o godzinie 10 odbędzie się jarmark zdrowej żywności, podczas którego lokalni producenci zaprezentują swoje produkty. To propozycja dla osób, które chcą zaopatrzyć się w regionalne wyroby i porozmawiać z ich twórcami. Weekendowe wydarzenia zakończy niedzielne spotkanie w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. O godzinie 12 powróci cykl Dzieje sztuki w Zarysie, tym razem poświęcony sztuce romantyzmu. Wykład poprowadzi Jerzy Japczyński, adiunkt z działu sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
1: Tytuł wykładu: Romantyzm, wniosłość uczuć. Podczas tego spotkania będą zaprezentowane przykłady malarstwa romantycznego, zarówno polskiego, niemieckiego, angielskiego, ale też ogrodów romantycznych, jakie powstawały w różnych częściach Europy, też w sumie stosunkowo blisko nas w Arkadii koło Łowicza. Mam nadzieję, że zgłębiając tą sztukę romantyczną i te wzniosłe uczucia towarzyszące artystom oraz osobom korzystającym z tych dzieł sztuki, ale też korzystającym z ogrodów, osoby, które przyjdą, też poczują ten romantyczny klimat.
0: Weekend to dobra okazja, by spędzić wolny czas aktywnie, poznać lokalną historię albo po prostu spotkać się z innymi.
2: Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Od 15 września mogą nakładać mandaty za kolejne wykroczenia, m.in. związane z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych, ochroną środowiska czy sprzedażą napojów energetycznych.
3: Z dniem 15 września weszły w życie nowe uprawnienia dotyczące pracy strażników miejskich i gminnych. No i w tym momencie oczywiście dotyczą one również strażników miejskich z naszego miasta. Są one zapisane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, które mówi o tym, jakie uprawnienia mają strażnicy miejscy w drodze mandatu karnego. Tych zmian jest kilka, jeśli dobrze pamiętam, 8. Natomiast z tych najciekawszych, które będą, myślę, dotyczyły mieszkańców, to uprawnienie z kodeksu wykroczeń, które mówi o tym, że przy umyślnym utrudnianiu prowadzonych czynności służbowych przez funkcjonariusza publicznego może on nałożyć mandat karny. Druga taka zmiana z tego kodeksu wykroczeń dotyczy, tu jest dosyć duża ciekawostka, możliwości nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na osoby poruszające się po drogach publicznych, w strefach ruchu i strefach zamieszkania, w momencie, gdy opuszczane są zapory te kolejowe, bądź też gdy już są opuszczone, bądź też gdy miga naprzemiennie czerwone światło. Tutaj ta kara jest dosyć wysoka, warto przypomnieć, jest to 2000 zł. Poza tym też taka dosyć ciekawa sprawa, strażnicy będą mogli nakładać mandaty karne na osoby, które sprzedają osobom poniżej 18 roku życia napoje z zawartością kofeiny i tauryny.
2: Nowe przepisy pozwalają im również reagować na nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej, brak obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie, czy niewykonanie obowiązków związanych ze zwalczaniem szkodników.
3: Jeszcze jedna też taka ciekawa zmiana. Będziemy mogli nakładać mandaty karne na osoby, które fotografują obiekty o charakterze wojskowym, oczywiście obiekty odpowiednio oznakowane. No i jeszcze też jedna ze zmian, która została nam przywrócona. Przez kilka miesięcy nie mieliśmy możliwości sami prowadzić czynności związanych z również nakładaniem mandatów karnych na właścicieli psów, które nie zostały zaszczepione ochronnie przeciwko wściekliźnie.
2: Zbliża się sezon grzewczy, więc szczególnie ważna jest zmiana dotycząca kontroli ogrzewania. Strażnicy miejscy mogą sprawdzać, czy mieszkańcy palą w piecach i czy przestrzegają przepisów antysmogowych. Za ich złamanie mogą wystawić mandat.

infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Hopedia, witam Państwa serdecznie po wakacyjnej przerwie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog. Witam Ciebie, Ewo,
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. No i dziś o miesiącu wrześniu porozmawiajmy, bo to jest taki trudny miesiąc dla rodzin, szczególnie tych rodzin, które mają dzieci i to dzieci w takim wieku szkolnym, nawet do szkoły średniej by powiedziała, bo niby nic wielkiego, po wakacjach wszystko wraca do normy, a jednak to jest taki bardzo trudny miesiąc, gdzie na nowo budujemy wiele naszych planów, zmienia się harmonogram dnia, czasami całych tygodni i miesięcy. No właśnie, jak go przetrwać, ten wrzesień i co tak naprawdę przez

0: sprawia nam najwięcej kłopotów.
1: Tak,
0: To jest
1: zdecydowanie.
0: doświadczenia. Mama dwójki małych
1: Tak.
0: dzieci, proszę bardzo.
1: Zdecydowanie, jeśli chodzi o wrzesień, to on jest bardzo, bardzo dla nas stresujący. Mimo, że teoretycznie wiemy, że co roku nas to czeka,
0: Oczywiście.
1: ale jednak, kiedy to już przychodzi, to zupełnie inna sprawa. Tym bardziej, że tego czasu przede wszystkim.

0: ogromu obowiązków, jeżdżenia i kosztów, które też we wrześniu są niemałe.
1: Zwłaszcza, że plan lekcji we wrześniu w szkołach, on się dopiero kształtuje i czasami wywraca do góry nogami, więc zaplanowanie zajęć popołudniowych, no czasami nie ma specjalnie sensu, bo się okazuje, że znów czeka nas stres, bo musimy wszystko przemeblować. Trudno jest szczególnie tym dzieciom, które po raz pierwszy przekraczają progi przedszkola, czy już dorosłe, prawda, idą do szkoły. Niby to wiemy, niby rodzice starają się przygotować do tego samych siebie, ale również swoje pociechy, ale jest to trudny okres, mierzą się z takimi różnymi nastrojami dzieci, prawda?
0: Zdecydowanie i dzieci, i rodzice. I sama chyba nie potrafię ocenić, kto bardziej, bo jednak tutaj tych emocji jest naprawdę wiele, szczególnie kiedy dzieci idą po raz pierwszy do szkoły, albo później, kiedy to jest na przykład klasa czwarta i też zmieniają się reguły, zasady, a czasem i osoby, z którymi idziemy do szkoły. Później znowu, kiedy kończy się szkoła podstawowa, to ponownie pojawiają się te trudności z odnalezieniem się w nowym środowisku, także tak naprawdę te zmiany są dla nas nieuchronne i na pewno warto zwracać tutaj uwagę na to, aby w tych zmianach nie dokładać sobie jeszcze bardziej, tylko bazować na tym, co naprawdę musimy zrobić i obserwować zarówno siebie, jak i dziecko, jak my to znosimy i co rzeczywiście możemy jeszcze zrobić, aby jednak ten czas...
1: Ewa, co możemy zrobić, jeżeli dziecko po raz pierwszy przekracza próg przedszkola? A powiedzmy, że jest to dziecko, które już chodziło do żłobka, więc wydawać by się mogło, że już ten kontakt z dziećmi miało, że już tak jest troszeczkę uspołecznione i tak dalej. Tymczasem przedszkole to zupełnie inny rozdział jego życia i nagle nasze dziecko zaczyna być markotne, płacze, widzimy, że jest smutne. Jak możemy je wesprzeć w tym?
0: Tak, na pewno to się może zdarzyć, szczególnie dlatego, że w przedszkolach dzieci jest zdecydowanie więcej w grupie, także warto zwrócić przede wszystkim uwagę na takie aspekty i emocjonalne, i sensoryczne, dlatego że dziecku może być trudno po prostu odnaleźć się w grupie i potrzebuje tego czasu, adaptacji, tego, abyśmy pytali o to, co się działo danego dnia, czy w czymś możemy mu pomóc, ale też bardzo ważne jest to, żeby obserwować, jak dziecko sobie radzi z tym, że jednak teraz albo jest dzieci więcej niż w żłobku, albo w ogóle trafiło do grupy, a wcześniej funkcjonowało w domu z rodzicem czy z dziadkami opiekunką. Tak więc może się okazać, że dla dziecka jest zbyt głośno, zbyt wiele się dzieje, będzie trzeba ograniczyć jakieś bodźce po południu, być może nie zawsze będzie można iść na popołudniowe zakupy z dzieckiem, bo po prostu będzie to już dla niego zbyt dużo, a może będzie potrzebować jakichś słuchawek wyciszających, żeby już w przedszkolu sobie troszeczkę ulżyć. Także ważny jest też kontakt przede wszystkim z nauczycielem i wspólnymi siłami szukanie rozwiązań.
1: Co powinno nas szczególnie zaniepokoić, a kiedy nie powinniśmy przedwcześnie panikować, prawda? Bo to są takie dwie skrajności czasami.
0: Mówi się teoretycznie, że okres adaptacyjny to jest mniej więcej około 4 tygodni, wtedy nie powinniśmy panikować. Natomiast tak naprawdę z punktu widzenia psychologicznego i z obserwacji widzimy coraz częściej jako psycholodzy, że tak naprawdę to ta adaptacja może trwać nawet i 2 albo więcej miesięcy. Natomiast jeśli rzeczywiście to się przedłuża i trwa 8-10 tygodni i dalej jest podobnie i nie widzimy żadnej najmniejszej zmiany, dziecko nadal płacze, wyrywa nam się z rąk już przed przedszkolem, że nie chce do niego wejść, że w ogóle nie będzie się rozbierało. To jest dla nas sygnał, że coś rzeczywiście może się dziać i tutaj powinna nam się zapalić taka lampka, że być może dziecko rzeczywiście się w tym miejscu nie odnajduje i trzeba szukać przyczyn.
1: Widzimy, że nasze dziecko, na razie zostańmy przy przedszkolakach, nasze dziecko jest przy tych najmłodszych, że nasze dziecko jest markotne, nieswoje, troszeczkę zachowuje się inaczej niż zwykle i to widać, być może nie rozpacza szczególnie. Powiedz, jakimi pytaniami, jak rozmawiać z tym dzieckiem, żeby wyciągnąć te informacje, które będą właśnie dla nas sygnałem na to, że na przykład to hałas, to duża grupa, no bo z dzieckiem nie jest łatwo takim małym rozmawiać, żeby uzyskać to, co my chcemy, tak?
0: Zdecydowanie. I jeśli my po prostu usiądziemy i zaczniemy rozmawiać, to szanse na to, że dostaniemy odpowiedź, są naprawdę marne.
1: No
0: warto korzystać przede wszystkim z różnego rodzaju bajek terapeutycznych, które będą wprowadzały w temat, mówiły o innym dziecku, które miało podobne trudności, jakie my podejrzewamy. I wtedy, kiedy przeczytamy taką bajkę, możemy zadać

0: dziecku pytania, czy ty czujesz się podobnie, czy widzisz jakieś podobieństwa, może ty masz inaczej. Czyli przede wszystkim bazując na tym, co jesteśmy w stanie wcześniej wysłuchać, obejrzeć i przedstawić dziecku jakąś realną historię. Dopiero wtedy przechodzimy do pytań.
1: Czyli posadzenie, tak jak mówisz, 3, 4, a nawet 5-latka i odpytanie go, a pani była miła, a dzieci były miłe, a czy smakował ci dzisiaj podwieczorek? Niewiele w ten sposób informacji uzyskamy.
0: Zdecydowanie, dziecko nam się pospina, nie będzie wiedziało, jaki jest cel tej rozmowy, bo nie będzie wiedziało, czy to jest tak, że my chcemy mu pomóc, czy my chcemy wypytać, żeby wręcz zaszkodzić, tak? I iść opowiedzieć nauczycielowi, podzielić się z nim tym. Więc dziecko musi na początku mieć zbudowany taki obszar bezpieczeństwa, zrozumienia. Musimy pokazać mu, że my to robimy po to, żeby rzeczywiście wejść w ten jego świat, zrozumieć i pomóc.
1: Wspomniałaś o tym, że wrzesień to jest taki miesiąc również, w którym planujemy te zajęcia popołudniowe. Powiedziałaś już na pewno, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, nie robić tego za wcześnie, dać sobie też czas. No właśnie, ale czy taka organizacja dla dziecka tutaj codziennie, od poniedziałku do piątku, popołudnia na różnego rodzaju zajęcia, rodzice się wtedy cieszą, o, ono się rozwija, to jest dobry pomysł.
0: To jest bardzo indywidualna sprawa, bo dla jednego dziecka to będzie ekstra pomysł i rzeczywiście będzie się realizowało i nie będziemy obserwować skutków ubocznych, wręcz przeciwnie, będzie nawiązywać dużo świetnych relacji, będzie się rozwijać, będzie pogodne w domu, kiedy już wieczorem będziemy wspólnie i będzie opowiadać z radością o tych zajęciach, a może się okazać, że wręcz przeciwnie, dziecko jest bardzo mocno przestymulowane tą ilością i jest to dla niego zbyt trudne. Nie wszystkie zajęcia też muszą mu się podobać, a więc to też jest kwestia ważna do zwrócenia uwagi, nie tylko efekty, ale czasami też kwestia tego, czy dziecko po prostu chce uczęszczać na te zajęcia. I tutaj taką kwestią, którą ostatnio usłyszałam i chętnie przekazuję rodzicom, to jest tak zwany test listopadowego czwartku. Jeśli odpowiadamy sobie na pytanie, że w listopadowy czwartek, taki z największą pluchą po ciemku, nie mielibyśmy ochoty iść na te zajęcia, to znaczy, że coś jest nie tak i trzeba poszukać rozwiązań. Tak, szczególnie jeśli to jest kwestia takich typowo dodatkowych zajęć, a nie takich koniecznych, terapeutycznych czy korepetycji, kiedy dziecko rzeczywiście bardzo, bardzo intensywnie sobie nie radzi.
1: My jako dorośli ciągle poszukujemy tego, co jest dla nas dobre, co sprawia nam przyjemność i podobnie dzieci, a propos tej rezygnacji z zajęć, może być tak, i czy wtedy pozwolić dziecku od razu podjąć decyzję, że nie, że na przykład chce tańczyć, śpiewać, chce chodzić na piłkę, no i tak po jakimś tam czasie, powiedzmy po piątych zajęciach, mówi, nie, nie, dzisiaj to ja nie chcę, bo ja w ogóle tego nie, ja w ogóle tego nie lubię. Czy to już jest powód, okej, rezygnujemy, czy może się tak zdarzyć, że po prostu tak zwyczajnie jak każdy z nas, dziecko ma gorszy dzień, jest zmęczone i akurat no nie po drodze mu z tym zajętym popołudniem.
0: Tak, wszystko na pewno zależy od tego, ile już czasu dziecko uczęszcza
1: No
0: na
1: właśnie.
0: zajęcia, bo jeśli to są pierwsze, to ja jestem zwolenniczką tego, żeby ustalić z dzieckiem, że okej, ustalmy sobie taki próbny miesiąc, jeśli po nim
1: No
0: rzeczywiście,
1: właśnie.
0: opowiadając mi o zajęciach, będziesz nadal tego samego zdania, to rozumiem, ale musimy mieć argumenty, żeby rzeczywiście pozwolić na to, żeby zrezygnować, bo rzeczywiście może być też tak, że dziecko po prostu tego dnia akurat czuło się gorzej, albo pani użyła nie tych kolorów w zadaniu, które dziecko chciało, albo zabrakło jakiegoś materiału dla niego. I była to jednorazowa sytuacja, która później się nie powtórzy. Dlatego obserwujemy, dajemy trochę czasu, żeby też nie rezygnować od razu, jak tylko dziecko nam powie, chyba że to są jakieś skrajne sytuacje, że coś naprawdę złego się tam wydarzyło, ale jeśli nie, to raczej dajemy trochę czasu po to, aby też dziecko nauczyło się tej obowiązkowości. Także jeżeli już rozpoczęliśmy jakieś zadanie, no to albo je dokańczamy, albo musimy mieć naprawdę poważne argumenty, żeby je przerwać.
1: Co na koniec zapytam cię, co każda albo co rodzice i jak mogą wspierać w tym jednak trudnym okresie, bo nawet powrót po wakacjach do szkoły, gdzie już rozstajemy się tylko na 2 miesiące z znanymi nam koleżankami i kolegami, no jest trudny. Pozwoliliśmy sobie na tą odrobinę luzu, zanim się zbierzemy, to trochę musi to potrwać. jak rodzice mogą wspierać swoje dziecko w tym przejściowym okresie, no tak jak powiedziałaś, tego miesiąca czasu?
0: Być bardzo intensywnie uważnymi na to,

0: co się wydarza, czy dziecko przychodzi danego dnia bardzo zestresowane, czy przemęczone, czy widać, że prawdopodobnie pokłóciło się z jakąś koleżanką, kolegą, wtedy poświęcić ten czas rzeczywiście, żeby zgłębić tę sytuację i próbować wspólnie znajdować rozwiązania, zresztą nie tylko na początku, ale i później, ale też warto szukać takich rzeczy, które dziecko lubi, które je relaksują i które możemy zrobić popołudniami po to właśnie, żeby ono jednak dobrze kojarzyło ten czas, mimo że wdraża się w coś, czego może niekoniecznie do końca lubić.
1: Tak trochę możemy przedłużyć, taki pomost zrobić między tym obowiązkiem, a tą labą, które
0: dokładnie.
1: Ten wrzesień może być takim miesiącem, kiedy coś tam możemy odpuścić dziecku.
0: Jeszcze ten wrzesień to jest taki moment, kiedy pogoda zazwyczaj w miarę nam sprzyja, także te wypady na place zabaw i w inne miejsca, które były w wakacje, można spokojnie przedłużyć, pewne rzeczy można, jakieś drobne zadania wykonać, niekoniecznie w domu przy biurku, ale może zabierając właśnie gdzieś tam na jakiś piknik, czy robiąc w jakichś przyjemniejszych warunkach, korzystajmy z tego, póki jest taka jeszcze możliwość, bo pewnie już niedługo, także póki co, póki można jakkolwiek wydłużyć trochę ten czas i poczucie się trochę jeszcze, jakbyśmy byli w okresie wakacyjnym, to po prostu róbmy.
1: Czyli ta teoria nie do końca się sprawdza, która mówi o tym, ok, początek roku szkolnego, zmieniamy, wstajesz o godzinie 7, kładziesz się o 19, musisz się wyspać, po tym jak w wakacje dziecko miało chociażby ten godziny snu rozregulowane, nie do końca się sprawdza, prawda? Takie
0: plan
1: przejście
0: jest
1: do
0: świetny rygoru.
1: Natomiast
0: w teorii zobaczmy sami, czy jak będziemy przez miesiąc chodzić spać o godzinie 1, to jednego dnia natychmiast będzie nam łatwo zmienić to i pójść spać w zupełnie innych warunkach. No nie, potrzebujemy tego, aby to krok po kroku gdzieś tam przesuwać i dopiero za jakiś czas osiągnąć rzeczywiście ten efekt, którego potrzebujemy. Można się przygotować i zacząć już w połowie sierpnia, ale wiedzmy,
1: co to za
0: że
1: wakacje?
0: To właśnie, nikt raczej tego wprowadzać nie będzie. Także no, musimy pogodzić się w związku z tym, z tą konsekwencją, że zaczynamy we wrześniu, ale nie będzie wszystko pierwszego dnia od razu tak, jakbyśmy tego chcieli.
1: No właśnie, bo tak jest ze snem i z każdą inną czynnością, od którego dziecko zdążyło się odzwyczaić na zwyczajniej w świecie i wróci do normy, bo za chwilę wpadnie w ten swój rytm.
0: Dokładnie, ale do tego potrzebujemy odrobiny czasu i nie nakładania zbyt dużej presji i na siebie, i na dziecko,
1: no
0: bo to do niczego dobrego nie prowadzi.
1: Tak, my jako rodzice też powinniśmy dać sobie na wstrzymanie trochę.
0: Tak.
1: Dziękuję bardzo, Ewa, za dzisiejsze spotkanie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, była gościem Psychopedii. Proszę Państwa, widzimy się już za tydzień w piątek. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Mieszkańcy Gliznowa dopięli swego. Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim radni zdecydowali o usunięciu z planu ogólnego zapisu, który dopuszczał możliwość lokalizacji biogazowni w tej miejscowości. To właśnie ten zapis w ostatnich tygodniach wywołał sprzeciw lokalnej społeczności.
1: No mieszkańcy tutaj podkreślają, myślę, że w pewnym sensie bardzo zaniepokojeni w ogóle samą możliwością w tym planie ogólnym lokalizacji biogazowni, podkreślają, że nie wyrażają na to zgodę. Oczywiście mają do tego prawo i tutaj Rada się przychyliła do wniosku mieszkańców i będziemy dokonywać zmiany planu, żeby tej biogazowni tam nawet nie dopuścić.
0: Sam zapis w planie ogólnym nie oznaczał jeszcze rozpoczęcia inwestycji. Jak wyjaśniano podczas sesji, do urzędu nie wpłynął wniosek inwestora o budowę biogazowni. Nie złożono również dokumentów dotyczących decyzji środowiskowej czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Władze gminy podkreślały na obradach też, że podobne możliwości lokalizacji tego typu obiektów mogą dotyczyć większej liczby działek.
2: My nie mieliśmy wiedzy na temat, że ja przynajmniej nie miałam wiedzy, że na wcześniej, że na jakiejś tam działce w miejscowości Glisnowo jest właściciel ma zamiar wybudowania biogazowni. Tak jak pan Dumisz powiedział, zresztą my o tym już rozmawialiśmy, którzy byli w piątek na komisji, o tym rozmawialiśmy, tak? Że tych działek jest dziesiątki tysięcy, tak? I właściciele

0: zgodnie z prawem zgłaszali, to tak jak Państwo tutaj wcześniej Pan Turbisz powiedział, na Kwisnowie jest jeszcze jedno zgłoszenie gruntowe progresowni, tak? Więc każdy właściciel miał takie prawo zgłosić i oczywiście, jeśli to było zgodne z prawem, zostało wprowadzone. Nikt wcześniej w żaden sposób nie dał jakiejś informacji nam, nie wiem, przychodząc na sesję, czy wcześniej, nie wystarczył jakiś telefon, że macie Państwo w Gliznowie na działce, że ktoś to zauważył, tak? My takich informacji nie mieliśmy. Więc tutaj proszę tego nie traktować, że my podejmowaliśmy uchwałę, bo taki był przekaz medialny, czy podjęliśmy uchwałę w sprawie budowy biogazowni. My nie podjęliśmy takiej uchwały. My podjęliśmy uchwałę w sprawie planu ogólnego dla całej gminy Lubinki.
1: Nie liczyłem, nie analizowałem tego, bo tu jakby nie ma takiej potrzeby, żebyśmy my te statystyki prowadzili, ale to będą 10 widziałek, na których teoretycznie biogazownię można zlokalizować. A może i setki. Mam też taką informację, ale tutaj też może się muszę dzielić, ale może imione, czy jest istotna, czy nie. Za granicą naszej gminy, w sąsiednich gminach, też są działki, na których biogazownie są dopuszczone. To są działki, które praktycznie sąsiaduje z tą miejscowością i tam też teoretycznie można. Więc no powiem, że tutaj jakby ten problem troszkę uważam, że jest no nadmiernie, tak bym powiedział, no rozdmuchane, żeby nie używać takiego kolokwializmu, ale do tego by można to sprowadzić. Ale okej, Państwo mają obawy co do budowy tej biogazowni. Podkreślę, daty nieruchomości nie ma złożonych żadnych innych dokumentów, czy nie ma warunków zabudowy, nie ma miejscowego planu, nie ma decyzji środowiskowej.
2: Mieszkańcy, którzy protestowali przeciwko zapisowi, podkreślali jednak, że ich działania nie dotyczyły wyłącznie konkretnej inwestycji. Chodziło również o sposób prowadzenia prac nad dokumentami planistycznymi oraz brak wiedzy o możliwości lokalizacji biogazowni w ich miejscowości.
3: Jako protestujący, jednocześnie członkowie KGW Gliznowianki, mamy obowiązek zgodnie z naszym statutem reprezentować naszą społeczność wobec organów administracji publicznej, chronić jej praw, prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia na wsi. A oczywistym jest to, że biogazownia w Gliznowie nie poprawi tychże warunków, a wręcz przeciwnie, zakłóci dotychczasowe, spokojne życie. Co więcej, uważamy, że pretensje z Państwa strony są daleko idącą niestosownością. Szanowni Państwo, to my mieszkańcy, wszyscy podpisani pod petycją, to my mamy pretensje na przykład o nierzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych. To obywatele mają prawo rozliczać przedstawicieli władzy, nie odwrotnie. Apelujemy o dialog, nie insynuowanie, że to my zrobiliśmy Państwu problem. Z całą stanowczością sprzeciwiamy się takiej narracji. Nasze stroje ludowe są symbolem tradycji i kultury, którą pielęgnujemy od lat. Nosimy je z dumą, reprezentując gminę na wydarzeniach lokalnych i wojewódzkich. Nasze dobre imię, budowane przez lata pracy społecznej, jest wartością, której będziemy bronić.
4: Budowa biogazownia została zielony światło od was 27. Drodzy Państwo, to nie my głosowaliśmy, nie my wpisywaliśmy ten wniosek, nie my uznaliśmy go za poprawne formalnie. My nie decydujemy. W związku z tym zacznę od odniesienia się do najpierw wypowiedzi Pani Szanownej Przewodniczącej Rady. Droga Pani, jeżeli Pani nie widziała, tak jak Pani przyznała, kilka minut temu czy kilkadziesiąt, o tym wpisie, przepraszam, jak mieliśmy wiedzieć my, zwykli mieszkańcy? Nie rozumiem tego. Szanowna Pani, Pani zarzuca, że nie zapraszaliśmy Panią albo Panu Burmistrza na spotkanie. Wszystkie informacje, kiedy mieszkańcy się spotykali, kiedy będą podpisywane petycje, kiedy będzie telewizja pojawy w naszej miejscowości, były upublicznione. No nie wiem, jak to jest, że na przykład pani radna Agata Fomer-Muleska nie potrzebowała specjalnego zaproszenia. Pan radny z powiatu, Zygmunt Wierzowiecki nie potrzebował specjalnego zaproszenia, a państwo się tego domagacie od nas. Jeżeli chodzi, panie burmistrzu, o inne działki. Nie widzieliśmy o innych działkach do dzisiaj, ale myślę, że to dobrze się stało, że ten protest jest taki właśnie głośny, dlatego że damy chyba przykład innym też lokalnym społecznościom, żeby w ten sposób wypowiadali się legalnie.

0: zgodnie z konstytucją bronić swoich praw. Miejmy nadzieję, że wezmą z nas przykład. Czy my to robimy dobrze w sensie skuteczności? Państwo dzisiaj zagłosowali. Za co dziękuję. Będę jeszcze dziękować. No chyba jesteśmy skuteczni.
1: W trakcie sesji doszło również do wymiany zdań między przedstawicielami mieszkańców a przewodniczącą rady. Dyskusja dotyczyła między innymi informowania lokalnej społeczności i odpowiedzialności za pojawianie się zapisów w planie ogólnym.
2: Nie przypominam sobie, proszę panią, żebym ja gdziekolwiek powiedziała, że ja oczekiwałam na jakiekolwiek zaproszenie. Ja nie oczekiwałam, proszę państwa, na zaproszenie, żebyście do mnie dzwonili czy mnie zapraszali. A to, że coś państwo stawiacie w media społecznościowe, to nikt z nas nie ma obowiązku, żeby śledzić czyjeś profile, proszę panią. A tak już zupełnie na marginesie, to wie pani, no my jesteśmy małą społecznością i wiemy, że były telefony do niektórych posłów, żeby przyszli na te spotkania, tak? Namawiające je na to spotkanie.
0: Coś tam było?
2: Nie, ja nie mówię, proszę panią, że to coś złego, tak? Tylko proszę tutaj nie próbować mi, że ja oczekuję od państwa, zaproszenia. Pani to powiedziała, że...
0: Pani powiedziała wcześniej, że nie otrzymała pani zaproszenie pana burmistrza na spotkanie z mieszkańcami. Pani to powiedziała.
3: Tak, było to powiedziane.
0: Na tej sesji
3: było to powiedziane.
2: Ale proszę państwa,
3: ale my słyszeliśmy, co państwo mówili. Państwo oczekiwali zaproszenia.
2: Proszę pani, powiadomienia, tak? Proszę panią, ja pracuję, nie wiem, jaki to był dzień tygodnia, już nie chcę powiedzieć.
3: Ale wszyscy z nas pracujemy, tak?
2: I państwo oczekują, bo nie wy za
3: nie. To państwo oczekujecie, my nie oczekujemy, my was nie oczekiwaliśmy. To wy oczekujecie.
2: Ale ja coś innego wywnioskowałam, żeby powiedzieć.
0: Pani była łaskawa na dzisiejszej sesji, no przecież chyba nie zniknie to nagranie. Powiedzieć, że nie była pani zaproszona, czy tam nie poinformowana.
2: Ale proszę pani, to jest różnica. No teraz zaproszenie, a poinformowanie. No pani insynuuje, że my powinniśmy śledzić media społecznościowe.
0: Pani się zrozumiała zupełnie moją
1: pytanie. Ostatecznie radni przychylili się do postulatów mieszkańców. Zapis dotyczący możliwości lokalizacji biogazowni w Gliznowie ma zostać usunięty z planu ogólnego. Według szacunków w Polsce dochodzi rocznie do około 2,5–3 tysięcy przestępstw o różnym charakterze z użyciem noża lub innego ostrego narzędzia. Zdecydowana większość ataków nożem w Polsce to zdarzenia o charakterze emocjonalnym, nagłym i rodzinnym. Często w grę wchodzi również alkohol. Ataki z użyciem ostrego narzędzia zdarzają się również we Włocławku. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce podczas festiwalu 3 maja we Włocławku. Ranne zostały wówczas kobieta oraz mężczyzna. Wcześniej, w styczniu, 74-latek miał ugodzić nożem innego mężczyznę.
4: Prokuratura skierowała akt oskarżenia w sierpniu tego roku przeciwko Henrykowi N., 74-letniemu mieszkańcowi Włocławka, który w styczniu bieżącego roku w jednym z mieszkań spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, powodując u pokrzywdzonego ranę ciętą ramienia lewego, powodując również tutaj uszkodzenia żył i tętnicy po lewej stronie. Henryk N. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień. Oczywiście oskarżony nadal przebywa w areszcie.
1: Henryk N. nie był w przeszłości karany sądownie. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Włocławianie chętnie poruszają się na rowerach. Jednak, aby bezpiecznie poruszać się jednośladem, konieczne są ścieżki rowerowe. Ratusz zleca budowę kolejnych tras rowerowych. Obecnie prace prowadzone są w ramach drugiego etapu budowy ścieżek dla cyklistów.
5: Podkreślam, że mi bardzo zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli realny wybór, w jaki sposób poruszać się po mieście. Dlatego staramy się tą infrastrukturę naszego miasta rozwijać w sposób zrównoważony. Ogromne pieniądze od lat przeznaczamy na rozwój infrastruktury drogowej. Myślę, że kierowcy to widzą, też znają kolejne nasze plany, chociażby związane z budową tunelów pod linią kolejową. Jesteśmy w trakcie też poprawy infrastruktury transportu zbiorowego, ale równie ważne są chodniki, równie ważne są drogi rowerowe i tak jak też deklarowałem, moją ambicją jest doprowadzenie do tego, żeby stworzyć spójną, czyli łączącą się ze sobą włocławską sieć dróg rowerowych, tak żeby swobodnie

0: Można było się na rowerze poruszać po całym mieście.
1: Aktualnie prace prowadzone są przy ulicy Wysokiej, od ulicy Rolnej do Nowego Ronda przy Powiatowym Urzędzie Pracy.
0: Budujemy nowe drogi na osiedlu Kazimierza Wielkiego, gdzie w ciągu ulicy Barskiej, ale też w ciągu ulicy Alei Kazimierza Wielkiego nowe drogi rowerowe powstają. No i kończymy też pracę na osiedlu Michelin, gdzie łączymy tak naprawdę te zadania, które już wykonaliśmy w poprzednich latach. Mam tutaj na myśli odcinek pomiędzy rondem na ulicy, przy ulicy Szewskiej, a ulicą Liściastą. Tutaj ten odcinek dróg rowerowych też aktualnie budujemy. Jesteśmy też na etapie projektowania kolejnych elementów w ramach trzeciego etapu, więc jeżeli mieszkańcy mają jakieś pomysły, jakieś sugestie, to też jesteśmy otwarci. Moją ambicją jest, żeby faktycznie w sposób bezpieczny można było się po całym mieście na rowerze poruszać.
1: Ratusz planuje już przygotowania do trzeciego etapu. Część prac będzie polegała na połączeniu istniejących już lub aktualnie budowanych ścieżek rowerowych.
0: W trzecim etapie na pewno powstanie odcinek wzdłuż ulicy Polnej do ulicy Celulozowej, tak żeby połączyć tutaj te istniejące drogi rowerowe oraz wzdłuż ulicy Łęckiej aż do Ogniowej i w dół do bulwarów, bo tutaj też jest taki brakujący element. Oprócz tego pracować będziemy nad Velostradą, czyli nad ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Wisły od ulicy Hutniczej aż do stopnia wodnego na Wiśle. No, taki jest przynajmniej plan. No i bardzo ważnym tematem i zagadnieniem jest też budowa drogi rowerowej przy ulicy Krzywa Góra, która połączy istniejącą drogę rowerową wzdłuż ulicy Toruńskiej z naszą wrocławską strefą rozwoju gospodarczego, bo też mam sygnały, że wielu pracowników chciałoby skorzystać z możliwości, nawet korzystają już dzisiaj z możliwości dojazdu na rowerze do swoich zakładów pracy, a tam aktualnie jest no, blisko 1000 miejsc pracy. Natomiast no, nie ma jak, dlatego że tej infrastruktury brakuje, więc myślę, że w kolejnych etapach też się pochylimy nad tymi zagadnieniami.
1: Ścieżki rowerowe pełnią istotną rolę w rozwoju nowoczesnych miast i turystyki, zapewniając bezpieczną i ekologiczną mobilność. Długodystansowe trasy i szlaki przyciągają turystów oraz wspierają lokalną gospodarkę. W ratuszu podpisano umowę na dofinansowanie w ramach programu Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne 2026. Miasto pozyskało ponad 81 650 zł, a łączna wartość całego projektu wynosi około 91 tysięcy zł. Dzięki temu wsparciu miejskie żłobki zyskają nowoczesny sprzęt do zajęć sensoryczno-motorycznych.
2: Wczoraj prezydent Włocławka razem z wicewojewodą kujawsko-pomorskim podpisali umowę na dofinansowanie tego programu w kwocie ponad 91 tysięcy dla dwóch żłobków naszych miejskich. Żłobek przy ulicy Żytniej, co prawda, który teraz będzie remontowany, ale oczywiście środki będą czekały na doposażenie w sale sensoryczne i sale edukacyjne. I żłobek przy ulicy Wienieckiej. Środki finansowe są właśnie na przygotowanie, na doposażenie właśnie tych sal sensorycznych dla tych najmłodszych naszych Włocławian. Cieszymy się bardzo, bo też staramy się również zabezpieczać wszystko, co najlepsze dla tych najmniejszych, najmłodszych Włocławian, tak żeby rzeczywiście byli zaopiekowani, ale też w godnych i dobrych i profesjonalnych warunkach mogli się rozwijać. Ważne jest to, że od 2 lat weszły, tak naprawdę w zeszłym roku weszły standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Dlatego też sięgamy po wszystkie, jako miasto Włocławek, jako samorząd sięgamy po wszystkie środki w ramach programów rządowych, które mają podnieść standard wychowania dla dzieci, czyli nie tylko przestrzeń, przygotowanie profesjonalnej przestrzeni do zabawy, wsparcie tej przestrzeni do zabawy, ale także przygotowanie i wsparcie dla kadr opiekujących się tymi najmłodszymi.
1: Sale sensoryczne służą do kontrolowanej stymulacji zmysłów. Pomagają mózgowi prawidłowo odbierać, przetwarzać i odpowiadać na bodźce płynące z otoczenia. Oferują bezpieczną przestrzeń wolną od nadmiaru bodźców i ekranów, pomagając w redukcji stresu oraz przebodźcowania.
2: Sale sensoryczne to są

0: takie przestrzenie, w których dziecko nabywa umiejętności motorycznych, wspiera ten rozwój swój emocjonalny, bo w tym wieku i emocje, i umiejętności ruchowe idą w parze, powinny iść w parze i dzięki temu dziecko się rozwija. Wtedy można również diagnozować różnego rodzaju odstępstwa, powiedzmy, od pewnych standardów, diagnozować dziecko i też będzie łatwiej mu funkcjonować na innych etapach kształcenia. Dlatego też dla nas istotne jest, żeby na tym etapie rozwijać tych najmłodszych właśnie w ramach tych sensorycznych sal, gdzie dzieci mają do zabawy, bo tak naprawdę to jest taki rozwój poprzez zabawę różnego rodzaju sprzęty, które rozwijają na przykład zmysły, rozwijają, wspierają rozwój wszystkich naszych zmysłów, plus jeszcze idzie, ma to wpływ również na takie emocjonalne, poznawcze funkcjonowanie, na ten poznawczy rozwój małego człowieka.
1: Inwestycje stworzą jeszcze lepsze warunki do prawidłowego rozwoju sensorycznego, emocjonalnego i ruchowego najmłodszych mieszkańców Włocławka. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Włocławku i okolicach. Już w sobotę rano będzie można rozpocząć dzień od sportowej rywalizacji, a później skorzystać z propozycji kulturalnych, edukacyjnych i rodzinnych. Sobotni program rozpocznie się o godzinie 8.30 w Hali Mistrzów, gdzie odbędzie się trzeci turniej badmintona o fajansową lotkę. Wcześniej od godziny 8.00 zawodnicy będą mogli wziąć udział w rozgrzewce. W turnieju wystartują zarówno doświadczeni gracze, jak i amatorzy. Przygotowano także kategorię dla dzieci w wieku od 12 do 14 lat, a na uczestników czekają nagrody inspirowane włocławskim fajansem. W samo południe w Muzeum Etnograficznym przy Bulwarach zaplanowano kuratorskie zwiedzanie wystawy Autostradą do Przeszłości. Spotkanie organizowane jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzający poznają historię badań archeologicznych prowadzonych na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej oraz zobaczą zabytki odkryte między innymi podczas inwestycji infrastrukturalnych.
2: Chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się tutaj u nas. I w ramach tej imprezy zapraszam serdecznie na oprowadzanie po wystawie. Będzie to naprawdę ostatni dzwonek, żeby tą wystawę obejrzeć, ponieważ będziemy ją prezentować tylko i wyłącznie do niedzieli. Kto jeszcze nie widział, zapraszam, będzie kilka niespodzianek.
1: Również o godzinie 12 w Teatrze Impresaryjnym rozpocznie się trzecia edycja Crazy Kids Day. W programie znalazły się zawody taneczne, bitwy w różnych kategoriach wiekowych, warsztaty breakdance i graffiti, a także koncerty hip-hopowe. Rejestracja zawodników rozpocznie się już o godzinie 9. W wydarzeniu towarzyszyć będzie również Graffiti Jam przy ulicy Wojskowej 27.
3: Witajcie! Obecnie znajdujemy się przed Teatrem Impresaryjnym we Włocławku, gdzie dokładnie już 19 września odbędzie się Crazy Kids Day. Startujemy o godzinie 12. W Teatrze Impresaryjnym przez cały dzień odbywać się będą bitwy taneczne w kategoriach od najmłodszych do najstarszych. Przed teatrem odbędą się darmowe warsztaty z graffiti dla dzieci i młodzieży. Finałem imprezy będą koncerty hip-hopowe i afterparty w klubie Żar. Na ulicy Wojskowej odbywać się będzie Graffiti Jam, gdzie będziecie mogli podziwiać najlepszych polskich rajterów przy pracy. Łączna pula nagród to ponad 10 tysięcy złotych, także nie może Was zabraknąć.
1: O tej samej porze w kawiarni obywatelskiej w Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja rozpocznie się wydarzenie Dłoni Malarek. Artysta Robert Rutkowski będzie wykonywał na żywo ceramiczne odlewy dłoni włocławskich malarek fajansu. Instalację i sam proces powstania odlewów będzie można oglądać przez cały weekend. O godzinie 14 na Starym Rynku pojawi się mobilne miasteczko Kopernika. Do godziny 18 mieszkańcy będą mogli korzystać z atrakcji związanych z nauką i astronomią. Sobotnie popołudnie będzie można spędzić także w Warzonchewce Polskiej. O godzinie 15 przy remizie strażackiej rozpocznie się piknik sałecki. Organizatorzy zaplanowali wspólne pieczenie kiełbasek oraz słodki poczęstunek. W niedzielę o godzinie 10 odbędzie się jarmark zdrowej żywności, podczas którego lokalni producenci zaprezentują swoje produkty. To propozycja dla osób, które chcą zaopatrzyć się w regionalne wyroby i porozmawiać z ich twórcami. Weekendowe wydarzenia zakończy niedzielne spotkanie w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. O godzinie 12 powróci cykl Dzieje sztuki w Zarysie, tym razem poświęcony sztuce romantyzmu. Wykład poprowadzi Jerzy Japczyński, adiunkt z działu sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
4: Tytuł wykładu: Romantyzm, wniosłość uczuć. Podczas tego spotkania będą zaprezentowane przykłady malarstwa romantycznego, zarówno polskiego, niemieckiego, angielskiego, ale też ogrodów romantycznych, jakie powstawały w różnych częściach Europy, też w sumie stosunkowo blisko nas w Arkadii.

0: Arkadii Kołłowicza. Mam nadzieję, że zgłębiając tą sztukę romantyczną i te wzniosłe uczucia towarzyszące artystom oraz osobom korzystającym z tych dzieł sztuki, ale też korzystającym z ogrodów, osoby, które przyjdą, też poczują ten romantyczny klimat.
1: Weekend to dobra okazja, by spędzić wolny czas aktywnie, poznać lokalną historię albo po prostu spotkać się z innymi.
2: Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Od 15 września mogą nakładać mandaty za kolejne wykroczenia, m.in. związane z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych, ochroną środowiska czy sprzedażą napojów energetycznych.
3: Z dniem 15 września weszły w życie nowe uprawnienia dotyczące pracy strażników miejskich i gminnych. No i w tym momencie oczywiście dotyczą one również strażników miejskich z naszego miasta. Są one zapisane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, które mówi o tym, jakie uprawnienia mają strażnicy miejscy w drodze mandatu karnego. Tych zmian jest kilka, jeśli dobrze pamiętam, 8. Natomiast z tych najciekawszych, które będą, myślę, dotyczyły mieszkańców, to uprawnienie z kodeksu wykroczeń, które mówi o tym, że przy umyślnym utrudnianiu prowadzonych czynności służbowych przez funkcjonariusza publicznego może on nałożyć mandat karny. Druga taka zmiana z tego kodeksu wykroczeń dotyczy, tu jest dosyć duża ciekawostka, możliwości nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na osoby poruszające się po drogach publicznych, w strefach ruchu i strefach zamieszkania, w momencie, gdy opuszczane są zapory te kolejowe, bądź też gdy już są opuszczone, bądź też gdy miga naprzemiennie czerwone światło. Tutaj ta kara jest dosyć wysoka, warto przypomnieć, jest to 2000 zł. Poza tym też taka dosyć ciekawa sprawa, strażnicy będą mogli nakładać mandaty karne na osoby, które sprzedają osobom poniżej 18 roku życia napoje z zawartością kofeiny i tauryny.
2: Nowe przepisy pozwalają im również reagować na nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej, brak obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie, czy niewykonanie obowiązków związanych ze zwalczaniem szkodników.
3: Jeszcze jedna też taka ciekawa zmiana. Będziemy mogli nakładać mandaty karne na osoby, które fotografują obiekty o charakterze wojskowym, oczywiście obiekty odpowiednio oznakowane. No i jeszcze też jedna ze zmian, która została nam przywrócona. Przez kilka miesięcy nie mieliśmy możliwości sami prowadzić czynności związanych z również nakładaniem mandatów karnych na właścicieli psów, które nie zostały zaszczepione ochronnie przeciwko wściekliźnie.
2: Zbliża się sezon grzewczy, więc szczególnie ważna jest zmiana dotycząca kontroli ogrzewania. Strażnicy miejscy mogą sprawdzać, czy mieszkańcy palą w piecach i czy przestrzegają przepisów antysmogowych. Za ich złamanie mogą wystawić mandat.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10%.

5 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam wszystkich Państwa.
0: Już niebawem tydzień zrównoważonego transportu to taki czas, kiedy uwagę siłą rzeczy kierujemy do tych takich publicznych albo tych zdrowszych środków transportu. No w każdym razie próbujemy choćby na chwilę nauczyć się żyć bez swoich samochodów i trochę nam w tym Urząd Marszałkowski zamierza w tym roku pomóc.
1: Tak, zgadza się. Między 16 a 22 września obchodzimy Europejski Dzień Zrównoważonego Transportu, ale takim tym kropką nad i, wisienką na torcie jest 22 września, czyli Dzień Bez Samochodu. I już od kilku lat jako Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zachęcamy do tego, żeby korzystać z transportu publicznego. Do tej pory, w poprzednich latach robiliśmy to tak, że można było z kolei regionalnych korzystać. Tego dnia jeździć za darmo, natomiast w tym roku rozszerzamy tą ofertę również na autobusy i wszystkimi liniami, zarówno kolejowymi, jak i autobusowymi, po całym województwie, za które odpowiada Urząd Marszałkowski, będzie można jeździć za darmo. Wystarczy tylko mieć przy sobie dowód osobisty i dowód rejestracyjny, że pokazać się, udowodnić,
0: że ten samochód jednak mamy i że tak.
1: Może to być dowód rejestracyjny samochodu, może być to dowód rejestracyjny motocykla, skutera, także tego dnia zostawiamy nasze samochody w domach, wsiadamy do publicznego transportu kołowego, szynowego i jeździmy po województwie całkowicie za darmo. Ja zachęcam wszystkich Państwa. Jest to też taki moment, żeby zobaczyć, że ten transport publiczny, on dzisiaj naprawdę jest przystosowany do mieszkańców, że ta oferta jest coraz lepsza i zarówno kolejowa i autobusowa. To jest taki doskonały moment, żebyśmy się o tym przekonali, więc zachęcam. 22 września jeździmy po województwie kujawsko-pomorskim regionalnymi liniami za darmo.
0: Pamiętajmy tylko właśnie, żeby ten dowód osobisty i dowód od samochodu ze sobą mieć, żeby w razie jakiejś kontroli nie narazić się na nieprzyjemności. Jest to też taki dobry moment może dla tych, którzy sobie nie wyobrażają też życia bez samochodu. Jest wygodniej, jest szybciej, ale wcale może rzeczywiście, no biorąc pod uwagę nawet dzisiejsze ceny paliw, prawda, które gdzieś tam uderzają nas mocno po kieszeni, próbując jeden dzień, może się okaże, że wcale nie taki diabeł zły, jak go malują.
1: Na pewno trzeba spróbować, sprawdzić rozkład jazdy, który nam odpowiada. Ja myślę, że wszystkie te osoby, które mają taką stabilną pracę w stałych godzinach, im jest łatwiej z tego skorzystać. Jest taniej, jest wygodnie. Naprawdę dzisiaj i nasze nowe autobusy zakupione, i nasze pociągi, one są wyposażone naprawdę w różnego rodzaju, nie wiem, internet, stacje ładowania telefonów, gniazda, nowoczesne toalety, więc czujemy się tam swobodnie. Oprócz tego miejsca na wózki, miejsca na walizki, miejsca na rowery, więc fajnie można się przemieszczać. A poza tym to jest taki moment, kiedy możemy się zrelaksować, możemy, nie wiem, przeczytać prasę, co dzieje się
0: właśnie,
1: w kraju.
0: A może to też pomysł na jakąś wycieczkę, że zróbmy sobie wolne, zróbmy sobie wagary, weźmy dzieciaki i jedźmy gdzieś w jakieś fajne miejsce
1: naszego województwa. Na przykład, zapraszamy. Takich miejsc mamy.

0: Myślę, że bardzo, bardzo dużo, chociażby teraz czas wrzesień, grzybobrania w Bory Tucholskie, przepiękny tleń i wiele innych miejscowości, więc a może to jest właśnie
1: A może ten
0: ten moment.
1: moment. Stalowe Anioły to konkurs, który docenia ludzi, którzy są zaangażowani w pomoc społeczną, którzy bezinteresownie niosą pomoc innym ludziom. W tym roku jego wyjątkowa, bo jubileuszowa, już 20. edycja.
0: Tak, dokładnie po raz 20 będziemy wręczali stalowe anioły, ale żeby je wręczać, najpierw musi być nabór wniosków, który trwa do 30 września. Ja wszystkich Państwa zachęcam, jeżeli macie gdzieś obok siebie osobę, która angażuje się społecznie, która ma jakieś nowatorskie rozwiązania, która widzi tego drugiego człowieka, to zachęcamy do składania wniosków. Takie wnioski są do pobrania na naszej stronie. Dla mnie jest to jedna chyba z najważniejszych nagród, bo to, że ktoś w takich nowoczesnych czasach, z jednej strony bardzo dobrych, bo przecież przemieszczamy się z kontynentu na
1: Takich
0: kontynent w 5
1: wygodnych,
0: minut,
1: prawda?
0: tak, i często ta wygoda, ona wygrywa, wygrywa nawet z człowiekiem, więc ci wszyscy, którzy widzą drugiego człowieka, którzy są empatyczni, którzy mają otwarte serca, to ich będziemy nagradzali, ale to też jest taka doskonała okazja, żeby podziękować wszystkim tym, którzy pracują również w opiece społecznej. Ta opieka społeczna przecież zupełnie dzisiaj też inaczej wygląda. Ja wspomnę może przy tej okazji, że jesteśmy liderem jako województwo kujawsko-pomorskie w tworzeniu centrów usług społecznych, czyli to te dawne gminne ośrodki pomocy społecznej czy miejskie ośrodki pomocy społecznej, one zostały przekształcone w centra usług społecznych i mają tam zupełnie inną ofertę dla swoich mieszkańców.
1: Czyli to nie jest tylko wypłacanie
0: Bo
1: zasiłków.
0: tak, do tej pory gminne ośrodki kojarzyły nam się właśnie z wypłatą zasiłków 500, 800, dodatek węglowy, taki inny. Dzisiaj to są ważne rzeczy. Oczywiście one pomagają żyć, natomiast najważniejszy jest człowiek i dostrzeżenie tego drugiego człowieka. Dzisiaj dużo się zmieniło. Zmienił się model rodziny. Dużo osób starszych jest samotnych, bo dzieci wyjeżdżają gdzieś na drugi koniec czasami świata, więc dostrzeżenie tego starszego, samotnego człowieka to jest zadanie centrów usług społecznych i one mają też mnóstwo narzędzi, które mogą do tego wykorzystywać, chociażby pomoc sąsiedzka. Fajna, w mojej ocenie, fajne wsparcie, bo przecież kto lepiej wie o nas samych tyle, jak nie nasz sąsiad. A z drugiej strony ten sąsiad za tą pomoc, że za zrobienie zakupów, za podwiezienie do lekarza, za, no, nie wiem, posprzątanie w domu, on może mieć zapłacone. Więc to jest taka, uważam, bardzo fajna forma wsparcia. Oprócz tego w centrach usług społecznych mamy organizowane na przykład mieszkania treningowe. Czyli dla tych, którzy są w trudnej sytuacji, którym trzeba pomóc w codziennym życiu, są tworzone takie mieszkania. To też jest niezwykle, niezwykle ważne. To, co jest dzisiaj, o czym musimy mówić i musi być dostrzeżone, to młodzież, to są nasze dzieci, które kiedyś kontakty międzyludzkie, między młodzieżą, one
1: Były
0: były
1: łatwiejsze
0: łatwiejsze.
1: chyba mimo
0: Dzieci
1: wszystko.
0: chowały się, wychowywały się w grupach. Dzisiaj, wczoraj jadąc do pracy, obrazek młodzieży właśnie stojącej na przystanku, stoją obok siebie nieraz razem w grupie, tylko jeden od drugiego po metrze i każdy trzyma
1: No
0: telefon
1: bo oni teraz stęsknieni są, telefon w szkole nie mogą.
0: telefon w ręku i patrzy w ten telefon. W ogóle tam stała, nie wiem, około 10 do 15 osób. Tam nikt z nikim nie rozmawiał. Więc to też jest dostrzeżenie tych problemów właśnie młodych osób. Mnóstwo mówimy o depresjach, o tym, że młodzi ludzie są dużo słabsi. Więc to tam centra usług społecznych, to też jest ich zadanie. Dostrzeżenie takich osób. Także, a właśnie, a te osoby, które w takich chociażby centrach wprowadzają jeszcze jakieś inne nowatorskie rozwiązania, czy w czymś się wyróżniają, to można ich właśnie przez Stalowe Anioły wyróżnić, wynagrodzić. Stalowe Anioły przyznajemy osobom indywidualnym, ale również zespołom. Także ja zachęcam do składania takich wniosków. Na naszej stronie są te wnioski, jest regulamin.

0: do 30 września. Jeżeli ktoś z Państwa widzi takie osoby wyróżniające, to ja zachęcam do składania na nie wniosków, właśnie żeby ta osoba dostała stalowego anioła.
1: Zmieniam trochę temat, bo Samorząd Województwa stawia również na rozwój. No i dofinansowuje ten rozwój i to tak dosyć hojnie.
0: Tak, mamy taki nowy program, kierunek rozwój. Jest to dla wszystkich osób środki na szkolenia, na kursy, ale również na studia podyplomowe. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza przeznaczyliśmy kwotę blisko 120 milionów złotych. Chcemy przeszkolić blisko 14 tysięcy naszych mieszkańców. Uruchamiamy już w końcówce sierpnia, uruchomiliśmy pierwsze takie okna, gdzie można się zapisywać. Ja chciałabym tutaj wszystkich tych Państwa, którzy słyszeli już o tym programie i gdzieś może wchodząc na stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy, bo zaznaczę tutaj, że operatorem jest właśnie Wojewódzki Urząd Pracy, wyznaczony przez Zarząd Województwa, i się zniechęcili, że to okno jest już zamknięte, to one będą co jakiś czas uruchamiane ponownie. My na naszych
1: stronach...
0: Czyli
1: warto sprawdzać to po prostu regularnie.
0: To sprawdzać. Dlaczego takie podejście? Ponieważ każdy z tych prawie 14 tysięcy uczestników kursu szkolenia studiów podyplomowych musi przejść ścieżkę z doradcą zawodowym. I nie chcieliśmy tego zrobić w ten sposób, że uruchamiamy całą pulę, którą mamy od razu, bo by się okazało, że ci, którzy niektórzy musieliby czekać bardzo długo już na ten pierwszy kontakt z doradcą, nie wiem, pewnie nawet do pół roku. Więc uruchamiamy po 1000 osób. Jeżeli zostaną oni, kolokwialnie mówiąc, obrobieni przez doradców, będziemy otwierali kolejne okna. Preferowane tutaj są osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z terenów wiejskich. To nie są całkowicie za darmo kursy szkolenia czy studia podyplomowe. Wkład takiej osoby zainteresowanej jest 10-procentowy, więc myślę, że to nie jest dużo, a wszyscy doskonale wiemy, że uczymy się przez całe życie, że ten model na rynku pracy, on się bardzo zmienił. Że
1: bardzo, to AI, które chociażby się pojawiło, tak namieszało, że zawody, które nam się wydawały niezagrożone, prawda, cała ta branża IT, powiedzmy sobie, chociażby, prawda,
0: tak.
1: Graficy, dekoratorzy wnętrz, prawda? To wydawało się, że to są takie zawody, które no, nigdy nie będą zmagały się z problemem bezrobocia. No, okazuje się, że zupełnie inaczej się stało, prawda?
0: Bardzo zmienił się przez to rynek
1: jak
0: pracy.
1: Nigdy nie można być niczego pewnego.
0: Tak, dokładnie. Więc dzisiaj mamy szansę, żeby zdobyć dodatkowe kwalifikacje ze środki, które są przeznaczone z funduszy europejskich, unijnych, więc ja zachęcam, żeby zaglądać na stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Te okna, mówię, co jakiś czas będą ponownie otwierane. My oczywiście na stronach Urzędu Marszałkowskiego również będziemy o tym informowali, kiedy będzie kolejny nabór ruszał, ale to taka informacja dla tych, którzy wiedzieli o tym, próbowali wejść, a na przykład niektóre nabory już się zakończyły.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była pani Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję Państwu.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Mieszkańcy Gliznowa dopięli swego. Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim radni zdecydowali o usunięciu z planu ogólnego zapisu, który dopuszczał możliwość lokalizacji biogazowni w tej miejscowości. To właśnie ten zapis w ostatnich tygodniach wywołał sprzeciw lokalnej społeczności.
1: No mieszkańcy tutaj podkreślają, myślę, że w pewnym sensie bardzo zaniepokojeni w ogóle samą możliwością w tym planie ogólnym lokalizacji biogazowni, podkreślają, że nie wyrażają na to zgodę. Oczywiście mają do tego prawo i tutaj Rada się przychyliła do wniosku mieszkańców i będziemy dokonywać zmiany planu, żeby tej biogazowni tam nawet nie dopuścić.
0: Sam zapis w planie ogólnym nie oznaczał jeszcze rozpoczęcia inwestycji. Jak wyjaśniano podczas sesji, do urzędu nie wpłynął wniosek inwestora o budowę biogazowni. Nie złożono również dokumentów dotyczących decyzji środowiskowej czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Władze gminy podkreślały na obradach też, że podobne możliwości lokalizacji tego typu obiektów mogą dotyczyć większej liczby działek.
2: My nie mieliśmy wiedzy na temat, że ja przynajmniej nie miałam wiedzy, że na wcześniej, że na jakiejś tam działce w miejscowości Glisnowo jest właściciel ma zamiar wybudowania biogazowni. Tak jak pan Miś powiedział, zresztą my o tym już rozmawialiśmy, którzy byli w piątek na komisji, o tym rozmawialiśmy, tak? Że tych działek jest dziesiątki tysięcy, tak? I właściciele zgodnie z prawem zgłaszali, tak jak państwo tutaj już wcześniej pan Turmisz powiedział, na Gliznowie jest jeszcze jedno zgłoszenie budowy biogazowni, tak? Więc każdy właściciel miał takie prawo zgłosić i oczywiście, jeśli to było zgodne z prawem, zostało wprowadzone. Nikt wcześniej w żaden sposób nie dał jakiejś informacji nam, nie wiem, przychodząc na sesję, czy wcześniej, nie wiem, wystarczył jakiś telefon, że macie państwo w Gliznowie na działce, że ktoś to zauważył, tak? My takich informacji nie mieliśmy. Więc tutaj proszę tego nie traktować, że my podejmowaliśmy uchwałę, bo taki był przekaz medialny, czy podjęliśmy uchwałę w sprawie budowy biogazowni. My nie podjęliśmy takiej uchwały. My podjęliśmy uchwałę w sprawie planu ogólnego dla całej gminy.
3: Nie liczyłem, nie analizowałem tego, bo tu jakby nie ma takiej potrzeby, żebyśmy my te statystyki prowadzili, ale to będą dziesiątki działek, na których teoretycznie biogazownie można zlokalizować, a może i setki. Mam też taką informację, ale tutaj też może się muszę dzielić, ale może i nie one, czy jest istotna, czy nie. Za granicą naszej gminy, w sąsiednich gminach, też są działki, na których biogazownie są dopuszczone. To są działki, które praktycznie sąsiaduje z tą miejscowością i tam też teoretycznie można. Więc powiem, że tutaj jakby ten problem troszkę uważam, że jest nadmiernie, tak bym powiedział, rozdmuchany, żeby nie używać takiego kolokwializmu, ale do tego można to sprowadzić. Ale okej, państwo mają obawy co do budowy tej biogazowni. Podkreślę, dla tej nieruchomości nie ma złożonych żadnych innych dokumentów, czy nie ma warunków zabudowy, nie ma miejscowego planu, nie ma decyzji środowiskowej.
0: Mieszkańcy, którzy protestowali przeciwko zapisowi, podkreślali jednak, że ich działania nie dotyczyły wyłącznie konkretnej inwestycji. Chodziło również o sposób prowadzenia prac nad dokumentami planistycznymi oraz brak wiedzy o możliwości lokalizacji biogazowni w ich miejscowości.
4: Jako protestujący jednocześnie członkowie KGW Gliznowianki mamy obowiązek zgodnie

0: zgodnie z naszym statutem reprezentować naszą społeczność wobec organów administracji publicznej, chronić jej praw, prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia na wsi. A oczywistym jest to, że biogazownia w Bliznowie nie poprawi tychże warunków, a wręcz przeciwnie, zakłóci dotychczasowe spokojne życie. Co więcej, uważamy, że pretensje z Państwa strony są daleko idącą niestosownością. Szanowni Państwo, to my mieszkańcy, wszyscy podpisani pod petycją, to my mamy pretensje na przykład o nierzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych. To obywatele mają prawo rozliczać przedstawicieli władzy, nie odwrotnie. Apelujemy o dialog, nie insynuowanie, że to my zrobiliśmy Państwu problem. Z całą stanowczością sprzeciwiamy się takiej narracji. Nasze stroje ludowe są symbolem tradycji i kultury, którą pielęgnujemy od lat. Nosimy je z dumą, reprezentując gminę na wydarzeniach lokalnych i wojewódzkich. Nasze dobre imię, budowane przez lata pracy społecznej, jest wartością, której będziemy bronić.
1: Budowa biogazownia została zielone światło od was 27. Drodzy Państwo, to nie my głosowaliśmy, nie my wpisywaliśmy ten wniosek, nie my uznaliśmy go za poprawne formalnie. My nie decydujemy. A w związku z tym zacznę od odniesienia się do najpierw wypowiedzi pani szanownej przewodniczącej rady. Droga pani, jeżeli pani nie widziała, tak jak pani przyznała, kilka minut temu czy kilkadziesiąt, o tym wpisie, przepraszam, jak mieliśmy wiedzieć my, zwykli mieszkańcy. Nie rozumiem tego. Szanowna pani, pani zarzuca, że nie zapraszaliśmy panią albo panu burmistrza na spotkanie. Wszystkie informacje, kiedy mieszkańcy się spotykali, kiedy będą podpisywane petycje, kiedy będzie telewizja Kujawy w naszej miejscowości, były upublicznione. No nie wiem, jak to jest, że na przykład pani rada Agata Paweł-Muleska nie potrzebowała specjalnego zaproszenia. Pan radny z powiatu, zewnątrz Bierzowiecki nie potrzebował specjalnego zaproszenia, a państwo się tego domagacie od nas. Jeżeli chodzi panie burmistrzu o inne działki. Nie widzieliśmy o innych działkach do dzisiaj, ale myślę, że to dobrze się stało, że ten protest jest taki właśnie głośny, dlatego że damy chyba przykład innym też lokalnym społecznościom, żeby w ten sposób wypowiadali się legalnie, zgodnie z konstytucją, bronić swoich praw. Miejmy nadzieję, że wezmą z nas przykład. Czy my to robimy dobrze w sensie skuteczności? Państwo dzisiaj zagłosowali, za co dziękuję, będę jeszcze dziękować. No chyba jesteśmy skuteczni.
2: W trakcie sesji doszło również do wymiany zdań między przedstawicielami mieszkańców a przewodniczącą rady. Dyskusja dotyczyła m.in. informowania lokalnej społeczności i odpowiedzialności za pojawianie się zapisów w planie ogólnym.
3: Nie przypominam sobie, proszę panią, żebym ja gdziekolwiek powiedziała, że ja oczekiwałam na jakiekolwiek zaproszenie. Ja nie oczekiwałam, proszę państwa, na zaproszenie, żebyście do mnie dzwonili, czy mnie zapraszali. A to, że coś państwo stawiacie w media społecznościowe, to nikt z nas nie ma obowiązku, żeby śledzić czyjeś profile, proszę panią. A tak już zupełnie na marginesie, to wie pani, no my jesteśmy małą społecznością i wiemy, że były telefony do niektórych posłów, żeby przyszli na te spotkania, tak? Namawiające je na to spotkanie.
4: Coś tam było?
3: Nie, ja nie mówię, proszę panią, że to coś złego, tak? Tylko proszę tutaj nie próbować mi, że ja oczekuję od państwa, oczekiwałam jakiejś zaproszenia. Pani to powiedziała, że...
4: Pani powiedziała wcześniej, że nie otrzymała pani zaproszenie pana burmistrza na spotkanie z mieszkańcami. Pani to powiedziała.
5: Tak, było to powiedziane.
4: Na tej sesji
5: było to powiedziane.
3: Ale proszę państwa,
5: ale my słyszeliśmy, co państwo mówili. Państwo oczekiwali zaproszenia.
3: Proszę pani, powiadomienia, tak? Ja pracuję, nie wiem, jaki to był dzień tygodnia, już nie chcę poprosić.
5: Ale wszyscy z nas pracujemy, tak?
3: I państwo oczekują, bo nie wy, za
5: mnie. To państwo oczekujecie, my nie oczekujemy, my was nie oczekiwaliśmy. To wy oczekujecie.
3: No, ale ja coś innego wywnioskowałam, żeby
4: pomyśleć. Pani była łaskawa na dzisiejszej sesji, no przecież chyba nie zniknie to nagranie, powiedzieć, że nie była pani zaproszona
1: czy tam poinformowana.

0: Ale proszę pani, to jest różnica.
1: No teraz to
0: szczelnie na to informowanie. I pani insynuuje, że my powinniśmy śledzić media społecznościowe.
2: Ostatecznie radni przychylili się do postulatów mieszkańców. Zapis dotyczący możliwości lokalizacji biogazowni w Gliznowie ma zostać usunięty z planu ogólnego. Według szacunków w Polsce dochodzi rocznie do około 2,5–3 tysięcy przestępstw o różnym charakterze z użyciem noża lub innego ostrego narzędzia. Zdecydowana większość ataków nożem w Polsce to zdarzenia o charakterze emocjonalnym, nagłym i rodzinnym. Często w grę wchodzi również alkohol. Ataki z użyciem ostrego narzędzia zdarzają się również we Włocławku. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce podczas festiwalu 3 maja we Włocławku. Ranne zostały wówczas kobieta oraz mężczyzna. Wcześniej w styczniu 74-latek miał ugodzić nożem innego mężczyznę.
3: Prokuratura skierowała akt oskarżenia w sierpniu tego roku przeciwko Henrykowi N., 74-letniemu mieszkańcowi Włocławka, który w styczniu bieżącego roku w jednym z mieszkań spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, powodując u pokrzywdzonego ranę ciętą ramienia lewego, powodując również tutaj uszkodzenia żył i tętnicy po lewej stronie. Henryk N. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień. Oczywiście oskarżony nadal przebywa w areszcie.
2: Henryk N. nie był w przeszłości karany sądownie. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Włocławianie chętnie poruszają się na rowerach. Jednak, aby bezpiecznie poruszać się jednośladem, konieczne są ścieżki rowerowe. Ratusz zleca budowę kolejnych tras rowerowych. Obecnie prace prowadzone są w ramach drugiego etapu budowy ścieżek dla cyklistów.
4: Podkreślam, że mi bardzo zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli realny wybór, w jaki sposób poruszać się po mieście. Dlatego staramy się tą infrastrukturę naszego miasta rozwijać w sposób zrównoważony. Ogromne pieniądze od lat przeznaczamy na rozwój infrastruktury drogowej. Myślę, że kierowcy to widzą, też znają kolejne nasze plany, chociażby związane z budową tunelów pod linią kolejową. Jesteśmy w trakcie też poprawy infrastruktury transportu zbiorowego, ale równie ważne są chodniki, równie ważne są drogi rowerowe i tak jak też deklarowałem, moją ambicją jest doprowadzenie do tego, żeby stworzyć spójną, czyli łączącą się ze sobą włocławską sieć dróg rowerowych, tak żeby swobodnie można było się na rowerze poruszać po całym mieście.
2: Aktualnie prace prowadzone są przy ulicy Wysokiej, od ulicy Rolnej do Nowego Ronda przy Powiatowym Urzędzie Pracy.
4: Budujemy nowe drogi na osiedlu Kazimierza Wielkiego, gdzie w ciągu ulicy Barskiej, ale też w ciągu ulicy Alei Kazimierza Wielkiego nowe drogi rowerowe powstają. No i kończymy też pracę na osiedlu Michelin, gdzie łączymy tak naprawdę te zadania, które już wykonaliśmy w poprzednich latach. Mam tutaj na myśli odcinek pomiędzy rondem przy ulicy Szewskiej, a ulicą Liściastą. Tutaj ten odcinek dróg rowerowych też aktualnie budujemy. Jesteśmy też na etapie projektowania kolejnych elementów w ramach trzeciego etapu, więc jeżeli mieszkańcy mają jakieś pomysły, jakieś sugestie, to też jesteśmy otwarci. Moją ambicją jest, żeby faktycznie w sposób bezpieczny można było się po całym mieście na rowerze poruszać.
2: Ratusz planuje już przygotowania do trzeciego etapu. Część prac będzie polegała na połączeniu istniejących już lub aktualnie budowanych ścieżek rowerowych.
4: W trzecim etapie na pewno powstanie odcinek wzdłuż ulicy Polnej do ulicy Celulozowej, tak żeby połączyć tutaj te istniejące drogi rowerowe oraz wzdłuż ulicy Łęckiej aż do Ogniowej i w dół do bulwarów, bo tutaj też jest taki brakujący element. Oprócz tego pracować będziemy nad Velostradą, czyli nad ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Wisły od ulicy Hutniczej aż do stopnia wodnego na Wiśle. No, taki jest przynajmniej plan. No i bardzo ważnym tematem i zagadnieniem jest też budowa drogi rowerowej przy ulicy Krzywa Góra, która połączy istniejącą drogę rowerową wzdłuż ulicy Toruńskiej z naszą włocławską strefą rozwoju gospodarczego, bo też mam sygnały, że wielu pracowników chciałoby skorzystać z możliwości, nawet korzystają już dzisiaj z możliwości

0: Wyjazdu na rowerze do swoich zakładów pracy, a tam aktualnie jest no, blisko 1000 miejsc pracy. Natomiast no, nie ma jak, dlatego że tej infrastruktury brakuje, więc myślę, że w kolejnych etapach też się pochylimy nad tymi zagadnieniami.
1: Ścieżki rowerowe pełnią istotną rolę w rozwoju nowoczesnych miast i turystyki, zapewniając bezpieczną i ekologiczną mobilność. Długodystansowe trasy i szlaki przyciągają turystów oraz wspierają lokalną gospodarkę. W Ratuszu podpisano umowę na dofinansowanie w ramach programu Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne 2026. Miasto pozyskało ponad 81 650 zł, a łączna wartość całego projektu wynosi około 91 000 zł. Dzięki temu wsparciu miejskie żłobki zyskają nowoczesny sprzęt do zajęć sensoryczno-motorycznych.
2: Wczoraj prezydent Włosławka razem z wicewojewodą kujawsko-pomorskim podpisali umowę na dofinansowanie tego programu w kwocie ponad 91 tysięcy dla dwóch żłobków naszych miejskich. Żłobek przy ulicy Żytniej, co prawda, który teraz będzie remontowany, ale oczywiście środki będą czekały na doposażenie w sale sensoryczne i sale edukacyjne. I żłobek przy ulicy Wienieckiej. Środki finansowe są właśnie na przygotowanie, na doposażenie właśnie tych sal sensorycznych dla tych najmłodszych naszych Włocławian. Cieszymy się bardzo, bo też staramy się również zabezpieczać wszystko, co najlepsze dla tych najmniejszych, najmłodszych Włocławian, tak żeby rzeczywiście byli zaopiekowani, ale też w godnych i dobrych i profesjonalnych warunkach mogli się rozwijać. Ważne jest to, że od dwóch lat weszły, tak naprawdę w zeszłym roku weszły standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Dlatego też sięgamy po wszystkie, jako miasto Włocławek, jako samorząd sięgamy po wszystkie środki w ramach programów rządowych, które mają podnieść standard wychowania dla dzieci, czyli nie tylko przestrzeń, przygotowanie profesjonalnej przestrzeni do zabawy, wsparcie tej przestrzeni do zabawy, ale także przygotowanie i wsparcie dla kadr opiekujących się tymi najmłodszymi.
1: Sale sensoryczne służą do kontrolowanej stymulacji zmysłów. Pomagają mózgowi prawidłowo odbierać, przetwarzać i odpowiadać na bodźce płynące z otoczenia. Oferują bezpieczną przestrzeń wolną od nadmiaru bodźców i ekranów, pomagając w redukcji stresu oraz przebodźcowania.
2: Sale sensoryczne to są takie przestrzenie, w których dziecko nabywa umiejętności motorycznych, wspiera ten rozwój swój emocjonalny, bo w tym wieku i emocje, i umiejętności ruchowe idą w parze, powinny iść w parze i dzięki temu dziecko się rozwija. Wtedy można również diagnozować różnego rodzaju odstępstwa, powiedzmy, od pewnych standardów, diagnozować dziecko i też będzie łatwiej mu funkcjonować na innych etapach kształcenia. Dlatego też dla nas istotne jest, żeby na tym etapie rozwijać tych najmłodszych właśnie w ramach tych sensorycznych sal, gdzie dzieci mają do zabawy, bo tak naprawdę to jest taki rozwój poprzez zabawę, różnego rodzaju sprzęty, które rozwijają na przykład zmysły, rozwijają, wspierają rozwój wszystkich naszych zmysłów, plus jeszcze idzie, ma to wpływ również na takie emocjonalne, poznawcze funkcjonowanie, na ten poznawczy rozwój małego człowieka.
1: Inwestycje stworzą jeszcze lepsze warunki do prawidłowego rozwoju sensorycznego, emocjonalnego i ruchowego najmłodszych mieszkańców Włocławka. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Włocławku i okolicach. Już w sobotę rano będzie można rozpocząć dzień od sportowej rywalizacji, a później skorzystać z propozycji kulturalnych, edukacyjnych i rodzinnych. Sobotni program rozpocznie się o godzinie 8.30 w Hali Mistrzów, gdzie odbędzie się trzeci turniej badmintona o fajansową lotkę. Wcześniej od godziny 8 zawodnicy będą mogli wziąć udział w rozgrzewce. W turnieju wystartują zarówno doświadczeni gracze, jak i amatorzy. Przygotowano także kategorię dla dzieci w wieku od 12 do 14 lat, a na uczestników czekają nagrody inspirowane włocławskim fajansem. W samo południe w Muzeum Etnograficznym przy Bulwarach zaplanowano kuratorskie zwiedzanie wystawy Autostradą do Przeszłości. Spotkanie organizowane jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzający poznają historię badań archeologicznych prowadzonych na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej oraz zobaczą zabytki odkryte między innymi podczas inwestycji infrastrukturalnych.
3: Chciałam Państwa bardzo.

0: Bardzo serdecznie poprosić, zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się tutaj u nas. I w ramach tej imprezy zapraszam serdecznie na oprowadzanie po wystawie. Będzie to naprawdę ostatni dzwonek, żeby tą wystawę obejrzeć, ponieważ będziemy ją prezentować tylko i wyłącznie do niedzieli. Kto jeszcze nie widział, zapraszam, będzie kilka niespodzianek.
1: Również o godzinie 12 w Teatrze Impresaryjnym rozpocznie się trzecia edycja Crazy Kids Day. W programie znalazły się zawody taneczne, bitwy w różnych kategoriach wiekowych, warsztaty breakdance i graffiti, a także koncerty hip-hopowe. Rejestracja zawodników rozpocznie się już o godzinie 9. W wydarzeniu towarzyszyć będzie również Graffiti Jam przy ulicy Wojskowej 27.
2: Witajcie! Obecnie znajdujemy się przed Teatrem Impresaryjnym we Wrocławku, gdzie dokładnie już 19 września odbędzie się Crazy Kids Day. Startujemy o godzinie 12. W Teatrze Impresaryjnym przez cały dzień odbywać się będą bitwy taneczne w kategoriach od najmłodszych do najstarszych. Przed teatrem odbędą się darmowe warsztaty z graffiti dla dzieci i młodzieży. Finałem imprezy będą koncerty hip-hopowe i afterparty w klubie Żar. Na ulicy Wojskowej odbywać się będzie Graffiti Jam, gdzie będziecie mogli podziwiać najlepszych polskich rajterów przy pracy. Łączna pula nagród to ponad 10 tysięcy złotych, także nie może was zabraknąć.
1: O tej samej porze w kawiarni obywatelskiej w Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja rozpocznie się wydarzenie Dłoń Malarek. Artysta Robert Rutkowski będzie wykonywał na żywo ceramiczne odlewy dłoni wrocławskich malarek fajansu. Instalację i sam proces powstania odlewów będzie można oglądać przez cały weekend. O godzinie 14 na Starym Rynku pojawi się mobilne miasteczko Kopernika. Do godziny 18 mieszkańcy będą mogli korzystać z atrakcji związanych z nauką i astronomią. Sobotnie popołudnie będzie można spędzić także w Warzęchewce Polskiej. O godzinie 15 przy remizie Strażackiej rozpocznie się piknik sałecki. Organizatorzy zaplanowali wspólne pieczenie kiełbasek oraz słodki poczęstunek. W niedzielę o godzinie 10 odbędzie się jarmark zdrowej żywności, podczas którego lokalni producenci zaprezentują swoje produkty. To propozycja dla osób, które chcą zaopatrzyć się w regionalne wyroby i porozmawiać z ich twórcami. Weekendowe wydarzenia zakończy niedzielne spotkanie w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. O godzinie 12 powróci cykl Dzieje sztuki w Zarysie, tym razem poświęcony sztuce romantyzmu. Wykład poprowadzi Jerzy Jabczyński, adiunkt z działu sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
3: Tytuł wykładu: Romantyzm, wniosłość uczuć. Podczas tego spotkania będą zaprezentowane przykłady malarstwa romantycznego, zarówno polskiego, niemieckiego, angielskiego, ale też ogrodów romantycznych, jakie powstawały w różnych częściach Europy, też w sumie stosunkowo blisko nas w Arkadii koło Łowicza. Mam nadzieję, że zgłębiając tą sztukę romantyczną i te wzniosłe uczucia towarzyszące artystom oraz osobom korzystającym z tych dzieł sztuki, ale też korzystającym z ogrodów, osoby, które przyjdą, też poczują ten romantyczny klimat.
1: Weekend to dobra okazja, by spędzić wolny czas aktywnie, poznać lokalną historię albo po prostu spotkać się z innymi.
4: Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Od 15 września mogą nakładać mandaty za kolejne wykroczenia, m.in. związane z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych, ochroną środowiska czy sprzedażą napojów energetycznych.
5: Z dniem 15 września weszły w życie nowe uprawnienia dotyczące pracy strażników miejskich i gminnych. No i w tym momencie oczywiście dotyczą one również strażników miejskich z naszego miasta. Są one zapisane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, które mówi o tym, jakie uprawnienia mają strażnicy miejscy w drodze mandatu karnego. Tych zmian jest kilka, jeśli dobrze pamiętam, 8. Natomiast z tych najciekawszych, które będą, myślę, dotyczyły mieszkańców, to uprawnienie z kodeksu wykroczeń, które mówi o tym, że przy umyślnym utrudnianiu prowadzonych czynności służbowych przez funkcjonariusza publicznego może on nałożyć mandat karny. Druga taka zmiana z tego kodeksu wykroczeń dotyczy, tu jest dosyć duża ciekawostka, możliwości nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na osoby poruszające się po drogach publicznych, w strefach ruchu i strefach zamieszkania, w momencie, gdy opuszczane są zapory te kolejowe, bądź też gdy już są opuszczone, bądź też gdy miga naprzemiennie czerwone światło. Tutaj ta kara jest dosyć wysoka. Warto przypomnieć, jest to 2000

0: złotych. Poza tym też taka dosyć ciekawa sprawa. Strażnicy będą mogli nakładać mandaty karne na osoby, które sprzedają osobom poniżej 18 roku życia napoje z zawartością kofeiny i tauryny.
1: Nowe przepisy pozwalają im również reagować na nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej, brak obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie, czy niewykonanie obowiązków związanych ze zwalczaniem szkodników.
0: Jeszcze jedna też taka ciekawa zmiana. Będziemy mogli nakładać mandaty karne na osoby, które fotografują obiekty o charakterze wojskowym, oczywiście obiekty odpowiednio oznakowane. No i jeszcze też jedna ze zmian, która została nam przywrócona. Przez kilka miesięcy nie mieliśmy możliwości sami prowadzić czynności związanych z również nakładaniem mandatów karnych na właścicieli psów, które nie zostały zaszczepione ochronnie przeciwko wściekliźnie.
1: Zbliża się sezon grzewczy, więc szczególnie ważna jest zmiana dotycząca kontroli ogrzewania. Strażnicy miejscy mogą sprawdzać, czy mieszkańcy palą w piecach i czy przestrzegają przepisów antysmogowych. Za ich złamanie mogą wystawić mandat.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dobra wiadomość dla mieszkańców Żuław. PKP Polskie Linie Kolejowe przymierzają się do rewitalizacji linii numer 256, łączącej Nowy Dwór Gdański z Szymankowem.
1: Powiat nowodworski jest ostatnim powiatem na Pomorzu, który nie jest skomunikowany koleją z

0: resztą kraju. Prace, które zamierzamy wykonać w najbliższych miesiącach, sprawią, że mieszkańcy Nowego Dworu Gdańskiego, Nowego Stawu i innych miejscowości leżących na trasie będą mogli znowu usiąść do pociągu, dojechać na przykład do Malborka, dalej do Elbląga, czy też drugą stronę do Trzewa i do Trójmiasta. To przywróci połączenie kolejowe i skomunikuje ten powiat z resztą kraju. Mówimy o kompleksowych działaniach, czyli wykonawca przygotuje, my wiemy już, co chcemy zrobić na tej linii, więc wykonawca wejdzie już na trasę, aby realizować prace remontowe. To 20-parokilometrowy odcinek między Stogami a Nowym Dworem Gdańskim. Nawierzchnia kolejowa zostanie odbudowana praktycznie od podstaw. Z kolei między Szymankowem a Stogami na 4 kilometrach tory zostaną wyremontowane. Oczywiście wyremontujemy stacje i przystanki, perony. Ta infrastruktura pasażerska zostanie dostosowana do tych standardów XXI wieku, po to, aby mieszkańcy wygodnie mogli wsiadać do pociągów. Docelowo chcemy, aby pociągi na tej trasie jechały z prędkością do 120 km na godzinę. Urząd Marszałkowski już zadeklarował, że zorganizuje przewozy, że złoży wniosek do rozkładu jazdy, po to, aby mieszkańcy mogli ponownie wsiąść do pociągów. Chcemy, aby te pociągi wróciły na trasę do końca 2027 roku. Środki będą pochodzić z budżetu państwa, z Ministerstwa Infrastruktury, natomiast kwota, która zostanie przeznaczona na tę inwestycję, poznamy oczywiście po ogłoszeniu, po zakończeniu przetargu.
1: Kolej wróci do omawianych miejscowości po ponad 35 latach.
0: Ostatnie regularne połączenia na linii 256 do Nowego Dworu Gdańskiego były realizowane w 1989 roku. Później w latach 2000 były okazjonalne przejazdy wakacyjne, więc jeśli w przyszłym roku planujemy wznowić te połączenia, planujemy dokończyć remont linii, oznacza to, że mieszkańcy powiatu nowodworskiego ponownie będą mogli skorzystać z kolei po 38 latach.
2: Zabytkowy dworzec kolejowy w Pile o charakterze wyspowym przestanie dzielić miasto, dotąd połączone tylko wiaduktem.
3: Ten dworzec wyspowy był właściwie utrudnieniem dla miasta, które rozwinęło się niemal równomiernie po obu stronach, bo kiedy powstawał, to nie było planów, że szpital będzie ulokowany po drugiej stronie centrum miasta, więc dzisiaj jedyne połączenie to jest wiadukt z ruchem kołowym.
2: Miasto wyłożyło ze swojego budżetu 1 000 000 zł na przygotowanie tego projektu, resztę PKP PLK. Dziś na dworcu w Pile przedstawiciele spółki kolejowej podpisali umowę z wykonawcą dokumentacji. Ich zadaniem będzie zaproponować 2 rozwiązania.
4: To nam się to często nie zdarza, to dodam, że żeby tu szybko zadziałać, to razem ze mną przyjechali koledzy, którzy już po tej stacji dzisiaj w kamizelkach pomarańczowych z logiem firmy chodzą. Spróbujemy zaproponować rozwiązanie na podstawie tych pierwszych wniosków i oczywiście rozpocząć uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.
2: Bo dworzec jest zabytkiem. Wykonawca projektu musi też zdobyć pozwolenie na budowę. Ona powinna ruszyć w 2028 roku. Poza tunelem kompletnej przebudowy doczekają się wszystkie perony. Będą wreszcie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
5: Kluczowe jest pozyskanie tego pasażera i żeby ten pasażer miał, że tak powiem, prawidłowe dojście do peronu, żeby mógł korzystać z tych naszych tutaj infrastruktury.
2: PKP robiło badania potoków pasażerskich. Wynika z nich jednoznacznie, że rośnie liczba osób korzystających z przewozów kolejowych.
6: Duża rola będzie wykonawca, aby zaproponował nam rozwiązanie, które zapewnią możliwość połączenia bezpośredniego między wszystkimi peronami, tak naprawdę pomiędzy stacją, tak aby pasażerowie, którzy codziennie korzystają z tego dworca celem dojazdu do pracy, szkoły, mogli szybko się dostać do perony i nie musieli przychodzić do dworca.
2: Sama budowa tunelu oraz przebudowa peronów pochłoną kilkadziesiąt milionów złotych. Realne szacunki poznamy dopiero po wykonaniu projektu. Dodatkowo tunel ma pełnić funkcję schronu na czas zagrożenia, więc finansowanie zewnętrzne powinno się znaleźć.
7: 5 nowych quadów jest już do dyspozycji funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. To efekt współpracy samorządów, ale przede wszystkim wspólne działanie mające wpływ na efektywne wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy, bo 4-kołowce na drogowym pasie granicznym to niezbędny sprzęt, by skutecznie go patrolować.
8: Blisko 200-kilometrowy odcinek pasa granicznego z obwodem królewieckim strzeże ponad 1400 funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pełniący swą służbę w 11 placówkach. Na terenie powiatu

0: Koszyckiego to aż 3 placówki, dlatego zaangażowanie samorządu w ich realne wsparcie ma ogromne znaczenie.
1: No przede wszystkim, tak jak zawsze mówimy, że powiat bartoszycki to jest początek Europy. No i siłą rzeczy granica z Federacją Rosyjską jest taką granicą właśnie typowo europejską, dlatego no przede wszystkim musimy wspierać naszych funkcjonariuszy. Mamy świetnych funkcjonariuszy, którzy pracują w służbie 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a więc te przekazanie tych maszyn to nie tylko jest kwestia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bartoszyckiego, ale przede wszystkim też kwestia podziękowania naszym funkcjonariuszom za ich pracę. To jest docenienie tego, jak bardzo się poświęcają dla służby, dla bezpieczeństwa chociażby powiatu, mieszkańców powiatu bartoszyckiego.
0: A o jakim sprzęcie mowa, który trafił do funkcjonariuszy?
2: Dzisiaj przekazujemy w sposób uroczysty 5 kładów. Z tych 5 sztuk sprzętu 2 jednostki trafią do placówki strategicznej w Bezledach, 1 do placówki strategicznej w Dubeninkach, 1 sztuka do Sępopola i 1 sztuka do Górowa i Ławeckiego. Jest to efekt naszych wspólnych rozmów i naszych wspólnych działań. Ustawa o Straży Granicznej wprowadza mechanizm funduszu wsparcia dla Straży Granicznej i z tego korzystamy. Samorządy mogą przekazywać Straży Granicznej środki finansowe i to jest właśnie ten przykład, kiedy środki finansowe zostały spożytkowane na zakup kładów.
3: Czujemy się odpowiedzialni, czujemy się współodpowiedzialni. Chcemy partycypować również w tych inwestycjach, dlatego decyzja parę ładnych lat temu i która jest kontynuowana do tej pory. Jestem przekonany, że ten proces wspierania naszych służb, tej Straży Granicznej będzie w dalszym ciągu kontynuowany.
0: Tym samym ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej otrzymał dotację celową w kwocie 250 tysięcy złotych.
4: W tym kupiliśmy m.in. 4 kłady za tą kwotę i dodatkowo będzie jeszcze zakupiony karabinek snajperski do celów szkoleniowych dla funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań. Natomiast fundusz wsparcia, który udzielony został przez starostwo w Lidzbargu Warmińskim, starostwo bartoszyckie i wójta gminy Bartoszyce, to suma 50 tysięcy złotych, za to został zakupiony 1 kład, a pozostała kwota zostanie przeznaczona na czyszczenie i na utrzymanie pasa drogi granicznej w rejonie służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Bezledach.
5: Na dzień dzisiejszy to był największy zakup, jeżeli chodzi o placówkę w Bezledach, gdzie ochoczo tutaj podzieliliśmy porówno te środki, żeby wszystkie te samorządy, które uczestniczą, mogły się tutaj niejako zrzucić na ten zakup. Wiemy, że już tutaj po rozmowach z panem komendantem, że planowany jest też taki dosyć pokaźny zakup w przyszłym roku pojazdu też terenowego.
0: Bo każdy nowy sprzęt zdecydowanie wpływa na jakość służby, tak jak tych 5 nowych kładów, które zasilą dotychczasowy tabor.
6: No pojazdy ATV w naszych realiach służby są już od lat nieodzownym elementem. Pozwalają nam dostać się w trudne warunki terenowe, tam gdzie zwykłym pojazdem służbowym nie możemy dojechać.
0: I to jest bardzo ważne. Poza tym przekłada się na codzienne strzeżenie granicy.
4: W tym roku na szczęście w celach migracyjnych z Rosji do Polski nie mieliśmy przekroczeń granicy, natomiast ubiegły rok pokazał, że to są pojedyncze przypadki. 3 osoby w tamtym roku, 2 obywateli Rosji i Białorusi przekroczyli granicę państwową wbrew przepisom i co ważne, tutaj właśnie w rejonie rzeki Łyna Rosjanie się pojawili, więc te kłady, które są teraz przeznaczane dla Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, które mamy już w służbie, to bardzo dobry sprzęt, który posłuży, by szybko dotrzeć do takich osób i zatrzymać sprawców wykroczenia, czy osoby, które przekraczają granicę, czy ciekawcy turyści, którzy pojawiają się w rejonie granicy polsko-rosyjskiej i z bliska chcą zobaczyć tą granicę polsko-rosyjską, bądź zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. W tym roku takich osób, które weszły z ciekawości na pas drogi granicznej, mieliśmy 46.
0: W roku minionym było to 98 osób, a więc dzięki skuteczności funkcjonariuszy i szybkim ich dojazdom do sprawców wykroczeń, za które, przypomnijmy, grozi mandat karny w wysokości do 1500 zł, widać tendencję spadkową w zaglądaniu do zabronionego terenu, jakim jest pas drogi granicznej.
7: Brodaty piknik po raz pierwszy został zorganizowany w Końskich. Brodacze z Berded Wilens Polish Chapter w tym roku zaprosili na swoje 9. urodziny podkoneckie Centrum Kultury, gdzie przygotowano rozmaite atrakcje oraz koncerty. Akcja jak zwykle miała charakter charytatywny.
8: Brodaty piknik po raz 4, pierwszy raz w Końskich, zbieramy

0: środki finansowe na Stowarzyszenie Żołnierzy Poszkodowanych w Misjach Zagranicznych. Bearded Villains to zrzeszenie ludzi z brodami. W Polsce działamy od 9 lat. Zajmujemy się, jest to organizacja charytatywna, więc zajmujemy się takimi właśnie imprezami, pomaganiem. Do tej pory były to w czasie brodatych pikników, to była pomoc dla instytucji zajmującej się pomocą dla zwierząt.
1: Tegoroczna akcja charytatywna ma na celu wspierać Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych na misjach poza granicami kraju.
2: W 2008 roku, kiedy z misji w Iraku, po Iraku, po Afganistanie zaczęło wracać coraz więcej chłopaków z ranami, nie mogliśmy liczyć na żadną pomoc. Stwierdziliśmy, że tworzymy swoje stowarzyszenie. Żołnierze, którzy wracali z misji, najczęściej z ranami kończyn, kręgosłupa, było wiadomo, jak ich leczyć. Szli do szpitala, potem rehabilitacja, komisja lekarska i do cywila. Czyli taki żołnierz już nie był potrzebny dla naszego państwa. Ale przyjeżdżali też chłopacy, którzy nie mieli widocznych ran. Po powrocie do kraju z zewnątrz wyglądało wszystko tak, jak powinno, ale wewnątrz oni cały czas byli na wojnie. I tym chłopakom chyba chcieliśmy wtedy najbardziej pomagać. Nie było to na zasadzie weź się w garść, tylko przyjdź do nas, my już to przeżyliśmy, pomożemy tobie. Szanowni Państwo, nasze stowarzyszenie zrzesza na dzień dzisiejszy 307 weteranów poszkodowanych i rannych na misjach. Nas, tych wszystkich rannych, jest prawie 1000 osób. Co robimy? Zbieramy pieniądze po firmach. Przede wszystkim chodzimy od firmy do firmy, prosimy, błagamy. Wyrzucają nas drzwiami, wchodzimy oknem, udaje się.
3: Dziś w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Wejherowie odbyła się prezentacja stacji tankowania wodoru. Wydarzenie wpisało się w jubileusz 45-lecia MZK Wejherowo.
4: To pierwsza w Polsce niekomercyjna stacja do tankowania wodoru. Stacja zlokalizowana jest na terenie zajezdni autobusowej MZK Wejherowo. W dzisiejszej prezentacji udział wzięli m.in. przedstawiciele zarządów miejskich komunikacji i firm przewozowych z całej Polski.
5: Nasza spółka dysponuje 6 autobusami wodorowymi. Dostaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na poziomie 98%. Na stację do tankowania dostaliśmy 50% dofinansowania. Wartość tego całego projektu to jest na poziomie 28 milionów.
6: Taki dyspenser pozwala nam na zatankowanie 2 autobusów w ciągu godziny. Procedura tankowania wygląda nieco inaczej niż tankowania zwykłego paliwa płynnego. Musimy najpierw podpiąć uziemienie do autobusu, później podłączamy wąż wodorowy i tankujemy paliwo właśnie w postaci wodoru. W tej instalacji następuje zaczerpnięcie wodoru z naczepy, doprężenie go do ciśnienia odpowiedniego do rozpoczęcia tankowania, a później ten wodór jest kierowany tutaj, gdzie następuje właściwe tankowanie.
4: Przedsięwzięcie zwiększa niezależność energetyczną i wpisuje się w strategię zielonej transformacji, a także jest ważnym elementem budowy innowacyjnego systemu transportowego w naszym regionie. Stacja tankowania wodoru powstała jako kompletny, zintegrowany system.
6: Jest to bardzo innowacyjna forma napędu autobusów. Jest to bardzo nowe rozwiązanie, bardzo ekologiczne, zwłaszcza jeżeli ten wodór jest pochodzenia ekologicznego. I to jest najważniejsze, że tak naprawdę ze spalania wodoru, albo w zasadzie z łączenia go z tlenem, powstaje nam woda, więc nie mamy żadnych zanieczyszczeń, nie mamy tutaj dodatkowego dwutlenku węgla. Oczywiście warunkiem jest to, żeby wodór został wytworzony przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, a nie na przykład z przetwarzania gazu ziemnego.
4: Dzisiejsza prezentacja wpisała się w jubileusz 45-lecia MZK Wejherowo.
5: To jest jedna wielka rodzina, każdy pracownik, każdy MPK, my ze sobą współpracujemy.

0: Tego nie ma widać na co dzień, ale my się wymieniamy doświadczeniami, jest taka życzliwość, otwarta. To widać po uczestnikach, że wczoraj na konferencji było ponad 200 osób, 250, gdzie byli żywnie właśnie tym zainteresowani i co mnie cieszy, że odwiedzili też nasz gród Weichera. Ja stawiam bardzo nacisk na pracowników. Co sam prezes zrobi, jak nie będziemy odpowiedniego zespołu, odpowiedniego zaplecza? Ja jestem bardzo wdzięczny pracownikom byłym, obecnym, przyszłym.
1: Pierwszy miejski autobus, który wyjechał na ulicę Wejherowa, obsługiwał linię numer 2 na trasie dworzec PKP, osiedle Kaszubskie Szpital.
2: Nagrodzony projekt Xylopolis w sposób przekonujący odpowiada na postawioną w konkursie potrzebę tworzenia architektury kompletnej, zakorzenionej w zdefiniowanym miejscu i wrażliwej na jego przyrodniczy oraz kulturowy kontekst. To słowa z uzasadnienia werdyktu komisji konkursowej.
3: Nagrodzony projekt Xylopolis w sposób przekonujący odpowiada na postawioną w konkursie potrzebę tworzenia architektury kompletnej, zakorzenionej w zdefiniowanym miejscu i wrażliwej na jego przyrodniczy oraz kulturowy kontekst. Nagrodzony projekt buduje harmonijną relację pomiędzy naturą i kulturą, traktując je nie jako odrębne wartości, lecz jako wzajemnie przenikające się elementy jednej rzeczywistości.
4: Bardzo się staraliśmy, żeby właśnie ten projekt był zintegrowany, jakby integrował elementy krajobrazowe, elementy natury z architekturą i żeby tworzył, mam nadzieję, przyjazne, dobre miejsce do doświadczania natury i kultury drewna w tym pięknym krajobrazie.
2: Zwycięzcy są twórcami protoplasty Xylopolis, polskiego pawilonu w Dubaju, zbudowanego także z drewna.
4: Bezwzględnie jest to materiał przyszłości, jest to materiał zrównoważonej, mądrej przyszłości budownictwa. I z jednej strony jest bardzo mocno związany z historią i z tradycją Podlasia, a z drugiej strony jest też przyszłością budownictwa w ogóle.
2: Xylopolis ma powstać na 7 hektarach przy ulicy Adama Dowgirda w Hajnówce. Ma łączyć funkcje wystawiennicze, edukacyjne i naukowe oraz opowiadać o drewnie, lesie i dziedzictwie Puszczy Białowieskiej w nowoczesny sposób.
5: Jak Państwo wszyscy wiecie, Hajnówka się mierzy z wyjątkowo trudnym czasem zmiany. Miasto, które wyrosło z przemysłu drzewnego, w chwili obecnej potrzebuje nowej tożsamości. Ja głęboko wierzę, że zmiana i inwestycja w sztukę, w kulturę, w edukację będzie dla tej społeczności nowym otwarciem.
6: Ten projekt sporządzony przez architektów trafił do mego serca. To tak jak ja bym to sam stworzył. Wybaczcie, że tak mówię, ale jeszcze mi czegoś trochę brakuje. Brakuje takiego życia.
2: Xylopolis, Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie, to najmłodsza jednostka kultury samorządu województwa podlaskiego.
7: Chcemy połączyć to, co naturalne z tym, co nowoczesne. Kulturę z nauką, tradycję z przyszłością. Chcemy stworzyć miejsce, które będzie inspirować mieszkańców województwa, ale także przyciągać gości z całej Polski oraz z naszego regionu.
8: Do tej pory byliśmy tak naprawdę białą mapą pod kątem instytucji kultury wojewódzkich. W tym momencie zyskaliśmy instytucję, którą będzie prowadzić samorząd województwa podlaskiego. To odciąży tak naprawdę budżet miasta, bo wiadomo, że pieniądze będą iść z województwa bezpośrednio do Xylopolis.
9: Wiemy, jak bardzo ważna dla nie tylko Hajnówki, ale dla mieszkańców całego powiatu jest kwestia drewna i wszystkiego, co z tym związane. Bardzo się cieszymy, że kolejne pokolenia, pomimo tego, że może w innej formie niż dotychczasowo, ale nadal będą pracowały z drewnem.
2: Zwycięska pracownia ma 8 miesięcy na uzyskanie pozwolenia na budowę Xylopolis. Inwestycja szacowana na około 70 milionów złotych ma powstać do 2029 roku.
10: Słońce, uśmiechy i mnóstwo pysznego jedzenia. Tak gmina Mysłakowice radosnym akcentem pożegnała tegoroczne lato. Klasyczne dożynki zyskały nową, pełną pozytywnej energii formuły, zmieniając się w wielki, barwny festiwal smaków i tradycji.
11: Przez bardzo długi okres czasu, w zasadzie po wojnie, były organizowane na terenie gminy tradycyjne dożynki na koniec lata. No ale niestety zmienia się społeczeństwo, zmienia się struktura, mamy coraz mniej rolników, zmieniliśmy profil i poszliśmy bardziej w tradycję, kulturę, całą całej gminy Mysłakowice.
12: Chcemy spróbować teraz takiej imprezy. Z dożynkami zaczął się robić problem w sołectwach, ponieważ nie miał kto tego organizować za bardzo. Rolników już mamy coraz mniej. Teraz spróbujemy takiej imprezy, zobaczymy jak się przyjmie.

0: Mimo nowej nazwy, idea dziękowania za plony pozostaje równie silna, co podkreślają samorządowcy.
1: Naprawdę bardzo ważne. To jest takie podsumowanie całego lata, podsumowanie pracy rolników.
0: Sami uczestnicy mają różne zdania na temat zmiany nazwy, ale wszyscy doceniają atmosferę i regionalny charakter święta.
2: Ja uważam, że to powinny być dożynki, bo to jest tradycja polska i dożynki są super i teraz też wraca taka moda na wieś.
3: Uważam, że każda impreza, która propaguje tutaj nasz region i rozwija takich rzemieślników małych, bardzo pozytywne odczucie, naprawdę. Jest super.
4: Wie pan co, że ja mam tyle lat i teraz nie wyobrażam sobie, żeby nie było dożynek. No praktycznie to tak jak dożynki są. To jest dobrze, jest. Pogoda piękna i można się bawić, nie?
5: Tutaj mam dużo znajomych z pracy i też no fajnie zobaczyć taką imprezę, nie?
6: Moja miła najmilejsza, proszę otwórz mi.
0: Zgodnie z nową nazwą festiwalu, na stołach królowały smaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich.
7: Mamy swojski chleb ze smalcem, z pysznym ogórkiem, również pochodzący od nas z Bukowca, oraz leczo, którego składniki znajdują się również w Bukowcu.
8: Przygotowałyśmy nasze tradycyjne pierogi, przygotowałyśmy zupę dyniową na ostro, zapraszamy też na nasze domowe ciasta, no i mamy jak zawsze super atmosferę.
0: Święto gminy to również idealna okazja do spotkań, która przyciągnęła gości z całego regionu.
9: Cały czas jest coś nowego. I rzemiosło się rozwija, i usługi się rozwijają. Tu jest taka okazja, że zobaczysz się kogoś po 5 latach, po 10 latach.
10: Mój partner pochodzi z Mysłakowic, mam tu dużo znajomych i lubię przyjeżdżać tutaj na dożynki, na wszystkie festyny. Bardzo fajny pomysł, fajna inicjatywa, bardzo fajnie ludzie się bawią. Podoba mi się tu.
11: No jak zawsze, my zawsze na te koncerty jeździmy, także no jest energia. No ludzi jest dużo, fajna energia, panie się bawią pod sceną.
0: Festiwal to jednak nie tylko zabawa. Bardzo ważnym punktem programu było oficjalne przekazanie długo wyczekiwanego kłada dla starażaków z OSP Bukowiec.
12: Zajezdnia PKP SKM w Trójmieście była jednym z miejsc tegorocznych manewrów ratowniczych. Każdy z symulowanych składów ważył ponad 120 ton. Ratownicy musieli dotrzeć do poszkodowanych, zabezpieczyć miejsce zdarzenia, przeprowadzić segregację medyczną i ewakuować rannych.
13: Tego typu manewry były organizowane, już planowane dużo, dużo wcześniej, więc to, że w międzyczasie doszło do zdarzenia, czy to w Gdańsku, czy na Mazowszu, to jest przypadek, ale przypadek, który również u siebie chcemy mieć przećwiczony, bo proszę mi wierzyć, lepiej organizować manewry, ćwiczenia, akcje ćwiczebne, jak zwał, tak zwał, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby przećwiczyć możliwe scenariusze, nawet czasami, jeśli one są zrobione za bardzo, na wyrost.
12: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić współpracę różnych formacji. W działania zaangażowali się m.in. strażacy, ratownicy medyczni, policjanci, funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i Straż Miejska.
13: Mamy symulację zderzenia dwóch pociągów, każdy z nich ważący ponad 120 ton. Siła uderzenia tak olbrzymia, że mamy ofiary śmiertelne, wiele osób poszkodowanych. Scenariusz zakłada, że na miejsce przyjeżdżają służby, jak widać, straż pożarna, ratownicy, pogotowie, ale również policja, funkcjonariusze SOK, WOT-u, Straży Miejskiej, zarządzania kryzysowego, więc koordynacja wielu, wielu służb.
12: Jednym z pozorantów był Bartosz Radomski, mieszkaniec Wolszewa i prezes Fundacji Womagę. W scenariuszu został poszkodowany w katastrofie kolejowej.
14: W moim przypadku ja mam połamaną rękę, mam obitą twarz, podrapane, liczne podrapania. Oboje z żoną jesteśmy osobami niewidomymi. Żonie szczęśliwie nic się nie stało. I razem z nami podróżują dzisiaj psiaki przewodniki. Zawsze podróżują z nami psiaki przewodniki. Więc tutaj dodatkowe utrudnienie dla służb, dla ratowników, ponieważ musimy zostać wyewakuowani z tego rozbitego pociągu całym stadem.
12: Do wspólnych działań dołączyli przedstawiciele wielu służb, a także ratownicy z zagranicy. Po raz kolejny obecny był litewski Czerwony Krzyż, natomiast po raz pierwszy uczestniczyli ochotnicy z Włoch.
15: Manewry pomerania to są manewry organizowane przez Polski Czerwony Krzyż, ale to są manewry nie tylko dla ratowników Polskiego Czerwonego Krzyża, ale również

0: Również dla służb, z którymi na co dzień współpracujemy, czyli dla Policji, dla Wojsk Obrony Terytorialnej, dla Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych i wielu innych służb, z którymi na co dzień mamy do czynienia.
1: Znaczeniem wspólnych ćwiczeń podkreśla Wojewoda Pomorska. Jak zaznacza Beata Rutkiewicz, właśnie podczas takich działań można sprawdzić, jak poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa funkcjonują razem.
2: Nic tak dobrze nie robi dla budowania systemu odporności i bezpieczeństwa, jak ćwiczenia w terenie. I właśnie budowanie tej współpracy. Ani PCK samo, ani PSP samo, ani policja sama, ani wojewoda sama i starostowie nic nie zrobią. My musimy widzieć się w systemie. A żebyśmy się widzieli, musimy ze sobą współpracować i sprawdzać, gdzie nam nie wychodzi. To jest najważniejsze.
3: Wypadki komunikacyjne to jedno, ale też zgranie tych wszystkich służb, bo zawsze trzeba pamiętać, kogo mamy za wschodniego sąsiada, w naszym przypadku akurat północnego, bo obwód królewiecki. Więc zgranie tych wszystkich służb i to, żeby jak coś ma się nie udać, to właśnie na takich manewrach, na szkoleniach, bo po to one są. Kurczę, nie wyszło nam, to powinniśmy zrobić lepiej, żebyśmy w przyszłości wiedzieli, że to będzie lepiej funkcjonowało.
1: Podczas kilkudniowych manewrów uczestnicy nie tylko przećwiczyli scenariusz odnośnie katastrofy kolejowej, ale też m.in. poszukiwania zaginionych osób w lasach. Organizatorzy podkreślają, że tego typu manewry odbywają się cyklicznie.
4: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wrocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski. Tegoroczna edycja konkursu Muzeon odbyła się już po raz siódmy. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w trzech kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z dwoma wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
5: Najpierw były tu samoloty. We wrześniu 1939 roku przestrzeń nabrała zupełnie innego charakteru. W jednej z hal fabryki Albatrosa Niemcy zorganizowali obóz jeniecki. W pobliskim budynku kasyna urządzono wartownię, pokoje przesłuchań i biuro komendanta.
6: Komendantem tego obozu był radca policyjny Wilhelm Mellenhof. On był znany z okrucieństwa w stosunku do jeńców. Procedura przyjmowania do obozu była zawsze taka sama. Najpierw przesłuchanie i tam często bito ich do nieprzytomności.
5: Głównie za działalność polonijną trafiali tu bowiem najbardziej aktywni działacze z terenów pogranicza.
7: Znaleźli się tam Polacy, którzy byli obywatelami Niemiec, którzy działali w Związku Polaków w Niemczech. Zarówno byli to mieszkańcy Piły, jak i ziemi złotowskiej oraz Polacy z powiatów nadnoteckich, wyżyskiego, czarnkowskiego i chodziewskiego.
5: Dla tej szerokiej grupy utworzono w rejonie pilskim aż trzy obozy. Jeden w Grabównie, drugi w Lipce Krajeńskiej, a trzeci w Pile. Ten ostatni nieprzypadkowo został zlokalizowany właśnie tutaj.
6: Zadecydowało o tym kilka powodów. Po pierwsze, Piła była dużym centrum administracyjnym w tym rejonie, była stolicą rejencji. Po drugie, leżała blisko granicy z Rzeczpospolitą. Po trzecie, z kolei funkcjonowała tutaj samodzielna placówka Gestapo. A jak wiemy, to ona właśnie przejęła kontrolę nad tym obozem.
5: Ten funkcjonował do grudnia 1939 roku, kiedy został zlikwidowany. Dziś o tragicznej historii tego miejsca przypomina pomnik odsłonięty w 1985 roku. To tutaj co roku 15 września w rocznicę utworzenia obozu Pilanie oddają hołd więźniom Albatrosa, tak jak wczoraj.
8: To jest bardzo istotne, żeby o tym pamiętać. Raz z jednej strony, że Polacy w Sznajdem Milu Wczesnym mieszkali i działali tutaj, rozwijali swoją przynależność narodową, ale dodatkowo to był ich początek drogi, a wielu z nich skończyło potem w obozach koncentracyjnych.
5: Głównie w Sachsenhausen, bo to właśnie tam przetransportowano większość więźniów. Pozostali trafili do innych więzień, w tym do zbiorczych obozów żydowskich.

0: zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Mieszkańcy Gliznowa dopięli swego. Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim radni zdecydowali o usunięciu z planu ogólnego zapisu, który dopuszczał możliwość lokalizacji biogazowni w tej miejscowości. To właśnie ten zapis w ostatnich tygodniach wywołał sprzeciw lokalnej społeczności.
1: No mieszkańcy tutaj podkreślają, myślę, że w pewnym sensie bardzo zaniepokojeni w ogóle samą możliwością w tym planie ogólnym lokalizacji biogazowni, podkreślają, że nie wyrażają na to zgodę. Oczywiście mają do tego prawo i tutaj Rada się przychyliła do wniosku mieszkańców i będziemy dokonywać zmiany planu, żeby tej biogazowni tam nawet nie dopuścić.
0: Sam zapis w planie ogólnym nie oznaczał jeszcze rozpoczęcia inwestycji. Jak wyjaśniano podczas sesji, do urzędu nie wpłynął wniosek inwestora o budowę biogazowni. Nie złożono również dokumentów dotyczących decyzji środowiskowej czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Władze gminy podkreślały na obradach też, że podobne możliwości lokalizacji tego typu obiektów mogą dotyczyć większej liczby działek.
2: My nie mieliśmy wiedzy na temat, że ja przynajmniej nie miałam wiedzy, że na wcześniej, że na jakiejś tam działce w miejscowości Gliznowo jest właściciel ma zamiar wybudowania biogazowni. Tak jak pan Dumisz powiedział, zresztą my o tym już rozmawialiśmy, którzy byli w piątek na komisji, o tym rozmawialiśmy, tak? Że tych działek jest dziesiątki tysięcy, tak? I właściciele zgodnie z prawem zgłaszali, tak jak państwo tutaj już wcześniej pan Turmisz powiedział, na Gliznowie jest jeszcze jedno zgłoszenie budowy biogazowni, tak? Więc każdy właściciel miał takie prawo zgłosić i oczywiście, jeśli to było zgodne z prawem, zostało wprowadzone. Nikt wcześniej w żaden sposób nie dał jakiejś informacji nam, nie wiem, przychodząc na sesję, czy wcześniej, nie wystarczył jakiś telefon, że macie państwo w Gliznowie na działce, że ktoś to zauważył, tak? My takich informacji nie mieliśmy. Więc tutaj proszę tego nie traktować, że my podejmowaliśmy uchwałę, bo taki był przekaz medialny, że podjęliśmy uchwałę w sprawie budowy biogazowni. My nie podjęliśmy takiej uchwały. My podjęliśmy uchwałę w sprawie planu ogólnego dla całej gminy.
3: Nie liczyłem, nie analizowałem tego, bo tu jakby nie ma takiej potrzeby, żebyśmy my te statystyki prowadzili, ale to będą dziesiątki działek, na których teoretycznie biogazownie można zlokalizować, a może i setki. Mam też taką informację, ale tutaj też może i się muszę dzielić, ale może i nie one, czy jest istotna, czy nie.

0: za granicą naszej gminy, w sąsiednich gminach, też są działki, na których biogazownie są dopuszczone. To są działki, które praktycznie sąsiaduje z tą miejscowością i tam też teoretycznie można. Więc no powiem, że tutaj jakby ten problem troszkę uważam, że jest no nadmiernie, tak bym powiedział, no rozdmuchany, żeby nie używać takiego kolokwializmu, ale do tego by można to sprowadzić. Ale okej, Państwo mają obawy co do budowy tej biogazowni. Podkreślę, daty nieruchomości nie ma złożonych żadnych innych dokumentów, czyli nie ma warunków zabudowy, nie ma miejscowego planu, nie ma decyzji środowiskowej.
1: Mieszkańcy, którzy protestowali przeciwko zapisowi, podkreślali jednak, że ich działania nie dotyczyły wyłącznie konkretnej inwestycji. Chodziło również o sposób prowadzenia prac nad dokumentami planistycznymi oraz brak wiedzy o możliwości lokalizacji biogazowni w ich miejscowości.
2: Jako protestujący jednocześnie członkowie KGW Pliznowianki mamy obowiązek zgodnie z naszym statutem reprezentować naszą społeczność wobec organów administracji publicznej, chronić jej praw, prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia na wsi. A oczywistym jest to, że biogazownia w Pliznownie nie poprawi tychże warunków, a wręcz przeciwnie, zakłóci dotychczasowe, spokojne życie. Co więcej, uważamy, że pretensje z Państwa strony są daleko idącą niestosownością. Szanowni Państwo, to my mieszkańcy, wszyscy podpisani pod petycją, to my mamy pretensje na przykład o nierzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych. To obywatele mają prawo rozliczać przedstawicieli władzy, nie odwrotnie. Apelujemy o dialog, nie insynuowanie, że to my zrobiliśmy Państwu problem. Z całą stanowczością sprzeciwiamy się takiej narracji. Nasze stroje ludowe są symbolem tradycji i kultury, którą pielęgnujemy od lat. Nosimy je z dumą, reprezentując gminę na wydarzeniach lokalnych i wojewódzkich. Nasze dobre imię, budowane przez lata pracy społecznej, jest wartością, której będziemy bronić.
3: Budowa biogazowni została zielone światło od was 27. Drodzy Państwo, to nie my głosowaliśmy, nie my wpisywaliśmy ten wniosek, nie my uznaliśmy go za poprawne formalnie. My nie decydujemy. W związku z tym zacznę od odniesienia się do najpierw wypowiedzi pani szanownej przewodniczącej rady. Droga pani, jeżeli pani nie widziała, tak jak pani przyznała kilka minut temu czy kilkadziesiąt, o tym wpisie, przepraszam, jak mieliśmy wiedzieć my, zwykli mieszkańcy? Nie rozumiem tego. Szanowna pani, pani zarzuca, że nie zapraszaliśmy panią albo panu burmistrza na spotkanie. Wszystkie informacje, kiedy mieszkańcy się spotykali, kiedy będą podpisywane petycje, kiedy będzie telewizja ujawy w naszej miejscowości, były upublicznione. No nie wiem, jak to jest, że na przykład pani radna Agata Pomerleska nie potrzebowała specjalnego zaproszenia. Pan radny z powiatu, Zygmunt Wierzowiecki nie potrzebował specjalnego zaproszenia, a państwo się tego domagacie od nas. Jeżeli chodzi, panie burmistrzu, o inne działki. Nie widzieliśmy o innych działkach do dzisiaj, ale myślę, że to dobrze się stało, że ten protest jest taki właśnie głośny, dlatego że damy chyba przykład innym też lokalnym społecznościom, żeby w ten sposób wypowiadali się legalnie, zgodnie z konstytucją, bronić swoich praw. Miejmy nadzieję, że wezmą z nas przykład. Czy my to robimy dobrze, w sensie skuteczności? Państwo dzisiaj zagłosowali, co dziękuję, będę jeszcze dziękować. No chyba jesteśmy skuteczni.
1: W trakcie sesji doszło również do wymiany zdań między przedstawicielami mieszkańców a przewodniczącą rady. Dyskusja dotyczyła między innymi informowania lokalnej społeczności i odpowiedzialności za pojawianie się zapisów w planie ogólnym.
4: Nie przypominam sobie, proszę panią, żebym ja gdziekolwiek powiedziała, że ja oczekiwałam na jakiekolwiek zaproszenie. Ja nie oczekiwałam, że państwa na zaproszenie, żebyście do mnie dzwonili, czy mnie zapraszali. A to, że coś państwo stawiacie w media społecznościowe, to nikt z nas nie ma obowiązku, żeby śledzić czyjeś profile, proszę panią. A tak już zupełnie na marginesie, to wie pani, no my jesteśmy małą społecznością i wiemy, że były telefony do niektórych posłów, żeby przyszli na te spotkania, tak? Namawiające je na to spotkanie.
5: Coś tam było?
4: Nie, ja nie mówię, proszę pani, że to coś złego, tak? Tylko proszę tutaj nie próbować mi

0: że ja oczekuję od Państwa, oczekiwałam, jak wiecie, zaproszenia. Pani to powiedziała, że...
1: Pani powiedziała wcześniej, że nie otrzymała Pani zaproszenia Pana Burmistrza na spotkanie z mieszkańcami. Pani to powiedziała.
2: Tak, było to powiedziane.
1: Na tej sesji. Na tej sesji.
2: Na tej sesji było to powiedziane.
0: Ale proszę Państwa, Państwo...
2: Ale my słyszeliśmy, co Państwo mówili. Państwo oczekiwali zaproszenia.
0: Proszę Pani, powiadomienia, tak? Proszę Panią, ja pracuję, nie wiem, jaki to był dzień tygodnia, już nie chcę powiedzieć.
2: Ale wszyscy z nas pracujemy, tak?
0: I Państwo oczekują, bo nie wy za
2: dnie. To Państwo oczekujecie, my nie oczekujemy, my Was nie oczekiwaliśmy. To Wy oczekujecie.
0: No, ale ja coś innego wywnioskowałam, żeby powiedzieć.
1: Pani była łaskawa, przepraszam, Pani była łaskawa na dzisiejszej sesji, no przecież chyba nie zimcie to nagranie. Powiedzieć, że nie była Pani zaproszona, czy tam nie poinformowana.
0: Ale proszę Pani, to jest różnica. No teraz zaproszenie, a poinformowanie. No pani insynuuje, że my powinniśmy śledzić media społecznościowe.
1: Pani się zrozumiała zupełnie moją.
3: Ostatecznie radni przychylili się do postulatów mieszkańców. Zapis dotyczący możliwości lokalizacji biogazowni w Gliznowie ma zostać usunięty z planu ogólnego. Według szacunków w Polsce dochodzi rocznie do około 2,5–3 tysięcy przestępstw o różnym charakterze z użyciem noża lub innego ostrego narzędzia. Zdecydowana większość ataków nożem w Polsce to zdarzenia o charakterze emocjonalnym, nagłym i rodzinnym. Często w grę wchodzi również alkohol. Ataki z użyciem ostrego narzędzia zdarzają się również we Włocławku. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce podczas festiwalu 3 maja we Włocławku. Ranne zostały wówczas kobieta oraz mężczyzna. Wcześniej, w styczniu, 74-latek miał ugodzić nożem innego mężczyznę.
4: Prokuratura skierowała akt oskarżenia w sierpniu tego roku przeciwko Henrykowi N., 74-letniemu mieszkańcowi Włocławka, który w styczniu bieżącego roku w jednym z mieszkań jest podejrzany o to, że spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, powodując u pokrzywdzonego ranę ciętą ramienia lewego, powodując również tutaj uszkodzenia żył i tętnicy po lewej stronie. Henryk N. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień. Oczywiście oskarżony nadal przebywa w areszcie.
3: Henryk N. nie był w przeszłości karany sądownie. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Włocławianie chętnie poruszają się na rowerach. Jednak, aby bezpiecznie poruszać się jednośladem, konieczne są ścieżki rowerowe. Ratusz zleca budowę kolejnych tras rowerowych. Obecnie prace prowadzone są w ramach drugiego etapu budowy ścieżek dla cyklistów.
5: Podkreślam, że mi bardzo zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli realny wybór, w jaki sposób poruszać się po mieście. Dlatego staramy się tą infrastrukturę naszego miasta rozwijać w sposób zrównoważony. Ogromne pieniądze od lat przeznaczamy na rozwój infrastruktury drogowej. Myślę, że kierowcy to widzą, też znają kolejne nasze plany, chociażby związane z budową tunelów pod linią kolejową. Jesteśmy w trakcie też poprawy infrastruktury transportu zbiorowego, ale równie ważne są chodniki, równie ważne są drogi rowerowe i tak jak też deklarowałem, moją ambicją jest doprowadzenie do tego, żeby stworzyć spójną, czyli łączącą się ze sobą włocławską sieć dróg rowerowych, tak żeby swobodnie można było się na rowerze poruszać po całym mieście.
3: Aktualnie prace prowadzone są przy ulicy Wysokiej, od ulicy Rolnej do Nowego Ronda przy Powiatowym Urzędzie Pracy.
5: Budujemy nowe drogi na osiedlu Kazimierza Wielkiego, gdzie w ciągu ulicy Barskiej, ale też w ciągu ulicy Alei Kazimierza Wielkiego nowe drogi rowerowe powstają. No i kończymy też pracę na osiedlu Michelin, gdzie łączymy tak naprawdę te zadania, które już wykonaliśmy w poprzednich latach. Mam tutaj na myśli odcinek pomiędzy rondem przy ulicy Szewskiej, a ulicą Liściastą. Tutaj ten odcinek dróg rowerowych też aktualnie budujemy. Jesteśmy też na etapie projektowania kolejnych elementów w ramach trzeciego etapu, więc jeżeli mieszkańcy mają jakieś pomysły, jakieś sugestie, to też jesteśmy otwarci. Moją ambicją jest, żeby żeby faktycznie w sposób bezpieczny można było się po całym mieście na rowerze poruszać.
3: Ratusz planuje już przygotowania do trzeciego etapu. Część prac będzie polegała na połączeniu istniejących już lub aktualnie budowanych ścieżek rowerowych.

0: trzecim etapie na pewno powstanie odcinek wzdłuż ulicy Polnej do ulicy Celulozowej, tak żeby połączyć tutaj te istniejące drogi rowerowe oraz wzdłuż ulicy Łęckiej aż do Ogniowej i w dół do bulwarów, bo tutaj też jest taki brakujący element. Oprócz tego pracować będziemy nad Velostradą, czyli nad ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Wisły od ulicy Hutniczej aż do stopnia wodnego na Wiśle. No, taki jest przynajmniej plan. No i bardzo ważnym tematem i zagadnieniem jest też budowa drogi rowerowej przy ulicy Krzywa Góra, która połączy istniejącą drogę rowerową wzdłuż ulicy Toruńskiej z naszą wrocławską strefą rozwoju gospodarczego, bo też mam sygnały, że wielu pracowników chciałoby skorzystać z możliwości, nawet korzystają już dzisiaj z możliwości dojazdu na rowerze do swoich zakładów pracy, a tam aktualnie jest no, blisko 1000 miejsc pracy. Natomiast no, nie ma jak, dlatego że tej infrastruktury brakuje, więc myślę, że w kolejnych etapach też się pochylimy nad tymi zagadnieniami.
1: Ścieżki rowerowe pełnią istotną rolę w rozwoju nowoczesnych miast i turystyki, zapewniając bezpieczną i ekologiczną mobilność. Długodystansowe trasy i szlaki przyciągają turystów oraz wspierają lokalną gospodarkę. W ratuszu podpisano umowę na dofinansowanie w ramach programu Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne 2026. Miasto pozyskało ponad 81 650 zł, a łączna wartość całego projektu wynosi około 91 000 zł. Dzięki temu wsparciu miejskie żłobki zyskają nowoczesny sprzęt do zajęć sensoryczno-motorycznych.
2: Wczoraj prezydent Włocławka razem z wicewojewodą kujawsko-pomorskim podpisali umowę na dofinansowanie tego programu w kwocie ponad 91 tysięcy dla dwóch żłobków naszych miejskich. Żłobek przy ulicy Żytniej, co prawda, który teraz będzie remontowany, ale oczywiście środki będą czekały na doposażenie w sale sensoryczne i sale edukacyjne. I żłobek przy ulicy Wienieckiej. Środki finansowe są właśnie na przygotowanie, na doposażenie właśnie tych sal sensorycznych dla tych najmłodszych naszych Włocławian. Cieszymy się bardzo, bo też staramy się również zabezpieczać wszystko, co najlepsze dla tych najmniejszych, najmłodszych Włocławian, tak żeby rzeczywiście byli zaopiekowani, ale też w godnych i dobrych i profesjonalnych warunkach mogli się rozwijać. Ważne jest to, że od 2 lat weszły, tak naprawdę w zeszłym roku weszły standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Dlatego też sięgamy po wszystkie, jako miasto Włocławek, jako samorząd, sięgamy po wszystkie środki w ramach programów rządowych, które mają podnieść standard wychowania dla dzieci, czyli nie tylko przestrzeń, przygotowanie profesjonalnej przestrzeni do zabawy, wsparcie tej przestrzeni do zabawy, ale także przygotowanie i wsparcie dla kadr opiekujących się tymi najmłodszymi.
1: Sale sensoryczne służą do kontrolowanej stymulacji zmysłów. Pomagają mózgowi prawidłowo odbierać, przetwarzać i odpowiadać na bodźce płynące z otoczenia. Oferują bezpieczną przestrzeń wolną od nadmiaru bodźców i ekranów, pomagając w redukcji stresu oraz przebodźcowania.
2: Sale sensoryczne to są takie przestrzenie, w których dziecko nabywa umiejętności motorycznych, wspiera ten rozwój swój emocjonalny, bo w tym wieku i emocje, i umiejętności ruchowe idą w parze, powinny iść w parze i dzięki temu dziecko się rozwija. Wtedy można również diagnozować różnego rodzaju odstępstwa, powiedzmy, od pewnych standardów, diagnozować dziecko i też będzie łatwiej mu funkcjonować na innych etapach kształcenia. Dlatego też dla nas istotne jest, żeby na tym etapie rozwijać tych najmłodszych właśnie w ramach tych sensorycznych sal, gdzie dzieci mają do zabawy, bo tak naprawdę to jest taki rozwój poprzez zabawę różnego rodzaju sprzęty, które rozwijają na przykład zmysły, rozwijają, wspierają rozwój wszystkich naszych zmysłów, plus jeszcze idzie, ma to wpływ również na takie emocjonalne, poznawcze funkcjonowanie, na funkcjonowanie.

0: na ten poznawczy rozwój małego człowieka.
1: Inwestycje stworzą jeszcze lepsze warunki do prawidłowego rozwoju sensorycznego, emocjonalnego i ruchowego najmłodszych mieszkańców Włocławka. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Włocławku i okolicach. Już w sobotę rano będzie można rozpocząć dzień od sportowej rywalizacji, a później skorzystać z propozycji kulturalnych, edukacyjnych i rodzinnych. Sobotni program rozpocznie się o godzinie 8.30 w Hali Mistrzów, gdzie odbędzie się trzeci turniej badmintona o fajansową lotkę. Wcześniej od godziny 8.00 zawodnicy będą mogli wziąć udział w rozgrzewce. W turnieju wystartują zarówno doświadczeni gracze, jak i amatorzy. Przygotowano także kategorię dla dzieci w wieku od 12 do 14 lat, a na uczestników czekają nagrody inspirowane włocławskim fajansem. W samo południe w Muzeum Etnograficznym przy Bulwarach zaplanowano kuratorskie zwiedzanie wystawy Autostradą do Przeszłości. Spotkanie organizowane jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzający poznają historię badań archeologicznych prowadzonych na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej oraz zobaczą zabytki odkryte między innymi podczas inwestycji infrastrukturalnych.
2: Chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się tutaj u nas. I w ramach tej imprezy zapraszam serdecznie na oprowadzanie po wystawie. Będzie to naprawdę ostatni dzwonek, żeby tą wystawę obejrzeć, ponieważ będziemy ją prezentować tylko i wyłącznie do niedzieli. Kto jeszcze nie widział, zapraszam, będzie kilka niespodzianek.
1: Również o godzinie 12 w Teatrze Impresaryjnym rozpocznie się trzecia edycja Crazy Kids Day. W programie znalazły się zawody taneczne, bitwy w różnych kategoriach wiekowych, warsztaty breakdance i graffiti, a także koncerty hip-hopowe. Rejestracja zawodników rozpocznie się już o godzinie 9. W wydarzeniu towarzyszyć będzie również Graffiti Jam przy ulicy Wojskowej 27.
3: Witajcie! Obecnie znajdujemy się przed Teatrem Impresaryjnym we Włocławku, gdzie dokładnie już 19 września odbędzie się Crazy Kids Day. Startujemy o godzinie 12. W Teatrze Impresaryjnym przez cały dzień odbywać się będą bitwy taneczne w kategoriach od najmłodszych do najstarszych. Przed teatrem odbędą się darmowe warsztaty z graffiti dla dzieci i młodzieży. Finałem imprezy będą koncerty hip-hopowe i afterparty w klubie Żar. Na ulicy Wojskowej odbywać się będzie Graffiti Jam, gdzie będziecie mogli podziwiać najlepszych polskich rajterów przy pracy. Łączna pula nagród to ponad 10 tysięcy złotych, także nie może Was zabraknąć.
1: O tej samej porze w kawiarni obywatelskiej w Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja rozpocznie się wydarzenie Dłoni Malarek. Artysta Robert Rutkowski będzie wykonywał na żywo ceramiczne odlewy dłoni włocławskich malarek fajansu. Instalację i sam proces powstania odlewów będzie można oglądać przez cały weekend. O godzinie 14 na Starym Rynku pojawi się mobilne miasteczko Kopernika. Do godziny 18 mieszkańcy będą mogli korzystać z atrakcji związanych z nauką i astronomią. Sobotnie popołudnie będzie można spędzić także w Warzonchewce Polskiej. O godzinie 15 przy remizie strażackiej rozpocznie się piknik sałecki. Organizatorzy zaplanowali wspólne pieczenie kiełbasek oraz słodki poczęstunek. W niedzielę o godzinie 10 odbędzie się jarmark zdrowej żywności, podczas którego lokalni producenci zaprezentują swoje produkty. To propozycja dla osób, które chcą zaopatrzyć się w regionalne wyroby i porozmawiać z ich twórcami. Weekendowe wydarzenia zakończy niedzielne spotkanie w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. O godzinie 12 powróci cykl Dzieje sztuki w Zarysie, tym razem poświęcony sztuce romantyzmu. Wykład poprowadzi Jerzy Japczyński, adiunkt z działu sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
4: Tytuł wykładu: Romantyzm, wniosłość uczuć. Podczas tego spotkania będą zaprezentowane przykłady malarstwa romantycznego, zarówno polskiego, niemieckiego, angielskiego, ale też ogrodów romantycznych, jakie powstawały w różnych częściach Europy, też w sumie stosunkowo blisko nas w Arkadii koło Łowicza. Mam nadzieję, że zgłębiając tą sztukę romantyczną i te wzniosłe uczucia towarzyszące artystom oraz osobom korzystającym z tych dzieł sztuki, ale też korzystającym z ogrodów, osoby, które przyjdą, też poczują ten romantyczny klimat.
1: Weekend to dobra okazja, by spędzić wolny czas aktywnie, poznać lokalną historię albo po prostu spotkać się z innymi.
5: Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Od 15 września mogą nakładać mandaty za kolejne wykroczenia, m.in. związane z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych, ochroną środowiska czy sprzedażą napojów energetycznych.
6: Z dniem 15 września weszły w życie nowe uprawnienia dotyczące pracy strażników miejskich i gminnych. No i w tym momencie oczywiście dotyczą one również strażników miejskich z naszego miasta. Są one zapisane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, które mówi o tym, jakie uprawnienia mają strażnicy miejscy w drodze mandatu karnego. tych zmian.

0: Zmian jest kilka, jeśli dobrze pamiętam, osiem. Natomiast z tych najciekawszych, które będą, myślę, dotyczyły mieszkańców, to uprawnienie z kodeksu wykroczeń, które mówi o tym, że przy umyślnym utrudnianiu prowadzonych czynności służbowych przez funkcjonariusza publicznego może on nałożyć mandat karny. Druga taka zmiana z tego kodeksu wykroczeń dotyczy, tu jest dosyć duża ciekawostka, możliwości nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na osoby poruszające się po drogach publicznych, w strefach ruchu i strefach zamieszkania, w momencie, gdy opuszczane są zapory te kolejowe, bądź też gdy już są opuszczone, bądź też gdy miga naprzemiennie czerwone światło. Tutaj ta kara jest dosyć wysoka, warto przypomnieć, jest to 2000 zł. Poza tym też taka dosyć ciekawa sprawa. Strażnicy będą mogli nakładać mandaty karne na osoby, które sprzedają osobom poniżej 18 roku życia napoje z zawartością kofeiny i tauryny.
1: Nowe przepisy pozwalają im również reagować na nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej, brak obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie czy niewykonanie obowiązków związanych ze zwalczaniem szkodników.
0: Jeszcze jedna też taka ciekawa zmiana. Będziemy mogli nakładać mandaty karne na osoby, które sfotografują obiekty o charakterze wojskowym, oczywiście obiekty odpowiednio oznakowane. No i jeszcze też jedna ze zmian, która została nam przywrócona. Przez kilka miesięcy nie mieliśmy możliwości sami prowadzić czynności związanych z również nakładaniem mandatów karnych na właścicieli psów, które nie zostały zaszczepione ochronnie przeciwko wściekliźnie.
1: Zbliża się sezon grzewczy, więc szczególnie ważna jest zmiana dotycząca kontroli ogrzewania. Strażnicy miejscy mogą sprawdzać, czy mieszkańcy palą w piecach i czy przestrzegają przepisów antysmogowych. Za ich złamanie mogą wystawić mandat.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie po wakacyjnej przerwie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog. Witam Ciebie, Ewo,
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. No i dziś o miesiącu wrześniu porozmawiajmy, bo to jest taki trudny miesiąc dla rodzin, szczególnie tych rodzin, które mają dzieci i to dzieci w takim wieku szkolnym, nawet do szkoły średniej by powiedziała, bo niby nic wielkiego, po wakacjach wszystko wraca do normy, a jednak to jest taki bardzo trudny miesiąc, gdzie na nowo budujemy wiele naszych planów, zmienia się harmonogram dnia, czasami całych tygodni i miesięcy. No właśnie, jak go przetrwać ten wrzesień i co tak naprawdę przysparza nam najwięcej kłopotów.
1: Tak,
0: to jest doświadczenia mama dwójki małych dzieci, proszę bardzo.
1: Zdecydowanie, jeśli chodzi o wrzesień, to on jest bardzo, bardzo dla nas stresujący. Mimo że teoretycznie wiemy, że co roku nas to czeka.
0: Oczywiście.
1: Ale jednak, kiedy to już przychodzi, to zupełnie inna sprawa. Tym bardziej, że tego czasu przede wszystkim wolnego dla dzieci jest bardzo dużo. I człowiek, czy wie, czy nie, zdąży się rozleniwić z tym wożeniem dzieci do szkoły,
0: nawet jak
1: pilnowaniem.
0: Chodzi do pracy, prawda? Tak. To i tak ma wakacje.
1: Dokładnie. Także tutaj rzeczywiście jest to na pewno duży trud i warto przede wszystkim pamiętać o tym, aby nie narzucać sobie wszystkiego naraz. Raczej na początek róbmy to niezbędne minimum. Dziecko do szkoły musi iść, rzeczywiście. Śniadanie rano przygotować musimy, ale nie musi dziecko od pierwszego tygodnia, czy nawet od połowy września uczestniczyć już we wszystkich możliwych korepetycjach, zajęciach dodatkowych, które też będą nam dokładały po prostu ogromu obowiązków jeżdżenia i kosztów, które też we wrześniu są niemałe.
0: Zwłaszcza, że plan lekcji we wrześniu w szkołach, on się dopiero kształtuje i czasami wywraca do góry nogami, więc zaplanowanie zajęć popołudniowych, no czasami nie ma specjalnie sensu, bo się okazuje, że znów czeka nas stres, bo musimy wszystko przemeblować. Trudno jest szczególnie tym dzieciom, które po raz pierwszy przekraczają progi przedszkola, czy już dorosłe, prawda, idą do szkoły. Niby to wiemy, niby rodzice starają się przygotować do tego samych siebie, ale również swoje pociechy, ale jest to trudny okres, mierzą się z takimi różnymi nastrojami dzieci, prawda?
1: Zdecydowanie i dzieci, i rodzice. I sama chyba nie potrafię ocenić, kto bardziej, bo jednak tutaj tych emocji jest naprawdę wiele, szczególnie kiedy dzieci idą po raz pierwszy do szkoły, albo później, kiedy to jest na przykład klasa czwarta i też zmieniają się reguły, zasady, a czasem i osoby, z którymi idziemy do szkoły. Później znowu, kiedy kończy się szkoła podstawowa, to ponownie pojawiają się te trudności z odnalezieniem się w nowym środowisku, także tak naprawdę te zmiany są dla nas nieuchronne i na pewno warto zwracać tutaj uwagę na to, aby w tych zmianach nie dokładać sobie

0: jeszcze bardziej, tylko bazować na tym, co naprawdę musimy zrobić i obserwować zarówno siebie, jak i dziecko, jak my to znosimy i co rzeczywiście możemy jeszcze zrobić, aby jednak ten czas.
1: Ewa, co możemy zrobić, jeżeli dziecko po raz pierwszy przekracza próg przedszkola? A powiedzmy, że jest to dziecko, które już chodziło do żłobka, więc wydawać by się mogło, że już ten kontakt z dziećmi miało, że już tak jest troszeczkę uspołecniony i tak dalej. Tymczasem przedszkole to zupełnie inny rozdział jego życia i nagle nasze dziecko zaczyna być markotne, płacze, widzimy, że jest smutne. Jak możemy je wesprzeć w tym?
0: Tak, na pewno to się może zdarzyć, szczególnie dlatego, że w przedszkolach dzieci jest zdecydowanie więcej w grupie, także warto zwrócić przede wszystkim uwagę na takie aspekty i emocjonalne, i sensoryczne, dlatego że dziecku może być trudno po prostu odnaleźć się w grupie i potrzebuje tego czasu, adaptacji, tego, abyśmy pytali o to, co się działo danego dnia, czy w czymś możemy mu pomóc, ale też bardzo ważne jest to, żeby obserwować, jak dziecko sobie radzi z tym, że jednak teraz albo jest dzieci więcej niż w żłobku, albo w ogóle trafiło do grupy, a wcześniej funkcjonowało w domu z rodzicem czy z dziadkami opiekunką. Tak więc może się okazać, że dla dziecka jest zbyt głośno, zbyt wiele się dzieje, będzie trzeba ograniczyć jakieś bodźce po południu, być może nie zawsze będzie można iść na popołudniowe zakupy z dzieckiem, bo po prostu będzie to już dla niego zbyt dużo, a może będzie potrzebować jakichś słuchawek wyciszających, żeby już w przedszkolu sobie troszeczkę ulżyć. Także ważny jest też kontakt przede wszystkim z nauczycielem i wspólnymi siłami szukanie rozwiązań.
1: Co powinno nas szczególnie zaniepokoić, a kiedy nie powinniśmy przedwcześnie panikować, prawda? Bo to są takie dwie skrajności czasami.
0: Mówi się teoretycznie, że okres adaptacyjny to jest mniej więcej około 4 tygodni, wtedy nie powinniśmy panikować. Natomiast tak naprawdę z punktu widzenia psychologicznego i z obserwacji widzimy coraz częściej jako psycholodzy, że tak naprawdę to ta adaptacja może trwać nawet i 2 albo więcej miesięcy. Natomiast jeśli rzeczywiście to się przedłuża i trwa 8-10 tygodni i dalej jest podobnie i nie widzimy żadnej najmniejszej zmiany, dziecko nadal płacze, wyrywa nam się z rąk już przed przedszkolem, że nie chce do niego wejść, że w ogóle nie będzie się rozbierało. To jest dla nas sygnał, że coś rzeczywiście może się dziać, i tutaj powinna nam się zapalić taka lampka, że być może dziecko rzeczywiście się w tym miejscu nie odnajduje i trzeba szukać przyczyn.
1: Widzimy, że nasze dziecko, na razie zostańmy przy przedszkolakach, nasze dziecko jest przy tych najmłodszych, że nasze dziecko jest markotne, nieswoje, troszeczkę zachowuje się inaczej niż zwykle i to widać, być może nie rozpacza szczególnie. Powiedz, jakimi pytaniami, jak rozmawiać z tym dzieckiem, żeby wyciągnąć te informacje, które będą właśnie dla nas sygnałem na to, że na przykład to hałas, to duża grupa, no bo z dzieckiem nie jest łatwo takim małym rozmawiać, żeby uzyskać to, co my chcemy, tak?
0: Zdecydowanie. I jeśli my po prostu usiądziemy i zaczniemy rozmawiać, to szanse na to, że dostaniemy odpowiedź, są naprawdę marne.
1: No
0: Warto
1: właśnie.
0: korzystać przede wszystkim z różnego rodzaju bajek terapeutycznych, które będą wprowadzały w temat, mówiły o innym dziecku, które miało podobne trudności, jakie my podejrzewamy. I wtedy, kiedy przeczytamy taką bajkę, możemy zadać dziecku pytania, czy ty czujesz się podobnie, czy widzisz jakieś podobieństwa, może ty masz inaczej. Czyli przede wszystkim bazując na tym, co jesteśmy w stanie wcześniej wysłuchać, obejrzeć i przedstawić dziecku jakąś realną historię. Dopiero wtedy przechodzimy do pytań.
1: Czyli posadzenie, tak jak mówisz, 3-4, a nawet 5-latka i odpytanie go, a pani była miła, a dzieci były miłe, a czy smakował ci dzisiaj podwieczorek? Niewiele w ten sposób informacji uzyskamy.
0: Zdecydowanie. Dziecko nam się pospina, nie będzie wiedziało, jaki jest cel tej rozmowy, bo nie będzie wiedziało, czy to jest tak, że my chcemy mu pomóc, czy my chcemy wypytać, żeby wręcz zaszkodzić, tak? I iść opowiedzieć nauczycielowi, podzielić się z nim tym. Więc dziecko musi na początku mieć zbudowany taki obszar bezpieczeństwa, zrozumienia. Musimy pokazać mu, że my to robimy po to, żeby rzeczywiście wejść w ten jego świat, zrozumieć i pomóc.
1: Wspomniałaś o tym, że wrzesień to jest taki miesiąc również, w którym planujemy te zajęcia popołudniowe. Powiedziałaś już na pewno, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, nie robić tego za wcześnie, dać sobie też czas. No właśnie, ale czy taka organizacja dla dziecka tutaj codziennie, od poniedziałku do piątku, popołudnia na różnego rodzaju zajęcia. Rodzice się wtedy cieszą, o, ono się rozwija.

0: rozwija, to jest dobry pomysł.
1: To jest bardzo indywidualna sprawa, bo dla jednego dziecka to będzie ekstra pomysł i rzeczywiście będzie się realizowało i nie będziemy obserwować skutków ubocznych, wręcz przeciwnie, będzie nawiązywać dużo świetnych relacji, będzie się rozwijać, będzie pogodne w domu, kiedy już wieczorem będziemy wspólnie i będzie opowiadać z radością o tych zajęciach, a może się okazać, że wręcz przeciwnie, dziecko jest bardzo mocno przestymulowane tą ilością i jest to dla niego zbyt trudne. Nie wszystkie zajęcia też muszą mu się podobać, a więc to też jest kwestia ważna do zwrócenia uwagi, nie tylko efekty, ale czasami też kwestia tego, czy dziecko po prostu chce uczęszczać na te zajęcia i tutaj taką kwestią, którą ostatnio usłyszałam i chętnie przekazuję rodzicom, to jest tak zwany test listopadowego czwartku. Jeśli odpowiadamy sobie na pytanie, że w listopadowy czwartek, taki z największą pluchą, po ciemku, nie mielibyśmy ochoty iść na te zajęcia, to znaczy, że coś jest nie tak i trzeba poszukać rozwiązań. Tak, szczególnie jeśli to jest kwestia takich typowo dodatkowych zajęć, a nie takich koniecznych, terapeutycznych czy korepetycji, kiedy dziecko rzeczywiście bardzo, bardzo intensywnie sobie nie radzi.
0: My jako dorośli ciągle poszukujemy tego, co jest dla nas dobre, co sprawia nam przyjemność i podobnie dzieci, a propos tej rezygnacji z zajęć, może być tak, i czy wtedy pozwolić dziecku od razu podjąć decyzję, że nie, że na przykład chce tańczyć, śpiewać, chce chodzić na piłkę, no i tak po jakimś tam czasie, powiedzmy po piątych zajęciach mówi, nie, nie, dzisiaj to ja nie chcę, bo ja w ogóle tego nie lubię. Czy to już jest powód, okej, rezygnujemy, czy może się tak zdarzyć, że po prostu tak zwyczajnie jak każdy z nas, dziecko ma gorszy dzień, jest zmęczone i akurat no nie po drodze mu z tym zajętym popołudniem.
1: Tak, wszystko na pewno zależy od tego, ile już czasu dziecko uczęszcza na zajęcia, bo jeśli to są pierwsze, to ja jestem zwolenniczką tego, żeby ustalić z dzieckiem, że okej, ustalmy sobie taki próbny miesiąc, jeśli po nim rzeczywiście, opowiadając mi o zajęciach, będziesz nadal tego samego zdania, to rozumiem, ale musimy mieć argumenty, żeby rzeczywiście pozwolić na to, żeby zrezygnować, bo rzeczywiście może być też tak, że dziecko po prostu tego dnia akurat czuło się gorzej, albo pani użyła nie tych kolorów w zadaniu, które dziecko chciało, albo zabrakło jakiegoś materiału dla niego. I była to jednorazowa sytuacja, która później się nie powtórzy. Dlatego obserwujemy, dajemy trochę czasu, żeby też nie rezygnować od razu, jak tylko dziecko nam powie, chyba że to są jakieś skrajne sytuacje, że coś naprawdę złego się tam wydarzyło, ale jeśli nie, to raczej dajemy trochę czasu po to, aby też dziecko nauczyło się tej obowiązkowości. Także jeżeli już rozpoczęliśmy jakieś zadanie, no to albo je dokańczamy, albo musimy mieć naprawdę poważne argumenty, żeby je przerwać.
0: Co na koniec zapytam Cię, co każda, albo co rodzice i jak mogą wspierać w tym jednak trudnym okresie, bo nawet powrót po wakacjach do szkoły, gdzie już rozstajemy się tylko na 2 miesiące z znanymi nam koleżankami i kolegami, no jest trudny. Pozwoliliśmy sobie na tą odrobinę luzu, zanim się zbierzemy, to trochę musi to potrwać. Jak rodzice mogą wspierać swoje dziecko w tym przejściowym okresie, no tak jak powiedziałaś, tego miesiąca czasu?
1: Być bardzo intensywnie uważnymi na to, co się wydarza. Czy dziecko przychodzi danego dnia bardzo zestresowane, czy przemęczone, czy widać, że prawdopodobnie pokłóciło się z jakąś koleżanką, kolegą. Wtedy poświęcić ten czas rzeczywiście, żeby zgłębić tę sytuację i próbować wspólnie znajdować rozwiązania. Zresztą nie tylko na początku, ale i później. Ale też warto szukać takich rzeczy, które dziecko lubi, które je relaksują i które możemy zrobić popołudniami po to właśnie, żeby ono jednak dobrze kojarzyło ten czas, mimo że wdraża się w coś, czego może niekoniecznie do końca lubić.
0: Tak trochę możemy przedłużyć, taki pomost zrobić między tym obowiązkiem, a tą labą, które ten wrzesień może być takim miesiącem, kiedy coś tam możemy odpuścić dziecku.
1: Jeszcze ten wrzesień to jest taki moment, kiedy pogoda zazwyczaj w miarę nam sprzyja, także te wypady na place zabaw i w inne miejsca, które były w wakacje, można spokojnie przedłużyć. Pewne rzeczy można, jakieś drobne zadania wykonać, niekoniecznie w domu przy biurku, ale może zabierając właśnie gdzieś tam na jakiś piknik, czy robiąc w jakichś przyjemniejszych warunkach. Korzystajmy z tego, póki jest taka jeszcze możliwość, bo pewnie już niedługo, także póki co, póki można jakkolwiek wydłużyć trochę ten czas i poczucie się trochę jeszcze, jakbyśmy byli

0: w okresie wakacyjnym, to po prostu róbmy.
1: Czyli ta teoria nie do końca się sprawdza, która mówi o tym, ok, początek roku szkolnego, zmieniamy, wstajesz o godzinie 7, kładziesz się o 19, musisz się wyspać. Po tym, jak w wakacje dziecko miało chociażby ten godziny snu rozregulowane, nie do końca się sprawdza, prawda? Takie
0: plan
1: przejście
0: jest
1: do rygoru.
0: Natomiast w teorii zobaczmy sami, czy jak będziemy przez miesiąc chodzić spać o godzinie 1, to jednego dnia natychmiast będzie nam łatwo zmienić to i pójść spać w zupełnie innych warunkach. No nie, potrzebujemy tego, aby to krok po kroku gdzieś tam przesuwać i dopiero za jakiś czas osiągnąć rzeczywiście ten efekt, którego potrzebujemy. Można się przygotować i zacząć już w połowie sierpnia, ale wiedzmy,
1: co to za
0: że
1: wakacje?
0: To właśnie, nikt raczej tego wprowadzać nie będzie. Także no, musimy pogodzić się w związku z tym, z tą konsekwencją, że zaczynamy we wrześniu, ale nie będzie wszystko pierwszego dnia od razu tak, jakbyśmy tego chcieli.
1: No właśnie, bo tak jest ze snem i z każdą inną czynnością, od którego dziecko zdążyło się odzwyczaić najzwyczajniej w świecie i wróci do normy, bo za chwilę wpadnie w ten swój rytm.
0: Dokładnie, ale do tego potrzebujemy odrobiny czasu i nie nakładania zbyt dużej presji i na siebie, i na dziecko,
1: no właśnie,
0: bo to
1: my
0: do
1: jako
0: niczego
1: rodzice
0: dobrego nie
1: też,
0: prowadzi.
1: tak, my jako rodzice też powinniśmy dać sobie na wstrzymanie
0: Tak,
1: trochę.
0: tak, tak, tak.
1: Dziękuję bardzo, Ewa, za dzisiejsze spotkanie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, była gościem Psychopedii. Proszę Państwa, widzimy się już za tydzień w piątek. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetne

0: wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Mieszkańcy Gliznowa dopięli swego. Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim radni zdecydowali o usunięciu z planu ogólnego zapisu, który dopuszczał możliwość lokalizacji biogazowni w tej miejscowości. To właśnie ten zapis w ostatnich tygodniach wywołał sprzeciw lokalnej społeczności.
1: No mieszkańcy tutaj podkreślają, myślę, że w pewnym sensie bardzo zaniepokojeni w ogóle samą możliwością w tym planie ogólnym lokalizacji biogazowni, podkreślają, że nie wyrażają na to zgodę. Oczywiście mają do tego prawo i tutaj Rada się przychyliła do wniosku mieszkańców i będziemy dokonywać zmiany planu, żeby tej biogazowni tam nawet nie dopuścić.
0: Sam zapis w planie ogólnym nie oznaczał jeszcze rozpoczęcia inwestycji. Jak wyjaśniano podczas sesji, do urzędu nie wpłynął wniosek inwestora o budowę biogazowni. Nie złożono również dokumentów dotyczących decyzji środowiskowej czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Władze gminy podkreślały na obradach też, że podobne możliwości lokalizacji tego typu obiektów mogą dotyczyć większej liczby działek.
2: My nie mieliśmy wiedzy na temat, że ja przynajmniej nie miałam wiedzy, że na wcześniej, że na jakiejś tam działce w miejscowości Glisnowo jest właściciel ma zamiar wybudowania biogazowni. Tak jak pan Miś powiedział, zresztą my o tym już rozmawialiśmy, którzy byli w piątek na komisji, o tym rozmawialiśmy, tak? Że tych działek jest dziesiątki tysięcy, tak? I właściciele zgodnie z prawem zgłaszali. No tak jak państwo tutaj wcześniej pan Turmiś powiedział, na Gliznowie jest jeszcze jedno zgłoszenie budowy biogazowni, tak? Więc każdy właściciel miał takie prawo zgłosić i oczywiście, jeśli to było zgodne z prawem, zostało wprowadzone. Nikt wcześniej w żaden sposób nie dał jakiejś informacji nam, nie wiem, przychodząc na sesję, czy wcześniej, nie wiem, wystarczył jakiś telefon, że macie państwo w Gliznowie na działce, że ktoś to zauważył, tak? My takich informacji nie mieliśmy. Więc tutaj proszę tego nie traktować, że my podejmowaliśmy uchwałę, bo taki był przekaz medialny, że podjęliśmy uchwałę w sprawie budowy biogazowni. My nie podjęliśmy takiej uchwały. My podjęliśmy uchwałę w sprawie planu ogólnego dla całej gminy Lubienki.
3: Nie liczyłem, nie analizowałem tego, bo tu jakby nie ma takiej potrzeby, żebyśmy my te statystyki prowadzili, ale to będą dziesiątki działek, na których teoretycznie biogazownię można zlokalizować. A może i setki. Mam też taką informację, ale tutaj też może się muszę dzielić, ale może i nie one, czy jest istotna, czy nie. Za granicą naszej gminy, w sąsiednich gminach, też są działki, na których biogazownie są dopuszczone. To są działki, które praktycznie sąsiaduje.

0: tą miejscowością. I tam też teoretycznie można. Więc no powiem, że tutaj jakby ten problem troszkę uważam, że jest no nadmiernie, tak bym powiedział, no rozdmuchany, żeby nie używać takiego kolokwializmu, ale do tego by można to sprowadzić. Ale okej, Państwo mają obawy co do budowy tej biogazowni. Podkreślę, dla tej nieruchomości nie ma złożonych żadnych innych dokumentów, czy nie ma warunków zabudowy, nie ma miejscowego planu, nie ma decyzji środowiskowej.
1: Mieszkańcy, którzy protestowali przeciwko zapisowi, podkreślali jednak, że ich działania nie dotyczyły wyłącznie konkretnej inwestycji. Chodziło również o sposób prowadzenia prac nad dokumentami planistycznymi oraz brak wiedzy o możliwości lokalizacji biogazowni w ich miejscowości.
2: Jako protestujący i jednocześnie członkowie KGW Pliznowianki mamy obowiązek zgodnie z naszym statutem reprezentować naszą społeczność wobec organów administracji publicznej, chronić jej praw, prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia na wsi. A oczywistym jest to, że biogazownia Pliznownie nie poprawi tychże warunków, a wręcz przeciwnie, zakłóci dotychczasowe spokojne życie. Co więcej, uważamy, że pretensje z Państwa strony są daleko idącą niestosownością. Szanowni Państwo, to my mieszkańcy, wszyscy podpisani pod petycją, to my mamy pretensje na przykład o nierzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych. To obywatele mają prawo rozliczać przedstawicieli władzy, nie odwrotnie. Apelujemy o dialog, nie insynuowanie, że to my zrobiliśmy Państwu problem. Z całą stanowczością sprzeciwiamy się takiej narracji. Nasze stroje ludowe są symbolem tradycji i kultury, którą pielęgnujemy od lat. Nosimy je z dumą, reprezentując gminę na wydarzeniach lokalnych i wojewódzkich. Nasze dobre imię, budowane przez lata pracy społecznej, jest wartością, której będziemy bronić.
3: Budowa biogazowni została 9 światło od was, 27. Drodzy Państwo, to nie my głosowaliśmy, nie my wpisywaliśmy ten wniosek, nie my uznaliśmy go za poprawne formalnie. My nie decydujemy. W związku z tym zacznę od odniesienia się do najpierw wypowiedzi Pani Szanownej Przewodniczącej Rady. Droga Pani, jeżeli Pani nie widziała, tak jak Pani przyznała, kilka minut temu czy kilkadziesiąt, o tym wpisie, przepraszam, jak mieliśmy wiedzieć my, zwykli mieszkańcy. Nie rozumiem tego. Szanowna Pani, Pani zarzuca, że nie zapraszaliśmy Panią albo Panu Burmistrza na spotkanie. Wszystkie informacje, kiedy mieszkańcy się spotykali, kiedy będą podpisywane petycje, kiedy będzie telewizja Kujawy, w naszej miejscowości były upublicznione. No nie wiem, jak to jest, że na przykład Pani Rada Agata Paweł-Muleska nie potrzebowała specjalnego zaproszenia. Pan Radny z powiatu, Zygmunt Wierzowiecki nie potrzebował specjalnego zaproszenia, a Państwo się tego domagacie od nas. Jeżeli chodzi, Panie Burmistrzu, o inne działki. Nie widzieliśmy o innych działkach do dzisiaj, ale myślę, że to dobrze się stało, że ten protest jest taki właśnie głośny, dlatego że damy chyba przykład innym też lokalnym społecznościom, żeby w ten sposób wypowiadali się legalnie, zgodnie z konstytucją, bronić swoich praw. Miejmy nadzieję, że wezmą z nas przykład. Czy my to robimy dobrze, w sensie skuteczności? Państwo dzisiaj zagłosowali, za co dziękuję, będę jeszcze dziękować. No chyba jesteśmy skuteczni.
1: W trakcie sesji doszło również do wymiany zdań między przedstawicielami mieszkańców a przewodniczącą rady. Dyskusja dotyczyła między innymi informowania lokalnej społeczności i odpowiedzialności za pojawianie się zapisów w planie ogólnym.
4: Nie przypominam sobie, proszę Panią, żebym ja gdziekolwiek powiedziała, że ja oczekiwałam na jakiekolwiek zaproszenie. Ja nie oczekiwałam, proszę Państwa, na zaproszenie, żebyście do mnie dzwonili, czy mnie zapraszali. A to, że coś Państwo stawiacie w media społecznościowe, to nikt z nas nie ma obowiązku, żeby śledzić czyjeś profile, proszę Panią. A tak już zupełnie na marginesie, to wie Pani, no my jesteśmy małą społecznością i wiemy, że były telefony do niektórych posłów, żeby przyszli na te spotkania, tak? Namawiające je na to spotkanie.
5: Coś tam było?
4: Nie, ja nie mówię, proszę Panią, że to coś złego, tak? Tylko proszę tutaj nie próbować mi, że ja oczekuję od Państwa, zaproszenia. Pani to powiedziała, że...
3: Pani powiedziała wcześniej, że nie otrzymała Pani zaproszenie.

0: Pan mówi, że spotkanie z mieszkańcami, pani to powiedziała.
1: Tak, było to powiedziane.
0: Na tej sesji.
1: Na tej sesji, sesji było to powiedziane.
2: Ale proszę państwa, ale słyszeliśmy, co państwo mówili.
1: Państwo oczekiwali zaproszenia.
2: Proszę pani, udamy proszenie. Powiadomienia.

0: wiemy, my was nie oczekiwaliśmy. To wy o czym byliście?
1: No, ale ja coś innego wywnioskowałam, żeby pomóc.
2: Pani była łaskawa na dzisiejszej sesji, no przecież chyba nie zniknie to nagranie, powiedzieć, że nie była pani zaproszona, czy tam nie poinformowana.
1: Ale proszę pani, to jest różnica. No teraz zaproszenie, a poinformowanie. Pani insynuuje, że my powinniśmy śledzić media społecznościowe.
3: Ostatecznie radni przychylili się do postulatów mieszkańców. Zapis dotyczący możliwości lokalizacji biogazowni w Gliznowie ma zostać usunięty z planu ogólnego. Według szacunków w Polsce dochodzi rocznie do około 2,5–3 tysięcy przestępstw o różnym charakterze z użyciem noża lub innego ostrego narzędzia. Zdecydowana większość ataków nożem w Polsce to zdarzenia o charakterze emocjonalnym, nagłym i rodzinnym. Często w grę wchodzi również alkohol. Ataki z użyciem ostrego narzędzia zdarzają się również we Włocławku. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce podczas festiwalu 3 maja we Włocławku. Ranne zostały wówczas kobieta oraz mężczyzna. Wcześniej, w styczniu, 74-latek miał ugodzić nożem innego mężczyznę.
4: Prokuratura skierowała akt oskarżenia w sierpniu tego roku przeciwko Henrykowi N., 74-letniemu mieszkańcowi Włocławka, który w styczniu bieżącego roku w jednym z mieszkań jest podejrzany o to, że spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, powodując u pokrzywdzonego ranę ciętą ramienia lewego, powodując również tutaj uszkodzenia żył i tętnicy po lewej stronie. Henryk N. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień. Oczywiście oskarżony nadal przebywa w areszcie.
3: Henryk N. nie był w przeszłości karany sądownie. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Włocławianie chętnie poruszają się na rowerach. Jednak, aby bezpiecznie poruszać się jednośladem, konieczne są ścieżki rowerowe. Ratusz zleca budowę kolejnych tras rowerowych. Obecnie prace prowadzone są w ramach drugiego etapu budowy ścieżek dla cyklistów.
5: Podkreślam, że mi bardzo zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli realny wybór, w jaki sposób poruszać się po mieście. Dlatego staramy się tą infrastrukturę naszego miasta rozwijać w sposób zrównoważony. Ogromne pieniądze od lat przeznaczamy na rozwój infrastruktury drogowej. Myślę, że kierowcy to widzą, też znają kolejne nasze plany, chociażby związane z budową tunelów pod linią kolejową. Jesteśmy w trakcie też poprawy infrastruktury transportu zbiorowego, ale równie ważne są chodniki, równie ważne są drogi rowerowe i tak jak też deklarowałem, moją ambicją jest doprowadzenie do tego, żeby stworzyć spójną, czyli łączącą się ze sobą włocławską sieć dróg rowerowych, tak żeby swobodnie można było się na rowerze poruszać po całym mieście.
3: Aktualnie prace prowadzone są przy ulicy Wysokiej, od ulicy Rolnej do Nowego Ronda przy Powiatowym Urzędzie Pracy.
5: Budujemy nowe drogi na osiedlu Kazimierza Wielkiego, gdzie w ciągu ulicy Barskiej, ale też w ciągu ulicy Alei Kazimierza Wielkiego nowe drogi rowerowe powstają. No i kończymy też pracę na osiedlu Michelin, gdzie łączymy tak naprawdę te zadania, które już wykonaliśmy w poprzednich latach. Mam tutaj na myśli odcinek pomiędzy rondem przy ulicy Szewskiej, a ulicą Liściastą. Tutaj ten odcinek dróg rowerowych też aktualnie budujemy. Jesteśmy też na etapie projektowania kolejnych elementów w ramach trzeciego etapu, więc jeżeli mieszkańcy mają jakieś pomysły, jakieś sugestie, to też jesteśmy otwarci. Moją ambicją jest, żeby faktycznie w sposób bezpieczny można było się po całym mieście na rowerze poruszać.
3: Ratusz planuje już przygotowania do trzeciego etapu. Część prac będzie polegała na połączeniu istniejących już lub aktualnie budowanych ścieżek rowerowych.
5: W trzecim etapie na pewno powstanie odcinek wzdłuż ulicy Polnej do ulicy Cellozowej, tak żeby połączyć tutaj te istniejące drogi rowerowe oraz wzdłuż ulicy Łęckiej aż do Ogniowej i w dół do bulwarów, bo tutaj też jest taki brakujący element. Oprócz tego pracować będziemy nad Velostradą, czyli nad ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Wisły od ulicy Hutniczej aż do stopnia wodnego na Wiśle. No, taki jest przynajmniej plan. No i bardzo ważnym tematem i zagadnieniem jest też budowa drogi rowerowej przy ulicy Krzywa Góra, która połączy istniejącą drogę rowerową wzdłuż ulicy Toruńskiej z

0: naszą włocławską strefą rozwoju gospodarczego, bo też mam sygnały, że wielu pracowników chciałoby skorzystać z możliwości, nawet korzystają już dzisiaj z możliwości dojazdu na rowerze do swoich zakładów pracy, a tam aktualnie jest no, blisko 1000 miejsc pracy. Natomiast no, nie ma jak, dlatego że tej infrastruktury brakuje, więc myślę, że w kolejnych etapach też się pochylimy nad tymi zagadnieniami.
1: Ścieżki rowerowe pełnią istotną rolę w rozwoju nowoczesnych miast i turystyki, zapewniając bezpieczną i ekologiczną mobilność. Długodystansowe trasy i szlaki przyciągają turystów oraz wspierają lokalną gospodarkę. W ratuszu podpisano umowę na dofinansowanie w ramach programu Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne 2026. Miasto pozyskało ponad 81 650 zł, a łączna wartość całego projektu wynosi około 91 tysięcy zł. Dzięki temu wsparciu miejskie żłobki zyskają nowoczesny sprzęt do zajęć sensoryczno-motorycznych.
2: Wczoraj prezydent Włocławka razem z wicewojewodą kujawsko-pomorskim podpisali umowę na dofinansowanie tego programu w kwocie ponad 91 tysięcy dla dwóch żłobków naszych miejskich. Żłobek przy ulicy Żytniej, co prawda, który teraz będzie remontowany, ale oczywiście środki będą czekały na doposażenie w sale sensoryczne i sale edukacyjne. I żłobek przy ulicy Wienieckiej. Środki finansowe są właśnie na przygotowanie, na doposażenie właśnie tych sal sensorycznych dla tych najmłodszych naszych Włocławian. Cieszymy się bardzo, bo też staramy się również zabezpieczać wszystko, co najlepsze dla tych najmniejszych, najmłodszych Włocławian, tak żeby rzeczywiście byli zaopiekowani, ale też w godnych i dobrych i profesjonalnych warunkach mogli się rozwijać. Ważne jest to, że od 2 lat weszły, tak naprawdę w zeszłym roku weszły standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Dlatego też sięgamy po wszystkie, jako miasto Włocławek, jako samorząd sięgamy po wszystkie środki w ramach programów rządowych, które mają podnieść standard wychowania dla dzieci, czyli nie tylko przestrzeń, przygotowanie profesjonalnej przestrzeni do zabawy, wsparcie tej przestrzeni do zabawy, ale także przygotowanie i wsparcie dla kadr opiekujących się tymi najmłodszymi.
1: Sale sensoryczne służą do kontrolowanej stymulacji zmysłów. Pomagają mózgowi prawidłowo odbierać, przetwarzać i odpowiadać na bodźce płynące z otoczenia. Oferują bezpieczną przestrzeń wolną od nadmiaru bodźców i ekranów, pomagając w redukcji stresu oraz przebodźcowania.
2: Sale sensoryczne to są takie przestrzenie, w których dziecko nabywa umiejętności motorycznych, wspiera ten rozwój swój emocjonalny, bo w tym wieku i emocje, i umiejętności ruchowe idą w parze, powinny iść w parze i dzięki temu dziecko się rozwija. Wtedy można również diagnozować różnego rodzaju odstępstwa, powiedzmy, od pewnych standardów, diagnozować dziecko i też będzie łatwiej mu funkcjonować na innych etapach kształcenia. Dlatego też dla nas istotne jest, żeby na tym etapie rozwijać tych najmłodszych właśnie w ramach tych sensorycznych sal, gdzie dzieci mają do zabawy, bo tak naprawdę to jest taki rozwój poprzez zabawę różnego rodzaju sprzęty, które rozwijają na przykład zmysły, rozwijają, wspierają rozwój wszystkich naszych zmysłów, plus jeszcze idzie, ma to wpływ również na takie emocjonalne, poznawcze funkcjonowanie, na ten poznawczy rozwój małego człowieka.
1: Inwestycje stworzą jeszcze lepsze warunki do prawidłowego rozwoju sensorycznego, emocjonalnego i ruchowego najmłodszych mieszkańców Włocławka. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Włocławku i okolicach. Już w sobotę rano będzie można rozpocząć dzień od sportowej rywalizacji, a później skorzystać z propozycji kulturalnych, edukacyjnych i rodzinnych. Sobotni program rozpocznie się o godzinie 8.30 w Hali Mistrzów, gdzie odbędzie się trzeci turniej badmintona o fajansową lotkę. Wcześniej od godziny 8.00 zawodnicy będą mogli wziąć udział w rozgrzewce. W turnieju wystartują zarówno doświadczeni gracze, jak i amatorzy. Przygotowano także kategorię dla dzieci w wieku od 12 do 14 lat, a na uczestników czekają nagrody inspirowane włocławskim fajansem. W samo południe w Muzeum Etnograficznym przy Bulwarach zaplanowano kuratorskie zwiedzanie wystawy Autostradą do Przeszłości. Spotkanie organizowane jest w

0: W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa zwiedzający poznają historię badań archeologicznych prowadzonych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej oraz zobaczą zabytki odkryte między innymi podczas inwestycji infrastrukturalnych.
1: Chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się tutaj u nas. I w ramach tej imprezy zapraszam serdecznie na oprowadzanie po wystawie. Będzie to naprawdę ostatni dzwonek, żeby tą wystawę obejrzeć, ponieważ będziemy ją prezentować tylko i wyłącznie do niedzieli. Kto jeszcze nie widział, zapraszam, będzie kilka niespodzianek.
0: Również o godzinie 12 w Teatrze Impresaryjnym rozpocznie się trzecia edycja Crazy Kids Day. W programie znalazły się zawody taneczne, bitwy w różnych kategoriach wiekowych, warsztaty breakdance i graffiti, a także koncerty hip-hopowe. Rejestracja zawodników rozpocznie się już o godzinie 9. W wydarzeniu towarzyszyć będzie również Graffiti Jam przy ulicy Wojskowej 27.
2: Witajcie! Obecnie znajdujemy się przed Teatrem Impresaryjnym we Wrocławku, gdzie dokładnie już 19 września odbędzie się Crazy Kids Day. Startujemy o godzinie 12. W Teatrze Impresaryjnym przez cały dzień odbywać się będą bitwy taneczne w kategoriach od najmłodszych do najstarszych. Przed teatrem odbędą się darmowe warsztaty z graffiti dla dzieci i młodzieży. Finałem imprezy będą koncerty hip-hopowe i afterparty w klubie Żar. Na ulicy Wojskowej odbywać się będzie Graffiti Jam, gdzie będziecie mogli podziwiać najlepszych polskich rajterów przy pracy. Łączna pula nagród to ponad 10 tysięcy złotych, także nie może Was zabraknąć.
0: O tej samej porze w kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja rozpocznie się wydarzenie Dłoni Malarek. Artysta Robert Rutkowski będzie wykonywał na żywo ceramiczne odlewy dłoni wrocławskich malarek fajansu. Instalację i sam proces powstania odlewów będzie można oglądać przez cały weekend. O godzinie 14 na Starym Rynku pojawi się mobilne miasteczko Kopernika. Do godziny 18 mieszkańcy będą mogli korzystać z atrakcji związanych z nauką i astronomią. Sobotnie popołudnie będzie można spędzić także w Warząchewce Polskiej. O godzinie 15 przy remizie strażackiej rozpocznie się piknik sałecki. Organizatorzy zaplanowali wspólne pieczenie kiełbasek oraz słodki poczęstunek. W niedzielę o godzinie 10 odbędzie się jarmark zdrowej żywności, podczas którego lokalni producenci zaprezentują swoje produkty. To propozycja dla osób, które chcą zaopatrzyć się w regionalne wyroby i porozmawiać z ich twórcami. Weekendowe wydarzenia zakończy niedzielne spotkanie w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. O godzinie 12 powróci cykl Dzieje sztuki w Zarysie, tym razem poświęcony sztuce romantyzmu. Wykład poprowadzi Jerzy Japczyński, adiunkt z działu sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku.
3: Tytuł wykładu: Romantyzm, wniosłość uczuć. Podczas tego spotkania będą zaprezentowane przykłady malarstwa romantycznego, zarówno polskiego, niemieckiego, angielskiego, ale też ogrodów romantycznych, jakie powstawały w różnych częściach Europy, też w sumie stosunkowo blisko nas w Arkadii koło Łowicza. Mam nadzieję, że zgłębiając tą sztukę romantyczną i te wzniosłe uczucia towarzyszące artystom oraz osobom korzystającym z tych dzieł sztuki, ale też korzystającym z ogrodów, osoby, które przyjdą, też poczują ten romantyczny klimat.
0: Weekend to dobra okazja, by spędzić wolny czas aktywnie, poznać lokalną historię albo po prostu spotkać się z innymi.
4: Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Od 15 września mogą nakładać mandaty za kolejne wykroczenia, m.in. związane z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych, ochroną środowiska czy sprzedażą napojów energetycznych.
5: Z dniem 15 września weszły w życie nowe uprawnienia dotyczące pracy strażników miejskich i gminnych. No i w tym momencie oczywiście dotyczą one również strażników miejskich z naszego miasta. Są one zapisane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, które mówi o tym, jakie uprawnienia mają strażnicy miejscy w drodze mandatu karnego. Tych zmian jest kilka, jeśli dobrze pamiętam, 8. Natomiast z tych najciekawszych, które będą, myślę, dotyczyły mieszkańców, to uprawnienie z kodeksu wykroczeń, które mówi o tym, że przy umyślnym utrudnianiu prowadzonych czynności służbowych przez funkcjonariusza publicznego może on nałożyć mandat karny. Druga taka zmiana z tego kodeksu wykroczeń dotyczy, tu jest dosyć duża ciekawostka, możliwości nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na osoby poruszające się po drogach publicznych, w strefach ruchu i strefach zamieszkania, w momencie, gdy opuszczane są zapory te kolejowe,

0: zimowe, bądź też gdy już są opuszczone, bądź też gdy miga naprzemiennie czerwone światło. Tutaj ta kara jest dosyć wysoka, warto przypomnieć, jest to 2000 zł. Poza tym też taka dosyć ciekawa sprawa, strażnicy będą mogli nakładać mandaty karne na osoby, które sprzedają osobom poniżej 18 roku życia napoje z zawartością kofeiny i tauryny.
1: Nowe przepisy pozwalają im również reagować na nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej, brak obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie, czy niewykonanie obowiązków związanych ze zwalczaniem szkodników.
0: Jeszcze jedna też taka ciekawa zmiana. Będziemy mogli nakładać mandaty karne na osoby, które fotografują obiekty o charakterze wojskowym, oczywiście obiekty odpowiednio oznakowane. No i jeszcze też jedna ze zmian, która została nam przywrócona. Przez kilka miesięcy nie mieliśmy możliwości sami prowadzić czynności związanych z również nakładaniem mandatów karnych na właścicieli psów, które nie zostały zaszczepione ochronnie przeciwko wściekliźnie.
1: Zbliża się sezon grzewczy, więc szczególnie ważna jest zmiana dotycząca kontroli ogrzewania. Strażnicy miejscy mogą sprawdzać, czy mieszkańcy palą w piecach i czy przestrzegają przepisów antysmogowych. Za ich złamanie mogą wystawić mandat.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam wszystkich Państwa.
0: Już niebawem tydzień zrównoważonego transportu to taki czas, kiedy uwagę siłą rzeczy kierujemy do tych takich publicznych albo tych zdrowszych środków transportu. No w każdym razie próbujemy choćby na chwilę nauczyć się żyć bez swoich samochodów i trochę nam w tym Urząd Marszałkowski zamierza w tym roku pomóc.
1: Tak, zgadza się. Między 16 a 22 września obchodzimy Europejski Dzień Zrównoważonego Transportu, ale takim tym kropką nad i, wisienką na torcie jest 22 września, czyli Dzień Bez Samochodu. I już od kilku lat jako Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zachęcamy do tego, żeby korzystać z transportu publicznego. Do tej pory, w poprzednich latach robiliśmy to tak, że można było z

0: kolei regionalnych korzystać, tego dnia jeździć za darmo. Natomiast w tym roku rozszerzamy tą ofertę również na autobusy i wszystkimi liniami, zarówno kolejowymi, jak i autobusowymi, za
1: Po
0: które
1: całym
0: po
1: województwie.
0: całym województwie, za które odpowiada Urząd Marszałkowski, będzie można jeździć za darmo. Wystarczy tylko mieć przy sobie dowód osobisty i dowód rejestracyjny, żeby pokazać, udowodnić,
1: Że ten samochód jednak mamy i że
0: że tak,
1: deklarowaliśmy w
0: że
1: niego w imię
0: może to być dowód
1: dobra
0: rejestracyjny
1: planety.
0: samochodu, może być to dowód rejestracyjny motocykla, skutera. Także tego dnia zostawiamy nasze samochody w domach, wsiadamy do publicznego transportu kołowego, szynowego i jeździmy po województwie całkowicie za darmo. Ja zachęcam wszystkich Państwa. Jest to też taki moment, żeby zobaczyć, że ten transport publiczny, on dzisiaj naprawdę jest przystosowany do mieszkańców, że ta oferta jest coraz lepsza i zarówno kolejowa, i autobusowa. To jest taki doskonały moment, żebyśmy się o tym przekonali, więc zachęcam. 22 września jeździmy po województwie kujawsko-pomorskim regionalnymi liniami za darmo.
1: Pamiętajmy tylko właśnie, żeby ten dowód osobisty i dowód od samochodu ze sobą mieć, żeby w razie jakiejś kontroli nie narazić się na nieprzyjemności. Jest to też taki dobry moment może dla tych, którzy sobie nie wyobrażają też życia bez samochodu. Jest wygodniej, jest szybciej, ale wcale może rzeczywiście, no biorąc pod uwagę nawet dzisiejsze ceny paliw, prawda, które gdzieś tam uderzają nas mocno po kieszeni, próbując jeden dzień, może się okaże, że wcale nie taki diabeł zły, jak go malują.
0: Na pewno trzeba spróbować, sprawdzić rozkład jazdy, który nam odpowiada. Ja myślę, że wszystkie te osoby, które mają taką stabilną pracę w stałych godzinach, im jest łatwiej z tego skorzystać. Jest taniej, jest wygodnie. Naprawdę dzisiaj i nasze nowe autobusy
1: Autobusy.
0: zakupione, i nasze pociągi, one są wyposażone naprawdę w różnego rodzaju, nie wiem, internet, stacje ładowania telefonów, nowoczesne toalety, więc czujemy się tam swobodnie. Oprócz tego miejsca na wózki, miejsca na walizki, miejsca na rowery, więc fajnie można się przemieszczać. A poza tym to jest taki moment, kiedy możemy się zrelaksować, możemy, nie wiem, przeczytać prasę, co dzieje
1: No
0: się w
1: właśnie, a
0: kraju.
1: może to też pomysł na jakąś wycieczkę, że zróbmy sobie wolne, zróbmy sobie wagary, weźmy dzieciaki i jedźmy gdzieś w jakieś fajne miejsce
0: Na
1: naszego
0: przykład
1: województwa za
0: zapraszamy.
1: darmo.
0: Takich miejsc mamy, myślę, że bardzo, bardzo dużo. Chociażby teraz czas wrzesień, grzybobrania w Bory Tucholskie, przepiękny Tleń i wiele innych miejscowości. Więc, a może to jest właśnie
1: A może ten
0: ten moment.
1: moment. Stalowe Anioły to konkurs, który docenia ludzi, którzy są zaangażowani w pomoc społeczną, którzy bezinteresownie niosą pomoc innym ludziom. W tym roku jego wyjątkowa, bo jubileuszowa już 20. edycja.
0: Tak, dokładnie po raz 20 będziemy wręczali stalowe anioły, ale żeby je wręczać, najpierw musi być nabór wniosków, który trwa do 30 września. Ja wszystkich Państwa zachęcam, jeżeli macie gdzieś obok siebie osobę, która angażuje się społecznie, która ma jakieś nowatorskie rozwiązania, która widzi tego drugiego człowieka, to zachęcamy do składania wniosków. Takie wnioski są do pobrania na naszej stronie. Dla mnie jest to jedna chyba z najważniejszych nagród, bo to, że ktoś w takich nowoczesnych czasach, z jednej strony bardzo dobrych, bo przecież przemieszczamy się z kontynentu na
1: Takich
0: kontynent w 5
1: wygodnych,
0: minut,
1: prawda?
0: tak, i często ta wygoda, ona wygrywa, wygrywa nawet z człowiekiem. Więc ci wszyscy, którzy widzą drugiego człowieka, którzy są empatyczni, którzy mają otwarte serca, to ich będziemy nagradzali, ale to też jest taka doskonała okazja, żeby podziękować wszystkim tym, którzy pracują również w opiece społecznej. Ta opieka społeczna przecież zupełnie dzisiaj też inaczej wygląda. Ja wspomnę może przy tej okazji, że jesteśmy liderem jako województwo kujawsko-pomorskie w tworzeniu centrów usług społecznych, czyli to te dawne gminne ośrodki pomocy społecznej czy miejskie ośrodki pomocy społecznej, one zostały przekształcone w centra usług społecznych i mają tam zupełnie inną ofertę dla

0: swoich mieszkańców.
1: Czyli to nie jest tylko wypłacanie zasiłków.
0: Bo tak, do tej pory gminne ośrodki kojarzyły nam się właśnie z wypłatą zasiłków 500, 800, dodatek węglowy, taki inny. Dzisiaj to są ważne rzeczy. Oczywiście one pomagają żyć, natomiast najważniejszy jest człowiek i dostrzeżenie tego drugiego człowieka. Dzisiaj dużo się zmieniło. Zmienił się model rodziny. Dużo osób starszych jest samotnych, bo dzieci wyjeżdżają gdzieś na drugi koniec czasami świata, więc dostrzeżenie tego starszego, samotnego człowieka to jest zadanie centrów usług społecznych i one mają też mnóstwo narzędzi, które mogą do tego wykorzystywać, chociażby pomoc sąsiedzka. Fajna, w mojej ocenie fajne wsparcie, bo przecież kto lepiej wie o nas samych tyle, jak nie nasz sąsiad. A z drugiej strony ten sąsiad za tą pomoc, że za zrobienie zakupów, za podwiezienie do lekarza, za, no nie wiem, posprzątanie w domu, on może mieć zapłacone. Więc to jest taka, uważam, bardzo fajna forma wsparcia. Oprócz tego w centrach usług społecznych mamy organizowane na przykład mieszkania treningowe, czyli dla tych, którzy są w trudnej sytuacji, którym trzeba pomóc w codziennym życiu, są tworzone takie mieszkania. To też jest niezwykle, niezwykle ważne. To, co jest dzisiaj, o czym musimy mówić i musi być dostrzeżone, to młodzież, to są nasze dzieci, które kiedyś kontakty międzyludzkie, między młodzieżą, one były łatwiejsze. Dzieci chowały się, wychowywały się w grupach. Dzisiaj, wczoraj jadąc do pracy, obrazek młodzieży właśnie stojącej na przystanku, stoją obok siebie nieraz w grupie, tylko jeden od drugiego po metrze i każdy trzyma telefon.
1: No bo oni teraz stęsknieni są, w szkole nie mogą.
0: Telefon w ręku i patrzy w ten telefon. W ogóle tam stała, nie wiem, około 10 do 15 osób. Tam nikt z nikim nie rozmawiał. Więc to też jest dostrzeżenie tych problemów właśnie młodych osób. Mnóstwo mówimy o depresjach, o tym, że młodzi ludzie są dużo słabsi. Więc to tam centra usług społecznych, to też jest ich zadanie. Dostrzeżenie takich osób. Także, a właśnie, a te osoby, które w takich chociażby centrach wprowadzają jeszcze jakieś inne nowatorskie rozwiązania, czy w czymś się wyróżniają, to można ich właśnie przez stalowe anioły wyróżnić, wynagrodzić. Stalowe anioły przyznajemy osobom indywidualnym, ale również zespołom. Także je zachęcam do składania takich wniosków. Na naszej stronie są te wnioski, jest regulamin do 30 września. Jeżeli ktoś z Państwa widzi takie osoby wyróżniające, to ja zachęcam do składania na nie wniosków, właśnie żeby ta osoba dostała stalowego anioła.
1: Mhm. Zmieniam trochę temat, bo Samorząd Województwa stawia również na rozwój. No i dofinansowuje ten rozwój i to tak dosyć hojnie.
0: Tak, mamy taki nowy program, kierunek rozwój. Jest to dla wszystkich osób środki na szkolenia, na kursy, ale również na studia podyplomowe. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza przeznaczyliśmy kwotę blisko 120 milionów złotych. Chcemy przeszkolić blisko 14 tysięcy naszych mieszkańców. Uruchamiamy już w końcówce sierpnia, uruchomiliśmy pierwsze takie okna, gdzie można się zapisywać. Ja chciałabym tutaj wszystkich tych Państwa, którzy słyszeli już o tym programie i gdzieś może wchodząc na stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy, bo zaznaczę tutaj, że operatorem jest właśnie Wojewódzki Urząd Pracy, wyznaczony przez Zarząd Województwa i się zniechęcili, że to okno jest już zamknięte, to one będą co jakiś czas uruchamiane ponownie. My na naszych
1: Czyli
0: stronach...
1: warto sprawdzać to po prostu regularnie.
0: To sprawdzać. Dlaczego takie podejście? Ponieważ każdy z tych prawie 14 tysięcy uczestników kursu szkolenia studiów podyplomowych musi przejść ścieżkę z doradcą zawodowym. I nie chcieliśmy tego zrobić w ten sposób, że uruchamiamy całą pulę, którą mamy od razu, bo by się okazało, że ci, którzy niektórzy musieliby czekać bardzo długo już na ten pierwszy kontakt z doradcą, nie wiem, pewnie nawet do pół roku. Więc uruchamiamy po 1000 osób. Jeżeli zostaną oni, kolokwialnie mówiąc, obrobieni przez doradców, będziemy otwierali kolejne okna. Preferowane tutaj są osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z

0: terenów wiejskich. To nie są całkowicie za darmo kursy szkolenia czy studia podyplomowe. Wkład takiej osoby zainteresowanej jest 10-procentowy, więc myślę, że to nie jest dużo, a wszyscy doskonale wiemy, że uczymy się przez całe życie, że ten model na rynku pracy, on się bardzo zmienił, że
1: bardzo to AI, które
0: chociażby
1: się pojawiło, tak namieszało, że zawody, które nam się wydawały niezagrożone, prawda, cała ta branża IT, powiedzmy sobie, chociażby, prawda,
0: tak.
1: graficy, dekoratorzy wnętrz, prawda? To wydawało się, że to są takie zawody, które no, nigdy nie będą zmagały się z problemem bezrobocia. No, okazuje się, że zupełnie inaczej się stało, prawda?
0: Bardzo zmienił się przez to
1: Jednak
0: rynek
1: jak
0: pracy.
1: Nigdy nie można być niczego pewnym.
0: Tak, dokładnie. Więc dzisiaj mamy szansę, żeby zdobyć dodatkowe kwalifikacje ze środki, które są przeznaczone z funduszy europejskich, unijnych, więc ja zachęcam, żeby zaglądać na stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Te okna, mówię, co jakiś czas będą ponownie otwierane. My oczywiście na stronach Urzędu Marszałkowskiego również będziemy o tym informowali, kiedy będzie kolejny nabór ruszał, ale to taka informacja dla tych, którzy wiedzieli o tym, próbowali wejść, a na przykład niektóre nabory już się zakończyły.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była pani Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję Państwu.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Mieszkańcy Gliznowa dopięli swego. Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim radni zdecydowali o usunięciu z planu ogólnego zapisu, który dopuszczał możliwość lokalizacji biogazowni w tej miejscowości. To właśnie ten zapis w ostatnich tygodniach wywołał sprzeciw lokalnej społeczności.
1: No mieszkańcy tutaj podkreślają, myślę, że w pewnym sensie, no

0: bardzo zaniepokojeni w ogóle samą możliwością w tym planie ogólnym lokalizacji biogazowni, podkreślają, że no nie wyrażają na to zgodę. No oczywiście mają do tego prawo i tutaj Rada się przychyliła do wniosku mieszkańców i będziemy dokonywać zmiany planu, żeby tej biogazowni tam nawet nie dopuścić.
1: Sam zapis w planie ogólnym nie oznaczał jeszcze rozpoczęcia inwestycji. Jak wyjaśniano podczas sesji, do urzędu nie wpłynął wniosek inwestora o budowę biogazowni. Nie złożono również dokumentów dotyczących decyzji środowiskowej czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Władze gminy podkreślały na obradach też, że podobne możliwości lokalizacji tego typu obiektów mogą dotyczyć większej liczby działek.
2: My nie mieliśmy wiedzy na temat, że ja przynajmniej nie miałam wiedzy, że na wcześniej, że na jakiejś tam działce w miejscowości Glisnowo jest właściciel ma zamiar wybudowania biogazowni. Tak jak pan Miś powiedział, zresztą my o tym już rozmawialiśmy, panie, które były, państwo, przepraszam, którzy byli w piątek na komisji, o tym rozmawialiśmy, tak? Że tych działek jest dziesiątki tysięcy, tak? I właściciele zgodnie z prawem zgłaszali, no tak jak państwo tutaj wcześniej pan Turmisz powiedział, na Glisnowie jest jeszcze jedno zgłoszenie budowy biogazowni, tak? Więc każdy właściciel miał takie prawo zgłosić i oczywiście, jeśli to było zgodne z prawem, zostało wprowadzone. Nikt wcześniej w żaden sposób nie dał jakiejś informacji nam, nie wiem, przychodząc na sesję, czy wcześniej, nie wiem, wystarczył jakiś telefon, że macie państwo w Glisnowie na działce, że ktoś to zauważył, tak? My takich informacji nie mieliśmy. Więc tutaj proszę tego nie traktować, że my podejmowaliśmy uchwałę, bo taki był przekaz medialny, czy podjęliśmy uchwałę w sprawie budowy biogazowni. My nie podjęliśmy takiej uchwały. My podjęliśmy uchwałę w sprawie planu ogólnego dla całej gminy Lubinki.
3: Nie liczyłem, nie analizowałem tego, bo tu jakby nie ma takiej potrzeby, żebyśmy my te statystyki prowadzili, ale to będą dziesiątki działek, na których teoretycznie biogazownię można zlokalizować. A może i setki. Mam też taką informację, ale tutaj też może się muszę dzielić, ale może i nie one, czy jest istotna, czy nie. Za granicą naszej gminy, w sąsiednich gminach, też są działki, na których biogazownie są dopuszczone. To są działki, które praktycznie sąsiaduje z tą miejscowością i tam też teoretycznie można. Więc no powiem, że tutaj jakby ten problem troszkę uważam, że jest no nadmiernie, tak bym powiedział, no rozdmuchane, żeby nie używać takiego kolokwializmu, ale do tego można to sprowadzić. Ale okej, państwo mają obawy co do budowy tej biogazowni. Podkreślę, dla tej nieruchomości nie ma złożonych żadnych innych dokumentów, czy nie ma warunków zabudowy, nie ma miejscowego planu, nie ma decyzji środowiskowej.
1: Mieszkańcy, którzy protestowali przeciwko zapisowi, podkreślali jednak, że ich działania nie dotyczyły wyłącznie konkretnej inwestycji. Chodziło również o sposób prowadzenia prac nad dokumentami planistycznymi oraz brak wiedzy o możliwości lokalizacji biogazowni w ich miejscowości.
4: Jako protestujący jednocześnie członkowie KGW Glisnowianki mamy obowiązek zgodnie z naszym statutem reprezentować naszą społeczność wobec organów administracji publicznej, chronić jej praw, prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia na wsi. A oczywistym jest to, że biogazownia w Glisnowie nie poprawi tychże warunków, a wręcz przeciwnie, zakłóci dotychczasowe, spokojne życie. Co więcej, uważamy, że pretensje z państwa strony są daleko idącą niestosownością. Szanowni państwo, to my mieszkańcy, wszyscy podpisani pod petycją, to my mamy pretensje na przykład o nierzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych. To obywatele mają prawo rozliczać przedstawicieli władzy, nie odwrotnie. Apelujemy o dialog, nie insynuowanie, że to my zrobiliśmy państwu problem. Z całą stanowczością sprzeciwiamy się takiej narracji. Nasze stroje ludowe są symbolem tradycji i kultury, którą pielęgnujemy od lat. Nosimy je z dumą, reprezentując gminę na wydarzeniach lokalnych i wojewódzkich. Nasze dobre imię, budowane przez lata pracy społecznej, jest wartością, której będziemy bronić.
5: Budowa biogazownia została zielone światło od was 27. Drodzy państwo, to nie my głosowaliśmy, nie my wpisywaliśmy ten wniosek, nie my uznaliśmy go za oprawne formalnie. My nie decydujemy. W związku z tym,

0: zacznę od odniesienia się do wypowiedzi pani szanownej przewodniczącej rady. Droga pani, jeżeli pani nie widziała, tak jak pani przyznała, kilka minut temu czy kilkadziesiąt, o tym wpisie, przepraszam, jak mieliśmy wiedzieć my, zwykli mieszkańcy. Nie rozumiem. Szanowna pani, pani zarzuca, że nie zapraszaliśmy panią albo pan burmistrza na spotkanie. Wszystkie informacje, kiedy mieszkańcy się spotykali, kiedy będą podpisywane petycje, kiedy będzie telewizja pojawy w naszej miejscowości, były upublicznione. No nie wiem, jak to jest, że na przykład pani radna Agata Pawełowska nie potrzebowała specjalnego zaproszenia. Pan radny z powiatu zewnątrz Wierzowiecki nie potrzebował specjalnego zaproszenia, a państwo się tego domagacie od nas. Jeżeli chodzi, panie burmistrzu, o inne działki. Nie widzieliśmy o innych działkach do dzisiaj, ale myślę, że to dobrze się stało, że ten protest jest taki właśnie głośny, dlatego że damy chyba przykład innym też lokalnym społecznościom, żeby w ten sposób wypowiadali się legalnie, zgodnie z konstytucją, bronić swoich praw. Miejmy nadzieję, że wezmą z nas przykład. Czy my to robimy dobrze w sensie skuteczności? Państwo dzisiaj zagłosowali, za co dziękuję, będę jeszcze dziękować. No chyba jesteśmy skuteczni.
1: W trakcie sesji doszło również do wymiany zdań między przedstawicielami mieszkańców a przewodniczącą rady. Dyskusja dotyczyła m.in. informowania lokalnej społeczności i odpowiedzialności za pojawianie się zapisów w planie ogólnym.
2: Nie przypominam sobie, proszę panią, żebym ja gdziekolwiek powiedziała, że ja oczekiwałam na jakiekolwiek zaproszenie. Ja nie oczekiwałam, proszę państwa, na zaproszenie, żebyście do mnie dzwonili czy mnie zapraszali. A to, że coś państwo stawiacie w media społecznościowe, to nikt z nas nie ma obowiązku, żeby śledzić czyjeś profile, proszę panią. A tak już zupełnie na marginesie, to wie pani, no my jesteśmy małą społecznością i wiemy, że były telefony do niektórych posłów, żeby przyszli na te spotkania, tak? Namawiające je na to spotkanie.
0: Coś tam było?
2: Nie, ja nie mówię, proszę panią, że to coś złego, tak? Tylko proszę tutaj nie próbować mi, że ja oczekuję od państwa, zaproszenia. Pani to powiedziała, że...
0: Pani powiedziała wcześniej, że nie otrzymała pani zaproszenie pana burmistrza na spotkanie z mieszkańcami. Pani to powiedziała.
3: Tak, było to powiedziane.
0: Na tej sesji
3: było to powiedziane.
2: Ale proszę państwa,
3: ale my słyszeliśmy, co państwo mówili. Państwo oczekiwali zaproszenia.
2: Proszę pani, powiadomienia, tak? Proszę panią, ja pracuję, nie wiem, jaki to był dzień tygodnia, już nie chcę
3: powiedzieć. Ale wszyscy z nas pracujemy, tak?
2: I państwo oczekują, bo nie wy za...
3: Nie, to państwo oczekujecie, my nie oczekujemy, my was nie oczekiwaliśmy. To wy oczekujecie.
2: No, ale ja coś innego wywnioskowałam, żeby
0: pomyśleć. No to pani była łaskawa na dzisiejszej sesji, no przecież chyba nie zimcie to nagranie. Powiedzieć, że nie była pani zaproszona, czy tam nie poinformowana.
2: Ale proszę pani, to jest różnica. No teraz zaproszenie, a poinformowanie. No, pani instruuje, że my powinniśmy śledzić media społecznościowe.
0: Pani zrozumiała zupełnie moją.
1: Ostatecznie radni przychylili się do postulatów mieszkańców. Zapis dotyczący możliwości lokalizacji biogazowni w Gliznowie ma zostać usunięty z planu ogólnego. Według szacunków w Polsce dochodzi rocznie do około 2,5–3 tysięcy przestępstw o różnym charakterze z użyciem noża lub innego ostrego narzędzia. Zdecydowana większość ataków nożem w Polsce to zdarzenia o charakterze emocjonalnym, nagłym i rodzinnym. Często w grę wchodzi również alkohol. Ataki z użyciem ostrego narzędzia zdarzają się również we Włocławku. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce podczas festiwalu 3 maja we Włocławku. Ranne zostały wówczas kobieta oraz mężczyzna. Wcześniej w styczniu 74-latek miał ugodzić nożem innego mężczyznę.
4: Prokuratura skierowała akt oskarżenia w sierpniu tego roku przeciwko Henrykowi N., 74-letniemu mieszkańcowi Włocławka, który w styczniu bieżącego roku w jednym z mieszkań spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, powodując u pokrzywdzonego ranę ciętą ramienia lewego, powodując również tutaj uszkodzenia żył i tętnicy po lewej stronie. Henryk N. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień. Oczywiście oskarżony nadal przebywa w areszcie.
1: Henryk N. nie był w przeszłości karany sądownie. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

0: Włocławianie chętnie poruszają się na rowerach. Jednak, aby bezpiecznie poruszać się jednośladem, konieczne są ścieżki rowerowe. Ratusz zleca budowę kolejnych tras rowerowych. Obecnie prace prowadzone są w ramach drugiego etapu budowy ścieżek dla cyklistów.
1: Podkreślam, że mi bardzo zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli realny wybór, w jaki sposób poruszać się po mieście. Dlatego staramy się tą infrastrukturę naszego miasta rozwijać w sposób zrównoważony. Ogromne pieniądze od lat przeznaczamy na rozwój infrastruktury drogowej. Myślę, że kierowcy to widzą, też znają kolejne nasze plany, chociażby związane z budową tunelów pod linią kolejową. Jesteśmy w trakcie też poprawy infrastruktury transportu zbiorowego, ale równie ważne są chodniki, równie ważne są drogi rowerowe i tak jak też deklarowałem, moją ambicją jest doprowadzenie do tego, żeby stworzyć spójną, czyli łączącą się ze sobą włocławską sieć dróg rowerowych, tak żeby swobodnie można było się na rowerze poruszać po całym mieście.
0: Aktualnie prace prowadzone są przy ulicy Wysokiej, od ulicy Rolnej do Nowego Ronda przy Powiatowym Urzędzie Pracy.
1: Budujemy nowe drogi na osiedlu Kazimierza Wielkiego, gdzie w ciągu ulicy Barskiej, ale też w ciągu ulicy Alei Kazimierza Wielkiego nowe drogi rowerowe powstają. No i kończymy też pracę na osiedlu Michelin, gdzie łączymy tak naprawdę te zadania, które już wykonaliśmy w poprzednich latach. Mam tutaj na myśli odcinek pomiędzy rondem na ulicy, przy ulicy Szewskiej, a ulicą Liściastą. Tutaj ten odcinek dróg rowerowych też aktualnie budujemy. Jesteśmy też na etapie projektowania kolejnych elementów w ramach trzeciego etapu, więc jeżeli mieszkańcy mają jakieś pomysły, jakieś sugestie, to też jesteśmy otwarci. Moją ambicją jest, żeby faktycznie w sposób bezpieczny można było się po całym mieście na rowerze poruszać.
0: Ratusz planuje już przygotowania do trzeciego etapu. Część prac będzie polegała na połączeniu istniejących już lub aktualnie budowanych ścieżek rowerowych.
1: W trzecim etapie na pewno powstanie odcinek wzdłuż ulicy Polnej do ulicy Celulozowej, tak żeby połączyć tutaj te istniejące drogi rowerowe oraz wzdłuż ulicy Łęckiej aż do Ogniowej i w dół do bulwarów, bo tutaj też jest taki brakujący element. Oprócz tego pracować będziemy nad Velostradą, czyli nad ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Wisły od ulicy Hutniczej aż do stopnia wodnego na Wiśle. No, taki jest przynajmniej plan. No i bardzo ważnym tematem i zagadnieniem jest też budowa drogi rowerowej przy ulicy Krzywa Góra, która połączy istniejącą drogę rowerową wzdłuż ulicy Toruńskiej z naszą włocławską strefą rozwoju gospodarczego, bo też mam sygnały, że wielu pracowników chciałoby skorzystać z możliwości, nawet korzystają już dzisiaj z możliwości dojazdu na rowerze do swoich zakładów pracy, a tam aktualnie jest no, blisko 1000 miejsc pracy. Natomiast no, nie ma jak, dlatego że tej infrastruktury brakuje, więc myślę, że w kolejnych etapach też się pochylimy nad tymi zagadnieniami.
0: Ścieżki rowerowe pełnią istotną rolę w rozwoju nowoczesnych miast i turystyki, zapewniając bezpieczną i ekologiczną mobilność. Długodystansowe trasy i szlaki przyciągają turystów oraz wspierają lokalną gospodarkę. W Ratuszu podpisano umowę na dofinansowanie w ramach programu Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne 2026. Miasto pozyskało ponad 81 650 zł, a łączna wartość całego projektu wynosi około 91 tysięcy zł. Dzięki temu wsparciu miejskie żłobki zyskają nowoczesny sprzęt do zajęć sensoryczno-motorycznych.
2: Wczoraj prezydent Włocławka razem z wicewojewodą kujawsko-pomorskim podpisali umowę na dofinansowanie tego programu w kwocie ponad 91 tysięcy dla dwóch żłobków naszych miejskich. Żłobek przy ulicy Żytniej, co prawda, który teraz będzie remontowany, ale oczywiście środki będą czekały na doposażenie w sale sensoryczne i sale edukacyjne. I żłobek przy ulicy Wienieckiej. Środki finansowe są właśnie na przygotowanie, na doposażenie właśnie tych sal sensorycznych dla tych najmłodszych naszych Włocławian.

0: cieszymy się bardzo, bo też staramy się również zabezpieczać wszystko, co najlepsze dla tych najmniejszych, najmłodszych Wrocławian, tak żeby rzeczywiście byli zaopiekowani, ale też w godnych i dobrych i profesjonalnych warunkach mogli się rozwijać. Ważne jest to, że od 2 lat weszły, tak naprawdę w zeszłym roku weszły standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Dlatego też sięgamy po wszystkie, jako miasto Włocławek, jako samorząd sięgamy po wszystkie środki w ramach programów rządowych, które mają podnieść standard wychowania dla dzieci, czyli nie tylko przestrzeń, przygotowanie profesjonalnej przestrzeni do zabawy, wsparcie tej przestrzeni do zabawy, ale także przygotowanie i wsparcie dla kadr opiekujących się tymi najmłodszymi.
1: Sale sensoryczne służą do kontrolowanej stymulacji zmysłów. Pomagają mózgowi prawidłowo odbierać, przetwarzać i odpowiadać na bodźce płynące z otoczenia. Oferują bezpieczną przestrzeń wolną od nadmiaru bodźców i ekranów, pomagając w redukcji stresu oraz przebodźcowania.
0: Sale sensoryczne to są takie przestrzenie, w których dziecko nabywa umiejętności motorycznych, wspiera ten rozwój swój emocjonalny, bo w tym wieku i emocje, i umiejętności ruchowe idą w parze, powinny iść w parze i dzięki temu dziecko się rozwija. Wtedy można również diagnozować różnego rodzaju odstępstwa, powiedzmy, od pewnych standardów, diagnozować dziecko i też będzie łatwiej mu funkcjonować na innych etapach kształcenia. Dlatego też dla nas istotne jest, żeby na tym etapie rozwijać tych najmłodszych właśnie w ramach tych sensorycznych sal, gdzie dzieci mają do zabawy, bo tak naprawdę to jest taki rozwój poprzez zabawę różnego rodzaju sprzęty, które rozwijają na przykład zmysły, rozwijają, wspierają rozwój wszystkich naszych zmysłów, plus jeszcze idzie, ma to wpływ również na takie emocjonalne, poznawcze funkcjonowanie, na ten poznawczy rozwój małego człowieka.
1: Inwestycje stworzą jeszcze lepsze warunki do prawidłowego rozwoju sensorycznego, emocjonalnego i ruchowego najmłodszych mieszkańców Włocławka. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Włocławku i okolicach. Już w sobotę rano będzie można rozpocząć dzień od sportowej rywalizacji, a później skorzystać z propozycji kulturalnych, edukacyjnych i rodzinnych. Sobotni program rozpocznie się o godzinie 8.30 w Hali Mistrzów, gdzie odbędzie się trzeci turniej badmintona o fajansową lotkę. Wcześniej od godziny 8 zawodnicy będą mogli wziąć udział w rozgrzewce. W turnieju wystartują zarówno doświadczeni gracze, jak i amatorzy. Przygotowano także kategorię dla dzieci w wieku od 12 do 14 lat, a na uczestników czekają nagrody inspirowane włocławskim fajansem. W samo południe w Muzeum Etnograficznym przy Bulwarach zaplanowano kuratorskie zwiedzanie wystawy Autostradą do Przeszłości. Spotkanie organizowane jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzający poznają historię badań archeologicznych prowadzonych na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej oraz zobaczą zabytki odkryte między innymi podczas inwestycji infrastrukturalnych.
2: Chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się tutaj u nas. I w ramach tej imprezy zapraszam serdecznie na oprowadzanie po wystawie. Będzie to naprawdę ostatni dzwonek, żeby tą wystawę obejrzeć, ponieważ będziemy ją prezentować tylko i wyłącznie do niedzieli. Kto jeszcze nie widział, zapraszam, będzie kilka niespodzianek.
1: Również o godzinie 12 w Teatrze Impresaryjnym rozpocznie się trzecia edycja Crazy Kids Day. W programie znalazły się zawody taneczne, bitwy w różnych kategoriach wiekowych, warsztaty breakdance i graffiti, a także koncerty hip-hopowe. Rejestracja zawodników rozpocznie się już o godzinie 9. W wydarzeniu towarzyszyć będzie również Graffiti Jam przy ulicy Wojskowej 27.
3: Witajcie! Obecnie znajdujemy się przed Teatrem Impresaryjnym we Włocławku, gdzie dokładnie już 19 września odbędzie się Crazy Kids Day. Startujemy o godzinie 12. W Teatrze Impresaryjnym przez cały dzień odbywać się będą bitwy taneczne w kategoriach od najmłodszych do najstarszych. Przed teatrem odbędą się darmowe warsztaty z graffiti dla dzieci i młodzieży. Finałem imprezy będą koncerty hip-hopowe i afterparty w klubie Żar. Na ulicy Wojskowej odbywać się będzie Graffiti Jam, gdzie będziecie mogli podziwiać najlepszych polskich rajterów przy pracy. Łączna pula nagród to ponad 10 tysięcy złotych, także nie może Was zabraknąć.
1: O tej samej porze w kawiarni obywatelskiej w Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja rozpocznie się wydarzenie Dłoń Malarek. Artysta Robert Rutkowski będzie wykonywał na żywo ceramiczne odlewy dłoni włocławskich malarek fajansu. Instalację i

0: Sam proces powstania odlewów będzie można oglądać przez cały weekend. O godzinie 14 na Starym Rynku pojawi się mobilne miasteczko Kopernika. Do godziny 18 mieszkańcy będą mogli korzystać z atrakcji związanych z nauką i astronomią. Sobotnie popołudnie będzie można spędzić także w Warzochewce Polskiej. O godzinie 15 przy remizie strażackiej rozpocznie się piknik sałecki. Organizatorzy zaplanowali wspólne pieczenie kiełbasek oraz słodki poczęstunek. W niedzielę o godzinie 10 odbędzie się jarmark zdrowej żywności, podczas którego lokalni producenci zaprezentują swoje produkty. To propozycja dla osób, które chcą zaopatrzyć się w regionalne wyroby i porozmawiać z ich twórcami. Weekendowe wydarzenia zakończy niedzielne spotkanie w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. O godzinie 12 powróci cykl Dzieje sztuki w Zarysie, tym razem poświęcony sztuce romantyzmu. Wykład poprowadzi Jerzy Japczyński, adiunkt z działu sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
1: Tytuł wykładu: Romantyzm, wniosłość uczuć. Podczas tego spotkania będą zaprezentowane przykłady malarstwa romantycznego, zarówno polskiego, niemieckiego, angielskiego, ale też ogrodów romantycznych, jakie powstawały w różnych częściach Europy, też w sumie stosunkowo blisko nas w Arkadii koło Łowicza. Mam nadzieję, że zgłębiając tą sztukę romantyczną i te wzniosłe uczucia towarzyszące artystom oraz osobom korzystającym z tych dzieł sztuki, ale też korzystającym z ogrodów, osoby, które przyjdą, też poczują ten romantyczny klimat.
0: Weekend to dobra okazja, by spędzić wolny czas aktywnie, poznać lokalną historię albo po prostu spotkać się z innymi.
2: Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Od 15 września mogą nakładać mandaty za kolejne wykroczenia, m.in. związane z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych, ochroną środowiska czy sprzedażą napojów energetycznych.
3: Z dniem 15 września weszły w życie nowe uprawnienia dotyczące pracy strażników miejskich i gminnych. No i w tym momencie oczywiście dotyczą one również strażników miejskich z naszego miasta. Są one zapisane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, które mówi o tym, jakie uprawnienia mają strażnicy miejscy w drodze mandatu karnego. Tych zmian jest kilka, jeśli dobrze pamiętam, 8. Natomiast z tych najciekawszych, które będą, myślę, dotyczyły mieszkańców, to uprawnienie z kodeksu wykroczeń, które mówi o tym, że przy umyślnym utrudnianiu prowadzonych czynności służbowych przez funkcjonariusza publicznego może on nałożyć mandat karny. Druga taka zmiana z tego kodeksu wykroczeń dotyczy, tu jest dosyć duża ciekawostka, możliwości nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na osoby poruszające się po drogach publicznych, w strefach ruchu i strefach zamieszkania, w momencie, gdy opuszczane są zapory te kolejowe, bądź też gdy już są opuszczone, bądź też gdy miga naprzemiennie czerwone światło. Tutaj ta kara jest dosyć wysoka, warto przypomnieć, jest to 2000 zł. Poza tym też taka dosyć ciekawa sprawa, strażnicy będą mogli nakładać mandaty karne na osoby, które sprzedają osobom poniżej 18 roku życia napoje z zawartością kofeiny i tauryny.
2: Nowe przepisy pozwalają im również reagować na nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej, brak obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie, czy niewykonanie obowiązków związanych ze zwalczaniem szkodników.
3: Jeszcze jedna też taka ciekawa zmiana. Będziemy mogli nakładać mandaty karne na osoby, które fotografują obiekty o charakterze wojskowym, oczywiście obiekty odpowiednio oznakowane. No i jeszcze też jedna ze zmian, która została nam przywrócona. Przez kilka miesięcy nie mieliśmy możliwości sami prowadzić czynności związanych z również nakładaniem mandatów karnych na właścicieli psów, które nie zostały zaszczepione ochronnie przeciwko wściekliźnie.
2: Zbliża się sezon grzewczy, więc szczególnie ważna jest zmiana dotycząca kontroli ogrzewania. Strażnicy miejscy mogą sprawdzać, czy mieszkańcy palą w piecach i czy przestrzegają przepisów antysmogowych. Za ich złamanie mogą wystawić mandat.

Mycie w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych.

0: 5 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dobra wiadomość dla mieszkańców Żuław. PKP Polskie Linie Kolejowe przymierzają się do rewitalizacji linii numer 256, łączącej Nowy Dwór Gdański z Szymankowem.
1: Powiat nowodworski jest ostatnim powiatem na Pomorzu, który nie jest skomunikowany koleją z resztą kraju. Prace, które zamierzamy wykonać w najbliższych miesiącach, sprawią, że mieszkańcy Nowego Dworu Gdańskiego, Nowego Stawu i innych miejscowości leżących na trasie będą mogli znowu usiąść do pociągu, dojechać na przykład do Malborka, dalej do Elbląga, czy też drugą stronę do Trzewa i do Trójmiasta. To przywróci połączenie kolejowe i skomunikuje ten powiat z resztą kraju. Mówimy o kompleksowych działaniach, czyli wykonawca przygotuje, my wiemy już, co chcemy zrobić na tej linii, więc wykonawca wejdzie już na trasę, aby realizować prace remontowe. To 20-parokilometrowy odcinek między Stogami a Nowym Dworem Gdańskim. Nawierzchnia kolejowa zostanie odbudowana praktycznie od podstaw. Z kolei między Szymankowem a Stogami na 4 kilometrach tory zostaną wyremontowane. Oczywiście wyremontujemy stacje i przystanki, perony. Ta infrastruktura pasażerska zostanie dostosowana do tych standardów XXI wieku, po to, aby mieszkańcy wygodnie mogli wsiadać do pociągów. Docelowo chcemy, aby pociągi na tej trasie jechały z prędkością do 120 km na godzinę. Urząd Marszałkowski już zadeklarował, że zorganizuje przewozy, że złoży wniosek do rozkładu jazdy, po to, aby mieszkańcy mogli ponownie wsiąść do pociągów. Chcemy, aby te pociągi wróciły na trasę do końca 2027 roku. Środki będą pochodzić z budżetu państwa, z Ministerstwa Infrastruktury, natomiast kwota, która zostanie przeznaczona na tę inwestycję, poznamy oczywiście po ogłoszeniu, po zakończeniu przetargu.
0: Kolej wróci do omawianych miejscowości po ponad 35 latach.
1: Ostatnie regularne połączenia na linii 256 do Nowego Dworu Gdańskiego były realizowane w 1989 roku. Później w latach 2000 były okazjonalne przejazdy wakacyjne, więc jeśli w przyszłym roku planujemy wznowić te połączenia, planujemy dokończyć remont linii, oznacza to, że mieszkańcy powiatu nowodworskiego ponownie będą mogli skorzystać z kolei po 38 latach.

0: Zabytkowy dworzec kolejowy w Pile o charakterze wyspowym przestanie dzielić miasto, dotąd połączone tylko wiaduktem.
1: Ten dworzec wyspowy był właściwie utrudnieniem dla miasta, które rozwinęło się niemal równomiernie po obu stronach, bo kiedy powstawał, to nie było planów, że szpital będzie ulokowany po drugiej stronie centrum miasta, więc dzisiaj jedyne połączenie to jest wiadukt z ruchem kołowym.
0: Miasto wyłożyło ze swojego budżetu 1 000 000 zł na przygotowanie tego projektu, resztę PKP PLK. Dziś na dworcu w Pile przedstawiciele spółki kolejowej podpisali umowę z wykonawcą dokumentacji. Ich zadaniem będzie zaproponować 2 rozwiązania.
2: To nam się to często nie zdarza, to dodam, że żeby tu szybko zadziałać, to razem ze mną przyjechali koledzy, którzy już po tej stacji dzisiaj w kamizelkach pomarańczowych z logiem firmy chodzą. Spróbujemy zaproponować rozwiązanie na podstawie tych pierwszych wniosków i oczywiście rozpocząć uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi.
0: Bo dworzec jest zabytkiem. Wykonawca projektu musi też zdobyć pozwolenie na budowę. Ona powinna ruszyć w 2028 roku. Poza tunelem kompletnej przebudowy doczekają się wszystkie perony. Będą wreszcie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
3: Kluczowe jest pozyskanie tego pasażera i żeby ten pasażer miał, że tak powiem, prawidłowe dojście do peronu, żeby mógł korzystać z tych naszych tutaj infrastruktury.
0: PKP robiło badania potoków pasażerskich. Wynika z nich jednoznacznie, że rośnie liczba osób korzystających z przewozów kolejowych.
4: Duża rola będzie wykonawca, aby zaproponował nam rozwiązanie, które zapewnią możliwość połączenia bezpośredniego między wszystkimi peronami, tak naprawdę pomiędzy stacją, tak aby pasażerowie, którzy codziennie korzystają z tego dworca celem dojazdu do pracy, szkoły, mogli szybko się dostać do perony i nie musieli przychodzić do dworca.
0: Sama budowa tunelu oraz przebudowa peronów pochłoną 50 000 000 zł. Realne szacunki poznamy dopiero po wykonaniu projektu. Dodatkowo tunel ma pełnić funkcję schronu na czas zagrożenia, więc finansowanie zewnętrzne powinno się znaleźć.
5: 5 nowych quadów jest już do dyspozycji funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. To efekt współpracy samorządów, ale przede wszystkim wspólne działanie mające wpływ na efektywne wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy, bo 4-kołowce na drogowym pasie granicznym to niezbędny sprzęt, by skutecznie go patrolować.
6: Blisko 200-kilometrowy odcinek pasa granicznego z obwodem królewieckim strzeże ponad 1400 funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, pełniący swą służbę w 11 placówkach. Na terenie powiatu bartoszyckiego to aż 3 placówki, dlatego zaangażowanie samorządów w ich realne wsparcie ma ogromne znaczenie.
7: No przede wszystkim, tak jak zawsze mówimy, że powiat bartoszycki to jest początek Europy. No i siłą rzeczy granica z Federacją Rosyjską jest taką granicą właśnie typowo europejską, dlatego no przede wszystkim musimy wspierać naszych funkcjonariuszy. Mamy świetnych funkcjonariuszy, którzy pracują w służbie 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a więc te przekazanie tych maszyn to nie tylko jest kwestia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bartoszyckiego, ale przede wszystkim też kwestia podziękowania naszym funkcjonariuszom za ich pracę. To jest docenienie tego, jak bardzo się poświęcają dla służby, dla bezpieczeństwa chociażby mieszkańców powiatu bartoszyckiego.
6: A o jakim sprzęcie mowa, który trafił do funkcjonariuszy?
8: Dzisiaj przekazujemy w sposób uroczysty 5 quadów. Z tych 5 sztuk sprzętu 2 jednostki trafią do placówki Straży Granicznej w Bezledach, 1 do placówki Straży Granicznej w Dubeninkach, 1 sztuka do Sępopola i 1 sztuka do Górowa i Ławeckiego. Jest to efekt naszych wspólnych rozmów i naszych wspólnych działań. Ustawa o Straży Granicznej wprowadza mechanizm funduszu wsparcia dla Straży Granicznej i z tego korzystamy. Samorządy mogą przekazywać Straży Granicznej środki finansowe i to jest właśnie ten przykład, kiedy środki finansowe zostały spożytkowane na zakup quadów.
9: Czujemy się odpowiedzialni, czujemy się współodpowiedzialni. Chcemy partycypować również w tych inwestycjach, dlatego decyzja parę ładnych lat temu i która jest kontynuowana do tej pory. Jestem przekonany, że ten proces wspierania naszych służb, Straży Granicznej, będzie w dalszym ciągu kontynuowany.
6: Tym samym ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej otrzymał dotację celową w kwocie 250 tysięcy złotych.
10: W tym kupiliśmy m.in. 4 kłady za tą kwotę i dodatkowo będzie jeszcze zakupiony karabinek snajperski.

0: do celów szkoleniowych dla funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań. Natomiast fundusz wsparcia, który udzielony został przez starostwo w Lidzbargu Warmińskim, starostwo bartoszyckie i wójta gminy Bartoszyce, to suma 50 tysięcy złotych, za to został zakupiony jeden kład, a pozostała kwota zostanie przeznaczona na czyszczenie i na utrzymanie pasa drogi granicznej w rejonie służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Bezledach.
1: Na dzień dzisiejszy to był największy zakup, jeżeli chodzi o placówkę w Bezledach, gdzie ochoczo tutaj podzieliliśmy porówno te środki, żeby wszystkie te samorządy, które uczestniczą, mogły się tutaj niejako zrzucić na ten zakup. Wiemy, że już tutaj po rozmowach z panem komendantem, że planowany jest też taki dosyć pokaźny zakup w przyszłym roku pojazdu też terenowego.
2: Bo każdy nowy sprzęt zdecydowanie wpływa na jakość służby, tak jak tych 5 nowych kładów, które zasilą dotychczasowy tabor.
3: No pojazdy ATV w naszych realiach służby są już od lat nieodzownym elementem. Pozwalają nam dostać się w trudne warunki terenowe, tam gdzie zwykłym pojazdem służbowym nie możemy dojechać.
2: I to jest bardzo ważne. Poza tym przekłada się na codzienne strzeżenie granicy.
0: W tym roku na szczęście w celach migracyjnych z Rosji do Polski nie mieliśmy przekroczeń granicy, natomiast ubiegły rok pokazał, że to są pojedyncze przypadki. 3 osoby w tamtym roku, dwóch obywateli Rosji i Białorusi przekroczyli granicę państwową wbrew przepisom. I co ważne, tutaj właśnie w rejonie rzeki Łyna Rosjanie się pojawili, więc te kłady, które są teraz przeznaczane dla warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej, które mamy już w służbie, to bardzo dobry sprzęt, który posłuży, by szybko dotrzeć do takich osób i zatrzymać sprawców wykroczenia, czy osoby, które przekraczają granicę, czy ciekawcy turyści, którzy pojawiają się w rejonie granicy polsko-rosyjskiej i z bliska chcą zobaczyć tą granicę polsko-rosyjską, bądź zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. W tym roku takich osób, które weszły z ciekawości na pas drogi granicznej, mieliśmy 46.
2: W roku minionym było to 98 osób, a więc dzięki skuteczności funkcjonariuszy i szybkim ich dojazdom do sprawców wykroczeń, za które, przypomnijmy, grozi mandat karny w wysokości do 1500 zł, widać tendencję spadkową w zaglądaniu do zabronionego terenu, jakim jest pas drogi granicznej.
4: Brodaty piknik po raz pierwszy został zorganizowany w Końskich. Brodacze z Berded Wilens Polish Chapter w tym roku zaprosili na swoje 9. urodziny podkoneckie Centrum Kultury, gdzie przygotowano rozmaite atrakcje oraz koncerty. Akcja jak zwykle miała charakter charytatywny.
5: Brodaty piknik po raz czwarty, pierwszy raz w Końskich. Zbieramy środki finansowe na Stowarzyszenie Żołnierzy Poszkodowanych w Misjach Zagranicznych. Bearded Villains to zrzeszenie ludzi z brodami. W Polsce działamy od 9 lat. Jest to organizacja charytatywna, więc zajmujemy się takimi właśnie imprezami, pomaganiem. Do tej pory były to w czasie brodatych pikników to była pomoc dla instytucji zajmującej się pomocą dla zwierząt.
4: Tegoroczna akcja charytatywna ma na celu wspierać Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych na misjach poza granicami kraju.
6: W 2008 roku, kiedy z misji w Iraku, po Iraku, po Afganistanie zaczęło wracać coraz więcej chłopaków z ranami, nie mogliśmy liczyć na żadną pomoc. Stwierdziliśmy, że tworzymy swoje stowarzyszenie. Żołnierze, którzy wracali z misji, najczęściej z ranami kończyn, kręgosłupa, było wiadomo, jak ich leczyć. Szli do szpitala, potem rehabilitacja, komisja lekarska i do cywila. Czyli taki żołnierz już nie był potrzebny dla naszego państwa. Ale przyjeżdżali też chłopacy, którzy nie mieli widocznych ran. Po powrocie do kraju z zewnątrz wyglądało wszystko tak, jak powinno, ale wewnątrz oni cały czas byli na wojnie. I tym chłopakom chyba chcieliśmy wtedy najbardziej pomagać. Nie było to na zasadzie weź się w garść, tylko przyjdź do nas, my już to przeżyliśmy, pomożemy tobie. Szanowni Państwo,

0: Nasze stowarzyszenie zrzesza na dzień dzisiejszy 307 weteranów poszkodowanych i rannych na misjach. Nas, tych wszystkich rannych, jest prawie 1000 osób. Co robimy? Co robimy? Zbieramy pieniądze. Zbieramy pieniądze po firmach. Po firmach. Przede wszystkim chodzimy od firmy do firmy, prosimy, błagamy. Wyrzucają nas drzwiami, wchodzimy oknem, udaje się.
1: Dziś w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Wejherowie odbyła się prezentacja stacji tankowania wodoru. Wydarzenie wpisało się w jubileusz 45-lecia MZK Wejherowo. To pierwsza w Polsce niekomercyjna stacja do tankowania wodoru. Stacja zlokalizowana jest na terenie zajezdni autobusowej MZK Wejherowo. W dzisiejszej prezentacji udział wzięli m.in. przedstawiciele zarządów miejskich komunikacji i firm przewozowych z całej Polski.
2: Nasza spółka dysponuje 6 autobusami wodorowymi. Dostaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na poziomie 98%. Na stację do tankowania dostaliśmy 50% dofinansowania. Wartość tego całego projektu to jest na poziomie 28 milionów.
3: Taki dyspenser pozwala nam na zatankowanie 2 autobusów w ciągu godziny. Procedura tankowania wygląda nieco inaczej niż tankowania zwykłego paliwa płynnego. Musimy najpierw podpiąć uziemienie do autobusu, później podłączamy wąż wodorowy i tankujemy paliwo właśnie w postaci wodoru. W tej instalacji następuje zaczerpnięcie wodoru z naczepy, doprężenie go do ciśnienia odpowiedniego do rozpoczęcia tankowania, a później ten wodór jest kierowany tutaj, gdzie następuje właściwe tankowanie.
1: Przedsięwzięcie zwiększa niezależność energetyczną i wpisuje się w strategię zielonej transformacji, a także jest ważnym elementem budowy innowacyjnego systemu transportowego w naszym regionie. Stacja tankowania wodoru powstała jako kompletny, zintegrowany system.
3: Jest to bardzo innowacyjna forma napędu autobusów. Jest to bardzo nowe rozwiązanie, bardzo ekologiczne, zwłaszcza jeżeli ten wodór jest pochodzenia ekologicznego. I to jest najważniejsze, że tak naprawdę ze spalania wodoru, albo w zasadzie z łączenia go z tlenem, powstaje nam woda, więc nie mamy żadnych zanieczyszczeń, nie mamy tutaj dodatkowego dwutlenku węgla. Oczywiście warunkiem jest to, żeby wodór został wytworzony przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, a nie na przykład z przetwarzania gazu ziemnego.
1: Dzisiejsza prezentacja wpisała się w jubileusz 45-lecia MZK Wejherowo.
2: To jest jedna wielka rodzina, każdy pracownik, każdy MPK, my ze sobą współpracujemy. Tego nie ma widać na co dzień, ale my się wymieniamy doświadczeniami, jest taka życzliwość, otwarta. To widać po uczestnikach, że wczoraj na konferencji było ponad 200 osób, 250, gdzie byli żywnie właśnie tym zainteresowani i co mnie cieszy, że odwiedzili też nasz gród Wejhera. Ja stawiam bardzo nacisk na pracowników. Co sam prezes zrobi, jak nie będziemy odpowiedniego zespołu, odpowiedniego zaplecza? Ja jestem bardzo wdzięczny pracownikom byłym, obecnym, przyszłym.
1: Pierwszy miejski autobus, który wyjechał na ulicę Wejherowa, obsługiwał linię numer 2 na trasie dworzec PKP, osiedle Kaszubskie Szpital.
4: Nagrodzony projekt Xylopolis w sposób przekonujący odpowiada na postawioną w konkursie potrzebę tworzenia architektury kompletnej, zakorzenionej w zdefiniowanym miejscu i wrażliwej na jego przyrodniczy oraz kulturowy kontekst. To słowa z uzasadnienia werdyktu komisji konkursowej.
5: Nagrodzony projekt Xylopolis w sposób przekonujący odpowiada na postawioną w konkursie potrzebę tworzenia architektury kompletnej, zakorzenionej w zdefiniowanym miejscu i wrażliwej na jego przyrodniczy oraz kulturowy kontekst. Nagrodzony projekt buduje harmonijną relację pomiędzy naturą i kulturą, traktując je nie jako odrębne wartości, lecz jako wzajemnie przenikające się elementy jednej rzeczywistości.
6: Bardzo się staraliśmy, żeby właśnie ten projekt był zintegrowany, jakby integrował elementy krajobrazowe, elementy natury z architekturą i żeby tworzył, mam nadzieję, przyjazne, dobre miejsce do doświadczania natury i kultury drewna w tym pięknym krajobrazie.
4: Zwycięzcy są twórcami Protoplasty Xylopolis, polskiego pawilonu w Dubaju, zbudowanego także z drewna.
6: Bezwzględnie jest to materiał przyszłości, jest to materiał zrównoważonej, mądrej przyszłości budownictwa. I z jednej strony jest bardzo mocno związany z historią i z tradycją Podlasia, a z drugiej strony jest też przyszłością budownictwa w ogóle.

0: Lopolis ma powstać na 7 hektarach przy ulicy Adama Dowgirda w Hajnówce. Ma łączyć funkcje wystawiennicze, edukacyjne i naukowe oraz opowiadać o drewnie, lesie i dziedzictwie Puszczy Białowieskiej w nowoczesny sposób.
1: Jak Państwo wszyscy wiecie, Hajnówka się mierzy z wyjątkowo trudnym czasem zmiany. Miasto, które wyrosło z przemysłu drzewnego, w chwili obecnej potrzebuje nowej tożsamości. Ja głęboko wierzę, że zmiana i inwestycja w sztukę, w kulturę, w edukację będzie dla tej społeczności nowym otwarciem.
2: Ten projekt sporządzony przez architektów trafił do mego serca. To tak jak ja bym to sam stworzył. Wybaczcie, że tak mówię, ale jeszcze mi czegoś trochę brakuje. Brakuje takiego życia.
0: Ksylopolis, Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie, to najmłodsza jednostka kultury samorządu województwa podlaskiego.
3: Chcemy połączyć to, co naturalne, z tym, co nowoczesne. Kulturę z nauką, tradycję z przyszłością. Chcemy stworzyć miejsce, które będzie inspirować mieszkańców województwa, ale także przyciągać gości z całej Polski oraz z naszego regionu.
4: Do tej pory byliśmy tak naprawdę białą mapą pod kątem instytucji kultury wojewódzkich. W tym momencie zyskaliśmy instytucję, którą będzie prowadzić samorząd województwa podlaskiego. To odciąży tak naprawdę budżet miasta, bo wiadomo, że pieniądze będą iść z województwa bezpośrednio do Ksylopolis.
5: Wiemy, jak bardzo ważna dla nie tylko Hajnówki, ale dla mieszkańców całego powiatu jest kwestia drewna i wszystkiego, co z tym związane. Bardzo się cieszymy, że kolejne pokolenia, pomimo tego, że może w innej formie niż dotychczasowo, ale nadal będą pracowały z drewnem.
0: Zwycięska pracownia ma 8 miesięcy na uzyskanie pozwolenia na budowę Ksylopolis. Inwestycja szacowana na około 70 milionów złotych ma powstać do 2029 roku.
6: Słońce, uśmiechy i mnóstwo pysznego jedzenia. Tak gmina Mysłakowice radosnym akcentem pożegnała tegoroczne lato. Klasyczne dożynki zyskały nową, pełną pozytywnej energii formuły, zmieniając się w wielki, barwny festiwal smaków i tradycji.
7: Przez bardzo długi okres czasu, w zasadzie po wojnie, były organizowane na terenie gminy tradycyjne dożynki na koniec lata. No ale niestety zmienia się społeczeństwo, zmienia się struktura, mamy coraz mniej rolników, zmieniliśmy profil i poszliśmy bardziej w tradycję, kulturę całej gminy Mysłakowice.
8: Chcemy spróbować teraz takiej imprezy. Z dożynkami zaczął się robić problem w sołectwach, ponieważ nie miał kto tego organizować za bardzo. Rolników już mamy coraz mniej. Teraz spróbujemy takiej imprezy, zobaczymy, jak się przyjmie.

0: Mimo nowej nazwy, idea dziękowania za plony pozostaje równie silna, co podkreślają samorządowcy.
1: Naprawdę bardzo ważne. To jest takie podsumowanie całego lata, podsumowanie pracy rolników.
0: Sami uczestnicy mają różne zdania na temat zmiany nazwy, ale wszyscy doceniają atmosferę i regionalny charakter święta.
2: Ja uważam, że to powinny być dożynki, bo to jest tradycja polska i dożynki są super i teraz też wraca taka moda na wieś.
3: Uważam, że każda impreza, która propaguje tutaj nasz region i rozwija takich rzemieślników małych, bardzo pozytywne odczucie, naprawdę. Jest super.
4: Wie pan co, że ja mam tyle lat i teraz nie wyobrażam sobie, żeby nie było dożynek. No praktycznie to tak jak dożynki są. No jest, to jest, dobrze jest. Pogoda piękna i można się bawić, nie?
5: Tutaj mam dużo znajomych z pracy i też no fajnie zobaczyć taką imprezę, nie?
6: Moja miła najmilejsza, proszę otwórz mi.
0: Zgodnie z nową nazwą festiwalu, na stołach królowały smaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich.
7: Mamy swojski chleb ze smalcem z pysznym ogórkiem, również pochodzący od nas z Bukowca, oraz leczo, którego składniki znajdują się również w Bukowcu.
8: Przygotowałyśmy nasze tradycyjne pierogi, przygotowałyśmy zupę dyniową na ostro, zapraszamy też na nasze domowe ciasta, no i mamy jak zawsze super atmosferę.
0: Święto gminy to również idealna okazja do spotkań, która przyciągnęła gości z całego regionu.
9: Cały czas jest coś nowego. I rzemiosło się rozwija, i usługi się rozwijają. Tu jest taka okazja, że zobaczysz się kogoś po

0: Po 5 latach, po 10 latach?
1: Mój partner pochodzi z Mysłakowic, mam tu dużo znajomych i lubię przyjeżdżać tutaj na dożynki, na wszystkie festyny. Bardzo fajny pomysł, fajna inicjatywa, bardzo fajnie ludzie się bawią. Podoba mi się tu.
2: No jak zawsze, my zawsze na te koncerty jeździmy, także no jest energia. No ludzi jest dużo, fajna energia, panie się bawią pod sceną.
3: Festiwal to jednak nie tylko zabawa. Bardzo ważnym punktem programu było oficjalne przekazanie długo wyczekiwanego kłada dla strażaków z OSP Bukowiec.
4: Zajezdnia PKP SKM w Trójmieście była jednym z miejsc tegorocznych manewrów ratowniczych. Każdy z symulowanych składów ważył ponad 120 ton. Ratownicy musieli dotrzeć do poszkodowanych, zabezpieczyć miejsce zdarzenia, przeprowadzić segregację medyczną i ewakuować rannych.
5: Tego typu manewry były organizowane, już planowane dużo, dużo wcześniej, więc to, że w międzyczasie doszło do zdarzenia, czy to w Gdańsku, czy na Mazowszu, to jest przypadek, ale przypadek, który również u siebie chcemy mieć przećwiczony, bo proszę mi wierzyć, lepiej organizować manewry, ćwiczenia, akcje ćwiczebne, jak zwał, tak zwał, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby przećwiczyć możliwe scenariusze, nawet czasami, jeśli one są zrobione za bardzo, na wyrost.
4: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić współpracę różnych formacji. W działania zaangażowali się m.in. strażacy, ratownicy medyczni, policjanci, funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i Straż Miejska.
5: Mamy symulację zderzenia dwóch pociągów, każdy z nich ważący ponad 120 ton. Siła uderzenia tak olbrzymia, że mamy ofiary śmiertelne, wiele osób poszkodowanych. Scenariusz zakłada, że na miejsce przyjeżdżają służby, jak widać, straż pożarna, ratownicy, pogotowie, ale również policja, funkcjonariusze SOK, WOT-u, Straży Miejskiej, zarządzania kryzysowego, więc koordynacja wielu, wielu służb.
4: Jednym z pozorantów był Bartosz Radomski, mieszkaniec Wolszewa i prezes Fundacji Pomagam. W scenariuszu został poszkodowany w katastrofie kolejowej.
6: W moim przypadku ja mam połamaną rękę, mam obitą twarz, liczne podrapania. Oboje z żoną jesteśmy osobami niewidomymi. Żonie szczęśliwie nic się nie stało. I razem z nami podróżują dzisiaj psiaki przewodniki. Zawsze podróżują z nami psiaki przewodniki. Więc tutaj dodatkowe utrudnienie dla służb, dla ratowników, ponieważ musimy zostać wyewakuowani z tego rozbitego pociągu całym stadem.
4: Do wspólnych działań dołączyli przedstawiciele wielu służb, a także ratownicy z zagranicy. Po raz kolejny obecny był litewski Czerwony Krzyż, natomiast po raz pierwszy uczestniczyli ochotnicy z Włoch.
7: Manewry pomerania to są manewry organizowane przez Polski Czerwony Krzyż, ale to są manewry nie tylko dla ratowników Polskiego Czerwonego Krzyża, ale również dla służb, z którymi na co dzień współpracujemy, czyli dla policji, dla Wojsk Obrony Terytorialnej, dla Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych i wielu innych służb, z którymi na co dzień mamy do czynienia.
4: Znaczenie wspólnych ćwiczeń podkreśla wojewoda pomorska. Jak zaznacza Beata Rutkiewicz, właśnie podczas takich działań można sprawdzić, jak poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa funkcjonują razem.
8: Nic tak dobrze nie robi dla budowania systemu odporności i bezpieczeństwa, jak ćwiczenia w terenie i właśnie budowanie tej współpracy. Ani PCK samo, ani PSP samo, ani policja sama, ani wojewoda sama i starostowie nic nie zrobią. My musimy widzieć się w systemie, a żebyśmy się widzieli, musimy ze sobą współpracować i sprawdzać, gdzie nam nie wychodzi. To jest najważniejsze.
9: Wypadki komunikacyjne to jedno, ale też zgranie tych wszystkich służb, bo zawsze trzeba pamiętać, kogo mamy za wschodniego sąsiada, w naszym przypadku akurat północnego, bo obwód królewiecki, więc zgranie tych wszystkich służb i to, żeby jak coś ma się nie udać, to właśnie na takich manewrach, na szkoleniach, bo po to one są. Kurczę, nie wyszło nam, to powinniśmy zrobić lepiej, żebyśmy w przyszłości wiedzieli, że to będzie lepiej funkcjonowało.
4: Podczas kilkudniowych manewrów uczestnicy nie tylko przećwiczyli scenariusz odnośnie katastrofy kolejowej, ale też m.in. poszukiwania zaginionych osób w lasach. Organizatorzy podkreślają, że tego typu manewry odbywają się cyklicznie.
10: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wrocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski. Tegoroczna edycja konkursu Muzeum odbyła się już po raz 7. Do rywalizacji zgłoszono

0: 22 projekty, które oceniano w trzech kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z dwoma wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
1: Najpierw były tu samoloty. We wrześniu 1939 roku przestrzeń nabrała zupełnie innego charakteru. W jednej z hal fabryki Albatrosa Niemcy zorganizowali obóz jeniecki. W pobliskim budynku kasyna urządzono wartownię, pokoje przesłuchań i biuro komendanta.
2: Komendantem tego obozu był radca policyjny Wilhelm Mellenhof. On był znany z okrucieństwa w stosunku do jeńców. Procedura przyjmowania do obozu była zawsze taka sama. Najpierw przesłuchanie i tam często bito ich do nieprzytomności.
1: Głównie za działalność polonijną trafiali tu bowiem najbardziej aktywni działacze z terenów pogranicza.
3: Znaleźli się tam Polacy, którzy byli obywatelami Niemiec, którzy działali w Związku Polaków w Niemczech. Zarówno byli to mieszkańcy Piły, jak i ziemi złotowskiej oraz Polacy z powiatów nadnoteckich, wyżyskiego, czarnkowskiego i chodziewskiego.
1: Dla tej szerokiej grupy utworzono w rejonie pilskim aż trzy obozy. Jeden w Grabównie, drugi w Lipce Krajeńskiej, a trzeci w Pile. Ten ostatni nieprzypadkowo został zlokalizowany właśnie tutaj.
2: Zadecydowało o tym kilka powodów. Po pierwsze, Piła była dużym centrum administracyjnym w tym rejonie, była stolicą rejencji. Po drugie, leżała blisko granicy z Rzeczpospolitą. Po trzecie, z kolei funkcjonowała tutaj samodzielna placówka Gestapo. A jak wiemy, to ona właśnie przejęła kontrolę nad tym obozem.
1: Ten funkcjonował do grudnia 1939 roku, kiedy został zlikwidowany. Dziś o tragicznej historii tego miejsca przypomina pomnik odsłonięty w 1985 roku. To tutaj co roku 15 września w rocznicę utworzenia obozu Pilanie oddają hołd więźniom Albatrosa, tak jak wczoraj.
4: To jest bardzo istotne, żeby o tym pamiętać. Raz z jednej strony, że Polacy w Sznajdem Milu Wczesnym mieszkali i działali tutaj, rozwijali swoją przynależność narodową, ale dodatkowo to był ich początek drogi, a wielu z nich skończyło potem w obozach koncentracyjnych.
1: Głównie w Sachsenhausen, bo to właśnie tam przetransportowano większość więźniów. Pozostali trafili do innych więzień, w tym do zbiorczych obozów żydowskich.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę.

nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Mieszkańcy Gliznowa dopięli swego. Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim radni zdecydowali o usunięciu z planu ogólnego zapisu, który dopuszczał możliwość lokalizacji biogazowni w tej miejscowości. To właśnie ten zapis w ostatnich tygodniach wywołał sprzeciw lokalnej społeczności.
1: No mieszkańcy tutaj podkreślają, myślę, że w pewnym sensie bardzo zaniepokojeni w ogóle samą możliwością w tym planie ogólnym lokalizacji biogazowni, podkreślają, że nie wyrażają na to zgodę. Oczywiście mają do tego prawo i tutaj Rada się przychyliła do wniosku mieszkańców i będziemy dokonywać zmiany planu, żeby tej biogazowni tam nawet nie dopuścić.
0: Sam zapis w planie ogólnym nie oznaczał jeszcze rozpoczęcia inwestycji. Jak wyjaśniano podczas sesji, do urzędu nie wpłynął wniosek inwestora o budowę biogazowni. Nie złożono również dokumentów dotyczących decyzji środowiskowej czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Władze gminy podkreślały na obradach też, że podobne możliwości lokalizacji tego typu obiektów mogą dotyczyć większej liczby działek.
2: My nie mieliśmy wiedzy na temat, że ja przynajmniej nie miałam wiedzy, że na wcześniej, że na jakiejś tam działce w miejscowości Glisnowo jest właściciel ma zamiar wybudowania biogazowni. Tak jak pan Miś powiedział, zresztą my o tym już rozmawialiśmy, którzy byli w piątek na komisji, o tym rozmawialiśmy, tak? Że tych działek jest dziesiątki tysięcy, tak? I właściciele zgodnie z prawem zgłaszali. No tak jak państwo tutaj wcześniej pan Turmiś powiedział, na Gliznowie jest jeszcze jedno zgłoszenie budowy biogazowni, tak? Więc każdy właściciel miał takie prawo zgłosić i oczywiście, jeśli to było zgodne z prawem, zostało wprowadzone. Nikt wcześniej w żaden sposób nie dał jakiejś informacji nam, nie wiem, przychodząc na sesję, czy wcześniej, nie wiem, wystarczył jakiś telefon, że macie państwo w Gliznowie na działce, że ktoś to zauważył, tak? My takich informacji nie mieliśmy. Więc tutaj proszę tego nie traktować, że my podejmowaliśmy uchwałę, bo taki był przekaz medialny, że podjęliśmy uchwałę w sprawie budowy biogazowni. My nie podjęliśmy takiej uchwały. My podjęliśmy uchwałę w sprawie planu ogólnego dla całej gminy Lubienki.
3: Nie liczyłem, nie analizowałem tego, bo tu jakby nie ma takiej potrzeby, żebyśmy my te statystyki prowadzili, ale to będą dziesiątki działek, na których teoretycznie biogazownię można zlokalizować. A może i setki. Mam też taką informację, ale tutaj też może i się muszę dzielić, ale może i nie one, czy jest istotna, czy nie. Za granicą naszej gminy, w sąsiednich gminach, też są działki, na których biogazownie są dopuszczone. To są działki, które praktycznie sąsiaduje z tą miejscowością i tam też teoretycznie można. Więc powiem, że tutaj jakby ten problem troszkę uważam, że jest nadmiernie, tak bym powiedział, rozdmuchany, żeby nie używać takiego kolokwializmu, ale do tego by można to sprowadzić. Ale okej, państwo mają obawy co do budowy tej biogazowni. Podkreślę, dla tej nieruchomości nie ma złożonych żadnych innych dokumentów, czy nie ma warunków zabudowy, nie ma miejscowego planu, nie ma decyzji środowiskowej.
0: Mieszkańcy, którzy protestowali przeciwko zapisowi, podkreślali jednak, że ich działania nie dotyczyły wyłącznie konkretnej inwestycji. Chodziło również o sposób prowadzenia prac nad dokumentami planistycznymi oraz brak wiedzy o możliwości lokalizacji biogazowni w ich miejscowości.
4: Jako protestujący jednocześnie członkowie KGW Gliznowianki mamy obowiązek zgodnie z naszym statutem reprezentować naszą społeczność wobec organów administracji publicznej, chronić jej praw, prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia na wsi.

0: oczywistym jest to, że biogazownia w Bliznowie nie poprawi tychże warunków, a wręcz przeciwnie, zakłóci dotychczasowe spokojne życie. Co więcej, uważamy, że pretensje z Państwa strony są daleko idącą niestosownością. Szanowni Państwo, to my mieszkańcy, wszyscy podpisani pod petycją, to my mamy pretensje na przykład o nierzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych. To obywatele mają prawo rozliczać przedstawicieli władzy, nie odwrotnie. Apelujemy o dialog, nie insynuowanie, że to my zrobiliśmy Państwu problem. Z całą stanowczością sprzeciwiamy się takiej narracji. Nasze stroje ludowe są symbolem tradycji i kultury, którą pielęgnujemy od lat. Nosimy je z dumą, reprezentując gminę na wydarzeniach lokalnych i wojewódzkich. Nasze dobre imię, budowane przez lata pracy społecznej, jest wartością, której będziemy bronić.
1: Budowa biogazownia została 9 światło od was, 27. Drodzy Państwo, to nie my głosowaliśmy, nie my wpisywaliśmy ten wniosek, nie my uznaliśmy go za poprawne formalnie. My nie decydujemy. W związku z tym zacznę od odniesienia się do najpierw wypowiedzi Pani Szanownej Przewodniczącej Rady. Droga Pani, jeżeli Pani nie widziała, tak jak Pani przyznała kilka minut temu czy kilkadziesiąt, o tym wpisie, przepraszam, jak mieliśmy wiedzieć my, zwykli mieszkańcy? Nie rozumiem tego. Szanowna Pani, Pani zarzuca, że nie zapraszaliśmy Panią albo Panu Burmistrza na spotkanie. Wszystkie informacje, kiedy mieszkańcy się spotykali, kiedy będą podpisywane petycje, kiedy będzie telewizja Kujawy, w naszej miejscowości były upublicznione. No nie wiem, jak to jest, że na przykład Pani Rada Agata Paweł-Muleska nie potrzebowała specjalnego zaproszenia. Pan Radny z powiatu Zygmunt Wierzowiecki nie potrzebował specjalnego zaproszenia, a Państwo się tego domagacie od nas. Jeżeli chodzi, Panie Burmistrzu, o inne działki. Nie widzieliśmy o innych działkach do dzisiaj. Ale myślę, że to dobrze się stało, że ten protest jest taki właśnie głośny, dlatego że damy chyba przykład innym też lokalnym społecznościom, żeby w ten sposób wypowiadali się legalnie, zgodnie z konstytucją, bronić swoich praw. Miejmy nadzieję, że wezmą z nas przykład. Czy my to robimy dobrze, w sensie skuteczności? Państwo dzisiaj zagłosowali, za co dziękuję, będę jeszcze dziękować. No chyba jesteśmy skuteczni.
2: W trakcie sesji doszło również do wymiany zdań między przedstawicielami mieszkańców a przewodniczącą rady. Dyskusja dotyczyła m.in. informowania lokalnej społeczności i odpowiedzialności za pojawianie się zapisów w planie ogólnym.
3: Nie przypominam sobie, proszę Panią, żebym ja gdziekolwiek powiedziała, że ja oczekiwałam na jakiekolwiek zaproszenie. Ja nie oczekiwałam, proszę Państwa, na zaproszenie, żebyście do mnie dzwonili czy mnie zapraszali. A to, że coś Państwo stawiacie w media społecznościowe, to nikt z nas nie ma obowiązku, żeby śledzić czyjeś profile, proszę Panią. A tak już zupełnie na marginesie, to wie Pani, no my jesteśmy małą społecznością i wiemy, że były telefony do niektórych posłów, żeby przyszli na te spotkania, tak? Namawiające je na to spotkanie.
4: Coś tam było?
3: Nie, ja nie mówię, proszę Panią, że to coś złego, tak? Tylko proszę tutaj nie próbować mi, że ja oczekuję od Państwa, zaproszenia. Pani to powiedziała, że...
1: Pani powiedziała wcześniej, że nie otrzymała Pani zaproszenia Pana Burmistrza na spotkanie z mieszkańcami. Pani to powiedziała.
5: Tak, było to powiedziane.
1: Na tej sesji
5: było to powiedziane.
3: Ale proszę Państwa,
5: Ale my słyszeliśmy, co Państwo mówili. Państwo oczekiwali zaproszenia. Proszę Panią, dlatego ja się nie śpiewam.
3: Powiadomienia, tak? Proszę Panią, ja pracuję, nie wiem, jaki to był dzień tygodnia, już nie chcę poprosić.
5: Ale wszyscy z nas pracujemy, tak?
3: I Państwo oczekują, bo nie wy za
5: dzień. To Państwo oczekujecie, my nie oczekujemy, my Was nie oczekiwaliśmy. To Wy oczekujecie.
3: No ale ja coś innego wywnioskowałam, żeby powiedzieć.
1: No to Pani była łaskawa, przepraszam, Pani była łaskawa na dzisiejszej sesji, no przecież chyba nie zniknie to nagranie, powiedzieć, że nie była Pani zaproszona, czy tam nie poinformowana.
3: Ale proszę Pani, to jest różnica. No teraz zaproszenie, a poinformowanie. No Pani instruuje, że my powinniśmy śledzić media społecznościowe.
1: Nie, to ja Pani się zrozumiała. Pani się zrozumiała zupełnie moją...
3: Tak jak...

0: Ostatecznie radni przychylili się do postulatów mieszkańców. Zapis dotyczący możliwości lokalizacji biogazowni w Gliznowie ma zostać usunięty z planu ogólnego. Według szacunków w Polsce dochodzi rocznie do około 2,5–3 tysięcy przestępstw o różnym charakterze z użyciem noża lub innego ostrego narzędzia. Zdecydowana większość ataków nożem w Polsce to zdarzenia o charakterze emocjonalnym, nagłym i rodzinnym. Często w grę wchodzi również alkohol. Ataki z użyciem ostrego narzędzia zdarzają się również we Włocławku. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce podczas festiwalu 3 maja we Włocławku. Ranne zostały wówczas kobieta oraz mężczyzna. Wcześniej w styczniu 74-latek miał ugodzić nożem innego mężczyznę.
1: Prokuratura skierowała akt oskarżenia w sierpniu tego roku przeciwko Henrykowi N., 74-letniemu mieszkańcowi Włocławka, który w styczniu bieżącego roku w jednym z mieszkań spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, powodując u pokrzywdzonego ranę ciętą ramienia lewego, powodując również tutaj uszkodzenia żył i tętnicy po lewej stronie. Henryk N. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień. Oczywiście oskarżony nadal przebywa w areszcie.
0: Henryk N. nie był w przeszłości karany sądownie. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Włocławianie chętnie poruszają się na rowerach. Jednak, aby bezpiecznie poruszać się jednośladem, konieczne są ścieżki rowerowe. Ratusz zleca budowę kolejnych tras rowerowych. Obecnie prace prowadzone są w ramach drugiego etapu budowy ścieżek dla cyklistów.
2: Podkreślam, że mi bardzo zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli realny wybór, w jaki sposób poruszać się po mieście. Dlatego staramy się tą infrastrukturę naszego miasta rozwijać w sposób zrównoważony. Ogromne pieniądze od lat przeznaczamy na rozwój infrastruktury drogowej. Myślę, że kierowcy to widzą, też znają kolejne nasze plany, chociażby związane z budową tunelów pod linią kolejową. Jesteśmy w trakcie też poprawy infrastruktury transportu zbiorowego, ale równie ważne są chodniki, równie ważne są drogi rowerowe i tak jak też deklarowałem, moją ambicją jest doprowadzenie do tego, żeby stworzyć spójną, czyli łączącą się ze sobą włocławską sieć dróg rowerowych, tak żeby swobodnie można było się na rowerze poruszać po całym mieście.
0: Aktualnie prace prowadzone są przy ulicy Wysokiej, od ulicy Rolnej do Nowego Ronda przy Powiatowym Urzędzie Pracy.
2: Budujemy nowe drogi na osiedlu Kazimierza Wielkiego, gdzie w ciągu ulicy Barskiej, ale też w ciągu ulicy Alei Kazimierza Wielkiego nowe drogi rowerowe powstają. No i kończymy też pracę na osiedlu Michelin, gdzie łączymy tak naprawdę te zadania, które już wykonaliśmy w poprzednich latach. Mam tutaj na myśli odcinek pomiędzy rondem przy ulicy Szewskiej, a ulicą Liściastą. Tutaj ten odcinek dróg rowerowych też aktualnie budujemy. Jesteśmy też na etapie projektowania kolejnych elementów w ramach trzeciego etapu, więc jeżeli mieszkańcy mają jakieś pomysły, jakieś sugestie, to też jesteśmy otwarci. Moją ambicją jest, żeby faktycznie w sposób bezpieczny można było się po całym mieście na rowerze poruszać.
0: Ratusz planuje już przygotowania do trzeciego etapu. Część prac będzie polegała na połączeniu istniejących już lub aktualnie budowanych ścieżek rowerowych.
2: W trzecim etapie na pewno powstanie odcinek wzdłuż ulicy Polnej do ulicy Cellozowej, tak żeby połączyć tutaj te istniejące drogi rowerowe oraz wzdłuż ulicy Łęckiej aż do Ogniowej i w dół do bulwarów, bo tutaj też jest taki brakujący element. Oprócz tego pracować będziemy nad Velostradą, czyli nad ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Wisły od ulicy Hutniczej aż do stopnia wodnego na Wiśle. No taki jest przynajmniej plan. No i bardzo ważnym tematem i zagadnieniem jest też budowa drogi rowerowej przy ulicy Krzywa Góra, która połączy istniejącą drogę rowerową wzdłuż ulicy Toruńskiej z naszą włocławską strefą rozwoju gospodarczego, bo też mam sygnały, że wielu pracowników chciałoby skorzystać z możliwości, nawet korzystają już dzisiaj z możliwości dojazdu na rowerze do swoich zakładów pracy, a tam aktualnie jest jest blisko 1000 miejsc pracy. Natomiast nie ma jak.

0: Dlatego, że tej infrastruktury brakuje, więc myślę, że w kolejnych etapach też się pochylimy nad tymi zagadnieniami.
1: Ścieżki rowerowe pełnią istotną rolę w rozwoju nowoczesnych miast i turystyki, zapewniając bezpieczną i ekologiczną mobilność. Długodystansowe trasy i szlaki przyciągają turystów oraz wspierają lokalną gospodarkę. W ratuszu podpisano umowę na dofinansowanie w ramach programu Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne 2026. Miasto pozyskało ponad 81 650 zł, a łączna wartość całego projektu wynosi około 91 tysięcy zł. Dzięki temu wsparciu miejskie żłobki zyskają nowoczesny sprzęt do zajęć sensoryczno-motorycznych.
2: Wczoraj prezydent Włocławka razem z wicewojewodą kujawsko-pomorskim podpisali umowę na dofinansowanie tego programu w kwocie ponad 91 tysięcy dla dwóch żłobków naszych miejskich. Żłobek przy ulicy Żytniej, co prawda, który teraz będzie remontowany, ale oczywiście środki będą czekały na doposażenie w sale sensoryczne i sale edukacyjne. I żłobek przy ulicy Wienieckiej. Środki finansowe są właśnie na przygotowanie, na doposażenie właśnie tych sal sensorycznych dla tych najmłodszych naszych Włocławian. Cieszymy się bardzo, bo też staramy się również zabezpieczać wszystko, co najlepsze dla tych najmniejszych, najmłodszych Włocławian, tak żeby rzeczywiście byli zaopiekowani, ale też w godnych i dobrych i profesjonalnych warunkach mogli się rozwijać. Ważne jest to, że od 2 lat weszły, tak naprawdę w zeszłym roku weszły standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Dlatego też sięgamy po wszystkie, jako miasto Włocławek, jako samorząd, sięgamy po wszystkie środki w ramach programów rządowych, które mają podnieść standard wychowania dla dzieci, czyli nie tylko przestrzeń, przygotowanie profesjonalnej przestrzeni do zabawy, wsparcie tej przestrzeni do zabawy, ale także przygotowanie i wsparcie dla kadr opiekujących się tymi najmłodszymi.
1: Sale sensoryczne służą do kontrolowanej stymulacji zmysłów. Pomagają mózgowi prawidłowo odbierać, przetwarzać i odpowiadać na bodźce płynące z otoczenia. Oferują bezpieczną przestrzeń wolną od nadmiaru bodźców i ekranów, pomagając w redukcji stresu oraz przebodźcowania.
2: Sale sensoryczne to są takie przestrzenie, w których dziecko nabywa umiejętności motorycznych, wspiera ten rozwój swój emocjonalny, bo w tym wieku i emocje, i umiejętności ruchowe idą w parze, powinny iść w parze i dzięki temu dziecko się rozwija. Wtedy można również diagnozować różnego rodzaju odstępstwa, powiedzmy, od pewnych standardów, diagnozować dziecko i też będzie łatwiej mu funkcjonować na innych etapach kształcenia. Dlatego też dla nas istotne jest, żeby na tym etapie rozwijać tych najmłodszych właśnie w ramach tych sensorycznych sal, gdzie dzieci mają do zabawy, bo tak naprawdę to jest taki rozwój poprzez zabawę różnego rodzaju sprzęty, które rozwijają na przykład zmysły, rozwijają, wspierają rozwój wszystkich naszych zmysłów, plus jeszcze idzie, ma to wpływ również na takie emocjonalne, poznawcze funkcjonowanie, na ten poznawczy rozwój małego człowieka.
1: Inwestycje stworzą jeszcze lepsze warunki do prawidłowego rozwoju sensorycznego, emocjonalnego i ruchowego najmłodszych mieszkańców Włocławka. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Włocławku i okolicach. Już w sobotę rano będzie można rozpocząć dzień od sportowej rywalizacji, a później skorzystać z propozycji kulturalnych, edukacyjnych i rodzinnych. Sobotni program rozpocznie się o godzinie 8.30 w Hali Mistrzów, gdzie odbędzie się trzeci turniej badmintona o fajansową lotkę. Wcześniej od godziny 8.00 zawodnicy będą mogli wziąć udział w rozgrzewce. W turnieju wystartują zarówno doświadczeni gracze, jak i amatorzy. Przygotowano także kategorię dla dzieci w wieku od 12 do 14 lat, a na uczestników czekają nagrody inspirowane włocławskim fajansem. W samo południe w Muzeum Etnograficznym przy Bulwarach zaplanowano kuratorskie zwiedzanie wystawy Autostradą do Przeszłości. Spotkanie organizowane jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzający poznają historię badań archeologicznych prowadzonych na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej oraz zobaczą zabytki odkryte m.in. podczas inwestycji infrastrukturalnych.
3: Chciałam Państwa bardzo serdecznie poprosić, zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się tutaj u nas. I w ramach tej imprezy zapraszam serdecznie na oprowadzanie po

0: wystawie. Będzie to naprawdę ostatni dzwonek, żeby tą wystawę obejrzeć, ponieważ będziemy ją prezentować tylko i wyłącznie do niedzieli. Kto jeszcze nie widział, zapraszam, będzie kilka niespodzianek.
1: Również o godzinie 12 w Teatrze Impresaryjnym rozpocznie się trzecia edycja Crazy Kids Day. W programie znalazły się zawody taneczne, bitwy w różnych kategoriach wiekowych, warsztaty breakdance i graffiti, a także koncerty hip-hopowe. Rejestracja zawodników rozpocznie się już o godzinie 9. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również Graffiti Jam przy ulicy Wojskowej 27.
2: Witajcie! Obecnie znajdujemy się przed Teatrem Impresaryjnym we Wrocławku, gdzie dokładnie już 19 września odbędzie się Crazy Kids Day. Startujemy o godzinie 12. W Teatrze Impresaryjnym przez cały dzień odbywać się będą bitwy taneczne w kategoriach od najmłodszych do najstarszych. Przed teatrem odbędą się darmowe warsztaty z graffiti dla dzieci i młodzieży. Finałem imprezy będą koncerty hip-hopowe i afterparty w klubie Żar. Na ulicy Wojskowej odbywać się będzie Graffiti Jam, gdzie będziecie mogli podziwiać najlepszych polskich rajterów przy pracy. Łączna pula nagród to ponad 10 tysięcy złotych, także nie może was zabraknąć.
1: O tej samej porze w kawiarni obywatelskiej w Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja rozpocznie się wydarzenie Dłonie Malarek. Artysta Robert Rutkowski będzie wykonywał na żywo ceramiczne odlewy dłoni wrocławskich malarek fajansu. Instalację i sam proces powstania odlewów będzie można oglądać przez cały weekend. O godzinie 14 na Starym Rynku pojawi się mobilne miasteczko Kopernika. Do godziny 18 mieszkańcy będą mogli korzystać z atrakcji związanych z nauką i astronomią. Sobotnie popołudnie będzie można spędzić także w Warząchewce Polskiej. O godzinie 15 przy remizie strażackiej rozpocznie się piknik sałecki. Organizatorzy zaplanowali wspólne pieczenie kiełbasek oraz słodki poczęstunek. W niedzielę o godzinie 10 odbędzie się jarmark zdrowej żywności, podczas którego lokalni producenci zaprezentują swoje produkty. To propozycja dla osób, które chcą zaopatrzyć się w regionalne wyroby i porozmawiać z ich twórcami. Weekendowe wydarzenia zakończy niedzielne spotkanie w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. O godzinie 12 powróci cykl Dzieje sztuki w Zarysie, tym razem poświęcony sztuce romantyzmu. Wykład poprowadzi Jerzy Jabczyński, adiunkt z działu sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku.
3: Tytuł wykładu: Romantyzm, wniosłość uczuć. Podczas tego spotkania będą zaprezentowane przykłady malarstwa romantycznego, zarówno polskiego, niemieckiego, angielskiego, ale też ogrodów romantycznych, jakie powstawały w różnych częściach Europy, też w sumie stosunkowo blisko nas w Arkadii koło Łowicza. Mam nadzieję, że zgłębiając tą sztukę romantyczną i te wzniosłe uczucia towarzyszące artystom oraz osobom korzystającym z tych dzieł sztuki, ale też korzystającym z ogrodów, osoby, które przyjdą, też poczują ten romantyczny klimat.
1: Weekend to dobra okazja, by spędzić wolny czas aktywnie, poznać lokalną historię albo po prostu spotkać się z innymi.
4: Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Od 15 września mogą nakładać mandaty za kolejne wykroczenia, m.in. związane z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych, ochroną środowiska czy sprzedażą napojów energetycznych.
5: Z dniem 15 września weszły w życie nowe uprawnienia dotyczące pracy strażników miejskich i gminnych. No i w tym momencie oczywiście dotyczą one również strażników miejskich z naszego miasta. Są one zapisane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, które mówi o tym, jakie uprawnienia mają strażnicy miejscy w drodze mandatu karnego. Tych zmian jest kilka, jeśli dobrze pamiętam, 8. Natomiast z tych najciekawszych, które będą, myślę, dotyczyły mieszkańców, to uprawnienie z kodeksu wykroczeń, które mówi o tym, że przy umyślnym utrudnianiu prowadzonych czynności służbowych przez funkcjonariusza publicznego może on nałożyć mandat karny. Druga taka zmiana z tego kodeksu wykroczeń dotyczy, tu jest dosyć duża ciekawostka, możliwości nakładania grzywny w drodze mandatu karnego na osoby poruszające się po drogach publicznych, w strefach ruchu i strefach zamieszkania, w momencie, gdy opuszczane są zapory te kolejowe, bądź też gdy już są opuszczone, bądź też gdy miga naprzemiennie czerwone światło. Tutaj ta kara jest dosyć wysoka, warto przypomnieć, jest to 2000 zł. Poza tym też taka dosyć ciekawa sprawa, strażnicy będą mogli nakładać mandaty karne na osoby, które sprzedają osobom poniżej 18 roku życia.

0: napoje z zawartością kofeiny i tauryny.
1: Nowe przepisy pozwalają im również reagować na nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej, brak obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie, czy niewykonanie obowiązków związanych ze zwalczaniem szkodników.
0: Jeszcze jedna też taka ciekawa zmiana. Będziemy mogli nakładać mandaty karne na osoby, które fotografują obiekty o charakterze wojskowym. Oczywiście obiekty odpowiedzialne.

0: nie przeciwko wściekliźnie.
1: Zbliża się sezon grzewczy, więc szczególnie ważna jest zmiana dotycząca kontroli ogrzewania. Strażnicy miejscy mogą sprawdzać, czy mieszkańcy palą w piecach i czy przestrzegają przepisów antysmogowych. Za ich złamanie mogą wystawić mandat.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie po wakacyjnej przerwie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog. Witam Ciebie, Ewo,
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. No i dziś o miesiącu wrześniu porozmawiamy.

0: Rozmawiajmy, bo to jest taki trudny miesiąc dla rodzin, szczególnie tych rodzin, które mają dzieci i to dzieci w takim wieku szkolnym, nawet do szkoły średniej by powiedziała, bo niby nic wielkiego, po wakacjach wszystko wraca do normy, a jednak to jest taki bardzo trudny miesiąc, gdzie na nowo budujemy wiele naszych planów, zmienia się harmonogram dnia, czasami całych tygodni i miesięcy. No właśnie, jak go przetrwać ten wrzesień i co tak naprawdę przysparza nam najwięcej kłopotów?
1: Tak,
0: To jest doświadczenia mama dwójki małych
1: tak.
0: dzieci, proszę bardzo.
1: Zdecydowanie, jeśli chodzi o wrzesień, to on jest bardzo, bardzo dla nas stresujący. Mimo, że teoretycznie wiemy, że co roku nas to czeka,
0: Oczywiście.
1: ale jednak, kiedy to już przychodzi, to zupełnie inna sprawa. Tym bardziej, że tego czasu przede wszystkim wolnego dla dzieci jest bardzo dużo i człowiek, czy wie, czy nie, zdąży się rozleniwić z tym wożeniem dzieci do
0: Nawet
1: szkoły,
0: jak chodzi do
1: pilnowaniem.
0: pracy, prawda, to i
1: Tak.
0: tak ma wakacje.
1: Dokładnie. Także tutaj rzeczywiście jest to na pewno duży trud i warto przede wszystkim pamiętać o tym, aby nie narzucać sobie wszystkiego naraz. Raczej na początek róbmy to niezbędne minimum. Dziecko do szkoły musi iść, rzeczywiście. Śniadanie rano przygotować musimy, ale nie musi dziecko od pierwszego tygodnia, czy nawet od połowy września uczestniczyć już we wszystkich możliwych korepetycjach, zajęciach dodatkowych, które też będą nam dokładały po prostu ogromu obowiązków, jeżdżenia i kosztów, które też we wrześniu są niemałe.
0: Zwłaszcza, że plan lekcji we wrześniu w szkołach, on się dopiero kształtuje i czasami wywraca do góry nogami, więc zaplanowanie zajęć popołudniowych, no czasami nie ma specjalnie sensu, bo się okazuje, że znów czeka nas stres, bo musimy wszystko przemeblować. Trudno jest szczególnie tym dzieciom, które po raz pierwszy przekraczają progi przedszkola, czy już dorosłe, prawda, idą do szkoły. Niby to wiemy, niby rodzice starają się przygotować do tego samych siebie, ale również swoje pociechy, ale jest to trudny okres, mierzą się z takimi różnymi nastrojami dzieci, prawda?
1: Zdecydowanie i dzieci, i rodzice. I sama chyba nie potrafię ocenić, kto bardziej, bo jednak tutaj tych emocji jest naprawdę wiele, szczególnie kiedy dzieci idą po raz pierwszy do szkoły, albo później, kiedy to jest na przykład klasa czwarta i też zmieniają się reguły, zasady, a czasem i osoby, z którymi idziemy do szkoły. Później znowu, kiedy kończy się szkoła podstawowa, to ponownie pojawiają się te trudności z odnalezieniem się w nowym środowisku. Także tak naprawdę te zmiany są dla nas nieuchronne i na pewno warto zwracać tutaj uwagę na to, aby w tych zmianach nie dokładać sobie jeszcze bardziej, tylko bazować na tym, co naprawdę musimy zrobić i obserwować zarówno siebie, jak i dziecko, jak my to znosimy i co rzeczywiście możemy jeszcze zrobić, aby jednak ten czas.
0: Ewa, co możemy zrobić, jeżeli dziecko po raz pierwszy przekracza próg przedszkola? Powiedzmy, że jest to dziecko, które już chodziło do żłobka, więc wydawać by się mogło, że już ten kontakt z dziećmi miało, że już tak jest troszeczkę uspołecznione i tak dalej. Tymczasem przedszkole to zupełnie inny rozdział jego życia i nagle nasze dziecko zaczyna być markotne, płacze, widzimy, że jest smutne. Jak możemy je wesprzeć w tym?
1: Tak, na pewno to się może zdarzyć szczególnie dlatego, że w przedszkolach dzieci jest zdecydowanie więcej w grupie, także warto zwrócić przede wszystkim uwagę na takie aspekty i emocjonalne, i sensoryczne, dlatego że dziecku może być trudno po prostu odnaleźć się w grupie i potrzebuje tego czasu, adaptacji, tego, abyśmy pytali o to, co się działo danego dnia, czy w czymś możemy mu pomóc, ale też bardzo ważne jest to, żeby obserwować, jak dziecko sobie radzi z tym, że jednak teraz albo jest dzieci więcej niż w żłobku, albo w ogóle trafiło do grupy, a wcześniej funkcjonowało w domu z rodzicem czy z dziadkami opiekunką. Tak więc może się okazać, że dla dziecka jest zbyt głośno, zbyt wiele się dzieje, będzie trzeba ograniczyć jakieś bodźce po południu, być może nie zawsze będzie można iść na popołudniowe zakupy z dzieckiem, bo po prostu będzie to już dla niego zbyt dużo, a może będzie potrzebować jakichś słuchawek wyciszających, żeby już w przedszkolu sobie troszeczkę ulżyć. Także ważny jest też kontakt przede wszystkim z nauczycielem i wspólnymi siłami szukanie rozwiązań.
0: Co powinno nas szczególnie zaniepokoić, a kiedy nie powinniśmy przedwcześnie panikować, prawda? Bo to są takie dwie skrajności czasami.
1: Mówi się teoretycznie, że okres adaptacyjny to jest mniej więcej około 4 tygodni i wtedy nie powinniśmy panikować. Natomiast tak naprawdę z punktu widzenia psychologicznego i z

0: obserwacji widzimy coraz częściej jako psycholodzy, że tak naprawdę to ta adaptacja może trwać nawet i 2 albo więcej miesięcy. Natomiast jeśli rzeczywiście to się przedłuża i trwa 8-10 tygodni i dalej jest podobnie i nie widzimy żadnej najmniejszej zmiany, dziecko nadal płacze, wyrywa nam się z rąk już przed przedszkolem, że nie chce do niego wejść, że w ogóle nie będzie się rozbierało. To jest dla nas sygnał, że coś rzeczywiście może się dziać i tutaj powinna nam się zapalić taka lampka, że być może dziecko rzeczywiście się w tym miejscu nie odnajduje i trzeba szukać przyczyn.
1: Widzimy, że nasze dziecko, na razie zostańmy przy przedszkolakach, nasze dziecko jest przy tych najmłodszych, że nasze dziecko jest markotne, nie swoje, troszeczkę zachowuje się inaczej niż zwykle i to widać, być może nie rozpacza szczególnie. Powiedz, jakimi pytaniami, jak rozmawiać z tym dzieckiem, żeby wyciągnąć te informacje, które będą właśnie dla nas sygnałem na to, że na przykład to hałas, to duża grupa, no bo z dzieckiem nie jest łatwo takim małym rozmawiać, żeby uzyskać to, co my chcemy, tak?
0: Zdecydowanie. I jeśli my po prostu usiądziemy i zaczniemy rozmawiać, to szanse na to, że dostaniemy odpowiedź, są naprawdę marne.
1: No właśnie.
0: Warto korzystać przede wszystkim z różnego rodzaju bajek terapeutycznych, które będą wprowadzały w temat, mówiły o innym dziecku, które miało podobne trudności, jakie my podejrzewamy. I wtedy, kiedy przeczytamy taką bajkę, możemy zadać dziecku pytania, czy ty czujesz się podobnie, czy widzisz jakieś podobieństwa, może ty masz inaczej. Czyli przede wszystkim bazując na tym, co jesteśmy w stanie wcześniej wysłuchać, obejrzeć i przedstawić dziecku jakąś realną historię. Dopiero wtedy przechodzimy do pytań.
1: Czyli posadzenie, tak jak mówisz, 3-4, a nawet 5-latka i odpytanie go, a pani była miła, a dzieci były miłe, a czy smakował ci dzisiaj podwieczorek? Niewiele w ten sposób informacji uzyskamy.
0: Zdecydowanie. Dziecko nam się pospina, nie będzie wiedziało, jaki jest cel tej rozmowy, bo nie będzie wiedziało, czy to jest tak, że my chcemy mu pomóc, czy my chcemy wypytać, żeby wręcz zaszkodzić, tak? I iść opowiedzieć nauczycielowi, podzielić się z nim tym, więc dziecko musi na początku mieć zbudowany taki obszar bezpieczeństwa, zrozumienia. Musimy pokazać mu, że my to robimy po to, żeby rzeczywiście wejść w ten jego świat, zrozumieć i pomóc.
1: Wspomniałaś o tym, że wrzesień to jest taki miesiąc również, w którym planujemy te zajęcia popołudniowe. Powiedziałaś już na pewno, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, nie robić tego za wcześnie, dać sobie też czas. No właśnie, ale czy taka organizacja dla dziecka tutaj codziennie, od poniedziałku do piątku, popołudnia na różnego rodzaju zajęcia, rodzice się wtedy cieszą, ono się rozwija, to jest dobry pomysł?
0: To jest bardzo indywidualna sprawa, bo dla jednego dziecka to będzie ekstra pomysł i rzeczywiście będzie się realizowało i nie będziemy obserwować skutków ubocznych, wręcz przeciwnie, będzie nawiązywać dużo świetnych relacji, będzie się rozwijać, będzie pogodne w domu, kiedy już wieczorem będziemy wspólnie i będzie opowiadać z radością o tych zajęciach, a może się okazać, że wręcz przeciwnie, dziecko jest bardzo mocno przestymulowane tą ilością i jest to dla niego zbyt trudne. Nie wszystkie zajęcia też muszą mu się podobać, a więc to też jest kwestia ważna do zwrócenia uwagi, nie tylko efekty, ale czasami też kwestia tego, czy dziecko po prostu chce uczęszczać na te zajęcia i tutaj taką kwestią, którą ostatnio usłyszałam i chętnie przekazuję rodzicom, to jest tak zwany test listopadowego czwartku. Jeśli odpowiadamy sobie na pytanie, że w listopadowy czwartek, taki z największą pluchą po ciemku, nie mielibyśmy ochoty iść na te zajęcia, to znaczy, że coś jest nie tak i trzeba poszukać rozwiązań. Tak, szczególnie jeśli to jest kwestia takich typowo dodatkowych zajęć, a nie takich koniecznych, terapeutycznych czy korepetycji, kiedy dziecko rzeczywiście bardzo, bardzo intensywnie sobie nie radzi.
1: My jako dorośli ciągle poszukujemy tego, co jest dla nas dobre, co sprawia nam przyjemność i podobnie dzieci, a propos tej rezygnacji z zajęć, może być tak, i czy wtedy pozwolić dziecku od razu podjąć decyzję, że nie, że na przykład chce tańczyć, śpiewać, chce chodzić na piłkę, no i tak po jakimś tam czasie, powiedzmy po piątych zajęciach, mówi, nie, dzisiaj to ja nie chcę, bo ja w ogóle tego nie lubię. Czy to już jest powód, okej, rezygnujemy, czy może się tak zdarzyć, że po prostu tak zwyczajnie jak każdy z nas, dziecko ma gorszy dzień, jest zmęczone i akurat no nie po drodze mu z tym zajętym popołudniem.
0: Tak, wszystko na pewno zależy od tego, ile już czasu dziecko uczęszcza na zajęcia, bo jeśli to są pierwsze, to ja jestem zwolenniczką tego, żeby ustalić z dzieckiem,

0: tym, że okej, okay, ustalmy sobie taki próbny miesiąc, jeśli po nim rzeczywiście, no opowiadając mi o zajęciach, będziesz nadal tego samego zdania, to rozumiem, ale musimy mieć argumenty, żeby rzeczywiście pozwolić na to, żeby zrezygnować, bo rzeczywiście może być też tak, że dziecko po prostu tego dnia akurat czuło się gorzej, albo pani użyła nie tych kolorów w zadaniu, które dziecko chciało, albo zabrakło jakiegoś materiału dla niego. I była to jednorazowa sytuacja, która później się nie powtórzy. Dlatego obserwujemy, dajemy trochę czasu, żeby też nie rezygnować od razu, jak tylko dziecko nam powie, chyba że to są jakieś skrajne sytuacje, że coś naprawdę złego się tam wydarzyło, ale jeśli nie, to raczej dajemy trochę czasu po to, aby też dziecko nauczyło się tej obowiązkowości. Także jeżeli już rozpoczęliśmy jakieś zadanie, no to albo je dokańczamy, albo musimy mieć naprawdę poważne argumenty, żeby je przerwać.
1: Co na koniec zapytam Cię, co każda, albo co rodzice i jak mogą wspierać w tym jednak trudnym okresie, bo nawet powrót po wakacjach do szkoły, gdzie już rozstajemy się tylko na 2 miesiące z znanymi nam koleżankami i kolegami, no jest trudny. Pozwoliliśmy sobie na tą odrobinę luzu, zanim się zbierzemy, to trochę musi to potrwać. Jak rodzice mogą wspierać swoje dziecko w tym przejściowym okresie, no tak jak powiedziałaś, tego miesiąca czasu?
0: Być bardzo intensywnie uważnymi na to, co się wydarza. Czy dziecko przychodzi danego dnia bardzo zestresowane, czy przemęczone, czy widać, że prawdopodobnie pokłóciło się z jakąś koleżanką, kolegą. Wtedy poświęcić ten czas rzeczywiście, żeby zgłębić tę sytuację i próbować wspólnie znajdować rozwiązania. Zresztą nie tylko na początku, ale i później. Ale też warto szukać takich rzeczy, które dziecko lubi, które je relaksują i które możemy zrobić popołudniami po to właśnie, żeby ono jednak dobrze kojarzyło ten czas, mimo że wdraża się w coś, czego może niekoniecznie do końca lubić.
1: Tak trochę możemy przedłużyć, taki pomost zrobić między tym obowiązkiem, a tą labą, które
0: dokładnie.
1: Ten wrzesień może być takim miesiącem, kiedy coś tam możemy odpuścić dziecku.
0: Jeszcze ten wrzesień to jest taki moment, kiedy pogoda zazwyczaj w miarę nam sprzyja, także te wypady na place zabaw i w inne miejsca, które były w wakacje, można spokojnie przedłużyć. Pewne rzeczy można, jakieś drobne zadania wykonać, niekoniecznie w domu przy biurku, ale może zabierając właśnie gdzieś tam na jakiś piknik, czy robiąc w jakichś przyjemniejszych warunkach. Korzystajmy z tego, póki jest taka jeszcze możliwość, bo pewnie już niedługo, także póki co, póki można jakkolwiek wydłużyć trochę ten czas i poczucie się trochę jeszcze, jakbyśmy byli w okresie wakacyjnym, to po prostu róbmy.
1: Czyli ta teoria nie do końca się sprawdza, która mówi o tym, ok, początek roku szkolnego, zmieniamy, wstajesz o godzinie 7, kładziesz się o 19, musisz się wyspać, po tym jak w wakacje dziecko miało chociażby ten godziny snu rozregulowane, nie do końca się sprawdza, prawda? Takie
0: plan
1: przejście do
0: świetny.
1: Rygoru.
0: Natomiast w teorii zobaczmy sami, czy jak będziemy przez miesiąc chodzić spać o godzinie 1, to jednego dnia natychmiast będzie nam łatwo zmienić to i pójść spać w zupełnie innych warunkach. No nie, potrzebujemy tego, aby to krok po kroku gdzieś tam przesuwać i dopiero za jakiś czas osiągnąć rzeczywiście ten efekt, którego potrzebujemy. Można się przygotować i zacząć już w połowie sierpnia, ale wiedzmy,
1: co to za
0: wakacje?
1: Że to
0: właśnie, nikt raczej tego wprowadzać nie będzie. Także no, musimy pogodzić się w związku z tym, z tą konsekwencją, że zaczynamy we wrześniu, ale nie będzie wszystko pierwszego dnia od razu tak, jakbyśmy tego chcieli.
1: No właśnie, bo tak jest system i z każdą inną czynnością, od którego dziecko
0: dokładnie
1: zdążyło się odzwyczaić na zwyczajniej w świecie i wróci do normy, bo za chwilę wpadnie w ten swój rytm.
0: Dokładnie, ale do tego potrzebujemy odrobiny czasu i nie nakładania zbyt dużej presji i na siebie, i na dziecko,
1: no
0: bo to
1: my
0: do niczego dobrego
1: też,
0: nie prowadzi.
1: Tak, my jako rodzice też powinniśmy dać sobie na wstrzymanie
0: tak,
1: trochę.
0: Tak, tak, tak.
1: Dziękuję bardzo, Ewa, za dzisiejsze spotkanie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, była gościem Psychopedii. Proszę Państwa, widzimy się już za tydzień w piątek. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP.

0: Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Mieszkańcy Gliznowa dopięli swego. Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim radni zdecydowali o usunięciu z planu ogólnego zapisu, który dopuszczał możliwość lokalizacji biogazowni w tej miejscowości. To właśnie ten zapis w ostatnich tygodniach wywołał sprzeciw lokalnej społeczności.
1: No mieszkańcy tutaj podkreślają, myślę, że w pewnym sensie bardzo zaniepokojeni w ogóle samą możliwością w tym planie ogólnym lokalizacji biogazowni, podkreślają, że nie wyrażają na to zgodę. Oczywiście mają do tego prawo i tutaj Rada się przychyliła do wniosku mieszkańców i będziemy dokonywać zmiany planu, żeby tej biogazowni tam nawet nie dopuścić.
0: Sam zapis w planie ogólnym nie oznaczał jeszcze rozpoczęcia inwestycji. Jak wyjaśniano podczas sesji, do urzędu nie wpłynął wniosek inwestora o budowę biogazowni. Nie złożono również dokumentów dotyczących decyzji środowiskowej czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Władze gminy podkreślały na obradach też, że podobne możliwości lokalizacji tego typu obiektów mogą dotyczyć większej liczby działek.
2: My nie mieliśmy wiedzy na temat, że ja przynajmniej nie miałam wiedzy, że na wcześniej, że na jakiejś tam działce w miejscowości Glisnowo jest właściciel ma zamiar wybudowania biogazowni. Tak jak pan Dumisz powiedział, zresztą my o tym już rozmawialiśmy, którzy byli w piątek na komisji, o tym rozmawialiśmy, tak? Że tych działek jest dziesiątki tysięcy, tak? I właściciele zgodnie z prawem zgłaszali, tak jak państwo tutaj już wcześniej pan Turmisz powiedział, na Gliznowie jest jeszcze jedno zgłoszenie budowy biogazowni, tak? Więc każdy właściciel miał takie prawo zgłosić. I oczywiście, jeśli to było zgodne z prawem, zostało wprowadzone. Nikt wcześniej w żaden sposób nie dał jakiejś informacji nam, nie wiem, przychodząc na sesję, czy wcześniej, nie wystarczył jakiś telefon, że macie państwo w Gliznowie na działce, że ktoś to zauważył, tak? My takich informacji nie mieliśmy. Więc tutaj proszę tego nie traktować, że my podejmowaliśmy uchwałę, bo taki był przekaz medialny, czy podjęliśmy uchwałę w sprawie budowy biogazowni. My nie podjęliśmy takiej uchwały. My podjęliśmy uchwałę w sprawie planu ogólnego dla całej gminy Lubinki.
3: Nie liczyłem, nie analizowałem tego, bo tu jakby nie ma takiej potrzeby, żebyśmy my te statystyki prowadzili, ale to będą dziesiątki działek, na których teoretycznie biogazownię można zlokalizować, a może i setki. Mam też taką informację, ale tutaj też może się muszę dzielić, ale może imione, czy jest istotna, czy nie. Za granicą naszej gminy, w sąsiednich gminach, też są działki, na których biogazownie są dopuszczone. To są działki, które praktycznie sąsiaduje z tą miejscowością i tam też teoretycznie można. Więc powiem, że tutaj jakby ten problem troszkę uważam, że jest nadmiernie, tak bym powiedział, rozdmuchane, żeby nie używać takiego kolokwializmu, ale do tego by można to sprowadzić. Ale okej, państwo mają obawy co do budowy tej biogazowni. Podkreślę, daty nieruchomości nie ma złożonych żadnych innych dokumentów, czy nie ma warunków zabudowy, nie ma miejscowego planu, nie ma decyzji środowiskowej.
0: Mieszkańcy, którzy protestowali przeciwko zapisowi, podkreślali jednak, że ich działania nie dotyczyły wyłącznie konkretnej inwestycji. Chodziło również o sposób prowadzenia prac nad dokumentami planistycznymi oraz brak wiedzy o możliwości lokalizacji biogazowni w ich miejscowości.
4: Jako protestujący, jednocześnie członkowie KGW Gliznowianki mamy obowiązek zgodnie z naszym statutem reprezentować naszą społeczność wobec organów administracji publicznej, chronić jej praw, prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia na wsi. A oczywistym jest to, że biogazownia w Gliznowie nie poprawi tychże warunków, a wręcz przeciwnie, zakłóci dotychczasowe spokojne życie. Co więcej, uważamy, że pretensje z państwa strony są daleko idącą niestosownością. Szanowni państwo, to my mieszkańcy, wszyscy podpisani pod petycją, to my mamy pretensje na przykład o nierzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych. To obywatele mają prawo rozliczać przedstawicieli władzy, nie odwrotnie. Apelujemy o dialog, nie insynuowanie, że to my zrobiliśmy państwu problem. Z całą stanowczością sprzeciwiamy się takiej narracji. Nasze stroje ludowe są symbolem tradycji i kultury, którą pielęgnujemy od lat. Nosimy je z dumą, reprezentując gminę na wydarzeniach lokalnych i wojewódzkich. Nasze dobre imię

0: budowany przez lata pracy społecznej, jest wartością, której będziemy bronić.
1: Budowa wygazowania została zielone światło od was 27. Drodzy Państwo, to nie my głosowaliśmy, nie my wpisywaliśmy ten wniosek, nie my uznaliśmy go za poprawne formalnie. My nie decydujemy. W związku z tym zacznę od odniesienia się do najpierw wypowiedzi pani szanownej przewodniczącej rady. Droga pani, jeżeli pani nie widziała, tak jak pani przyznała, kilka minut temu czy kilkadziesiąt, o tym wpisie, przepraszam, jak mieliśmy wiedzieć my, zwykli mieszkańcy. Nie rozumiem. Szanowna pani, pani zarzuca, że nie zapraszaliśmy panią albo pan burmistrza na spotkanie. Wszystkie informacje, kiedy mieszkańcy się spotykali, kiedy będą podpisywane petycje, kiedy będzie telewizja Kujawy, w naszej miejscowości były upublicznione. No nie wiem, jak to jest, że na przykład pani radna Agata Paweł-Muleska nie potrzebowała specjalnego zaproszenia. Pan radny z powiatu, zewnątrz Wierzowiecki nie potrzebował specjalnego zaproszenia, a państwo się tego domagacie od nas. Jeżeli chodzi, panie burmistrzu, o inne działki. Nie widzieliśmy o innych działkach do dzisiaj, ale myślę, że to dobrze się stało, że ten protest jest taki właśnie głośny, dlatego że damy chyba przykład innym też lokalnym społecznościom, żeby w ten sposób wypowiadali się legalnie, zgodnie z konstytucją, bronić swoich praw. Miejmy nadzieję, że wezmą z nas przykład. Czy my to robimy dobrze w sensie skuteczności? Państwo dzisiaj zagłosowali, co dziękuję, będę jeszcze dziękować. No chyba jesteśmy skuteczni.
2: W trakcie sesji doszło również do wymiany zdań między przedstawicielami mieszkańców a przewodniczącą rady. Dyskusja dotyczyła m.in. informowania lokalnej społeczności i odpowiedzialności za pojawianie się zapisów w planie ogólnym.
3: Nie przypominam sobie, proszę panią, żebym ja gdziekolwiek powiedziała, że ja oczekiwałam na jakiekolwiek zaproszenie. Ja nie oczekiwałam, proszę państwa, na zaproszenie, żebyście do mnie dzwonili, czy mnie zapraszali. A to, że coś państwo stawiacie w media społecznościowe, to nikt z nas nie ma obowiązku, żeby śledzić czyjeś profile, proszę panią. A tak już zupełnie na marginesie, to wie pani, no my jesteśmy małą społecznością i wiemy, że były telefony do niektórych posłów, żeby przyszli na te spotkania, tak? Namawiające je na to spotkanie.
4: Coś tam było?
3: Nie, ja nie mówię, proszę panią, że to coś złego, tak? Tylko proszę tutaj nie próbować mi, że ja oczekuję od państwa, zaproszenia. Pani to powiedziała, że...
4: Pani powiedziała wcześniej, że nie otrzymała pani zaproszenia pana burmistrza na spotkanie z mieszkańcami. Pani to powiedziała.
5: Tak, było to powiedziane.
4: Na tej sesji
5: było to powiedziane.
3: Ale proszę państwa,
5: Ale my słyszeliśmy, co państwo mówili. Państwo oczekiwali zaproszenia.
3: Proszę pani, udało mi się i powiadomienia. Powiadomienia, tak? Proszę panią, ja pracuję, nie wiem, jaki to był dzień tygodnia, już nie chcę powiedzieć.
5: Ale wszyscy z nas pracujemy, tak?
3: I państwo oczekują, bo nie wy za
5: dzień. To państwo oczekujecie, my nie oczekujemy, my was nie oczekiwaliśmy. To wy oczekujecie.
3: No, ale ja coś innego wywnioskowałam, żeby powiedzieć.
4: No to pani była łaskawa, przepraszam, pani była łaskawa na dzisiejszej sesji, no przecież chyba nie zniknie to nagranie, powiedzieć, że nie była pani zaproszona, czy tam nie poinformowana.
3: Ale proszę pani, to jest różnica. No teraz zaproszenie, a to informowanie. Pani insynuuje, że my powinniśmy śledzić media społecznościowe.
2: Ostatecznie radni przychylili się do postulatów mieszkańców. Zapis dotyczący możliwości lokalizacji biogazowni w Gliznowie ma zostać usunięty z planu ogólnego. Według szacunków w Polsce dochodzi rocznie do około 2,5–3 tysięcy przestępstw o różnym charakterze z użyciem noża lub innego ostrego narzędzia. Zdecydowana większość ataków nożem w Polsce to zdarzenia o charakterze emocjonalnym, nagłym i rodzinnym. Często w grę wchodzi również alkohol. Ataki z użyciem ostrego narzędzia zdarzają się również we Włocławku. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce podczas festiwalu 3 maja we Włocławku. Ranne zostały wówczas kobieta oraz mężczyzna. Wcześniej, w styczniu, 74-latek miał ugodzić nożem innego mężczyznę.
6: Prokuratura skierowała akt oskarżenia w sierpniu tego roku przeciwko Henrykowi N., 74-letniemu mieszkańcowi Włocławka, który w styczniu bieżącego roku w jednym z mieszkań jest podejrzany o to, że spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, powodując u pokrzywdzonego ranę.

0: ranę ciętą ramienia lewego, powodując również tutaj uszkodzenia żył i tętnicy po lewej stronie. Henryk N. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień. Oczywiście oskarżony nadal przebywa w areszcie.
1: Henryk N. nie był w przeszłości karany sądownie. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Włocławianie chętnie poruszają się na rowerach. Jednak, aby bezpiecznie poruszać się jednośladem, konieczne są ścieżki rowerowe. Ratusz zleca budowę kolejnych tras rowerowych. Obecnie prace prowadzone są w ramach drugiego etapu budowy ścieżek dla cyklistów.
2: Podkreślam, że mi bardzo zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli realny wybór, w jaki sposób poruszać się po mieście. Dlatego staramy się tą infrastrukturę naszego miasta rozwijać w sposób zrównoważony. Ogromne pieniądze od lat przeznaczamy na rozwój infrastruktury drogowej. Myślę, że kierowcy to widzą, też znają kolejne nasze plany, chociażby związane z budową tunelów pod linią kolejową. Jesteśmy w trakcie też poprawy infrastruktury transportu zbiorowego, ale równie ważne są chodniki, równie ważne są drogi rowerowe. I tak jak też deklarowałem, moją ambicją jest doprowadzenie do tego, żeby stworzyć spójną, czyli łączącą się ze sobą włocławską sieć dróg rowerowych, tak żeby swobodnie można było się na rowerze poruszać po całym mieście.
1: Aktualnie prace prowadzone są przy ulicy Wysokiej, od ulicy Rolnej do Nowego Ronda przy Powiatowym Urzędzie Pracy.
2: Budujemy nowe drogi na osiedlu Kazimierza Wielkiego, gdzie w ciągu ulicy Barskiej, ale też w ciągu ulicy Alei Kazimierza Wielkiego nowe drogi rowerowe powstają. No i kończymy też pracę na osiedlu Michelin, gdzie łączymy tak naprawdę te zadania, które już wykonaliśmy w poprzednich latach. Mam tutaj na myśli odcinek pomiędzy rondem przy ulicy Szewskiej a ulicą Liściastą. Tutaj ten odcinek dróg rowerowych też aktualnie budujemy. Jesteśmy też na etapie projektowania kolejnych elementów w ramach trzeciego etapu, więc jeżeli mieszkańcy mają jakieś pomysły, jakieś sugestie, to też jesteśmy otwarci. Moją ambicją jest, żeby faktycznie w sposób bezpieczny można było się po całym mieście na rowerze poruszać.
1: Ratusz planuje już przygotowania do trzeciego etapu. Część prac będzie polegała na połączeniu istniejących już lub aktualnie budowanych ścieżek rowerowych.
2: W trzecim etapie na pewno powstanie odcinek wzdłuż ulicy Polnej do ulicy Celulozowej, tak żeby połączyć tutaj te istniejące drogi rowerowe oraz wzdłuż ulicy Łęckiej aż do Ogniowej i w dół do bulwarów, bo tutaj też jest taki brakujący element. Oprócz tego pracować będziemy nad Welostradą, czyli nad ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Wisły od ulicy Hutniczej aż do stopnia wodnego na Wiśle. No, taki jest przynajmniej plan. No i bardzo ważnym tematem i zagadnieniem jest też budowa drogi rowerowej przy ulicy Krzywa Góra, która połączy istniejącą drogę rowerową wzdłuż ulicy Toruńskiej z naszą włocławską strefą rozwoju gospodarczego, bo też mam sygnały, że wielu pracowników chciałoby skorzystać z możliwości, nawet korzystają już dzisiaj z możliwości dojazdu na rowerze do swoich zakładów pracy, a tam aktualnie jest no, blisko 1000 miejsc pracy. Natomiast no, nie ma jak, dlatego że tej infrastruktury brakuje, więc myślę, że w kolejnych etapach też się pochylimy nad tymi zagadnieniami.
1: Ścieżki rowerowe pełnią istotną rolę w rozwoju nowoczesnych miast i turystyki, zapewniając bezpieczną i ekologiczną mobilność. Długodystansowe trasy i szlaki przyciągają turystów oraz wspierają lokalną gospodarkę. W Ratuszu podpisano umowę na dofinansowanie w ramach programu Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne 2026. Miasto pozyskało ponad 81 650 zł, a łączna wartość całego projektu wynosi około 91 tysięcy zł. Dzięki temu wsparciu miejskie żłobki zyskają nowoczesny sprzęt do zajęć sensoryczno-motorycznych.
3: Wczoraj prezydent Włocławka razem z wicewojewodą kujawsko-pomorskim podpisali umowę na dofinansowanie tego programu w kwocie ponad 90 51 tysięcy dla dwóch żłobków naszych miejskich, żłobek przy ulicy Żytniej, co prawda, który

0: teraz będzie remontowane, ale oczywiście środki będą czekały na doposażenie w sale sensoryczne i sale edukacyjne i żłobek przy ulicy Wienieckiej. Środki finansowe są właśnie na przygotowanie, na doposażenie właśnie tych sal sensorycznych dla tych najmłodszych naszych Włocławian. Cieszymy się bardzo, bo też staramy się również zabezpieczać wszystko, co najlepsze dla tych najmniejszych, najmłodszych Włocławian, tak żeby rzeczywiście byli zaopiekowani, ale też w godnych i dobrych i profesjonalnych warunkach mogli się rozwijać. Ważne jest to, że od 2 lat weszły, tak naprawdę w zeszłym roku weszły standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Dlatego też sięgamy po wszystkie, jako miasto Włocławek, jako samorząd sięgamy po wszystkie środki w ramach programów rządowych, które mają podnieść standard wychowania dla dzieci, czyli nie tylko przestrzeń, przygotowanie profesjonalnej przestrzeni do zabawy, wsparcie tej przestrzeni do zabawy, ale także przygotowanie i wsparcie dla kadr opiekujących się tymi najmłodszymi.
1: Sale sensoryczne służą do kontrolowanej stymulacji zmysłów. Pomagają mózgowi prawidłowo odbierać, przetwarzać i odpowiadać na bodźce płynące z otoczenia. Oferują bezpieczną przestrzeń wolną od nadmiaru bodźców i ekranów, pomagając w redukcji stresu oraz przebodźcowania.
0: Sale sensoryczne to są takie przestrzenie, w których dziecko nabywa umiejętności motorycznych, wspiera ten rozwój swój emocjonalny, bo w tym wieku i emocje, i umiejętności ruchowe idą w parze, powinny iść w parze i dzięki temu dziecko się rozwija. Wtedy można również diagnozować różnego rodzaju odstępstwa, powiedzmy, od pewnych standardów, diagnozować dziecko i też będzie łatwiej mu funkcjonować na innych etapach kształcenia. Dlatego też dla nas istotne jest, żeby na tym etapie rozwijać tych najmłodszych właśnie w ramach tych sensorycznych sal, gdzie dzieci mają do zabawy, bo tak naprawdę to jest taki rozwój poprzez zabawę różnego rodzaju sprzęty, które rozwijają na przykład zmysły, rozwijają, wspierają rozwój wszystkich naszych zmysłów, plus jeszcze idzie, ma to wpływ również na takie emocjonalne, poznawcze funkcjonowanie, na ten poznawczy rozwój małego człowieka.
1: Inwestycje stworzą jeszcze lepsze warunki do prawidłowego rozwoju sensorycznego, emocjonalnego i ruchowego najmłodszych mieszkańców Włocławka. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Włocławku i okolicach. Już w sobotę rano będzie można rozpocząć dzień od sportowej rywalizacji, a później skorzystać z propozycji kulturalnych, edukacyjnych i rodzinnych. Sobotni program rozpocznie się o godzinie 8:30 w Hali Mistrzów, gdzie odbędzie się trzeci turniej badmintona o fajansową lotkę. Wcześniej od godziny 8 zawodnicy będą mogli wziąć udział w rozgrzewce. W turnieju wystartują zarówno doświadczeni gracze, jak i amatorzy. Przygotowano także kategorię dla dzieci w wieku od 12 do 14 lat, a na uczestników czekają nagrody inspirowane włocławskim fajansem. W samo południe w Muzeum Etnograficznym przy Bulwarach zaplanowano kuratorskie zwiedzanie wystawy Autostradą do Przeszłości. Spotkanie organizowane jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzający poznają historię badań archeologicznych prowadzonych na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej oraz zobaczą zabytki odkryte między innymi podczas inwestycji infrastrukturalnych.
2: Chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się tutaj u nas. I w ramach tej imprezy zapraszam serdecznie na oprowadzanie po wystawie. Będzie to naprawdę ostatni dzwonek, żeby tą wystawę obejrzeć, ponieważ będziemy ją prezentować tylko i wyłącznie do niedzieli. Kto jeszcze nie widział, zapraszam, będzie kilka niespodzianek.
1: Również o godzinie 12 w Teatrze Impresaryjnym rozpocznie się trzecia edycja Crazy Kids Day. W programie znalazły się zawody taneczne, bitwy w różnych kategoriach wiekowych, warsztaty breakdance i graffiti, a także koncerty hip-hopowe. Rejestracja zawodników rozpocznie się już o godzinie 9. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również Graffiti Jam przy ulicy Wojskowej 27.
3: Witajcie! Obecnie znajdujemy się przed Teatrem Impresaryjnym we Wrocławku, gdzie dokładnie już 19 września odbędzie się Crazy Kids Day. Startujemy o godzinie 12. W Teatrze Impresaryjnym przez cały dzień odbywać się będą bitwy taneczne w kategoriach od najmłodszych do najstarszych. Przed teatrem odbędą się darmowe warsztaty z graffiti dla dzieci i młodzieży. Finałem imprezy będą koncerty hip-hopowe i afterparty w klubie Żar. Na ulicy Wojskowej odbywać się będzie graffiti jam.

0: gdzie będziecie mogli podziwiać najlepszych polskich rajterów przy pracy. Łączna pula nagród to ponad 10 tysięcy złotych, także nie może was zabraknąć.
1: O tej samej porze w kawiarni obywatelskiej w Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja rozpocznie się wydarzenie Dłonie Malarek. Artysta Robert Rutkowski będzie wykonywał na żywo ceramiczne odlewy dłoni wrocławskich malarek fajansu. Instalację i sam proces powstania odlewów będzie można oglądać przez cały weekend. O godzinie 14 na Starym Rynku pojawi się mobilne miasteczko Kopernika. Do godziny 18 mieszkańcy będą mogli korzystać z atrakcji związanych z nauką i astronomią. Sobotnie popołudnie będzie można spędzić także w Warząchewce Polskiej. O godzinie 15 przy remizie strażackiej rozpocznie się piknik sałecki. Organizatorzy zaplanowali wspólne pieczenie kiełbasek oraz słodki poczęstunek. W niedzielę o godzinie 10 odbędzie się jarmark zdrowej żywności, podczas którego lokalni producenci zaprezentują swoje produkty. To propozycja dla osób, które chcą zaopatrzyć się w regionalne wyroby i porozmawiać z ich twórcami. Weekendowe wydarzenia zakończy niedzielne spotkanie w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. O godzinie 12 powróci cykl Dzieje sztuki w Zarysie, tym razem poświęcony sztuce romantyzmu. Wykład poprowadzi Jerzy Jabczyński, adiunkt z działu sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
2: Tytuł wykładu: Romantyzm, wniosłość uczuć. Podczas tego spotkania będą zaprezentowane przykłady malarstwa romantycznego, zarówno polskiego, niemieckiego, angielskiego, ale też ogrodów romantycznych, jakie powstawały w różnych częściach Europy, też w sumie stosunkowo blisko nas w Arkadii koło Łowicza. Mam nadzieję, że zgłębiając tą sztukę romantyczną i te wzniosłe uczucia towarzyszące artystom oraz osobom korzystającym z tych dzieł sztuki, ale też korzystającym z ogrodów, osoby, które przyjdą, też poczują ten romantyczny klimat.
1: Weekend to dobra okazja, by spędzić wolny czas aktywnie, poznać lokalną historię albo po prostu spotkać się z innymi.
3: Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Od 15 września mogą nakładać mandaty za kolejne wykroczenia, m.in. związane z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych, ochroną środowiska czy sprzedażą napojów energetycznych.
4: Z dniem 15 września weszły w życie nowe uprawnienia dotyczące pracy strażników miejskich i gminnych. No i w tym momencie oczywiście dotyczą one również strażników miejskich z naszego miasta. Są one zapisane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, które mówi o tym, jakie uprawnienia mają strażnicy miejscy w drodze mandatu karnego. Tych zmian jest kilka, jeśli dobrze pamiętam, 8. Natomiast z tych najciekawszych, które będą, myślę, dotyczyły mieszkańców, to uprawnienie z kodeksu wykroczeń, które mówi o tym, że przy umyślnym utrudnianiu prowadzonych czynności służbowych przez funkcjonariusza publicznego może on nałożyć mandat karny. Druga taka zmiana z tego kodeksu wykroczeń dotyczy, tu jest dosyć duża ciekawostka, możliwości nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na osoby poruszające się po drogach publicznych, w strefach ruchu i strefach zamieszkania, w momencie, gdy opuszczane są zapory te kolejowe, bądź też gdy już są opuszczone, bądź też gdy miga naprzemiennie czerwone światło. Tutaj ta kara jest dosyć wysoka, warto przypomnieć, jest to 2000 zł. Poza tym też taka dosyć ciekawa sprawa, strażnicy będą mogli nakładać mandaty karne na osoby, które sprzedają osobom poniżej 18 roku życia napoje z zawartością kofeiny i tauryny.
3: Nowe przepisy pozwalają im również reagować na nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej, brak obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie, czy niewykonanie obowiązków związanych ze zwalczaniem szkodników.
4: Jeszcze jedna też taka ciekawa zmiana. Będziemy mogli nakładać mandaty karne na osoby, które fotografują obiekty o charakterze wojskowym, oczywiście obiekty odpowiednio oznakowane. No i jeszcze też jedna ze zmian, która została nam przywrócona. Przez kilka miesięcy nie mieliśmy możliwości sami prowadzić czynności związanych z również nakładaniem mandatów karnych na właścicieli psów, które nie zostały zaszczepione ochronnie przeciwko wściekliźnie.
3: Zbliża się sezon grzewczy, więc szczególnie ważna jest zmiana dotycząca kontroli ogrzewania. Strażnicy miejscy mogą sprawdzać, czy mieszkańcy

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam wszystkich
0: Już
1: Państwa.
0: niebawem tydzień zrównoważonego transportu to taki czas, kiedy uwagę siłą rzeczy kierujemy do tych takich publicznych albo tych zdrowszych środków transportu. No w każdym razie próbujemy choćby na chwilę nauczyć się żyć bez swoich samochodów i trochę nam w tym Urząd Marszałkowski zamierza w tym roku pomóc.
1: Tak, zgadza się. Między 16 a 22 września obchodzimy Europejski Dzień Zrównoważonego Transportu, ale takim tym kropką nad i, wisienką na torcie jest 22 września, czyli Dzień Bez Samochodu. I już od kilku lat jako Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zachęcamy do tego, żeby korzystać z transportu publicznego. Do tej pory, w poprzednich latach robiliśmy to tak, że można było z kolei regionalnych korzystać. Tego dnia jeździć za darmo, natomiast w tym roku rozszerzamy tą ofertę również na autobusy i wszystkimi liniami, zarówno kolejowymi, jak i autobusowymi, po całym województwie, za które odpowiada Urząd Marszałkowski, będzie można jeździć za darmo. Wystarczy tylko mieć przy sobie dowód osobisty i dowód rejestracyjny, żeby pokazać, udowodnić,
0: że ten samochód jednak mamy, że tak.
1: Że
0: w niego w imię.
1: Może to być dowód rejestracyjny z samochodu, może być to dowód rejestracyjny motocykla, skutera. Także tego dnia zostawiamy nasze samochody w domach, wsiadamy do publicznego transportu kołowego, szynowego i jeździmy po województwie całkowicie za darmo. Ja zachęcam wszystkich Państwa. Jest to też taki moment, żeby zobaczyć, że ten transport publiczny, on dzisiaj naprawdę jest przystosowany do mieszkańców, że ta oferta jest coraz lepsza i zarówno kolejowa i autobusowa. To jest taki doskonały moment, żebyśmy się o tym przekonali, więc zachęcam. 22 września jeździmy po województwie kujawsko-pomorskim regionalnymi liniami za darmo.
0: Pamiętajmy tylko właśnie, żeby ten dowód osobisty i dowód od samochodu ze sobą mieć, żeby w razie jakiejś kontroli

0: narazić się na nieprzyjemności. Jest to też taki dobry moment może dla tych, którzy sobie nie wyobrażają też życia bez samochodu. Jest wygodniej, jest szybciej, ale wcale może rzeczywiście, no biorąc pod uwagę nawet dzisiejsze ceny paliw, prawda, które gdzieś tam uderzają nas mocno po kieszeni, próbując jeden dzień, może się okaże, że wcale nie taki diabeł zły, jak go malują.
1: Na pewno trzeba spróbować, sprawdzić rozkład jazdy, który nam odpowiada. Ja myślę, że wszystkie te osoby, które mają taką stabilną pracę w stałych godzinach, im jest łatwiej z tego skorzystać. Jest taniej, jest wygodnie. Naprawdę dzisiaj i nasze nowe autobusy zakupione, i nasze pociągi, one są wyposażone naprawdę w różnego rodzaju, nie wiem, internet, stacje ładowania telefonów, gniazda, nowoczesne toalety, więc czujemy się tam swobodnie, oprócz tego miejsca na wózki, miejsca na walizki, miejsca na rowery, więc fajnie można się przemieszczać. A poza tym to jest taki moment, kiedy możemy się zrelaksować, możemy, nie wiem, przeczytać prasę, co dzieje się
0: właśnie,
1: w kraju.
0: A może to też pomysł na jakąś wycieczkę, że zróbmy sobie wolne, zróbmy sobie wagary, weźmy dzieciaki i jedźmy gdzieś w jakieś fajne miejsce naszego województwa.
1: Na przykład, zapraszamy. Takich miejsc mamy, myślę, że bardzo, bardzo dużo. Chociażby teraz czas wrzesień, grzybobrania, w Bory Tucholskie, przepiękny Tleń i wiele innych miejscowości. Więc a może to jest właśnie ten moment.
0: Stalowe Anioły to konkurs, który docenia ludzi, którzy są zaangażowani w pomoc społeczną, którzy bezinteresownie niosą pomoc innym ludziom. W tym roku jego wyjątkowa, bo jubileuszowa, już 20. edycja.
1: Tak, dokładnie po raz 20 będziemy wręczali Stalowe Anioły, ale żeby je wręczać, najpierw musi być nabór wniosków, który trwa do 30 września. Ja wszystkich Państwa zachęcam, jeżeli macie gdzieś obok siebie osobę, która angażuje się społecznie, która ma jakieś nowatorskie rozwiązania, która widzi tego drugiego człowieka, to zachęcamy do składania wniosków. Takie wnioski są do pobrania na naszej stronie. Dla mnie jest to jedna chyba z najważniejszych nagród, bo to, że ktoś w tych takich nowoczesnych czasach, z jednej strony bardzo dobrych, bo przecież przemieszczamy się z kontynentu na kontynent w 5 minut. Tak, i często ta wygoda, ona wygrywa, wygrywa nawet z człowiekiem. Więc ci wszyscy, którzy widzą drugiego człowieka, którzy są empatyczni, którzy mają otwarte serca, to ich będziemy nagradzali, ale to też jest taka doskonała okazja, żeby podziękować wszystkim tym, którzy pracują również w opiece społecznej. Ta opieka społeczna przecież zupełnie dzisiaj też inaczej wygląda. Ja wspomnę może przy tej okazji, że jesteśmy liderem jako województwo kujawsko-pomorskie w tworzeniu centrów usług społecznych, czyli to te dawne gminne ośrodki pomocy społecznej czy miejskie ośrodki pomocy społecznej, one zostały przekształcone w centra usług społecznych i mają tam zupełnie inną ofertę dla swoich mieszkańców.
0: Czyli to nie jest tylko wypłacanie zasiłków.
1: Bo tak, do tej pory gminne ośrodki kojarzyły nam się właśnie z wypłatą zasiłków 500, 800, dodatek węglowy, taki inny. Dzisiaj to są ważne rzeczy. Oczywiście one pomagają żyć, natomiast najważniejszy jest człowiek i dostrzeżenie tego drugiego człowieka. Dzisiaj dużo się zmieniło. Zmienił się model rodziny. Dużo osób starszych jest samotnych, bo dzieci wyjeżdżają gdzieś na drugi koniec czasami świata, więc dostrzeżenie tego starszego, samotnego człowieka to jest zadanie centrów usług społecznych i one mają też mnóstwo narzędzi, które mogą do tego wykorzystywać, chociażby pomoc sąsiedzka. Fajna, w mojej ocenie, fajne wsparcie, bo przecież kto lepiej wie o nas samych tyle, jak nie nasz sąsiad. A z drugiej strony ten sąsiad za tą pomoc, że za zrobienie zakupów, za podwiezienie do lekarza, za, no nie wiem, posprzątanie w domu, on może mieć zapłacone. Więc to jest taka, uważam, bardzo fajna forma wsparcia. Oprócz tego w centrach usług społecznych mamy organizowane na przykład mieszkania treningowe, czyli dla tych, którzy są w trudnej sytuacji, którym trzeba pomóc w codziennym życiu, są tworzone takie mieszkania. To też jest

niezwykle ważne. To, co jest dzisiaj, o czym musimy mówić i musi być dostrzeżone, to młodzież, to są nasze dzieci, które kiedyś kontakty międzyludzkie, między młodzieżą, one były łatwiejsze. Dzieci chowały się, wychowywały się w grupach. Dzisiaj, wczoraj jadąc do pracy, obrazek

0: Jestem zmienieni, są telefony w szkole, nie mogą.
1: telefon w ręku i patrzy w ten telefon. W ogóle tam stała, nie wiem, około 10 do 15 osób. Tam nikt z nikim nie rozmawiał. Więc to też jest dostrzeżenie tych problemów właśnie młodych osób. Mnóstwo mówimy o depresjach, o tym, że młodzi ludzie są dużo słabsi. Więc to tam centra usług społecznych, to też jest ich zadanie, dostrzeżenie takich osób. Także, a właśnie, a te osoby, które w takich chociażby centrach wprowadzają jeszcze jakieś inne nowatorskie rozwiązania, czy w czymś się wyróżniają, to można ich właśnie przez stalowe anioły wyróżnić, wynagrodzić. Stalowe anioły przyznajemy osobom indywidualnym, ale również zespołom. Także je zachęcam do składania takich wniosków. Na naszej stronie są te wnioski, jest regulamin do 30 września. Jeżeli ktoś z Państwa widzi takie osoby wyróżniające, to ja zachęcam do składania na nie wniosków, właśnie żeby ta osoba dostała stalowego anioła.
0: Zmieniam trochę temat, bo Samorząd Województwa stawia również na rozwój. No i dofinansowuje ten rozwój i to tak dosyć hojnie.
1: Tak, mamy taki nowy program, kierunek rozwój. Jest to dla wszystkich osób środki na szkolenia, na kursy, ale również na studia podyplomowe. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza przeznaczyliśmy kwotę blisko 120 milionów złotych. Chcemy przeszkolić blisko 14 tysięcy naszych mieszkańców. Uruchamiamy już w końcówce sierpnia uruchomiliśmy pierwsze takie okna, gdzie można się zapisywać. Ja chciałabym tutaj wszystkich tych Państwa, którzy słyszeli już o tym programie i gdzieś może wchodząc na stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy, bo zaznaczę tutaj, że operatorem jest właśnie Wojewódzki Urząd Pracy, wyznaczony przez Zarząd Województwa, i się zniechęcili, że to okno jest już zamknięte, to one będą co jakiś czas uruchamiane ponownie. My na
0: Czyli
1: naszych
0: warto
1: stronach,
0: sprawdzać to po prostu
1: tak, warto
0: regularnie,
1: sprawdzać,
0: zaglądać na stronę.
1: dlaczego takie podejście? Ponieważ każdy z tych prawie 14 tysięcy uczestników kursu, szkolenia, studiów podyplomowych musi przejść ścieżkę z doradcą zawodowym. I nie chcieliśmy tego zrobić w ten sposób, że uruchamiamy całą pulę, którą mamy od razu, bo by się okazało, że ci, którzy niektórzy musieliby czekać bardzo długo już na ten pierwszy kontakt z doradcą, nie wiem, pewnie nawet do pół roku. Więc uruchamiamy po 1000 osób, jeżeli zostaną oni, kolokwialnie mówiąc, obrobieni przez doradców, będziemy otwierali kolejne okna. Preferowane tutaj są osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z terenów wiejskich. To nie są całkowicie za darmo kursy szkolenia czy studia podyplomowe. Wkład takiej osoby zainteresowanej jest 10%, więc myślę, że to nie jest dużo, a wszyscy doskonale wiemy, że uczymy się przez całe życie, że ten model na rynku pracy, on się bardzo zmienił,
0: Bardzo. To
1: że to
0: AI, które się
1: chociażby.
0: pojawiło, tak namieszało, że zawody, które nam się wydawały niezagrożone, prawda? Cała ta branża IT, powiedzmy sobie, chociażby, prawda?
1: Tak.
0: Graficy, dekoratorzy wnętrz, prawda? To wydawało się, że to są takie zawody, które no, nigdy nie będą zmagały się z problemem bezrobocia. No, okazuje się, że zupełnie inaczej się stało, prawda?
1: Bardzo zmienił się przez to
0: Jednak
1: rynek
0: jak
1: pracy.
0: nigdy nie można być niczego pewnym.
1: Tak, dokładnie. Więc dzisiaj mamy szansę, żeby zdobyć dodatkowe kwalifikacje ze środki, które są przeznaczone z funduszy europejskich, unijnych. Więc ja zachęcam, żeby zaglądać na stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Te okna, mówię, co jakiś czas będą ponownie otwierane. My oczywiście na stronach Urzędu Marszałkowskiego również będziemy o tym informowali, kiedy będzie kolejny nabór ruszał, ale to taka informacja dla tych, którzy wiedzieli o tym, próbowali wejść, a na przykład niektóre nabory już się zakończyły.
0: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była Pani Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Dziękuję Państwu.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie po wakacyjnej przerwie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog. Witam Ciebie, Ewo,
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. No i dziś o miesiącu wrześniu porozmawiajmy, bo to jest taki trudny miesiąc dla rodzin, szczególnie tych rodzin, które mają dzieci i to dzieci w takim wieku szkolnym, nawet do szkoły średniej by powiedziała, bo niby nic wielkiego, po wakacjach wszystko wraca do normy, a jednak to jest taki bardzo trudny miesiąc, gdzie na nowo budujemy wiele naszych planów, zmienia się harmonogram dnia, czasami całych tygodni i miesięcy. No właśnie, jak go przetrwać ten wrzesień i co tak naprawdę przysparza nam najwięcej kłopotów.
1: Tak,
0: To jest doświadczenia mama dwójki małych
1: tak.
0: dzieci, proszę bardzo.
1: Zdecydowanie, jeśli chodzi o wrzesień, to on jest bardzo, bardzo dla nas stresujący. Mimo, że teoretycznie wiemy, że co roku nas to czeka.
0: Oczywiście.
1: Ale jednak, kiedy to już przychodzi, to zupełnie inna sprawa. Tym bardziej, że tego czasu przede wszystkim wolnego dla dzieci jest bardzo dużo. I człowiek, czy wie, czy nie, zdąży się rozleniwić z tym wożeniem dzieci do
0: Nawet
1: szkoły,
0: jak
1: pilnowaniem.
0: Chodzi do pracy, prawda?
1: Tak.
0: To i tak ma wakacje.
1: Dokładnie. Także tutaj rzeczywiście jest to na pewno duży trud i warto przede wszystkim pamiętać o tym, aby nie narzucać sobie wszystkiego naraz. Raczej na początek róbmy to niezbędne minimum. Dziecko do szkoły musi iść, rzeczywiście. Śniadanie rano przygotować musimy, ale nie musi dziecko od pierwszego tygodnia, czy nawet od połowy września uczestniczyć już we wszystkich możliwych korepetycjach, zajęciach dodatkowych, które też będą nam dokładały po prostu ogromu obowiązków jeżdżenia i kosztów, które też we wrześniu są niemałe.
0: Zwłaszcza, że plan lekcji we wrześniu w szkołach, on się dopiero kształtuje i czasami wywraca do góry nogami, więc zaplanowanie zajęć popołudniowych no czasami nie ma specjalnie sensu, bo się okazuje, że znów czeka nas stres, bo musimy wszystko przemeblować. Trudno jest szczególnie tym dzieciom, które po raz pierwszy przekraczają progi przedszkola, czy już dorosłe, prawda, idą do szkoły. Niby to wiemy, niby rodzice starają się przygotować do tego samych siebie, ale również swoje pociechy, ale jest to trudny okres, mierzą się z takimi różnymi nastrojami dzieci, prawda?
1: Zdecydowanie i dzieci,

0: I rodzice. I sama chyba nie potrafię ocenić, kto bardziej, bo jednak tutaj tych emocji jest naprawdę wiele, szczególnie kiedy dzieci idą po raz pierwszy do szkoły, albo później, kiedy to jest na przykład klasa czwarta i też zmieniają się reguły, zasady, a czasem i osoby, z którymi idziemy do szkoły. Później znowu, kiedy kończy się szkoła podstawowa, to ponownie pojawiają się te trudności z odnalezieniem się w nowym środowisku. Także tak naprawdę te zmiany są dla nas nieuchronne. I na pewno warto zwracać tutaj uwagę na to, aby w tych zmianach nie dokładać sobie jeszcze bardziej, tylko bazować na tym, co naprawdę musimy zrobić i obserwować zarówno siebie, jak i dziecko, jak my to znosimy i co rzeczywiście możemy jeszcze zrobić, aby jednak ten czas.
1: Ewa, co możemy zrobić, jeżeli dziecko po raz pierwszy przekracza próg przedszkola? Powiedzmy, że jest to dziecko, które już chodziło do żłobka, więc wydawać by się mogło, że już ten kontakt z dziećmi miało, że już tak jest troszeczkę uspołecznione i tak dalej. Tymczasem przedszkole to zupełnie inny rozdział jego życia i nagle nasze dziecko zaczyna być markotne, płacze, widzimy, że jest smutne. Jak możemy je wesprzeć w tym?
0: Tak, na pewno to się może zdarzyć, szczególnie dlatego, że w przedszkolach dzieci jest zdecydowanie więcej w grupie, także warto zwrócić przede wszystkim uwagę na takie aspekty i emocjonalne, i sensoryczne, dlatego że dziecku może być trudno po prostu odnaleźć się w grupie i potrzebuje tego czasu, adaptacji, tego, abyśmy pytali o to, co się działo danego dnia, czy w czymś możemy mu pomóc, ale też bardzo ważne jest to, żeby obserwować, jak dziecko sobie radzi z tym, że jednak teraz albo jest dzieci więcej niż w żłobku, albo w ogóle trafiło do grupy, a wcześniej funkcjonowało w domu z rodzicem czy z dziadkami opiekunką. Tak więc może się okazać, że dla dziecka jest zbyt głośno, zbyt wiele się dzieje, będzie trzeba ograniczyć jakieś bodźce po południu. Być może nie zawsze będzie można iść na popołudniowe zakupy z dzieckiem, bo po prostu będzie to już dla niego zbyt dużo, a może będzie potrzebować jakichś słuchawek wyciszających, żeby już w przedszkolu sobie troszeczkę ulżyć. Także ważny jest też kontakt przede wszystkim z nauczycielem i wspólnymi siłami szukanie rozwiązań.
1: Co powinno nas szczególnie zaniepokoić, a kiedy nie powinniśmy przedwcześnie panikować, prawda? Bo to są takie dwie skrajności czasami.
0: Mówi się teoretycznie, że okres adaptacyjny to jest mniej więcej około 4 tygodni, wtedy nie powinniśmy panikować. Natomiast tak naprawdę z punktu widzenia psychologicznego i z obserwacji widzimy coraz częściej jako psycholodzy, że tak naprawdę to ta adaptacja może trwać nawet i 2 albo więcej miesięcy. Natomiast jeśli rzeczywiście to się przedłuża i trwa 8-10 tygodni i dalej jest podobnie i nie widzimy żadnej najmniejszej zmiany, dziecko nadal płacze, wyrywa nam się z rąk już przed przedszkolem, że nie chce do niego wejść, że w ogóle nie będzie się rozbierało. To jest dla nas sygnał, że coś rzeczywiście może się dziać, i tutaj powinna nam się zapalić taka lampka, że być może dziecko rzeczywiście się w tym miejscu nie odnajduje, trzeba szukać przyczyn.
1: Widzimy, że nasze dziecko, na razie zostańmy przy przedszkolakach, nasze dziecko jest przy tych najmłodszych, że nasze dziecko jest markotne, nieswoje, troszeczkę zachowuje się inaczej niż zwykle i to widać, być może nie rozpacza szczególnie. Powiedz, jakimi pytaniami, jak rozmawiać z tym dzieckiem, żeby wyciągnąć te informacje, które będą właśnie dla nas sygnałem na to, że na przykład to hałas, to duża grupa, no bo z dzieckiem nie jest łatwo takim małym rozmawiać,
0: Tak.
1: żeby uzyskać to, co my chcemy, tak?
0: Zdecydowanie. I jeśli my po prostu usiądziemy i zaczniemy rozmawiać, to szanse na to, że dostaniemy odpowiedź, są naprawdę marne.
1: No
0: Warto
1: właśnie.
0: korzystać przede wszystkim z różnego rodzaju bajek terapeutycznych, które będą wprowadzały w temat, mówiły o innym dziecku, które miało podobne trudności, jakie my podejrzewamy. I wtedy, kiedy przeczytamy taką bajkę, możemy zadać dziecku pytania, czy ty czujesz się podobnie, czy widzisz jakieś podobieństwa, może ty masz inaczej. Czyli przede wszystkim bazując na tym, co jesteśmy w stanie wcześniej wysłuchać, obejrzeć i przedstawić dziecku jakąś realną historię. Dopiero wtedy przechodzimy do pytań.
1: Czyli posadzenie, tak jak mówisz, 3, 4, a nawet 5-latka i odpytanie go, a pani była miła, a dzieci były miłe, a czy smakowało ci dzisiaj, smakował ci dzisiaj podwieczorek? Niewiele w ten sposób informacji uzyskamy.
0: Zdecydowanie. Dziecko nam się pospina, nie będzie wiedziało, jaki jest cel tej rozmowy, bo nie będzie wiedziało, czy to jest tak, że my chcemy mu pomóc, czy my chcemy wypytać, żeby wręcz zaszkodzić, tak? I iść opowiedzieć nauczycielowi, podzielić się z nim tym. Więc dziecko musi na początku mieć zbudowane

0: zaniedbany taki obszar bezpieczeństwa, zrozumienia. Musimy pokazać mu, że my to robimy po to, żeby rzeczywiście wejść w ten jego świat, zrozumieć i pomóc.
1: Wspomniałaś o tym, że wrzesień to jest taki miesiąc również, w którym planujemy te zajęcia popołudniowe. Powiedziałaś już na pewno, żeby nie wylać dziecka z kąpielą i nie robić tego za wcześnie, dać sobie też czas. No właśnie, ale czy taka organizacja dla dziecka tutaj codziennie od poniedziałku do piątku po południu na różnego rodzaju zajęcia, rodzice się wtedy cieszą, o, ono się rozwija, to jest dobry pomysł?
0: To jest bardzo indywidualna sprawa, bo dla jednego dziecka to będzie ekstra pomysł i rzeczywiście będzie się realizowało i nie będziemy obserwować skutków ubocznych, wręcz przeciwnie, będzie nawiązywać dużo świetnych relacji, będzie się rozwijać, będzie pogodne w domu, kiedy już wieczorem będziemy wspólnie i będzie opowiadać z radością o tych zajęciach, a może się okazać, że wręcz przeciwnie, dziecko jest bardzo mocno przestymulowane tą ilością i jest to dla niego zbyt trudne. Nie wszystkie zajęcia też muszą mu się podobać, a więc to też jest kwestia ważna do zwrócenia uwagi, nie tylko efekty, ale czasami też kwestia tego, czy dziecko po prostu chce uczęszczać na te zajęcia i tutaj taką kwestią, którą ostatnio usłyszałam i chętnie przekazuję rodzicom, to jest tak zwany test listopadowego czwartku. Jeśli odpowiadamy sobie na pytanie, że w listopadowy czwartek, taki z największą pluchą, po ciemku, nie mielibyśmy ochoty iść na te zajęcia, to znaczy, że coś jest nie tak i trzeba poszukać rozwiązań. Tak, szczególnie jeśli to jest kwestia takich typowo dodatkowych zajęć, a nie takich koniecznych, terapeutycznych czy korepetycji, kiedy dziecko rzeczywiście bardzo, bardzo intensywnie sobie nie radzi.
1: My jako dorośli ciągle poszukujemy tego, co jest dla nas dobre, co sprawia nam przyjemność i podobnie dzieci, a propos tej rezygnacji z zajęć, może być tak, i czy wtedy pozwolić dziecku od razu podjąć decyzję, że nie, że na przykład chce tańczyć, śpiewać, chce chodzić na piłkę, no i tak po jakimś tam czasie, powiedzmy po piątych zajęciach mówi, nie, nie, dzisiaj to ja nie chcę, bo ja w ogóle tego nie lubię. Czy to już jest powód, okej, rezygnujemy, czy może się tak zdarzyć, czy po prostu tak zwyczajnie jak każdy z nas, dziecko ma gorszy dzień, jest zmęczone i akurat no, nie po drodze mu z tym zajętym popołudniem.
0: Tak, wszystko na pewno zależy od tego, ile już czasu dziecko uczęszcza na zajęcia, bo jeśli to są pierwsze, to ja jestem zwolenniczką tego, żeby ustalić z dzieckiem, że okej, ustalmy sobie taki próbny miesiąc, jeśli po nim rzeczywiście, opowiadając mi o zajęciach, będziesz nadal tego samego zdania, to rozumiem, ale musimy mieć argumenty, żeby rzeczywiście pozwolić na to, żeby zrezygnować, bo rzeczywiście może być też tak, że dziecko po prostu tego dnia akurat czuło się gorzej, albo pani użyła nie tych kolorów w zadaniu, które dziecko chciało, albo zabrakło jakiegoś materiału dla niego. I była to jednorazowa sytuacja, która później się nie powtórzy. Dlatego obserwujemy, dajemy trochę czasu, żeby też nie rezygnować od razu, jak tylko dziecko nam powie, chyba że to są jakieś skrajne sytuacje, że coś naprawdę złego się tam wydarzyło, ale jeśli nie, to raczej dajemy trochę czasu po to, aby też dziecko nauczyło się tej obowiązkowości. Także jeżeli już rozpoczęliśmy jakieś zadanie, no to albo je dokańczamy, albo musimy mieć naprawdę poważne argumenty, żeby je przerwać.
1: Co na koniec zapytam Cię, co każda albo co rodzice i jak mogą wspierać w tym jednak trudnym okresie, bo nawet powrót po wakacjach do szkoły, gdzie już rozstajemy się tylko na 2 miesiące z znanymi nam koleżankami i kolegami, no jest trudny. Pozwoliliśmy sobie na tą odrobinę luzu, zanim się zbierzemy, to trochę musi to potrwać. Jak rodzice mogą wspierać swoje dziecko w tym przejściowym okresie, no tak jak powiedziałaś, tego miesiąca czasu?
0: Być bardzo intensywnie uważnymi na to, co się wydarza. Czy dziecko przychodzi danego dnia bardzo zestresowane, czy przemęczone, czy widać, że prawdopodobnie pokłóciło się z jakąś koleżanką, kolegą. Wtedy poświęcić ten czas rzeczywiście, żeby zgłębić tę sytuację i próbować wspólnie znajdować rozwiązania. Zresztą nie tylko na początku, ale i później. Ale też warto szukać takich rzeczy, które dziecko lubi, które które je relaksują i które możemy zrobić popołudniami po to właśnie, żeby ono jednak dobrze kojarzyło ten czas, mimo że wdraża się w coś, czego może niekoniecznie do końca lubić.
1: Tak trochę możemy przedłużyć, taki pomost zrobić między tym obowiązkiem, a tą labą, które
0: dokładnie.
1: Ten wrzesień może być takim miesiącem, kiedy
0: Tak.
1: coś tam możemy odpuścić dziecku.
0: Jeszcze ten wrzesień